0: z Ministerstwem Edukacji.
1: Kurator mi działał bez problemów, bo mam zastępców.
0: Kuratorowi grozi do 20 lat więzienia. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań w związku z tą sprawą. W Krzywym Kole na Żuławach odbudowano XIX-wieczny zabytkowy dom, który spłonął 3 lata temu. Mieści się w nim Centrum Caritas i warsztat terapii zajęciowej. Reporter Radia Z Maciej Bąk rozmawiał z kierującą nim Marleną Zenowicz.
3: Właśnie wbrew pozorom to nie my dodawaliśmy otuchy naszym uczestnikom, tylko oni nam, bo my się martwiliśmy, jak to będzie, jaka będzie przyszłość. Natomiast nasi uczestnicy mówili, ale co się panie przejmują, przecież to się odbuduje wszystko.
4: No i się odbudowało.
3: Tak. I się odbudowało.
5: Jeden główny anioł nad nami czuwał i czuwa do tej pory, że możemy dzisiaj świętować taki piękny dzień, otwarcie naszego domu.
2: Mówi terapeutka zajęciowa Iwona Kozakiewicz. Zabytek udało się odbudować dzięki rządowym dotacjom i determinacji lokalnej społeczności. Legendarna ciężarówka Star 20 trafiła do szczecińskiego Muzeum Techniki i Komunikacji. Pojazd z 1954 roku to pierwszy powojenny samochód ciężarowy polskiej konstrukcji. Jest przerdzewiały, ale posiada oryginalne części, a jego silnik wciąż działa. Pojazd kiedyś woził sprzęty do sal kinowych oraz drewno do tartaku. I jeszcze sport. Kanada rozgromiła Katar aż 6-0 w meczu grupy B piłkarskich Mistrzostw Świata. W 52 minucie spotkania doszło do bardzo poważnego wypadku. Pomocnik reprezentacji Kanady, Kone, w wyniku faulu doznał kontuzji nogi. Jak twierdzą komentatorzy, chodzi nawet o złamanie dwóch kości, piszczelowej i strzałkowej. A za godzinę kolejne spotkanie. Meksyk zagra z Koreą Południową. Przypominam, że relacje na żywo i wszystkie najważniejsze informacje o mundialu znajdziecie na radioz.pl. Żużlowiec Bartosz Zmarzlik, sześciokrotny indywidualny mistrz świata, doskonale rozpoczął kolejny sezon cyklu Grand Prix. We wszystkich czterech dotychczasowych startach zawsze był w finale. Trzykrotnie stawał na najniższym stopniu podium. Jutro najlepsi żużlowcy globu stawią się we Wrocławiu. Faworytem będzie oczywiście Zmarzlik, z którym spotkał się dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
6: Stabilnie, zawsze każdy jeździ po to, żeby wygrywać i nie inaczej jest w moim przypadku. Na pewno nie mogę sobie zarzucić ambicji i chęci, bo zawsze to nadal zostawiam w 150%, więc...
7: Wreszcie w domu, bo na 10 Grand Prix 3 będą w tym sezonie w Polsce, to już ten dreszczyk emocji pewnie w kościach czujesz.
6: Oczywiście, że tak. Czuję się dobrze, czuję się szybki. Gdzieś tam może brakuje małego wykończenia, gdzie też Grand Prix to są jedyne zawody, w których jeżdżę, gdzie są aż 23 biegi i gdzieś tam to pod kątem technicznym takim odnośnie zachowywania się toru i tak dalej się to różni. Nie ma co narzekać.
2: Zmarzlik jest wiceliderem klasyfikacji generalnej. Prowadzi Australijczyk Brady Kurz.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: to jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Czarnecki stał na ganku chałupy i zastanawiał się, co powinien teraz zrobić. Trochan i jego żona znajdowali się w zbyt głębokim szoku i tak naprawdę nie byli w stanie już zbytnio pomóc. Oddział specjalny w ciągu kilku minut miał wkroczyć na pola w poszukiwaniu Brudnego i mordercy. Pozostał prokurator, który wykorzystał sytuację i rozpłynął się w powietrzu. Zrobił to w konkretnym celu. Inspektor domyślał się, w jakim. Wtedy zabrzmiał sygnał dzwonka w jego smartfonie. Dzwonili z centrali. Odebrał. Grzegorz? Romek, wiem, że jesteś zajęty, ale chyba powinieneś o tym wiedzieć. O czym? Jedna z tych sióstr, Hieronimek, odkryła na terenie sierocińca zwłoki matki przełożonej, tej, z którą rozmawiałeś, i Gwidona nie żyje? Na razie nie znamy przyczyny śmierci, ale wygląda, jakby umarła we śnie. Czarnecki, podobnie jak Brudny, nie wierzył w takie zbiegi okoliczności. Gdyby wierzył, pewnie nigdy nie zostałby policjantem. Tylko jeden człowiek mógł mieć interes w uciszeniu tej starej wiedźmy. Ale skoro nie ruszył się z domu, to jak zdołał ją zabić? Poczekaj chwilę, Grzegorz. Inspektor wszedł do domu i wydał kilka poleceń zamaskowanym antyterrorystom. Następnie wybiegł na zewnątrz i ze smartfonem w dłoni pogonił za dowódcą. Gdy mały znalazł się w zasięgu wzroku, Czarnecki zawołał, aby na niego poczekał. Maszerując pomiędzy drzewami, wrócił do rozmowy z podinspektorem Zimnym. Grzegorz, ona nie umarła z przyczyn naturalnych. Niech policjanci zabezpieczą teren i spytają wszystkich pracowników tego ośrodka, z kim się widziała przed śmiercią. Podejrzewam, kto za tym stoi, ale potrzebuję dowodu. Ktoś musiał coś widzieć. Jasne, przekażę. Zabezpieczyliśmy też nagrania monitoringu. Znakomicie. Oddeleguj człowieka, albo lepiej kilku, aby wszystkie dokładnie przejrzeli. Na wczoraj. Mają szukać kogoś konkretnego? Tak. Wysokiego, dobrze zbudowanego i raczej elegancko ubranego mężczyzny około 40. Być może w kapeluszu z rondem. Powiesz, kogo masz na myśli? Na razie nie mogę. Rób swoje, muszę kończyć. Czarnecki rozłączył się akurat w momencie, gdy doszedł do dowódcy antyterrorystów. On też właśnie wydał ostatnie rozkazy. Za jego plecami widać już było furgonetki, którymi przyjechali. Jakiś problem, szefie? Zadudnił głos małego. Ilu masz wolnych ludzi? 12, ale posiłki są w drodze. Za 10 minut będę miał 30. Miejsce zbiórki... Wysłałeś już tych dwóch po prokuratora? Czarnecki wyraźnie się śpieszył. Porozdzielałem zadania. Jimmy i Ruleta dostali rozkaz minutę temu, więc powinni być jeszcze w okolicy. Pytam, bo chcę do nich dołączyć. Teren jest bardzo trudny, szefie. Poradzę sobie, dawaj ich. Mały przywołał przez radio swoich ludzi. Tak jak podejrzewał, zameldowali się tuż obok. Właśnie penetrowali okolice drogi, przy której zaparkowali. Nie wiem, gdzie on się podział, jakby wyparował, zameldował jeden z nich, gdy dowódca i inspektor doszli na miejsce. Znaleźliście już jakiś trop? Szukamy, odezwał się drugi. Więc ruszcie dupska, a inspektor idzie z wami. Zamaskowani policjanci wymienili porozumiewawcze spojrzenia. Niańczenie podstarzałego inspektora, który większość czasu spędzał przy biurku, z pewnością nie należało do ulubionych zadań specjalsów. Czarnecki doskonale zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział też, że ich spowolni, ale bez pomocy nie miał szans na szybkie odszukanie prokuratora. A miał plan, którego nie mógł zdradzić nikomu. Policjanci odmeldowali się i wrócili do przerwanych czynności. Inspektor przykucnął i mocniej zawiązał sznurówki. Gdy skończył, jeden z nich wskazał na ślady półbutów, sugerujące, że ich właściciel skierował się na północ, a konkretnie w stronę rzeki. Chwilę później cała trójka ruszyła w tym kierunku. Czarnecki szybko odczuł, że najlepsze lata ma już za sobą. Policjanci szli szybko, pomimo pełnego umundurowania i niesionej broni, przez co imponowali sprawnością. Inspektor z trudem za nimi nadążał, ale się nie poddawał. Choć zostawał w tyle, nadrabiał w momencie, gdy oni w niektórych miejscach zatrzymywali się, aby sprawdzić, czy przypadkiem nie zboczyli z trasy, którą podążał prokurator. W pewnym momencie gdzieś w oddali zamajaczyły przęsła mostu. Pomiędzy nimi można było dostrzec jakieś sylwetki. Czarnecki pomyślał, że to tu rozegra się finał. Utwierdził się w tym przekonaniu, gdy 100 metrów na prawo od mostu na wał wspięła się jeszcze jedna postać. Prokurator Lis też miał swój plan i bez wątpienia zamierzał go zrealizować.
2: Jesteś zaskoczony, Glino? Wysyczał morderca.
1: Brudny otworzył szeroko oczy. Poczuł, jak drętwieją mu nogi, ręce, a przepona zaciska się, odcinając tlen. Mężczyzna naprzeciwko szczerzył czerwone od krwawej flegmy zęby, dokładnie tak samo jak on to robił, gdy przed laty dostawał napadów furii. Patrzył na niego równie nienawistnie, jak on na wszystkich swoich oprawców. A lewą brew przecinała taka sama blizna, jaką on nosił od lat. Kolejno nos, usta, kości policzkowe i cały profil twarzy, nawet kolor włosów i fryzura wyglądały identycznie, z tą różnicą, że zdawały się wypaczone i wykoślawione jak w krzywym zwierciadle. W bladym świetle księżyca mężczyzna wyglądał upiornie, niczym jego najmroczniejsze oblicze.
2: No jak, Igorek? Nie przywitasz się z bratem?
1: Warknął i obleśnie oblizał policzek drżącej z przerażenia Oksany Szczypenko.
3: Bratem?
1: Wyszeptał z niedowierzaniem Brudny.
2: A co myślałeś, debilu? Że jest was tylko dwóch? Ty i ten spedalony Filipek?
1: Grymas na twarzy Brudnego zmieniał się z każdym wypowiedzianym słowem przeciwnika. Zalała go fala sprzecznych uczuć. Mężczyzna znów zakaszlał krwią.
2: Jestem jeszcze ja i zawsze byłem,
1: syknął nienawistnie.
2: Najpierw ja wyszedłem z plugawego łona tej kurwy, potem ty, a na końcu Filip. Was oddała, a mnie sobie zostawiła. Wiesz dlaczego?
1: Brudny milczał.
2: Wiesz, kurwa, dlaczego?
1: Ostrze niebezpiecznie zbliżyło się do oka Oksany.
2: Bo ja nie, ale wiem, jaki los mi zgotowała. Po śmierci ojca, który mnie lał i gwałcił do 5. roku życia, zaczęła oddawać mnie tym obdartusom, ludzkim śmieciom, cuchnącym zjełczałym potem i gównem zboczeńcom z okolicznych wioch. Za pół litra wódki, za pół pierdolonego litra jebanej wody.
1: Brudny nie był w stanie wykrztusić choćby sylaby. Nigdy nie czuł tak potężnego dysonansu i lawiny skrajnych, niemożliwych do ogarnięcia emocji. Nie potrafił znaleźć słów, ale z każdą kolejną sekundą przyswajał ponurą prawdę.
2: Wiesz, co mi robili? Chcesz wiedzieć?
1: Dopytywał morderca, nie zważając na wylewającą się z jego ust krew. Brudny wciąż milczał.
2: Przykuwali mnie łańcuchem, a potem rżnęli, kwicząc przy tym jak świnie. Bluzgali, katowali i gwałcili bez opamiętania. Byłem dzieckiem. Pieprzonym dzieckiem.
1: Ton mężczyzny z gniewnego zaczynał przechodzić w rozpaczliwy.
2: Na początku płakałem i krzyczałem, ale szybko nauczyłem się, że to na nic. A moje błagania jedynie rozjuszają tych starych zboczeńców. Śmiali się do rozpuku i szczali na mnie, gdy ja...
1: Mężczyzna wykrzywił usta w psychopatycznym grymasie, a jego oczy się zaszkliły.
2: Gdy ja leżałem bezbronny i niczemu winny. I w myślach błagałem o śmierć.
1: Po policzku mężczyzny popłynęły łzy. Brudny powoli otrząsał się z letargu. Nie było czasu, aby teraz wszystko poskładać do kupy, ale tysiące znaków zapytania w jednej chwili zniknęły, ustępując pola ponuremu rodzinnemu sekretowi. Instynktownie zamknął oczy, aby oczyścić umysł. Gdy znowu je otworzył, na sytuację patrzył już trzeźwym okiem.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już za chwilę.

0: To jest dobra książka na noc.
1: Przemysław Piotrowski. Piętno. Jak masz na imię? Zapytał niemal życzliwie. Janek, odparł morderca i zaśmiał się dwuznacznie. Chwilę później otrząsnął się z emocjonalnego dołka i wyszczerzył zęby w gniewnym grymasie. Brudny od razu przypomniał sobie to imię. Odnalazł je w aktach archiwum proboszcza Klicha. Nawet zaznaczył w notesie jako ważne do wyjaśnienia. Jan Jasina, urodzony 15 czerwca 1982 roku. 4 dni później od niego. Ale któż by zastanawiał się nad konkretną datą? Matka, jeśli rodziła w tajemnicy, tak naprawdę mogła wpisać jakikolwiek dzień miesiąca. Jasina? Upewnił się komisarz.
2: Tak jak ty, Igor. Nazywasz się Jasina, ale nigdy nie poznałeś, jak to jest być synem Jasinów. Dlatego nie zasłużyłeś. Nie zasłużyłeś, żeby...
1: Wiem, jak cierpiałeś, bracie. Zaryzykował Brudny. Od dzieciństwa,
2: gówno wiesz, Glino. Nie było cię tam, nie czułeś tego, co ja. Nie musiałeś przez lata, każdego dnia błagać o śmierć.
1: Zgadza się, bracie. Nie wiem, ale... Brudny ugryzł się w język. Przez moment chciał powiedzieć o tym, że czuł jego ból i cierpienie, że prawie każdej nocy współdzielił to, co brat. Ale czymże były jego dziecięce koszmary, choćby najbardziej realne i przerażające, przy katuszach, jakie przeżywał Jan? Łączyła ich potężna braterska więź.
2: Nie ma już żadnego ale, braciszku.
1: Jan wykorzystał zawahanie Brudnego.
2: Teraz będzie już tylko cierpienie. Nie zasłużyliście na to, żeby cieszyć się życiem. Zostawiliście mnie na pastwę tej podłej suki i teraz obaj za to zapłacicie. Też będziecie cierpieć. Zabiorę wam wszystko. A zacznę od tej słodziutkiej blondyneczki.
1: Poczekaj. Brudny uniósł rękę. Nie musisz tego robić. Jestem twoim bratem. Nie wiedziałem o twoim istnieniu. Filip też nie. Każdy z nas myślał, że jest jedynakiem, a teraz... A w końcu jesteśmy rodziną, czyż nie?
2: Pierdolę taką rodzinę.
1: Warknął Jan i szczerząc zęby przeciągnął ostrzem po policzku ofiary.
2: Najpierw oko czy ucho? A może natnę tu i tam i zedrę jej skórę z twarzy, jak tamtej gówniarze. Co wybierasz, braciszku?
1: Szczypenko zwymiotowała, a Brudny błyskawicznie sięgnął po broń i wycelował w głowę brata.
2: Jeśli jeszcze raz ją tkniesz, osobiście wyrwę ci serce, rzucił stanowczo.
1: Strzelisz w swoją facjatę,
2: zarechotał Jan i schował się za głową Szczypenko.
1: Drobnymi kroczkami zaczął wycofywać się w kierunku uszkodzonego Gretingu.
2: Nie sądzę. A może najpierw wypruję jej flaki? Chciałbyś zobaczyć swoją kurwę od środka, braciszku?
1: Brudny trzymał dystans, ale szedł krok w krok za Janem. Analizował swoje szanse. Dzieliły ich nie więcej niż 3 metry, dlatego z tej odległości mógłby zdecydować się na oddanie strzału, chociaż nie był w formie. Ryzyko jednak istniało, a nigdy nie wybaczyłby sobie, gdyby z jego winy ucierpiała Oksana.
2: Czas się kończy, braciszku. Mnie też go chyba wiele nie zostało.
1: Z ust Jana znów wylała się gęsta, krwawa plwocina. Brudny nie miał jak oddać strzału, bo przeciwnik wciąż chował się za zakładniczką.
2: Tik, tak, tik, tak. Czas na...
1: Jan nie dokończył, gdy nagle stracił grunt pod nogą. Zamilkł i w panicznej próbie złapania równowagi instynktownie zamachnął się ręką, w której trzymał nóż. To wystarczyło, aby Brudny podjął błyskawiczną decyzję i nacisnął spust. Kula trafiła w wyeksponowaną dłoń brata, wytrącając ostrze i pozbawiając go trzech palców. Jego druga ręka odruchowo zacisnęła się z siłą imadła na przegubie Oksany, nie dając jej szans na wyrwanie się. Chwilę później oboje runęli w ciemną otchłań. Brudny nie wahał się ani chwili. Dwoma susami dopadł do wyrwy w gretingu i wskoczył do zimnej odry. Nawet nie zarejestrował, gdy sekundę wcześniej padły dwa kolejne strzały, a jedna z kul rozerwała mu lewe ramię. Prokurator był pewny, że trafił. Jeden pocisk zrykoszetował na stalowym przęśle, ale drugi utkwił w celu. Ścisnął broń i truchtem pobiegł wzdłuż torów. Gdy dotarł na miejsce, z zaskoczeniem odkrył, że jest całkiem pusto. Trzy postaci dosłownie rozpłynęły się we mgle. Omiótł wzrokiem okolice. W świetle księżyca na torach błyszczały rdzawe smugi. Pomyślał, że to niemożliwe, aby Brudny tak mocno krwawił. Namierzył przęsło, które najprawdopodobniej trafiła jedna z jego kul. Kilkucentymetrowy podłużny ślad wyglądał, jakby został świeżo wyszlifowany. Poniżej kilka krwawych kropel spływało po zardzewiałym fragmencie konstrukcji. Wtedy dostrzegł wyrwę w gretingu i leżący na drewnianym podkładzie palec. Stanął na krawędzi i spojrzał w dół. Lustro wody było czarne, a na powierzchni wciąż rozchodziły się kręgi. Panowała głucha cisza. To nie tak miało być, pomyślał. Gdy po rzece poniosło się nawoływanie, pojął, że to jeszcze nie koniec. Rozejrzał się w poszukiwaniu drogi w dół. Zaklął, gdy zrozumiał, że musi zawrócić. Upewniwszy się po raz ostatni, że wokół nie ma nikogo, cofnął się i pobiegł w kierunku, z którego przybył. Gdy dotarł do linii brzegu, na skraju mgły dostrzegł falujące cienie. Jedną sylwetkę poznał od razu. Lis natychmiast doskoczył do barierki. Do porośniętej trawami i trzciną ziemi było nie więcej niż 3 metry. Nie zastanawiając się ani chwili, jednym susem pokonał przeszkodę i zniknął z pola widzenia Czarneckiego i jego ludzi. Gdy inspektor dotarł na most, nie było już na nim żywej duszy. Nagle zgasło światło, a w ciało wbiły się tysiące lodowych igieł. Brudny stracił orientację i przez kilka następnych sekund walczył, aby nie utonąć. Dopiero po chwili poczuł szarpnięcie, które przerodziło się w dojmujące wrażenie, jakby jakaś nieprawdopodobnie zimna siła zaczęła go zasysać na drugą stronę. Rzeczny prąd był tu dość silny i wirował wokół betonowych filarów, utrudniając jakiekolwiek ruchy. Widok tysięcy szalejących wokół bąbelków dodatkowo utrudniał zadanie i wzmagał dezorientację. W pewnym momencie Brudny wyłonił się jednak na powierzchnię i łakomym haustem nabrał powietrza w płuca. Starając się utrzymać głowę nad wodą, gwałtownie zaczął rozglądać się wokół w poszukiwaniu Jana i Oksany. Dopiero wtedy zorientował się, że znajduje się już dobre 10 metrów od podstawy mostu i wciąż się oddala. Oka! Krzyknął histerycznie. Oka! Oka! Oka, gdzie jesteś? Powtórzył jeszcze kilka razy, ale odpowiedziało mu tylko niesione po spokojnej tafli echo. Brzeg i okoliczne rzeczne główki wciąż spowijała gęsta mgła. Mrok tylko potęgował wrażenie osaczenia i bezradności. Brudny pomyślał, że zanurkuje, ale szybko zdał sobie sprawę, że to nie ma najmniejszego sensu. W odrzańskiej wodzie, w nocy, widoczność była zerowa. Wtem we mgle dostrzegł jakiś ruch. Następnie usłyszał plusk i jakby kaszel. Walcząc z prądem, natychmiast skierował się w tamtą stronę. Po chwili z mgły wyłonił się potężny pniak, który utkwił na granicy spokojnego zakola i głównego nurtu. Kawał drewna przypominał upiorny, kolczasty walec, ale mężczyzna ujrzał coś pomiędzy konarami. Gdy zobaczył zaplątane w jeden z nich blond włosy, poczuł uderzenie adrenaliny. Ignorując ból, lodowate zimno i fakt, że jego lewe ramię zostało rozerwane przez kulę, zdołał dopłynąć i w ostatniej chwili złapać się jednego z wystających konarów.
0: To był fragment powieści Przemysława Piotrowskiego Piętno. Kolejny odcinek już w poniedziałek po drugiej.

0: trzecia. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Amerykanie otwarci na utworzenie stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz otrzymał pozytywną odpowiedź w tej sprawie od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Ostateczna decyzja zależy jednak od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Na ten moment znamy tylko ogólne założenia. Minister obrony nie zdradza, w którym miejscu miałaby powstać stała baza. Będzie to konsultowane z Amerykanami. Przez najbliższe miesiące będą trwały negocjacje, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Polska nie zmarnuje ani chwili. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i do jej podpisania.
0: Utworzenie bazy potrwa wiele lat i będzie drogie. Szef MON zapowiada, że koszty mogą być współdzielone z Amerykanami, ale główny ciężar wydatków będzie spoczywał na Polsce. Rząd przyjął w tym tygodniu uchwałę w sprawie przygotowań do utworzenia w kraju stałej bazy dla amerykańskich żołnierzy. Stany Zjednoczone redukują swój udział w NATO, potwierdza sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Jednocześnie zaznacza, że inni sojusznicy zwiększają zaangażowanie, by uzupełnić powstałą lukę. O decyzji Waszyngtonu Rutte mówił przed spotkaniem ministrów obrony państw NATO w Brukseli. Wczoraj pojawiło się pytanie, czy jest to natychmiastowe. Tak, jest natychmiastowe. Jednak trochę waham się to powiedzieć, ponieważ istnieje narzędzie planowania. Gdyby więc wybuchła wojna, załóżmy, że pojawi się sytuacja z artykułu 5. Wszyscy sojusznicy, w tym Stany Zjednoczone, zrobią wszystko, co w ich mocy, byśmy mogli prowadzić działania obronne. Według agencji Reutera Amerykanie zmniejszą liczbę myśliwców, dronów, samolotów patrolowych oraz wycofają jedyny okręt podwodny z pociskami manewrującymi. Prawdopodobnie dziś zarzuty usłyszy podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Policja zatrzymała wczoraj w Piastowie pod Warszawą mężczyznę z gruzińskim paszportem. Zdaniem funkcjonariuszy najprawdopodobniej to on odpowiada za dokonanie zabójstwa, a nie za pomocnictwo. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
2: Zbrodnia była dobrze zaplanowana, wszystko wyglądało na egzekucję. Mężczyzna działał sam, mówi Andrzej Fiołek, rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie.
3: Jest zatrzymana jedna osoba, która po naszych ustaleniach ewidentnie pociągnęła za spust kilkukrotnie i uciekła z miejsca.
2: Policja cały czas sprawdza jednak, czy morderstwo było zlecone. Intensywnie wyjaśniany jest m.in. wątek udziału obcych służb. Lublin, Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Sprawcy grozi dożywocie. Prokuratura wyjaśnia sprawę śmiertelnego wypadku z udziałem sędzi. Doszło do niego w poniedziałek na przejściu dla pieszych w Świdniku na Lubelszczyźnie. Potrącony przez kobietę mężczyzna zmarł następnego dnia w szpitalu. Kierująca samochodem sędzia była trzeźwa. Nikt nie usłyszał zarzutów. Na dziś zaplanowana jest sekcja zwłok. W Częstochowie szykuje się referendum. Prezydent miasta Krzysztof Matyjaszczyk od lutego jest zawieszony z powodu zarzutów korupcyjnych. Nie zamierza rezygnować ze stanowiska, więc mieszkańcy i aktywiści biorą sprawy w swoje ręce. Rozpoczęli zbiórkę podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta i Rady Miasta. Wierzymy, że się uda, mówi pełnomocnik komitetu Marcin Nocoń.
4: To jest ośmieszenie nawet Częstochowy w oczach całego kraju. Ja mam znajomych w wielu miastach i mówią: Marcin, co u was się jeszcze musi takiego stać, żeby zmieniła się władza? Szeroki front od lewej do prawej strony i jednak w komitecie to są mieszkańcy Częstochowy, nie ludzie partyjni.
0: Na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów inicjatorzy mają 2 miesiące. ZUS odpowiada na żądania pracowników. W środę w całym kraju przeprowadzili strajk ostrzegawczy. Na 2 godziny 70% załogi odeszło od biurek. Pracownicy zakładu chcą 1200 zł brutto podwyżki. Co proponuje zarząd? Sprawdzał reporter Radia Z Szymon Kastelik.
5: Spełnienie żądań oznaczałoby zwiększenie wydatków o ponad 1 000 000 000 zł rocznie, na co, jak podkreśla ZUS, nie ma pieniędzy. Dlatego zaproponowano 220 zł brutto podwyżki, ale związki zawodowe odrzuciły te propozycje. Jak mówi Damian Eksterowicz, szef Solidarności w ZUS w Chorzowie, jeśli pracodawca nie zbliży się do oczekiwanej kwoty, możliwy jest strajk generalny.
6: Takiej mobilizacji pracowników nie mieliśmy chyba od lat 80.
5: Strajk generalny może oznaczać całkowity paraliż ZUS-u, a to odczujemy wszyscy. Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Wśród innych postulatów są także poprawa warunków pracy, zmniejszenie ilości obowiązków oraz zwiększenie zatrudnienia. Zrabowane przez Niemców w czasie II wojny światowej skarby wracają do Polski. To m.in. najstarszy zachowany rękopis Gaudem Mater Polonia i złoty pierścień króla Zygmunta Starego z XV wieku. Poinformował o tym w mediach społecznościowych szef MSZ Radosław Sikorski. Czy pierścień będzie można oglądać na Zamku Królewskim? O tym reporter Radia Z Przemek Taranek.
6: Raczej nie. Przed wojną należał do kolekcji książąt Czartoryskich, więc najpewniej wróci do zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie. Ale wcześniej był na Wawelu, mówi Dariusz Nawacki, kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego.
7: Mamy przekaz archiwalny, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie.
6: Kiedy wybuchła wojna, został w królewskiej szkatule wywieziony do pałacu w Sieniawie i zamurowany w ścianie. Ale ktoś zdradził to miejsce i żołnierze Wehrmachtu odkryli skarb i wywieźli do Niemiec. Kraków, Przemek Taranek, Radio Z.
0: Specjalną konferencję z okazji odzyskania skarbów dziś w Warszawie organizuje Resort Kultury. Wtedy dowiemy się, gdzie można będzie je oglądać. Jest polski zwiastun piątej części Shreka, ale nie wiadomo, kto jeszcze wystąpi w naszej wersji językowej. W tytułową postać wcielał się wcześniej Zbigniew Zamachowski, ale to nie jego głos znalazł się w zapowiedzi. Osła na pewno zagra inny aktor. Poprzednio w tej roli wystąpił nieżyjący już Jerzy Sztur.
8: Dawno, dawno temu odrażający ogr i obłąkany osioł wyruszyli w kolejną magiczną podróż. Tym razem do Zaośmiogórogrodu.
9: O matko, to prawda! To naprawdę się dzieje! Wiesz, co to znaczy?
0: Tajemnicą pozostaje też fabuła, poza tym, że w zwiastunie mowa o wielkomiejskiej przygodzie. Premiera za mniej więcej rok. I jeszcze sport i wielka radość. Polskie siatkarki wygrały swój drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku. Tym razem pokonały reprezentację Ukrainy 3-1. Ich gra załamała się w trzeciej partii, w której górą były rywalki 25-22. Ale w czwartym secie nasze zawodniczki wróciły na właściwe tory i wygrały do 23.
10: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tą końcówkę. Jestem dumna z zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnych spotkaniach grać jeszcze lepiej.
0: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz polskich siatkarek w sobotę. Ich rywalkami będą Holenderki.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To jest powtórka programu. Trzy pytania na koniec dnia w Radio Z.
12: Dzień dobry, z nami jest Miłosz Motyka, minister energii z PSL-u. Dzień dobry.
13: Dzień dobry.
12: Pierwsze pytanie. Stała baza amerykańska w Polsce, czy to jest realny cel? Cel powołuje się na wiceprezesa, znaczy wicepremiera i prezesa PSL-u Kosiniaka-Kamysza, tak, który mówi realne. Tak, miło mi poinformować, że Stany Zjednoczone pozytywnie odnoszą się do propozycji Polski, a propozycja była taka, że my zgłaszamy swoją gotowość, chcemy mieć tutaj bazę amerykańską. I w jakiej perspektywie mogłoby to nastąpić?
13: To jest realny jest cel, ale to jest oczywiście... Nie, to jest realny cel i to jest proces, który jednak będzie trwał kilkanaście miesięcy pewnie. Kilka miesięcy jest przygotowanie logistyczne. To jest cały proces związany z tutaj przygotowaniem odpowiednio logistyki, zaplecza, a też na końcu oczywiście żołnierzy w bazie i ich rodzin na miejscu w Polsce, więc to jest proces, który jest inwestycją, ale celowo mówię inwestycją, bo koszty związane z obecnością wojsk amerykańskich w Polsce i tak będą mniejsze niż ewentualny dodatkowy zakup sprzętu, gdybyśmy się musieli bronić przed coraz bardziej jednak eskalującym zachowaniem Federacji Rosyjskiej. Umocowanie wojsk amerykańskich tu, tak jak umocowanie ich inwestycji tu, zwiększa bezpieczeństwo Polski.
12: A czy to jest zasługa bardziej szefa MON, prezesa PSL-u, czy jednak prezydenta Nawrockiego?
13: Rząd jest w tej sprawie bardzo aktywny i Władysław Kosiniak-Kamysz, który jest twarzą rządu tej skuteczności z relacjami z naszym sojusznikiem i z Pitem Hegsetem wielokrotnie zresztą rozmawiający na ten temat, ale jeżeli jakakolwiek, nie znam szczegółów rozmów pana prezydenta Nawrockiego z przedstawicielami administracji amerykańskiej i z prezydentem Trumpem była pomoc w tej sprawie i była aktywność, to super, bardzo dobrze. Ja nie będę wchodził w różnice. Uważam, że tylko jedno się stanie nam tutaj bardzo pomóc. Szczególnie, że jeżeli jest ktoś, kto jest chętny i gotowy do tego, żeby poróżnić administrację amerykańską z rządem polskim, to ma raczej swoje umocowanie na Kremlu. Nie powinien mieć w Polsce.
12: I to było pytanie numer 2 i pytanie numer 3. Na mój wniosek cały zarząd warszawskiego szpitala południowego właśnie został odwołany, tak informował na portalu X prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Czyli rozumiem, że gaszenia pożarów Koalicji Obywatelskiej ciąg dalszy. No,
13: jeżeli prezydent widzi nieprawidłowości, myślę, że ma do tego podstawy, wszyscy je widzimy, to decyzja słuszna.
12: No bo myślałam, że będzie tylko jeden kozioł ofiarny, czyli młody lekarz, który tak, już nie jest w Koalicji Obywatelskiej, przestał być radnym Ursusa, zwrócił część pieniędzy, które zarobił w
13: ktoś,
12: tym szpitalu południowym, pół miliona.
13: Pełna zgoda z prezydentem Trzaskowskim. Skoro trudno sobie wyobrazić, by 29-letni lekarz mógł sam siebie umocować.
12: Ale to do tej pory myśli pan, że prezydent Warszawy nie miał tej świadomości, zupełnie nic nie wiedział.
13: Słyszę, że w kilku tygodni tak napisał, przyglądał się tej sprawie, uzyskiwał informacje. Dobrze, że jest wreszcie decyzja.
12: No i tutaj zabieramy pauzę. Pan minister z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube, na platformie X. Beata Rubecka, serdecznie zapraszam. Porozmawiamy o cenie paliw.
11: Trzy pytania na koniec dnia w Radiu Z.
12: Bo jest koniec z programem CPN. Rozumiem, że cenę paliw niżej. Rząd już zrezygnował z tej niższej stawki akcyzy. 30 czerwca, rozumiem, że to będzie ostatni dzień, kiedy VAT będzie wynosił 8%, a nie 23%. To o ile ceny pójdą w górę?
13: Po pierwsze, wielokrotnie u pani redaktor w studiu deklarowałem, że ceny paliwa niżej powinny być niższymi rynkowo. I powinniśmy mieć najniższe ceny w Unii Europejskiej lub jedne z najniższych, bez.
12: I teraz pan mi powie, że takie były, tak?
13: Przez ostatnie miesiące takie były. I w trakcie kryzysu, i przed nim. Natomiast przyjęliśmy jasne zasady, wyznaczniki związane z pakietem CPN, kiedy on mógłby być stopniowo wygaszany, kiedy moglibyśmy przywracać działanie rynkowe. To było. Spadek ceny, jeżeli chodzi o ceny ropy na rynkach światowych, cenę baryłki, ja mówiłem o granicy $80 za baryłkę, ta cena jest już niższa, oraz cenie diesla poniżej $1000 za tonę w portach ARA, ta cena już oscyluje w granicach 800 kilkudziesięciu dolarów w ciągu ostatnich dni. To nam pozwala na spadki cen na stacjach. Stopniowe, one będą oczywiście w kolejnych dniach, ale już dzisiaj, już na jutro i kolejne dni widzimy, że te ceny spadają. Mimo wyższej akcyzy doliczanej do ceny hurtowej, te ceny hurtowe systematycznie spadają.
12: No dobrze, ale jak podjedzie kierowca i będzie chciał zatankować, no to w takim razie zapłaci więcej czy mniej?
13: Nie, no, panie redaktor.
12: Jak to, że VAT wróci do podstawowej swojej stawki?
13: Po wyższej stawce akcyzy o 29 groszy płaci mniej niż w stosunku do kilkunastu ostatnich dni. I płaci znacznie mniej niż w momencie największego kryzysu. Wtedy, gdybyśmy nie objęli pakietem CPN tych cen, one by wynosiły w okolicy już ponad 9 zł.
12: Dobrze, zapytam, płaci 7,60. Od 1 lipca ceny pójdą w górę, czy nie?
13: Za wcześnie.
12: Ceny paliwa.
13: Jeżeli chodzi o stawkę VAT, ona pójdzie do góry. Natomiast jeżeli chodzi o ceny hurtowe, wszystko na to wskazuje, jest oczywiście kilkanaście dni do tego, zobaczymy, jak będą się kształtowały ceny na rynku, że zostanie to skonsumowane przez spadki cen hurcie. I pewnie za kilkanaście dni, gdy albo z panią redaktor, albo w innych okolicznościach się spotkamy, będziemy mogli to ocenić, ale wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach.
12: Czyli, że rozumiem, że bilans wyjdzie na zero, tak?
13: Powinna być bardzo podobna cena w stosunku do tej, która jest. Klarowaliśmy w zeszłym tygodniu, że ta cena pod koniec tego tygodnia powinna nie wzrosnąć w stosunku do poprzednich dni, jeżeli chodzi o podwyżkę stawki akcyzy, i nie doszacowaliśmy, bo będzie niższa.
12: No tak, ale to i tak będą wyższe ceny niż przed kryzysem irańskim, tak czy nie?
13: Bardzo dobre pytanie i analitycy nie mają tutaj jednoznacznej odpowiedzi, bo rynki zachowują się bardzo, bardzo pozytywnie. Jeden z czołowych analityków, dziennikarzy, Javier Blas, napisał nawet, że jest zaskoczony pozytywnym, optymistycznym zachowaniem rynków. My liczyliśmy, że cena poniżej $80 za baryłkę zostanie ropy Brent gdzieś określona w przyszłym tygodniu, już dzisiaj. Jest to obecne, więc, ale oczywiście studzimy ten entuzjazm i ostrożnie do tego podchodzimy. Stawki powinny być podobne niż przed kryzysem.
12: Czyli możemy postawić taki oto wniosek, że Polacy, którzy będą jechać na wakacje 1 lipca, czy w lipcu, nie zapłacą więcej, tak?
13: Nie uderzy ich radykalna podwyżka. Ta sytuacja będzie stopniowo oczywiście się normowała. I to nie będzie tak, że z dnia na dzień te ceny bardzo mocno spadną. Ten spadek będzie stopniowy. Natomiast żadnych radykalnych podwyżek nie będzie. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
12: No i ile przekazaliśmy z budżetu?
13: 1 600 000 000 w ciągu miesiąca, pakiet działał 1,5-2 miesiące ponad, więc...
12: Razy trzy, bo chyba można pomnożyć.
13: Jest pełna, bo pamiętajmy też, że ta niższa stawka VAT-u była, ale jednak od wyższej podstawy. To też uczciwie należy powiedzieć. Myślę, że to było ponad 3 miliardy złotych, ale znowu ostatni element pakietu CPN to pakiet kompleksowy, który też dotyczy podatku od nadmiarowych zysków.
12: Mówi pan o tym projekcie, tak? Który teraz
13: jest na etapie prac parlamentarnych, który powinien tutaj tę kwestię zmitygować budżetową, natomiast liczę na podpis pana prezydenta pod tą ustawą. Znaczy, brak podpisu byłby postawieniem się po stronie koncernów. Po stronie wielkich koncernów, które w momencie nadmiarowych strat po stronie budżetu państwa, nadmiarowych strat po stronie kierowców, nadmiarowo dużo zyskują i nie są żadnym podatkiem od tych nadmiarowych, tylko nadmiarowych zysków obłożeni. To byłby fatalny błąd polityczny, merytoryczny, systemowy ze strony pana prezydenta.
12: Czyli rozumiem, że koncerny paliwowe muszą zwrócić do budżetu to, co zarobiły ponad...
13: Nadmiarowo.
12: Tak?
13: Nadmiarowo i nie jest to sytuacja...
12: W wyniku wybuchu wojny w Iranie.
13: I nie jest to sytuacja, która jest jakimkolwiek precedensem, bo takie miały też miejsce w latach poprzednich. Nasi poprzednicy, którzy właśnie zastali taką sytuację chociażby w zakresie cen węgla koksującego, objęli takim podatkiem JSW, 1 600 000 000. Obejmowali takim podatkiem także, tutaj mówimy o funduszu wypłaty różnicy ceny, spółki energetyczne, które też zwracały na konto zarządcy rozliczeń środki. I to jest środek, który był wykorzystywany także w innych państwach. To jest sprawiedliwość społeczna, która wskazuje nam, że na kryzysie nie może być koncernu, który zarabia. Źle by było, gdyby pan prezydent po stronie tych koncernów stanął.
12: Ale dlaczego pan zakłada, że prezydent nie podpisze tej ustawy?
13: Bo ja słyszę polityków PiS-u w Sejmie, którzy tak nagle troszczą się o konta tych koncernów. Pana posła Kuźmiuka, który troszczy się o tych koncerny, troszczy się nawet o koszty transformacji energetycznej, choć przecież jest jej
12: Czyli
13: przeciwnikiem.
12: Pan, że to będzie wykładnia dla pana prezydenta, to
13: mam
12: co mówią posłowie
13: nie.
12: Prawa i
13: Sprawiedliwości? Mam nadzieję, że nie pan prezydent podpisywał dobre ustawy w zakresie prawa energetycznego. Po prostu chciałbym, by tutaj nie pozostawiały żadne wątpliwości.
12: No, pan prezydent zawsze mówił, że po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy. No i zawsze mówił, że będzie wetował na przykład ustawy, które będą podnosiły podatki. No to tak, no ale tutaj to rozumiem, że to ma...
13: To jest ustawa, która przywraca sprawiedliwość społeczną, a nie w jakikolwiek sposób uderza, i tu mówimy cały czas o podatku od nadmiarowych
12: zysków. Przywraca sprawiedliwość społeczną? No nie wiem, no generalnie rozumiem,
13: że znaczy, no nie może być sytuacji, w której my...
12: mają się podzielić zyskami, tak?
13: Podzielić?
12: O,
13: bohater. Bohaterstwo.
12: Ojej.
13: Nie, po prostu nie zgadzam się z wykładnią polityków opozycji, bo budzi to moje oburzenie. Słuszne i zasadne było objęcie podatkami od nadmiarowych zysków w latach poprzednich. W sytuacji kryzysu energetycznego, wojny w Ukrainie i nasi poprzednicy,
12: no ale co
13: to jest rzadko spotykane.
12: Koncerny chcą zarabiać. No, tak,
13: ale mówię o sytuacji nadmiarowej, kiedy bardzo tanie kupiły, a nagle ceny na stacjach bardzo szybko wzrosły.
12: Drogo,
13: pani
12: tak.
13: redaktor pytała mnie o to wielokrotnie, dlaczego tak się dzieje. Nie jest to uzasadnione podejście. I sprzedają drogo. W tej sytuacji część tego zysku nadmiarowego, nieuzasadnionego, powinna wrócić do budżetu na de facto środki, które trafiły tam, skąd Polaków.
12: Pan powiedział niedawno, że transformacja energetyczna i rozwój OZE zwiększają ryzyko cyberataków na infrastrukturę krytyczną. To w takim razie, czy Polska pod tym względem jest bezpieczna w tym sektorze?
13: Zmienia się całkowicie architektura tego. I to jest pokłosie tego, co napisałem na konto, udziału w konferencji CyberSec, a tego, co wydarzyło się już w Polsce na przełomie roku 2025-2026. Kiedy? Pojedyncze źródła odnawialnych źródeł energii już były atakowane. Kiedy ta właśnie infrastruktura rozproszona była przedmiotem tego ataku. Co to wymaga? Bo ja na co wskazuję? Na to, by wszystkie instytucje, także te, które podmioty prywatne zajmują się wytwarzaniem energii, muszą być coraz lepiej na to przygotowane. I na to wydajemy wreszcie rekordowe środki z budżetu. na inteligentne zarządzanie siecią. Polska jest na to przygotowana i ta integracja i systemowe zarządzanie, lepsze, kompleksowe działania Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, służb państwa i właśnie tych podmiotów jest. Natomiast to nie znaczy, że agresor nie będzie jeszcze bardziej kreatywny, by destabilizować naszą sieć. Zwracamy na to uwagę, ponieważ zapominamy, że poza wytworzeniem, przesłaniem, magazynowaniem energii jest jeszcze coś takiego, jak jest zarządzanie w sieci właśnie, co jest gigantycznym ryzykiem. Jeżeli udałoby się wrogowi zestabilizować sieć na poziomie lokalnym, mogłoby dojść do lokalnych blackoutów, a tego chcemy uniknąć i będziemy zawsze zwracali uwagę tym podmiotom na te ryzyka. W niektórych państwach te podmioty nie reagują tak optymistycznie jak w Polsce. Bo to znaczy? Są dodatkowe koszty.
12: A co znaczy nie reagują optymistycznie?
13: Nie aktualizują systemów, nie aktualizują sterowników. I powiem też coś, co jest efektem działań naszego rządu.
12: O, i teraz pan minister się chwali.
13: Nie. Tak. Zwraca uwagę na to, że dlatego właśnie większą uwagę powinny polskie podmioty, i te prywatne, i te państwowe, zwracać na zamówienia w polskich firmach, w polskich podmiotach certyfikowanych. Nie chcę wskazywać państw, które nie zawsze o to bezpieczeństwo energetyczne cyfrowe dbają, ale poziom local contentu polskich podmiotów powinien wzrastać.
12: Co się dzieje w sprawie budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce? Na jakim to jest etapie?
13: Na etapie negocjacji umowy wykonawczej z naszymi sojusznikami, tak w zakresie tego, co jest pomiędzy polsko-amerykańską stroną, pomiędzy stroną finansową.
12: A to co trzeba jeszcze dopiąć?
13: To jest ogromna sfera.
12: Ja sobie zdaję sprawę, tak.
13: To są oklauzulowane negocjacje. Mogę powiedzieć, że na pewno po naszej stronie jest bardzo jednoznacznie podnoszony postulat, by udział polskich firm był mocniej zaadresowany w tych negocjacjach. I to podnosimy. Natomiast chcemy tę umowę podpisać do końca roku. Tak też jest, myślę, mamy tutaj wspólne, zbieżne stanowisko ze stroną amerykańską w 2027 roku. A na razie wszystkie te terminy, które mamy, które sobie zakładaliśmy, realizujemy jeszcze przed czasem. Złożyć wniosek o zezwolenie na budowę reaktora i w 2028 roku budowa reaktora ruszy.
12: No i kiedy w takim razie pierwszy prąd mógłby popłynąć? 2036 jest nierealne raczej.
13: Jest realne. I tutaj ostatnie tygodnie...
12: Tylko 8 lat trwałaby budowa? A nie 10?
13: No właśnie. Eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej wskazują, że jest to harmonogram absolutnie realny. Jesteśmy w kontakcie z przedstawicielami agencji i na różnych etapach oni oceniali proces Polski, na etapie licencjonowania, przygotowania. Wiele opinii już wiążących dokumentów przedstawili i tak jest też w tym przypadku. Tak, bo jest to kolejny projekt z tej technologii i te ryzyka, ewentualne błędy, wiemy, jak inwestor jest w stanie zaadresować, jak ich uniknąć. I o tym też rozmawiamy. Co więcej, inwestor wskazuje, że jest w stanie po 8 latach oddać pierwszy reaktor i nie co 2 lata kolejne reaktory do systemu włączać, a co roku. Ze względu właśnie też na te doświadczenia w zakresie technologii AP1000. To jest dobra wiadomość. To jest oczywiście ambitny scenariusz. Ale jak wskazują eksperci Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej, to oni przesłali nam stanowisko w pełni realne.
12: A co z tymi małymi reaktorami SMR? Na jakim to jest etapie?
13: Bardzo złożona kwestia. Mamy wybrany polski design w Departamencie Energii w Waszyngtonie. Kilka miesięcy temu byłem przy podpisaniu umowy i jesteśmy gotowi do wdrożenia tej technologii. Natomiast tutaj mamy lokalizację, jeżeli chodzi o Włocławek. Kwestia współpracy pomiędzy dwoma udziałowcami spółki Orange to Green Energy, która ten projekt będzie realizowała, wymaga dopracowania. Za 10 dni będziemy w Kanadzie, gdzie jest budowany w Darlington właśnie z ministrem energii Kanady, ministrem Hodgsonem. Rozmawiali na temat...
12: Ale tam jest zbudowany
13: po raz pierwszy. Tam jest zbudowany.
12: Po raz pierwszy na lądzie.
13: Chcemy... To jest dla całego świata energetycznego...
12: Pewien eksperyment.
13: No, panie redaktor, no, nazywa eksperyment, test, a my mówimy pewien wyznacznik, tak, ale to jest...
12: No, ale do tej pory takie rektory były, ale tylko na okrętach, z tego co pamiętam.
13: Kilka tygodni temu minister Hodgson, którego przyjmowałem w Polsce, gdy rozmawialiśmy dość długo o tej technologii, mówił, że jest realny nadal termin 2028 roku,
12: żeby?
13: Że ten reaktor zostanie włączony do sieci.
12: U nich.
13: Tak. Wtedy, wiedząc, że to jest
12: że
13: możliwe
12: działa.
13: I że działa, mając własny design, przygotowaną też do tego własną dokumentację pod europejskie, bo one są różne, jeżeli chodzi chociażby o częstotliwość sieci. Inne, niektóre wskaźniki technologiczne, zacząć implementację tego projektu w Polsce. Mamy lokalizację, to jest Włocławek, mamy spółkę, która jest w stanie to zrobić. Jeżeli będzie potrzeba unormowania stosunków właścicielskich w spółce, myślę, że partnerzy będą do tego
12: gotowi.
13: To jest
12: projekt dopiero, który mógłby zacząć się po 2030 roku.
13: To jest trochę tak, jak rozmawiamy na poziomie europejskim, gdzie Unia Europejska wreszcie też przejrzała na oczy pod kątem inwestycji w energetykę jądrową. Jest pewnym nowym otwarciem. I jeżeli zafunkcjonuje to w Kanadzie, myślę, że to będzie kamień milowy w rozwoju tej technologii w Europie także, jeżeli chodzi o finansowanie. Bo dzisiaj niektóre podmioty wstrzymują się jeszcze z decyzją o finansowaniu. Myślę, że też w Polsce dziesiątki, setki miliardów to nie jest łatwa decyzja, by wydać projekt eksperymentalny. A naszym zdaniem jest to projekt, który naprawdę może być przyszłością. Z wielką uwagą będziemy przyglądali się temu procesowi.
12: A co z ETS-2, z opłatami, które mają wejść w życie w 2028 roku i wtedy Polacy raczej nie pozbierają finansowo po podwyżkach z tym związanych i w związku z tym, że będą jeszcze obarczeni obowiązkiem termomodernizacji swoich domów.
13: Walka trwa i na różnym poziomie. Mamy sojuszników na poziomie europejskim, na poziomie Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej. Tutaj mówimy przede wszystkim o Czechach, ale też i innych państwach, także Włochach, którzy mają swoje jednoznaczne podejście do
12: ETS-2. Ale co trzeba zrobić, żeby to zatrzymać?
13: Zbudować do tego mniejszość blokującą.
12: Tak jak w przypadku Mercosur, tak?
13: W przypadku Mercosur sprawa była bardziej zaawansowana. Ja też przypominam, że w sprawie Mercosur poprzedni rząd był za. Minister spraw zagranicznych poprzedniego rządu i poprzednie resorty rozwoju technologii przygotowywały stanowiska popierające tę umowę, a tutaj mamy do czynienia z jednoznacznym sprzeciwem wszystkich polskich resortów, energii, klimatu czy rozwoju technologii, ale też innych państw.
12: Ale więc pan mówi, walka trwa. No to na czym polega ta walka? Żeby zmontować tą mniejszość blokującą. To ile państw jest potrzebnych?
13: Ale panie redaktor, ta walka trwa, ponieważ te państwa i ta koalicja różnie się układa. Teraz dotychczas takiego jednoznacznego sprzeciwu ze strony Czech nie było, jak jest. Nie wiemy, jak wydarzy się, jak ta sytuacja we Francji również po następnych wyborach prezydenckich będzie się kształtowała. Niewykluczone, że i w tej sprawie uzyskamy kolejnego sojusznika, ale widać jeszcze kilka lat temu, gdy Mateusz Morawiecki nie miał żadnej siły w Brukseli, by przeforsować własne zmiany, gdy głosował też za przyspieszonym tempem redukcji emisji, de facto nie miał nawet z kim zbudować tej koalicji. Poddawał się oczywiście wszystkiemu i za wszystkim głosował, to po pierwsze, ale po drugie nie miał z kim zbudować koalicji. Dzisiaj ta świadomość jest większa. Po kryzysach energetycznych, po wpływie ETS-u na rachunki, on jest, widać, że ta świadomość jest większa.
12: No, zapowiedzi ze strony Przemysława Czarnka, który chciałby być premierem, jak rozumiem, i jest kandydatem Prawa i Sprawiedliwości, no to wychodzimy z ETS. Mhm. Jeśli wygra Prawo i Sprawiedliwość i przejmie władzę.
13: Nie wyjdą z ETS-u, tak jak nie wyszli z ETS-u, gdy rządzili. Takie uchwały były zgłaszane przez jedną z partii koalicyjnych wówczas, Suwerenną Polskę, i PiS się jednoznacznie temu sprzeciwiał.
12: No ale teraz słyszymy, że to jest absolutnie nieodwołalne.
13: Oczywiście nieodwołalne, to będziemy objęci podatkiem CIT-a.
12: Nie, to jest hasło polityczne. Obiecywał to Przemysław Czarnek.
13: To jest hasło polityczne, nie mające nic wspólnego
12: z realną polityką. Ale co, gruszki na wierzbie?
13: Tak, oczywiście. I Mateusz Morawiecki, który był premierem, też jednoznacznie takie pomysły gasił.
12: Ile powinni zarabiać w Polsce lekarze, pana zdaniem?
13: Nie ma na to nigdy dobrej odpowiedzi. Powinni zarabiać godnie, natomiast jeżeli pani redaktor chce usłyszeć odpowiedź, czy jest jakiś limit, to niektóre zarobki tych są horrendalne i mam wrażenie, że niektórzy lekarze się z tym nawet nie godzą.
12: No, Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która podlega pod Ministerstwo Zdrowia, dysponuje danymi pokazującymi, że ponad 100 tysięcy złotych miesięcznie w jednym miejscu pracy, w jednym miejscu, zarabia około 560 lekarzy, czyli niewiele, ponad 1% całej grupy tej zawodowej, ale no, może się okazać, że te dochody są jednak wyższe, ponieważ...
13: Ale
12: no,
13: może być kilku takich, którzy 80 tysięcy zarabiają w kilku miejscach.
12: Jeśli lekarz pracuje jednocześnie w dwóch czy trzech szpitalach czy jednostkach, to każda placówka pokazuje tylko fragment wynagrodzenia. W związku z tym nie mamy całego obrazu tego, ile zarabiają lekarze. No.
13: Po pierwsze, to nie wszyscy lekarze tak zarabiają.
12: No, oczywiście, że nie.
13: Po drugie, nie chciałbym, by ta...
12: Ja też bym nie chciała.
13: Jednostkowa sytuacja jednego młodego radnego, który radnego powinien się zdecydować, czy robi karierę polityczną, czy medyczną, czy z milionerem.
12: A to nie chodzi tylko też o to, ale chodzi o to,
13: panie redaktor, ale on bardzo rujnuje...
12: W tej w szpitalu południowym zorganizowano po prostu jakąś szybką ścieżkę korzystania z publicznej służby
13: pełna
12: zdrowia
13: zgoda
12: dla działaczy Koalicji Obywatelskiej.
13: Pełna zgoda jest tutaj, nie ma sporu. Natomiast jeżeli chodzi o zarobki, bo do tego chcę wrócić, to nie chciałbym, by sprawa jednego lekarza rzutowała na cały system, rzutowała na wszystkich lekarzy, rezydentów, którzy wcale tyle nie zarabiają, a wykonują naprawdę bardzo ciężką pracę, na cały system opieki zdrowotnej. Jest błąd systemowy, moim zdaniem, zdaniem też mojego środowiska politycznego, minister Kośniak-Kamysz mówił o tym i mówią o tym też marszałek senior Marek Sawicki. Jeżeli sytuacja, w której my wydajemy w ciągu kilku lat o 100 miliardów więcej na zdrowie, na Narodowy Fundusz Zdrowia. Przede wszystkim skonsumowane w zdecydowanej większości na podwyżki lekarzy i te podwyżki lekarzy to jest 14-15%, a jednocześnie wzrost dla wynagrodzeń dla nauczycieli to jest 3-4%, to ja się z tym nie godzę. I uważam, że ustawa związana z właśnie waloryzacją
12: tak
13: tych podwyżek, no to jest ustawa przyjęta przez naszych poprzedników.
12: Ale przecież mogliście już zmienić to.
13: Gdyby była zgoda pana prezydenta, to byśmy ją zmienili.
12: A sądzi pan, że nie byłoby takiej zgody?
13: Nie było takiej zgody, bo taką próbę podejmowaliśmy. Pan prezydent tę ustawę zawetował. I liczymy, że z jego też doradcami.
12: Ale rozumiem, że intencja była taka, że chodzi o to, żeby zatrzymać
13: lekarzy tutaj, tak?
12: No, nie no, żeby zatrzymać to lekarzy, bo lekarzy i tak w ogóle za mało jest w Polsce, tak? Stąd też biorą się również kolejki. W publicznej służbie zdrowia. To jest jeden z czynników.
13: Wątek, bardzo szeroki wątek.
12: Tak, bo nie tylko, bo też...
13: Pani, jeszcze kilka lat temu, kilkanaście lat temu, gdy spojrzymy na mapę wynagrodzeń, Polska była w ogonie zarobków na lekarzy. No teraz jesteśmy w czołówce państw europejskich. Teraz te powroty są, jeżeli chodzi o lekarzy.
12: Ale lekarze powinni być dobrze wynagradzani. Tutaj akurat w sprawie tego pana
13: również
12: radnego byłego, chodzi o to, że no po prostu jak patrzyło się na tą siatkę, ile on mógł pracować, no to wygląda, to zachodziło podejrzenie, że albo nie wykonywał swoich obowiązków, albo nie wykonywał pilnie, albo wręcz na przykład, no wiem, jeśli to trzy doby z rzędu miało być, to mogłoby po prostu wpływać na jakość tych usług i no mogło być wręcz niebezpieczne dla pacjenta.
13: To jest patologia. Natomiast ja mówię o systemowych rozwiązaniach i moim i postulacie mojego środowiska politycznego. Tutaj powinniśmy to ograniczyć, bo zawsze już będzie tak w takim razie, że zdecydowana większość środków...
12: Ale co ograniczyć? To, że lekarz musi wybrać między tym, kiedy pracować
13: w
12: publicznej służbie zdrowia czy w prywatnej, bo nie można tu i tu. Bo...
13: To są postulaty chociażby lewicy chyba.
12: Tak.
13: Natomiast jeżeli chodzi o sferę związaną z podwyżkami, to one powinny być ograniczone. Bo nie może być tak, że my zwiększamy budżet radykalnie na zdrowie i ono nie trafia na leczenie pacjentów, nie trafia na infrastrukturę, nie trafia na sprawność systemu, tylko trafia na podwyżki wynagrodzeń ludzi, którzy bardzo doceniam ich pracę, niezwykle wiele poświęcili też by się i są wielu z nich znakomitymi lekarzami, jednak tak jeszcze więcej rokrocznie zarabiali. Moim zdaniem tę dysproporcję należy wyrównać, tak jak ona była wyrównywana przez lata. To nie jest już dzisiaj najbiedniejsza grupa zawodowa w Polsce.
12: A czy pan kiedykolwiek skorzystał w sposób uprzywilejowany z publicznej służby zdrowia?
13: Nie. Ja na szczęście mam jeszcze też tak, że dość rzadko korzystam z służby zdrowia i w ogóle mam nadzieję, że nie będę korzystał.
12: No jest pan młodym człowiekiem. A w szpitalu MSWiA na Wołoskiej pan kiedyś się leczył?
13: Nigdy.
12: A o istnieniu takiego WIP-owskiego saloniku w szpitalu południowym w Warszawie to pan słyszał, czy nie?
13: Nie.
12: Nic zupełnie, tak?
13: Nie.
12: Czyli to nie była tajemnica Poliszynela, jak rozumiem? No bo teraz słyszę, że w Koalicji Obywatelskiej no jednak jest pewna trwoga. Jakie to nazwiska będą wyciekać? Kto mógł skorzystać z tej szybkiej ścieżki?
13: Ja nigdy nie byłem żadnym. Kiedykolwiek byłem na SOR-ze, też jako pełniący funkcje publiczne, to swoje musiałem odczekać. I dobrze, i w ogóle... Każdy z nas jest równy, wiesz, że pacjentowi powinien pozostać.
12: Jeden z prawicowych portali przytacza wypowiedź rektora Warszawskiej Akademii Medycznej Nauk Stosowanych, doktora Piotra Kusznieruka, który mówił tak. Mówi się, że politycy, którzy kończyli imprezę, lądowali w tym szpitalu po to, żeby się odtruć poalkoholowo.
13: Tego to już w ogóle nie.
12: No to jeśli tak miało być, no to powiem, że...
13: Ostatnie imprezy to na studiach.
12: A pana zdaniem mocno to zaszkodzi Koalicji Obywatelskiej podczas wyborów? Może wpłynąć jakoś znacząco na...
13: Musi być reakcja. I też z czymś, z czym ja się nie zgadzam, to by próbować relatywizować pod kątem tego, że a kiedyś to też było tak samo.
12: To... Ja właśnie nie jestem w stanie tego zrozumieć, że przecież właśnie poprzednicy też popełniali różne błędy i wtedy po prostu w nich, no czy można powiedzieć, że no, krytyka była zmasowana, jeśli chodzi o Prawo i Sprawiedliwość. No i co teraz się dzieje?
13: Ale są wyciągane konsekwencje. No są wyciągane konsekwencje, natomiast na pewno nie może być tak, że jeżeli tamci robili tak, jak robili, to nie znaczy, że ktokolwiek powinien dzisiaj robić tak samo. To
12: tylko, że minęło 2,5 roku, jednak rozumiem, że to nie trwało jeden dzień, dwa i trzy, tylko o wiele dłużej.
13: Dlatego mam nadzieję, że zostanie to wyjaśnione. Reakcja prezydenta miasta jest jednoznaczna. I coś, co jest jednak widoczne, no to, że niewłaściwym by było szafowanie dokumentacją medyczną kogokolwiek, niezależnie czy z politykiem, dziennikarzem, ekspertem w zakresie tego. Wiemy i zaraz możemy to ujawnić, kto się jak i na co leczył. No dobrze, moim zdaniem niebezpieczna praktyka.
12: Ale to nie będzie ujawnienie dokumentacji, dobrze. Na co chcieli się leczyć na przykład ludzie, którzy tam przychodzili i liczyli na to, że po prostu zostaną, że tak powiem, szybciej...
13: Ale wie pani redaktor, do czego ja dążę? Ja dążę do tego, by nie dochodziło do takich sytuacji jak na przykład z panem Cęckiewiczem. Ujawnienia. Na to też się nie godzę. Niezależnie od mediów. Po prostu uważam, że ta praktyka jest niewłaściwa i nigdy nie powinno dochodzić ani do tego, ani do drugiego. A no, rozumiem, tutaj śledztwo dziennikarskie musiało być prowadzone, bo sprawa zaszła za daleko.

0: 43%, a 17,4% nie ma zdania. No ja wiem, że PSL akurat zawsze było najmniejszym admiratorem tej koncepcji jednej listy wyborczej.
1: I okazało się w 2023 roku sprawdzone.
0: Czyli wspólnej listy nie będzie. A z kim wy startujecie? Bo wasze notowania 1,4 w ostatnim sondażu.
1: A już myślałem, panie redaktor, że przypomni sondaż, który mamy 5,4.
0: No ale ostatnie są jednak takie właśnie 1,4, 1,7. No gdzie?
1: United Survey, Ibris. No, panie redaktor, jest strona, która może...
0: Ale cały sprawdzić. Czas jest to pod progiem.
1: A później jest taka sytuacja jak w wyborach samorządowych, gdzie nasz kandydat pokonuje kandydata popieranego przez PiS 95-5. Później jest taka sytuacja jak w wyborach parlamentarnych w 2023 roku, jak w wyborach samorządowych w 2024 roku. Z dużą dozą ostrożności należy podchodzić do tych sondaży, bo wiemy, można się na nich przejechać po wyborach prezydenckich, nawet po late poolach.
0: Czyli startujecie samodzielnie.
1: Wszystko na to wskazuje, natomiast oczywiście jako PSL chcemy współpracować ze środowiskami. Uważamy, że chociażby środowisko samorządowców byłoby takim, które mogłoby swoje postulaty też łatwiej zrealizować ze współpracy z Polskim Stronnictwem Ludowym na pewno.
0: A dlaczego nie wystawiliście samodzielnie swojego kandydata lub kandydatkę w wyborach na prezydenta Krakowa?
1: Bo mówiliśmy, że należy szukać porozumienia i takiego porozumienia naszym zdaniem w tych wyborach należy poszukać, szczególnie, że najpewniej dojdzie do drugiej tury i tam te wysiłki powinny być jeszcze mocniej wzmocnione.
0: A Ireneusz Raś nie chciał wystartować?
1: Była to jedna z koncepcji, natomiast pani senator Piątkowska też wykazała się sporą determinacją i uzgodnienia były.
0: Ale w jakim sensie wykazała się? Znaczy, że co, walczyła o to, żeby wystartować?
1: Koalicja Obywatelska wystawiła kandydatkę. Rozmawialiśmy na ten temat. Taką decyzję podjęliśmy też w poprzednich wyborach. Kandydat Koalicji Obywatelskiej te wybory wygrał, więc naszym zdaniem to poparcie z poprzednich wyborów daje pewne sygnały, że szansa na wygraną w ponownych wyborach jest. Choć oczywiście będzie to walka dużo trudniejsza. Dużo trudniejsza z bardzo poważnym rywalem, jak jest Łukasz Gibała.
0: No jeszcze się chyba nie zgłosił.
1: Będzie startował i jest najpoważniejszym kandydatem dzisiaj.
0: Że wejdzie po prostu wejście w smoka na ostatnią chwilę. A nowa partia Ryszarda Petru, na razie to jest taka robocza nazwa Konfederacja Light. Konfederacja Light. To ma szansę, żeby tak namieszać w polskiej polityce?
1: Myślałem, że teraz. A to już chyba było.
0: Czyli...
1: Powodzonka. A nie jest w klubie w centrum?
0: No jest. No jest. Czyli rozumiem, że pana zdaniem nic dwa razy się nie zdarza, cytując klasyka.
1: U przewodniczącego Petru to już by był chyba czwarty raz. Może się zdarzy. Nie, powodzenia, naprawdę. Życzymy powodzenia i mam nadzieję, że odbierze. Jeżeli będzie to inicjatywa, która odbierze poparcie Konfederacji w jak największym stopniu, to niech tak będzie. A nie wiem, kto by miał jeszcze do niej dołączyć. Im więcej takich osób by było, to tym lepiej.
0: Ma być to ugrupowanie prorynkowe, do bólu pragmatyczne, gospodarczo, proeuropejskie i pozbawione ksenofobii. Takie są zapowiedzi ze strony...
1: Nowoczesna.
0: No, nowoczesna, tak. Nowoczesna BIS.
1: No ale pod takimi hasłami Ryszard Petru zakładał już dwie inicjatywy przynajmniej, Nowoczesną i Partię Teraz, więc zakłada trzecią.
0: Zmienia się szyld, ale wypełnienie to samo. Pytanie od słuchaczki. Czy minister obrony, wicepremier Kosiniak-Kamysz nie zrobił krzywdy swojej żonie, typując ją do miana matki chrzestnej F-35, które przyleciały do Polski?
1: Nie, minister Kosiniak-Kamysz typował. Nigdy minister nie typuje. Taką rekomendację przedstawili lotnicy.
0: Ale jacy lotnicy?
1: Przedstawiciele sił powietrznych, którzy w tym procesie
0: brali udział. Ale konkretny pułk, czy po prostu tak środowisko lotnicze szeroko pojęte?
1: Środowisko lotnicze. Mhm. Myślę, że przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej byliby w stanie to wyjaśnić. Pod kątem też tego, że nie jest to praktyka odosobniona w przeszłości. Ministrowie obrony, albo żony ministrów obrony, żony ministrów rolnictwa były chociażby...
0: Pierwsze damy były typowane.
1: Nie. W Trzeciej Rzeczpospolitej, tak, w przeszłości ta sytuacja miała różne miejsca.
0: A, to pan się odwołuje do drugiej Rzeczpospolitej,
1: nie,
0: tak?
1: Nie, w Trzeciej Rzeczpospolitej jeszcze żona ówczesnego ministra obrony narodowej Bronisława Komorowskiego, albo ministrem, albo wiceministrem, także była matką chrzestną.
0: Anna Komorowska?
1: Tak.
0: To jakoś
1: cieszę się,
0: nie?
1: Wszystko pani redaktor przekaże. Mam pełne zestawienie. Przygotowane.
0: No bo to sporo kontrowersji, zawsze chyba można odmówić. Czy nie można? Bo w sumie jest taka tradycja, że jak na przykład ktoś nam proponuje, żeby zostać chrzestnym chrzestną dziecka, to się nie odmawia.

0: No to nie wiem. No...
1: Wie pani, była praktyka także matek chrzestnych ze strony ministrów, jak wskazałem. Ja się z tym zgadzam. I niezależnie od tego, czy byłby to minister z jakiejkolwiek opcji, jego żona byłaby matką chrzestną, to jest to dla mnie okej. Nie widzę z tym problemu, ale widzę, że duży problem mają z tym polityczki PiSu. Nie wiem dlaczego.
0: No może widziały w tej roli po prostu panią prezydentową.
1: Ale jeżeli będzie okazja i byłaby rekomendacja ze strony Sił Powietrznych, by była to pierwsza daba, to ktoś z nas nie miałby także z tym problemu. Ja się nie zgadzam z tym agresywnym, chamskim atakiem niektórych posłanek PiSu na panią Paulinę Kośniak-Kamysz, która jedna z pań, pani chyba posłanka Wiśniewska, zapytała, kto to jest? Więc no to pokazuje też trochę smutne z boku, mówię, patrzę jako minister, jako też mężczyzna, że kobiety to się chyba powinny wspierać, a nie hejtować.
0: Powinny. Pytanie kolejne. Panie ministrze, krytykujecie i potępiacie hejt na żonę Władysława Kosiniaka-Kamysza i słusznie, bo jest to niezrozumiałe i chore dla mnie, tak pisze słuchacz, ale nie przypominam sobie, żeby PSL krytykowało czy potępiało hejt na pierwszą damę, a tam padały naprawdę hasła niewybredne typu lampucera, szmata, etc.
1: Potępiało
0: no czy też hejt na córkę pani prezydentowej.
1: Nie, no wielokrotnie, to ja wielokrotnie potępiałem.
0: Ale hejt na córkę, czy na pierwszą damę?
1: Czy jakikolwiek, na pierwszą damę również. Pamiętam, chyba Jacek Kurski też w sposób nie do końca zawsze wybredny się wypowiadał tu na temat pierwszej damy pana prezydenta, małżonki pana prezydenta Dudy. Wtedy też był nasz sprzeciw i są wypowiedzi, do nich można sięgnąć, więc mnie, jak powiedziałem, istotnie zaciekawia przede wszystkim atak ze strony posłanek PiSu. Ta Solidarność Kobieca, o którą tak wielokrotnie walczą i apelują, okazała się tylko i wyłącznie solidarnością we własnej formacji politycznej, a nie dotyczy kobiet. To jest czysty fałsz.
0: Kolejne pytanie. Dlaczego państwo polskie nie stoi w obronie Roberta Bąkiewicza i innych członków ruchu obrony granic brutalnie potraktowanych przez niemiecką policję w Berlinie?
1: Państwo polskie pomaga wszystkim polskim obywatelom za granicami, o czym wiemy. Natomiast na pewno nie będzie pomagało zadymiarzom. Zadymiarze, którzy dzisiaj widzą wroga i zrobili czysty polityczny akt przy użyciu krzyża, de facto szkodząc Polsce i szkodząc symbolowi, i szkodząc wierze katolickiej. Użyli krzyża jako politycznej pałki. Zastanawiam się, czy zrobiliby to samo w Moskwie. Czy zrobiliby to samo na przykład w Katyniu. Jak są tacy odważni, jak dzisiaj próbują robić polityczne cyrki.
0: Do Berlina chyba łatwiej wyjechać do Rosji, no bo do Rosji trzeba mieć...
1: Słyszała pani jakąkolwiek krytyczną opinię ze strony pana Bąkiewicza w stronę Federacji Rosyjskiej? Ja żadnej. Słyszę natomiast krytyczne opinie w stronę Republiki Federalnej Niemiec, która jest z nami w jednym pakcie północnoatlantyckim i w jednym sojuszu gospodarczym Unii Europejskiej. Zastanawiam się, mając oczywiście różne interesy, czy jednak nie są państwa bardziej wrogie, albo czy są państwa, które chciałyby nas poróżnić. I to jest Federacja Rosyjska. Jeżeli ktoś w taki sposób próbuje wzniecać polityczne fobie, działa nieodpowiedzialnie. Sprawy różnic historycznych, programowych załatwia się na kanwie dyplomatycznej, a nie bojówkarskiej.
0: Kolejne pytanie. Jakim cudem pana szwagierka dostała pracę w spółce Skarbu Państwa należącej do PGZ? Nadzór nad PGZ sprawuje MON, a więc minister Kośniak-Kamysz, prezes PSL.
1: Proszę, niczego nie
0: rozumiem, że to kompletny przypadek.
1: Nie, proszę, niczego nie dostała. Po drugie, nie w żadnym PGZ-cie.
0: Nie, no, i PGZ należącej do PGZ-u, bo to nie jest spółka PGZ, tylko spółce należącej do tej całej grupy.
1: On nie
0: grupy,
1: nadzoruje,
0: tak?
1: PGZ-u.
0: No to, no ale, a PGZ to jest wszystko nadzorowane.
1: Słucham?
0: A PGZ jest przez kogo nadzorowany?
1: Przez Ministerstwo Aktywów Państwowych bodajże.
0: Okej, czyli tutaj nie trafione, tak rozumiem, ten zarzut.
1: Nie, kompletnie. Jeżeli są nabory, to rozumiem, że się w nich startuje. Natomiast szereg moich członków bliskiej rodziny też albo nie pełni żadnych funkcji publicznych, albo się wzbrania. Rozumiem, że rodziny, czy dalsze rodziny polityków mojej rodziny...
0: Albo innych, jakiś konkurs, coś? Nie. No nie wiem, jak to wyglądało. Nie wiesz pan.
1: Oczywiście. Można się zwrócić z pytaniami, jeżeli pełna dokumentacja może być.
0: Czy ta spółka Skarbu Państwa, nie pamiętam, jak ona tam się nazywa, rozumiem, że podlega pod MAP.
1: Ale tak? To rozumiem, że chyba nie tylko dalsza, nawet nie rodzina, ale osoby, których ja znam, pracują w tych spółkach. Konkursy są realizowane w ministerstwach, agendach rządowych, spółkach. Stale, permanentnie. Każdy może w nich wystartować.
0: A ta spółka, w której pracuje pana szwagierka, czyli siostra pana żony, to jest co to za spółka?
1: Ja nawet nie wiem.
0: A, nie wie pan, okej. Okay. Przemysław, czy proponował pan Jakubowi Wiechowi, Krzysztofowi Poznańskiemu lub na przykład doktorowi Tomaszowi Roszkowi współpracę z Ministerstwem Energii? Jeżeli nie, to dlaczego? Bo są to nie tylko popularyzatorzy naukowi, vlogerzy, ale też fachowcy w swoich dziedzinach.
1: To jeżeli chodzi o pana Tomasza Roszka, to współpracujemy. Jest kilka projektów, których jego koncepcje są brane pod uwagę na przykład przez Ministerstwo Nauki, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów. Są takie koncepcje, które redaktor Rożek proponuje i w tym partycypujemy, wykorzystujemy jego wiedzę. Też wspólnie z marszałkiem Zgorzelskim spotkaliśmy się z redaktorem Rożkiem, by jego doświadczenia związane chociażby z Akademią Superbohaterów wykorzystać. I bierzemy to pod uwagę i jesteśmy z redaktorem Rożkiem w kontakcie. Pewnie w projektach energetycznych będziemy mogli wykorzystać jego doświadczenie także praktyczne. Jeżeli chodzi o redaktora Wiecha, no to jest redaktorem. Współpracujemy, bardziej oficjalnie oczywiście.
0: Prężnie działającym sieci. Nawet został nagrodzony.
1: Ale jest dziennikarzem, więc dziennikarze złą praktyką by byli, gdyby byli na...
0: Chciałby po prostu przejść na drugą stronę, tak?
1: A jego suwerenną decyzją jest taką, by robić...
0: Ale miał jakieś propozycje z waszej strony?
1: Nie, ale ma własny kanał, w którym ja też wielokrotnie w rozmowach uczestniczyłem, nie uchylam się od nich, dyskutujemy w tym nowym formacie również. Jeżeli chodzi o kolejnego pana redaktora, to jego rola jest podobna. Rozumiem, mam kanał, znam go z kanału naukowego. Jeszcze u niego nie byłem.
0: Ale może będę. No.
1: Więc jeżeli chodzi o popularyzowanie idei, jeżeli chodzi o branie pod uwagę też i angażowanie redaktorów w kampanię w pełni transparentnych warunkach i w konferencje, wydarzenia związane z energetyką, to są brani pod uwagę i uczestniczyli również. Ale to grono jest szersze. To jest współpraca z innymi dziennikarzami, także niezależnie oczywiście od ich redakcji. Wszystkich tych, którzy rozsądnie i w pełni mają też wpływ na pewną opinię publiczną, chcą brać udział. Redaktor Jakubik też ma swoje doświadczenia. Są przez nas wykorzystywani do szerzenia dobrej wiedzy.
0: To jest jeszcze jedno pytanie, czy to jest w porządku, albo czy to panu nie przeszkadza, że za waszej koalicji no, karierę na państwowej posadzie w Polsce robi właśnie pana szwagierka?
1: Ale jaką karierę?
0: No, nie wiem.
1: Porządne stanowisko, pani redaktor, pani nie wie.
0: No nie wiem, co ona tam robi, nie wiem. Ale pan wie, no bo pan najpierw mówi, nie wiem w ogóle jaka spółka, ale potem nie, podrzędne stanowisko, to coś
1: chyba
0: to
1: w zarządzie nie
0: zgadza.
1: Jest. A w jakim zarządzie jest?
0: No w zarządzie,
1: to w jakim
0: nie
1: zarządzie?
0: Jest. Ale ja nie powiedziałam, że
1: Członek zarządu, który członek rodziny Polskiego Stronnictwa Ludowego jakikolwiek jest w zarządzie jakiejkolwiek spółki?
0: Ale teraz rozmawiamy nie akurat o kimkolwiek, tylko generalnie rozmawiamy o siostrze to pana żony.
1: Rozumiem, że ma się zdymisjonować.
0: Nie, to tak jest wniosek, nie, nie, tutaj po prostu jest pytanie, więc je zadaję w imieniu naszych słuchaczy, odbiorców, no, wyborców, obywateli.
1: Jeżeli wygrała jakakolwiek osoba, jakikolwiek konkurs i pełni tam rolę, to dobrze. Jeżeli dochodziło do nieprawidłowości, to wtedy mamy problem. Jeżeli w pełni transparentnie po konkursie, to nie mam problemu, niezależnie od tego, czy są to przedstawiciele z PiS-u, z Platformy. Dalsze rodziny polityków też mają prawo.
0: I to jest jeszcze pytanie, które powraca pewnie jak bumerang, no ale również się pojawiło. Czy nie przeszkadza panu, że pana żona i jej siostra śpiewały na tle flagi UPA publicznej? Słucham?
1: Program rodzinny.
0: No.
1: Dobrze.
0: Rodzina jest bardzo ważna.
1: Tak jest. Moja żona śpiewała na Święcie Wojska Polskiego wielokrotnie. Mając obywatelstwo polskie, wręczane przez potwierdzonym, bo pochodzi z rodziny kresowej, Lecha Kaczyńskiego. to polecam krytykom ze strony PiS-u. Natomiast jeżeli chodzi o jakiekolwiek flagi, że ani ona, ani ja nie miałem wpływu na to, co jest za jej plecami, czy to są kwiaty, czy to jest flaga.
0: A co to w ogóle była za uroczystość?
1: Nie mam pojęcia, jaka uroczystość.
0: No tam, gdzie były flagi UPA.
1: Nawet nie zwracała na to uwagi, więc nikt o tym nie wie, ani nikt o tym nie pamięta. Nawet nikt tam nie ustawiał, mówię o niej, anturażu. Więc nie mamy na to żadnego wpływu. Ale rozumiem, że dzisiaj będę oceniany głównie przez ten pryzmat. Nie przez pryzmat tego, co robię, tylko co stało gdzieś za moją żoną, którą wówczas nawet nie znałem. Gratuluję w fantastyczną stronę. Nawet się nie znaliśmy. W fantastyczną stronę zaszło w Polsce dziennikarstwo, opinia publiczna i polityka.
0: Znaczy nie powinnam zadawać takie pytania?
1: Ale ja nie o tym mówię. Mówię o tym, jak media prawicowe media epatują tym stale.
0: Tak?
1: Tak.
0: Tak?
1: Tak.
0: No, to nawet nie wiedziałam. No nie jestem jakoś taka...
1: A takie patologiczne jednostki jak Mateski dalej wykorzystują to do politycznego ataku.
0: No ostro pan na końcu powiedział. Ostro pan powiedział. Miłosz Motyka był z nami, minister energii z PSL-u. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję bardzo.
0: I życzę dobrego wieczoru. Chyba tak. Dobrego.
1: Wszystkiego dobrego.
2: To były trzy najważniejsze pytania na koniec dnia. Radio Z. Pierwsze źródło informacji. To była powtórka programu.

0: czwarta. Wiadomości Radia Z, Michał Krasucki, zapraszam. Cały zarząd Szpitala Południowego w Warszawie zwolniony, to w związku z aferą w placówce. Na stanowisku koordynatora SOR-u zatrudniony był tam młody lekarz bez specjalizacji. Dawid Katprzyk, były członek KO, miał w ciągu roku zarobić 1 600 000 zł. Ponadto w szpitalu poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. To skandal, tę sprawę trzeba zbadać i napiętnować, tak tę aferę komentował w Radiu Z wiceszef MSZ-u Władysław Teofil Bartoszewski. Czy w związku z tym według niego powinno się ujawnić nazwiska osób, które korzystały z saloniku dla VIP-ów? O tym reporter Radia Z Michał Dzienyński.
1: Według ministra Bartoszewskiego z PSL-u, jeśli to prawda, z salonikiem dla VIP-ów nazwiska powinno się upublicznić i wyciągnąć konsekwencje.
2: My nie mamy z tym problemu. Sama sytuacja jest skandaliczna i to oczywiście nie powinno było mieć miejsca.
1: Gość Radia Z przyznaje, że sprawa będzie zapewne wykorzystana przez opozycję. Na razie, zdaniem Bartoszewskiego, nie ma jednak potrzeby dymisji szefowej resortu zdrowia.
0: A po aferze Dawid Katprzyk został zwolniony z pracy, nie jest już też członkiem Koalicji Obywatelskiej. To byłby pierwszy przypadek w Polsce zabójstwa na tle politycznym na zlecenie obcego państwa. Tak premier Tusk mówi o hipotezie, którą badają służby po zabójstwie krytyka Putina w Białej Podlaskiej. W związku z tą sprawą zatrzymano 36-latka z gruzińskim paszportem i kryminalną przeszłością. Traktujemy to bardzo poważnie, podkreśla szef rządu.
3: Nie muszę nikogo przekonywać, że ta obawa dotyczy ewentualności państwowego terroryzmu. W Polsce byłby to pierwszy przypadek zabójstwa na zlecenie polityczne ze strony obcego państwa. Mówię, to są na razie hipotezy, ale musimy je bardzo poważnie traktować.
0: Śledztwo przejęła prokuratura krajowa. Do zabójstwa rosyjskiego artysty i krytyka Putina doszło w poniedziałek. Ukraina chce zakończyć wojnę z Rosją przed zimą poprzez dyplomację i naciski na Moskwę, oznajmił prezydent Wołodymyr Zełenski w komunikatorze Telegram. Podkreślił jednocześnie, że jeśli walki będą się przedłużać, Ukraina będzie potrzebowała zimowego pakietu pomocowego, m.in. paliwa, sprzętu energetycznego i co najmniej 300 pocisków w ramach pakietu rakietowego, o czym, jak dodał, poinformował unijnych przywódców na szczycie w Brukseli. Zełenski w wystąpieniu na szczycie stwierdził, że przyszłość Europy zależy od obrony Ukrainy. Podkreślił, że żaden inny kraj nie zapłacił za prawo do bycia europejskim więcej niż Ukraina. To prawo nie dotyczy tylko Ukrainy, to również prawo innych narodów do niezależności od Rosji, dowodził Zełenski. 3 lata po pożarze znów działa. Centrum Caritas w Krzywym Kole na Żuławach. 19-wieczny dom podcieniowy udało się odbudować. Mieści się w nim warsztat terapii zajęciowych, który opiekuje się 25 osobami z niepełnosprawnościami. Jak dziś prezentuje się siedziba? W Krzywym Kole był reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: To w tej chwili jeden z najpiękniej odrestaurowanych domów podcieniowych na Żuławach. Z zewnątrz wita nas biało-zielony front, a w środku pachnące drewnem pracownie, w których wiszą już prace podopiecznych, witraże, anioły, wiklinowe kosze. To tak bardzo inny widok od tego, jaki był tu 3 lata temu, mówi dyrektor centrum Marlena Zenowicz.
5: Placówka wyglądała strasznie. Cała góra była spalona, były zgliszcza. Widok przykry, smutny.
4: Na szczęście lokalna społeczność postanowiła zewrzeć szyki i odbudować dom. Pomogły rządowe dotacje i dziś warsztat działa już na pełnych obrotach. Krzywe Koło, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Dom podcieniowy w Krzywym Kole można zobaczyć na własne oczy, a przy okazji kupić w nim małe dzieła sztuki wykonane przez uczestników warsztatów terapii zajęciowej. Polska znowu przegrywa walkę ze smogiem. Pogarsza się jakość powietrza niemal we wszystkich miejscowościach z czołówki smogowych rekordzistów. Wynika z danych za ubiegły rok. Przekroczenia norm notuje się także w miejscach do tej pory bezpiecznych. Trzeba walczyć z kopciuchami, mówi Emil Nagalewski z Polskiego Alarmu Smogowego.
6: Niestety wymiana tych kopciuchów stanęła w miejscu za sprawą kryzysu w programie dotacyjnym Czyste Powietrze. No nie musimy wymyślać koła na nowo. Wystarczy uczciwie edukować, wspierać mieszkańców w wymianie starych źródeł ciepła i wreszcie egzekwować przepisy.
0: W tym roku do programu Czyste Powietrze złożono tyle wniosków na wymianę kopciuchów, ile 2 lata temu wpływało w ciągu miesiąca. Pod koniec 2024 roku program został zawieszony z powodu nieprawidłowości i nieuczciwych pośredników. Wznowiono go 5 roku później na nowych zasadach. Polska szykuje się na upały. W weekend miejscami może być nawet nawet 35 stopni. Wiele miast montuje więc urządzenia, które mają pomóc mieszkańcom przetrwać tropikalne temperatury. Tak jest między innymi w Poznaniu, gdzie mają być 32 stopnie. O szczegółach reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
7: Na ulicach pojawiły się mgławice, które po wciśnięciu przycisku przez kilkanaście sekund rozpylają wodę, a także zdroje, z których możemy napić się kranówki, mówi Przemysław Ciupka z poznańskich wodociągów Aquanet.
8: Mamy już 10 zdrojów takich, które pozwalają w wygodny sposób napełnić butelkę, napić się bezpośrednio z poidełka, a także wypełnić wodą miseczkę dla zwierzaka.
7: Na upały, jak przekonuje MPK, jest przygotowana także komunikacja miejska. Wszystkie autobusy i 70% tramwajów mają klimatyzację i to z aktualnymi przeglądami. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Po upalnym weekendzie gorąco ma być także na początku przyszłego tygodnia. Wtedy możliwe są również burze. Szczecin otwarty na plażowiczów. Otworzyły się już wszystkie miejskie kąpieliska. Temperatura wody rośnie z każdym dniem, mówi reporterowi Radia Z Miłoszowi Gocłowskiemu Paulina Łądka z Urzędu Miasta.
9: Tradycyjnie w połowie czerwca otwieramy szczecińskie kąpieliska, czyli te znane i lubiane od lat kąpielisko Głębokie, Dąbie oraz Dziewoklicz.
10: Wszędzie już można się kąpać?
9: Tak, oczywiście woda jest przebadana, cała infrastruktura na kąpieliskach jest przygotowana, także można przychodzić i przez cały sezon pod czujnym okiem ratowników WOPR można zażywać kąpieli.
0: Wszystkie miejskie kąpieliska w Szczecinie będą otwarte niezależnie od pogody do końca sierpnia. Teraz to wszystko. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z punktualnie o 5.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: gość Radia Z.
1: A razem z nami wiceminister spraw zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Dzień dobry, panie ministrze.
2: Dzień dobry, panie redaktorze, witam państwa.
1: No i krótka piłka na początek. Na dziś pytanie brzmi, czy Polska powinna nadal wspierać Ukrainę, tak czy nie?
2: Oczywiście, że tak.
1: Odpowiada nasz gość, zapytajmy też naszych słuchaczy. Mogą państwo odpowiadać na radioz.pl. A czy równie zdecydowanie może pan powiedzieć dzisiaj na 100% prezydent Ukrainy będzie za tydzień w Gdańsku?
2: Wedle mojej wiadomości tak będzie w Gdańsku.
1: A czy MSZ dostał oficjalną notę dyplomatyczną z Kijowa, która to właśnie potwierdza?
2: Tego nie widziałem, natomiast z naszej informacji wynika, że będzie w Gdańsku.
1: Czyli będzie brał udział w konferencji odbudowy Ukrainy osobiście, nie online, tylko przyleci do Polski i będzie.
2: Trudno, żeby odbudować Ukrainę bez uczestnictwa prezydenta tego państwa.
1: No to jasne, tylko czy jeśli w najbliższych dniach prezydent Nawrocki odbierze prezydentowi Zełenskiemu order Orła Białego, no to sytuacja się zmieni?
2: Ja myślę, że panowie powinni ze sobą porozmawiać, bo mamy, jeśli chodzi o nasze stosunki z Ukrainą, to dotyczą to nie tylko spraw historycznych i spraw trudnych. Oczywiście wszyscy wiemy, że za rzeź wołyńską odpowiedzialność ponoszą organizacje takie jak UPA i tego nie zapomnimy. Natomiast Ukraina w tej chwili jest po naszej stronie przeciwko zbrodniczej Federacji Rosyjskiej. I robimy wszystko tak samo jak inne państwa Unii Europejskiej i NATO, żeby Ukrainę wspierać.
1: No ale wyobraża pan sobie, że jak gdyby nigdy nic, prezydent Zełenski przylatuje do Warszawy, nawet jeśli odebralibyśmy mu order Orła Białego?
2: Ja nie sądzę, żebyśmy mu odebrali order, bo pan prezydent Nawrocki na razie nie wypowiada się w tej materii.
1: Czeka. Ambasador Niemiec będzie wezwany do MSZ-u, panie ministrze, po tym, co wydarzyło się na ulicach Berlina?
2: Nie widzę powodu. Pan Bąkiewicz naruszył prawo niemieckie, został zatrzymany, grożą mu zarzuty karne i proces, jeżeli do tego dojdzie. Jeżeli ktoś łamie prawo w państwie demokratycznym, to ponosi tego konsekwencje. Jak w niedemokratycznym też ponosi, tylko gorsze.
1: Politycy PiS-u mówią, że tam był bandycki napad na polskich patriotów. To znaczy, że niemiecka policja poturbowała Polaków, tych z ruchu obrony granic.
2: Akurat nie uważam pana Bąkiewicza za patriotę polskiego, raczej rosyjskiego. Natomiast jeśli chodzi o zachowanie policji, było to wszystko widziane, pokazywane w telewizji. Policjanci wielokrotnie ostrzegali go, mówiąc zresztą po polsku, żeby nie robił tego, co jest czynem zakazanym, po czym on zdecydował się to zrobić i został zatrzymany. No, jest to konsekwencja jego zachowań.
1: Prezydencki minister Marcin Przydacz pisał tak: obywatele Rzeczypospolitej Polskiej zostali poturbowani w Berlinie. Reakcji ministra spraw zagranicznych brak, a być powinna.
2: Jeżeli Polacy łamią prawo w jakimkolwiek państwie i są zatrzymani przez policję, to ponoszą konsekwencje swoich czynów. Reakcja MSZ-u jest właściwa.
1: Ale pan co robi MSZ w tej sprawie, panie ministrze?
2: Pierwsza rzecz, uruchomiliśmy naszego konsula, który jest w kontakcie z zatrzymanymi, czy chyba już teraz niezatrzymanymi, i oferuje im pomoc konsularną, tak jak każdemu obywatelowi Polski, który ma jakiekolwiek kłopoty będąc za granicą, niezależnie od tego, czy łamie prawo, czy nie, nawet polski przestępca ma prawo do opieki konsularnej.
1: Ale z pomocą prezydenckiego słyszy pan głos, no potrzebna jest interwencja natury politycznej, to znaczy, rozumiem, rozmowa na przykład między MSZ-ami. Jest taka rozmowa między MSZ-em w Warszawie a MSZ-em w Berlinie?
2: No z tego, co sobie przypominam, to wczoraj akurat wicepremier Radosław Sikorski rozmawiał z ministrem spraw zagranicznych Niemiec.
1: O tej sprawie?
2: O rozmaitych sprawach, natomiast w związku z tym jesteśmy w stałym kontakcie, natomiast nie bardzo ja rozumiem, jeżeli polski obywatel łamie prawo w jakimś państwie, to MSZ ma co robić proces, że ten obywatel ma prawo to prawo łamać?
1: No to odpowiadają politycy PiS-u, którzy mówią tak, proszę sobie wyobrazić, że w Warszawie na ulicy idzie grupa Niemców i zostaje dotkliwie pobita przez polską policję. Byłby skandal międzynarodowy.
2: gdyby polska policja napadła na obywateli obcego państwa i ich pobiła, to byłby skandal. Jeśli obywatele obcego państwa zachowywali się w sposób niewłaściwy i łamali prawo polskie, to z całą pewnością byliby zatrzymani przez policję.
1: A dlaczego powiedział pan, że Robert Bąkiewicz jest raczej rosyjskim niż polskim patriotą?
2: Dlatego, że służy interesom rosyjskim, a nie interesom polskim. Dlatego, że działanie rosyjskie szeroko prowadzone jest w tej chwili, polega na tym, żeby zburzyć jedność europejską. Niemcy są naszymi sojusznikami i w Unii Europejskiej, i w NATO. Notabene ludzie już tego nie pamiętają, bo są trochę młodsi niż ja, że to Niemcy były wielkim naszym adwokatem, przekonując Stany Zjednoczone, żeby nas wpuściły do NATO. I były również za tym, żebyśmy weszli do Unii Europejskiej. To są nasi sąsiedzi, to jest nasz największy partner handlowy. Mamy z nimi bardzo dobre stosunki i jest w interesie Rosji, żeby były konflikty w ramach państw Unii Europejskiej. Starają się od nas podzielić z Ukrainą ludzie, którzy chodzą na przyjęcia do ambasady rosyjskiej, reprezentują interesy rosyjskie, a nie polskie.
1: To czy kiedy słyszy pan Biała Podlaska, zabójstwo Rosjanina, który otwarcie krytykował Putina, to od razu myśli pan, ruska robota?
2: Tak.
1: Bez żadnych wątpliwości.
2: Wątpliwości ja nie mam wiedzy i takich danych, natomiast biorąc pod uwagę to, że mieliśmy już przypadki, kiedy GRU, rosyjski wywiad wojskowy, doprowadzał do śmierci obywateli w Niemczech, w Hiszpanii, dokonywał podpaleń w Polsce, to zostało udowodnione bez żadnej wątpliwości. Marywilska, słynna hala, gdzie było 1100 stoisk prowadzonych przez Wietnamczyków, zostało podpalone.
1: Czyli śmierć Siemona Skrepeckiego, tego artysty rosyjskiego, to było zabójstwo polityczne?
2: Moim zdaniem tak. Oczywiście sprawa jest, jak to mówią, rozwojowa. Organy ścigania się temu przyglądają, i ABW.
1: Tylko pytanie, co dalej? Bo jeśli to było zlecenie Rosji, to było zabójstwo na zlecenie Rosji, to jest bardzo poważny fakt o wymiarze międzynarodowym, mówi premier i mówi, to terroryzm państwowy.
2: To
1: co dalej? To co się teraz musiałoby wydarzyć, jeśli okaże się, że to był terroryzm państwowy i zabójstwo polityczne?
2: To, co się normalnie wydarzy. To znaczy, mamy w tej chwili wojnę hybrydową z Rosją od ładnych paru lat. Staramy się udowodnić, że oni są winni. Mamy w niektórych wypadkach dowody. Wiemy nawet, kto stał za na przykład sabotażem na kolei. Znamy nazwiska, wiemy nawet, gdzie są niektórzy z tych ludzi.
1: Tylko tu mamy nowy moment, w którym ludzie Putina mogą organizować egzekucje na ulicach polskich miast.
2: Ale również, jak mówię, robili to i w Niemczech, i w Hiszpanii, i robili rozmaite, i w Wielkiej Brytanii, w związku z tym to nie jest żadna nowość. I my się do tego wszyscy w Unii Europejskiej, w NATO przygotowujemy, jak z tym walczyć. My jesteśmy w stanie wojny hybrydowej z Rosją.
1: To czyta pan to zabójstwo powiedzieć jako ostrzeżenie dla przeciwników rosyjskich władz?
2: To jest ewidentne, jeżeli się podejrzeni są również potencjalnie Czeczeni, których ten pan mocno atakował, ale Czeczeni, którzy też działają ręka ręka z Putinem. W związku z tym każdy człowiek, który jest opozycjonistą i krytykuje władze rosyjskie, musi się spodziewać tego, że może zostać zaatakowany. Taka jest rzeczywistość w tej chwili w Europie.
1: Panie ministrze, był pan kiedyś w saloniku VIP-owskim w warszawskim szpitalu południowym?
2: Nie byłem w ogóle w szpitalu południowym, nie chodzę do
1: saloniku. A słyszał pan, że może pan tam być w takim saloniku VIP-owskim, poza kolejką?
2: Dzięki Bogu rzadko chodzę do szpitala, ale jeżeli chodzę, jak byłem kilka lat ostatnio, to byłem w normalnym SOR-ze.
1: Ale jak pan usłyszał, że jest taka historia, że media piszą o takich przyjęciach bez kolejki, to co pan pomyślał?
2: No jeżeli to jest prawda, to jest rzecz skandaliczna, dlatego że jeżeli się jest osobą uprzywilejowaną, czyli na przykład członkiem rządu, to należy się zachowywać tak, żeby normalny obywatel, który nie ma takich przywilejów, nie uważał, że wykorzystuje się dostęp do władzy w celach niecnych.
1: To za chwilę o tym rozmawiamy w części internetowej, ale zanim krótka piłka po raz drugi, czyli trzy konkretne pytania, trzy konkretne odpowiedzi, panie ministrze. Pierwsze, to dzięki prezydentowi Nawrockiemu żołnierze USA będą w Polsce, tak czy nie?
2: I tak i nie. To gdyby nie nasze kontakty z rządu i ministra, wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem wojny Heksetem i nasze długotrwałe kontakty z kongresem i z senatem i wielu polityków, to by tego nie było.
1: I tak i nie brzmiała odpowiedź. Drugie pytanie. Stany Zjednoczone wygrały wojnę z Iranem, tak czy nie?
2: Nie.
1: Warszawski lekarz, milioner, obciąża całą koalicję rządową.
2: Nie.
1: A w naszej sądzie pytaliśmy, czy Polska nadal powinna wspierać Ukrainę. 40% odpowiedzi tak, 60% odpowiedzi nie. Tak wyglądają te wyniki. Pokazujemy je na radio.z.pl. Tam też rozmawiamy dalej.
0: To jest gość Radia Z.
2: Rosyjskich żołnierzy na granicy. Wydaje mi się, że to nie jest właściwe podejście.
1: No to o Ukrainie jeszcze porozmawiamy, ale zanim trzymajmy się tego wątku medycznego, bo pytają o niego nasi słuchacze, na przykład Lucy pyta, czy po wybuchu skandalu z prywatną opieką medyczną dla polityków KO w Szpitalu Południowym PSL będzie domagać się dymisji ministra Kierwińskiego, ministry zdrowia pani Sobierajskiej lub konsekwencji wobec Rafała Trzaskowskiego, który, jak sam się chwalił, zarządza tym szpitalem.
2: Nie, tę sprawę trzeba zbadać i trzeba ją po pierwsze napiętnować, że to jest rzecz absolutnie niedopuszczalna, po drugie trzeba ją zbadać i jak powiedział słusznie pan premier Tusk, albo wyciągnie się konsekwencje prawne, bo już zdaje się będzie zgłoszenie do prokuratury, zawiadomienie do prokuratury na tego lekarza, albo konsekwentnie czysto polityczne i to musi być zrobione, to jest oczywiste.
1: No to pan Paweł dopytuje, czy Polacy powinni poznać nazwiska polityków, którzy korzystali z saloniku VIP w warszawskim Szpitalu Południowym. Oczywiście same nazwiska, bez ujawniania tajemnicy lekarskiej, pyta słuchacz.
2: Nie mam z tym problemu.
1: Czyli powinniśmy wiedzieć,
2: co się dzieje. W ogóle sama sytuacja jest skandaliczna i to oczywiście nie powinno było mieć miejsca. I zresztą o to, jak mówię, wczoraj pan premier Tusk o tym mówił, że to jest rzecz niedopuszczalna.
1: No, wiceszefowa Lewicy Anna Maria Żukowska w TVN24 mówi tak, obawiam się, że ta historia to jest nowa historia o ośmiorniczkach, że ona będzie bardzo mocno rezonować. Oburzenie społeczne jest naprawdę duże. To widać, to się wylewa. Daliście prezydent opozycji?
2: No, niewątpliwie będzie to wykorzystywane politycznie. No, to jest rzecz oczywista.
1: No, Przemysław Czarnek mówi, to absolutnie początek końca. Ludzie z PO, PSL-u, z Lewicy, z Polski 2050 mogą się już dzisiaj pakować. Polacy wam tego nie wybaczą.
2: No, Polacy do tej pory nie wybaczyli 8 lat PiSu, który robił straszne rzeczy i za które nie został jeszcze właściwie rozliczony.
1: A czyja to wina?
2: Wina jest z zabetonowania systemu wymiaru sprawiedliwości.
1: Czy nie dajecie rady rozliczyć PiSu?
2: Jeżeli się zmienia prawo tak, jakby się miało większość konstytucyjną, a tej większości PiS nie miał, to żeby odwrócić to w sposób zgodny z konstytucją jest bardzo trudno. Mówiła o tym wiele lat temu pani profesor Łętowska, która powiedziała, że to nie jest tak, że jak my przejmiemy władzę, to będzie można natychmiast wszystko zmienić, ponieważ PiS łamał prawo, łamał konstytucję i bez osiągnięcia większości taką, jaką Peter Madiar uzyskał na Węgrzech, że konstytucję sobie teraz zmienia, jest to zrobić bardzo trudno.
1: No jeden z tych, których chcecie rozliczyć, to jest Zbigniew Ziobro. I pełnomocnik Donalda Trumpa do spraw ułaskawień mówi, że działania podejmowane przeciwko Zbigniewowi Ziobrze przypominają metody stosowane wobec samego Trumpa oraz techniki rodem z czasów sowieckich. Co pan na to?
2: No, myślę, że nie każdy obywatel amerykański zdaje sobie sprawę, jak funkcjonuje wymiar sprawiedliwości w Europie, a szczególnie w Polsce, czy na przykład w Polsce. Pan Ziobro ma 26, dobrze pamiętam, zarzutów karnych. Jako prawnik i były minister sprawiedliwości powinien stanąć przed sądem i się oczyścić.
1: Ale człowiek Trumpa, którego cytuję, to jest Edward Martin, mówi w telewizji Republika tak, o Ziobrze. Widzieć, jak jest atakowany przez media, przez system sądowy i przez Tuska, to się wydaje niemożliwe. Niby niemożliwe, ale widzieliśmy właśnie, jak Trumpowi robili to samo. No tak mówi bliski, zaufany człowiek prezydenta Stanów Zjednoczonych.
2: Mówić można wszystko w telewizji, natomiast faktem jest, że pan Ziobro powinien stanąć przed polskim wymiarem sprawiedliwości, czego nie robi, mimo że był ministrem, który to prawo... Notabene pan Ziobro narzeka na stosowanie prawa, które sam przeprowadził ustawowo przez Sejm, Senat i z podpisem prezydenta, czyli że tak powiem, wprowadził prawo, z którym się nie zgadza.
1: No to Ministerstwo Spraw Zagranicznych próbowało się czegoś dowiedzieć. Jak to jest z tym Zbigniewem Ziobrą w Stanach Zjednoczonych? I amerykański Departament Stanu odpowiedział na pytania polskiego resortu dyplomacji. To znaczy odpowiedział, ale nie udzielił szczegółowych informacji, zasłonił się i nie podał informacji na temat pobytu posła Prawa i Sprawiedliwości w USA. Nie najlepiej to chyba wygląda.
2: Cały czas prowadzimy rozmowy ze stroną amerykańską.
1: Czyli dalej próbujecie się dowiedzieć?
2: Niemedialnie rozważane są rozmaite opcje. Prawo amerykańskie jest inne od naszego. Zobaczymy. Mamy nadzieję, że pan Ziobro wróci do Polski i stanie przed wymiarem sprawiedliwości.
1: No tak, ale pytaliście, jaka jest podstawa prawna pobytu Zbigniewa Ziobry w Stanach Zjednoczonych i na podstawie jakiego dokumentu przekroczył granicę?
2: Ustalamy to również na Węgrzech, dlatego że jest to, że istnieją przesłanki, żeby przypuszczać, że mógł się posługiwać dokumentem, do którego nie miał prawa, bądź zastąpiły tam pewne naruszenia przepisów amerykańskich. I jest to w trakcie ustalania.
1: Jasne, ale Amerykanie w piśmie, które wam odesłali z Departamentu Stanu, nie podają tych informacji.
2: Na razie tych informacji nie mamy, ale rozmowy trwają.
1: A gdyby Zbigniew Ziobro poprosił o azyl w Stanach Zjednoczonych, mógłby go uzyskać?
2: Nie bardzo wiem, na jakiej zasadzie, ale... Nie przypominam sobie żadnego przypadku w tej chwili, żeby Stany Zjednoczone dawały azyl uciekinierom przed prawem europejskim.
1: Panie ministrze, prezydent Nawrocki za oceanem mówił, że polityka rządu Tuska przeszkadza bardziej niż pomaga i że premier Tusk i wicepremier Sikorski zniszczyli relacje z Waszyngtonem, a on teraz je musi naprawiać.
2: Z tego powodu Amerykanie rozmawiają z nami o otwarciu pierwszej stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce. Z tego powodu, żebyśmy zniszczyli relacje, dali nam właśnie $4 miliardy z programu, który można porównać do naszego programu SAFE. Z tego powodu wczoraj na uroczystościach 250. rocznicy powstania Stanów Zjednoczonych jedynym polskim gościem, który przemawiał, był Władysław Kosiniak-Kamysz i z tego powodu, że nasz rząd nie ma żadnych stosunków z rządem amerykańskim i one się tak zepsuły, że w ogóle nie mamy z nimi kontaktu.
1: To w ramach braku kontaktu i braku stosunków, czy minister Sikorski planuje wyjazd do Stanów Zjednoczonych po to, żeby rozmawiać o tej stałej bazie wojskowej amerykańskiej w Polsce?
2: Do tego jest wydelegowany jednoosobowo przez rząd wczoraj pan wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. On się tym będzie zajmował.
1: A MSZ jakie ma zadania w związku z tą uchwałą rządową, która mówi o tym, że chcemy, żeby taka baza w Polsce powstała?
2: Będziemy wspomagać wicepremiera, ministra obrony narodowej, ale to zadanie jest powierzone przez cały rząd panu Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi.
1: A czy MSZ dostaje notatki z zagranicznych rozmów prezydenta Nawrockiego?
2: Tak.
1: To wiecie, o czym prezydent Nawrocki rozmawiał z prezydentem Trumpem?
2: No, rozmowa trwała minutę, w związku z tym notatka z tego jeszcze nie powstała.
1: No to jak krótka rozmowa, to krótka notatka.
2: Ale
1: dlaczego tak długo się ją tworzy?
2: No jak się rozmawia przez minutę, to tam nie ma specjalnie powodu stworzyć z tego notatki, bo dużo się wtedy nie powie.
1: Ale podobno były dwie rozmowy.
2: Zobaczymy, co pałac prezydencki nam zakomunikuje. Z tego na razie nie widziałem żadnej notatki, ale z całą pewnością zawsze my dostarczamy test do rozmów panu prezydentowi na każdy wyjazd a pałac prezydencki później dostarcza nam notatki, o czym były rozmowy, jak to przebiegało.
1: No były jeszcze rozmowy prezydenta Nawrockiego na Kapitolu z senatorami i rozumiem, że z tej części wizyty też jeszcze nie ma żadnych notatek.
2: Ja nie widziałem, ale z całą pewnością takie notatki zawsze są przygotowywane. W związku z tym, jak mówię, do każdej podróży pana prezydenta MSZ przygotowuje tezy i informacje do rozmów, a potem kancelaria pana prezydenta przygotowuje nam opis tego, co się wydarzyło.
1: A zgadza się pan z tym, że prezydent Nawrocki jest dziś numerem jeden w relacjach, w rozmowach z Donaldem Trumpem, jeśli chodzi o polskich polityków?
2: każdy polityk polski odgrywa swoją rolę i pan prezydent Nawrocki ma dobre stosunki z panem prezydentem Trumpem i bardzo dobrze z nim rozmawia. Natomiast politykę zagraniczną prowadzi rząd i w związku z tym premier Sikorski rozmawia regularnie z Marco Rubio, szefem Departamentu Stanu i doradcą bezpieczeństwa, do spraw bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa. Premier Kosiniak-Kamysz prowadzi ciągle rozmowy z sekretarzem wojny Hexetem i tak dalej. Prowadzimy rozmowy również z ludźmi z Kongresu i z Senatu. To nie jest, że tak powiem, polityki międzynarodowej nie robi się na zasadzie wyłącznie jeden na jeden.
1: A z kim rozmawia premier Tusk?
2: Z całą masą przedstawicieli, czy również amerykańskich.
1: Na przykład?
2: Nie kontroluję kalendarza pana premiera Tuska.
1: No ale czy może pan z pełnym przekonaniem powiedzieć, że słowa Donalda Tuska o Trumpie, te sprzed kilku lat, nie mają dziś żadnego znaczenia w relacjach polsko-amerykańskich?
2: Nie mają, dlatego że jakby pan redaktor odszukał sobie, co niektórzy politycy amerykańscy, którzy są teraz w bliskim otoczeniu pana prezydenta Trumpa, mówili o panu prezydencie wcześniej.
1: Na przykład wiceprezydent Vance.
2: Na przykład to by się ludzie mogli zdziwić.
1: No tak, nie, tylko pytanie, czy Trump zapomniał, co premier Tusk o nim mówił wcześniej.
2: Ludzie w polityce mają są dość odporni na krytykę ostatnio wypowiadała się na ten temat pani premier Meloni, która ostro krytykowała pana prezydenta Trumpa i powiedziała, no i co, jakoś żyjemy ze sobą.
1: To wróćmy do Iranu, panie ministrze. Pana zdaniem, co Amerykanie uzyskali dzięki tej wojnie?
2: Na razie trudno powiedzieć, co uzyskali, ponieważ to memorandum, które zostało podpisane, jest bardzo ogólne i jest interpretowane zupełnie odmiennie przez Stany Zjednoczone i zupełnie odmiennie przez Iran. W związku z tym trudno powiedzieć, wszystko jest przed nami. Najważniejsze jest to, że Amerykanie osiągnęli zawieszenie broni co spowodowało, że cena ropy spadła tam z powyżej tam $110 do poniżej 80, co jest bardzo korzystne i wygląda na to, że będzie odblokowana cieśnina Ormuz.
1: No tak, słyszymy, że to jest ten sukces, odblokowanie cieśniny Ormuz, tylko że przed wojną ta cieśnina była odblokowana.
2: No, ale zobaczymy, jak się potoczą negocjacje. Bo
1: to jest
2: teraz
1: taki sukces, wprowadziliśmy kozę, teraz ją wyprowadzimy i będzie sukces.
2: Sukcesem jest to, że jest zawieszenie broni. Natomiast to jest ewidentne, że wróci ruch w ciśnienie Ormuz. A co, jaki będzie długotrwały efekt tego, to zobaczymy, bo teraz się zaczynają 2 miesiące twardych, trudnych negocjacji, ponieważ strony mają zupełnie inną interpretację tego, co podpisały.
1: No, Donald Trump mówi, że Iran nie będzie miał broni atomowej, że nie będzie mógł nad nią pracować i że Iran to obiecuje. Pan wierzy w tę obietnicę?
2: No, Iran mówi dokładnie co innego. No to w związku z tym tutaj znaczy jest rzeczą podstawową, że cieśnina Ormuz musi być odblokowana i musi być wolny przepływ statków, bo to takie jest prawo międzynarodowe. A druga sprawa, że nie możemy dopuścić do tego, żeby Iran dysponował bronią nuklearną. Z tym się wszyscy zgadzają.
1: No tak, tylko pytanie, czy Iran wychodzi z tej wojny wywołanej przez Trumpa osłabiony czy wzmocniony?
2: Niewątpliwie Iran został osłabiony poprzez dewastację wielu obiektów militarnych, wyrzutni rakiet balistycznych i również zakładów, w których wzbogacano ten uran. Natomiast nie został całkowicie pokonany. I co będzie dalej, zależy od tych negocjacji, które będą trwały następne 2 miesiące. Dlatego, że jeżeli wzbogacony uran zostanie zabrany z Iranu, czy też zniszczony na miejscu, to wtedy jest to ogromny sukces.
1: Iran nie został pokonany, ale pytanie, czy irański reżim de facto nie wyjdzie silniejszy z całej tej sytuacji.
2: Tak wszyscy teraz mówią, tylko proszę zwrócić uwagę, że sytuacja gospodarcza Iranu jest jeszcze gorsza niż była. W związku z tym nie jest wystarczająco zła, żeby reżim upadł. Na to się na razie nie zanosi, ale nie pomaga to w rządzeniu krajem.
1: No to pytaliśmy naszych słuchaczy, czy Polska nadal powinna wspierać Ukrainę. 40% powiedziało, że tak, ale 60%, że nie. Panie ministrze, czy Polska powinna wstrzymać pomoc dla Ukrainy, jeśli Kijów nie wycofa się ze swojej decyzji tej dotyczącej uhonorowania, upamiętnienia UPA?
2: Nie, dlatego że to są dwie różne sprawy, dlatego że jest w żywotnym interesie Polski, żeby Ukraina nie padła, żeby dlatego wszystkie państwa sojusznicze w Europie pomagają i nie tylko w Europie, pomagają Ukrainie walczyć. Wyglądało na to, że bez pomocy Stanów Zjednoczonych Ukraina nie będzie mogła się bronić, a jednak zapewniliśmy jako Europejczycy wystarczającą pomoc, żeby Ukraina przetrwała i teraz Rosjanie de facto stoją w miejscu. Nie są w stanie zdobyć więcej terenu niż zdobyli przez ostatnie 4 lata.
1: Ale czy prezydent Nawrocki konsultuje się w jakikolwiek sposób z rządem, nie wiem, z ministrem spraw zagranicznych na przykład, jeśli chodzi o odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
2: To jest decyzja pana prezydenta. Konsultował się z kapitułą orderu Orła Białego. My uważamy, że powinny być rozmowy między dwoma prezydentami. Sprawy historyczne nie znikną. My mamy jasne podejście do kwestii rzezi wołyńskiej i zamiatać tego pod dywan nie możemy. No tak, ale również załatwiliśmy to, że teraz jednak trwają ekshumacje, których przez wiele lat nie było, więc chcemy doprowadzić do to je prowadzić dalej, doprowadzić do końca, żeby wszyscy byli godnie pochowani.
1: Ale czy są w MSZ jakieś prognozy, jakieś raporty, które pokazują, co się wydarzy, co się może wydarzyć, jeśli prezydent zdecyduje się na odebranie orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu?
2: W MSZ-cie się rozmawia na temat rozmaitych scenariuszy w związku z rozwojem sytuacji w rozmaitych krajach. Ale
1: co się może wydarzyć?
2: Ale to nie jest rzecz do publicznego omawiania.
1: No, czy prezydent, pana zdaniem, może nie odebrać orderu po tym, co już wcześniej powiedział, po tym, jak o tym opowiadał, jak ogłaszał swoje zamiary? Bo Sławomir Mentzen mówi tak, nie stawia się gruźb, których nie ma zamiaru się spełnić. Jeśli prezydent nie odbierze jak najszybciej tego orderu, będzie to bardzo źle świadczyło zarówno o naszym państwie, jak i naszym prezydencie.
2: Nie, dlatego że pan prezydent nie powiedział, że odbierze, tylko że się zastanawia nad możliwością odebrania i dlatego się
1: pytał. Był też kategoryczny, mówił też o tym, że w takiej sytuacji Ukraina w Unii Europejskiej na przykład nie miałaby czego szukać.
2: No ale wszyscy mówimy o tym, że te sprawy muszą być załatwione to jest oczywiste. Akurat moja partia, czyli PSL, jest na czele ludzi, którzy twierdzi, że sprawy historyczne muszą być załatwione, dlatego że to nasi członkowie byli głównymi ofiarami tej rzezi wołyńskiej. Film Wołyń, w którym jeden z polskich negocjatorów zostanie rozerwany końmi, to akurat był szef PSL-u na tych terenach. W związku z tym my mamy bardzo, że tak powiem, osobiste podejście do tych kwestii i z całą pewnością o tym nie zapomnimy. Ale to jest tylko jeden aspekt rzeczy, dlatego ten historyczny. Natomiast Ukraina w tej chwili jest naszym sojusznikiem w walce z Rosją i trzeba im pomagać.
1: A czy ludzie z otoczenia prezydenta Ukrainy tłumaczyli, wyjaśniali w jakikolwiek sposób nam, dlaczego ostatnio Wołodymyr Zełenski omija podrzeszowskie lotnisko i wybiera na przykład Kiszyniów?
2: Są stałe rozmowy ze stroną ukraińską, również z otoczeniem pana prezydenta. Jak pan redaktor sam słusznie zauważył, za tydzień ma pan prezydent Zełenski przylecieć do Gdańska.
1: No tak, dlatego dopytuję, bo na razie wygląda na to, że omija Polskę. No nie chce z Polski startować w podróże zagraniczne.
2: Ma prawo używać jakich chce używać. Natomiast jak mówię, za tydzień będzie na konferencji razem z panem premierem Tuskiem.
1: A czy MSZ bierze udział w rozmowach na temat przekazania polskich migów Ukrainie?

0: jak mówię, nie jestem zaangażowany w te rozmowy. Chcieliby, żeby te migi były zmodernizowane u nas. My nie jesteśmy zainteresowani.
1: Czyli żebyśmy my zmodernizowali te migi najpierw, zanim je oddamy.
0: Tak, ale to są negocjacje między resortami obrony obu państw i my w tym nie uczestniczymy.
1: No to wróćmy do pytań naszych słuchaczy, widzów. Oni dopytują na przykład tak, pani Mariola. Czy może pan powiedzieć coś więcej o polsko-ukraińskim projekcie wsparcia weteranów pod nazwą Oaza Odrodzenia?
0: Nie mam żadnej wiedzy na ten temat.
1: To jakiś stały ośrodek dla weteranów miałby powstać, jak rozumiem.
0: Znaczy my jesteśmy oczywiście, pomagamy w rozmaity sposób Ukraińcom, ukraińskim żołnierzom, których tu szkolimy. Przecież nie tylko my szkolimy na terenie Polski żołnierzy i jest kwestia również rehabilitacji. Rozmawiamy o pomocy dla na przykład medyków ukraińskich, którzy są w strasznym stanie, że tak powiem, ponieważ pracują na linii frontu miesiącami i potrzebują też pewnej pomocy. Rozmaite są schematy, ale akurat ja tego nie prowadzę, ja o tym nie wiem.
1: Ron pyta, czy Polska wzorem Stanów Zjednoczonych wystąpi do Ukrainy o audyt środków, jakie jej przekazujemy? Czy mamy jakąkolwiek kontrolę nad tym, jak wydawane są nasze pieniądze, pyta słuchacz.
0: No tak, jednak my wiemy, na co idą te pieniądze, na przykład oczywiście wiemy, gdzie idzie uzbrojenie, to jest monitorowane dość dokładnie. Od początku było to monitorowane. Rozumiem, że to jest pytanie związane z oskarżeniami o korupcję rozmaitych urzędników państwowych i jest to problem, z którym się Ukraina zmagała od wielu lat. Jest to problem, który będzie jednym z głównych przedmiotów negocjacji akcesyjnych. Teraz Ukraina jest już kandydatem razem z Mołdawią do wejścia do Unii Europejskiej. Ale otworzyliśmy pierwszy klaster, czy pierwszą część tego pakietu negocjacyjnego. I tam kwestia korupcji jest bardzo wysoko postawiona.
1: No to w dyskusji o UPA pojawił się taki pomysł polityków PiS-u, żebyśmy wymagali oświadczenia od Ukraińców, że sprzęt, który przekazujemy dla Ukrainy, nie trafi do jednostek, które mają, no właśnie, w imieniu swoim UPA, czy bohaterów UPA. Co pan na taki pomysł?
0: Ukraińcy muszą wykorzystywać sprzęt tam, gdzie powinni go wykorzystywać. To jest, uważam, że nazwa jest niewłaściwa. Lepiej by było, żeby tego nie było. Lepiej było tę nazwę zmienić. Ale nie będziemy mówili Ukraińcom, który oddział ma który sprzęt wykorzystywać, bo oni prowadzą wojnę.
1: No to twarz Andrzeja, taki słuchacz, pyta, czy jeśli ustawa prezydenta o penalizacji banderyzmu trafi do Sejmu, poprze ją pan?
0: To zależy, jak będzie wyglądała ta ustawa, bo to diabeł zawsze tkwi w szczegółach.
1: Jasne. A jeśli chodzi o samą ideę, penalizacja banderyzmu?
0: Uważam, że propagowanie idei, że Bandera są zabity przez Niemców, bohaterem narodowym. Inaczej to Ukraińcy mają prawo do swoich bohaterów narodowych, o czym mówił pan Nawrocki kilka lat temu. Nie będę im wybierał bohaterów narodowych, mówił pan.
1: Jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. No,
0: czyli osoba, która się zajmowała sprawami pamięci historycznej. Więc ja się zgadzam, to jest bardzo niewłaściwe, ale myśmy tego nie popieramy, ale taka jest rzeczywistość.
1: No to pan Wojciech jeszcze pyta tak. Panie ministrze, krótka piłka. Czy działania Izraela w Strefie Gazy i w Libanie są adekwatne i proporcjonalne do ataków na Izrael? Tak czy nie?
0: Nie zawsze są proporcjonalne, nie. Nie są proporcjonalne. Czy są adekwatne? No to, problem polega na tym, o czym się zapomina, że i Hamas, i Hezbollah są uważane przez cywilizowany świat za organizacje terrorystyczne. W związku z tym zabijanie terrorystów jest rzeczą, którą większość polityków uważa za właściwe, ponieważ nie chcemy mieć terroryzmu na Bliskim Wschodzie, ani gdzie indziej. Ale oczywiście, biorąc pod uwagę, że ci terroryści są pochowani w domach, w mieszkaniach, w dużych miastach i jest mnóstwo ofiar cywilnych i to wtedy, można powiedzieć, nie jest adekwatne i nie jest właściwe. Ale wyeliminowanie terrorystów jest skrajnie skrajnie trudne i praktycznie w wypadku

0: Libanu może być okazać się niemożliwe.
1: No to polski rząd podpisuje umowę o współpracy wojskowej z Niemcami, a prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński komentuje to tak. Jedyne, czego możemy spodziewać się ze strony Niemiec, to noża w plecy.
0: Była na ten temat dyskusja wczoraj w Sejmie, kiedy przypomniano panu prezesowi Kaczyńskiemu, że sam tego typu rzeczy negocjował z Niemcami i popierał. W związku z tym jest to tania propaganda, doraźny użytek polityczny, ponieważ pan prezes jeździł do Niemiec, również negocjował z panią kanclerz Merkel i popierał traktat podpisany przez nas z Niemcami w 1991 roku, no więc...
1: Ale dzisiaj mówi, Niemcy nie przepracowały swojej nazistowskiej i imperialistycznej przeszłości, ani swojego stosunku do Polaków.
0: To jest nieuprawnione stwierdzenie, dlatego, że Niemcy przepracowali swoją nazistowską przeszłość, nie przepracowali całkowicie swojej bismarckowskiej przeszłości, ale to jest zupełnie inna kwestia, ale teraz w Bundestagu w zeszłym tygodniu były wystąpienia, w które na przykład bardzo znany poseł niemiecki mówił o tym, że Niemcy przez wiele lat nie traktowali Polaków jako równych sobie, a to był duży błąd i należy to natychmiast naprawić. I tam jest pewna refleksja na temat tego, jak powinny wyglądać stosunki polsko-niemieckie.
1: No tak, od lat trwa dyskusja o tym, że w centrum Berlina nie ma pomnika upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej, polskie ofiary nazistów, Niemców. Kiedy taki pomnik wreszcie powstanie?
0: Ten pomnik, dyskusja na ten temat toczyła się już przez kilkanaście lat. Mój ojciec walczył o to, żeby taki pomnik powstał przez 11 lat, ale teraz mamy ten głaz i powstanie w bardzo dobrym miejscu, powstanie nareszcie upamiętnienie z Polaków zamordowanych przez Niemców.
1: Tak, no to głaz pamięci jest tymczasowym upamiętnieniem, tak, ale a dyskusja dotyczy stałego pomnika.
0: W ciągu dwóch lat, myślę, ten dom i taki pomnik powstanie.
1: 2028 rok, to jest ten moment, kiedy ten pomnik będzie?
0: No ja zakładam, że to jest 2 do 3 lat, bo sprawy się toczą i w tej chwili jest w głosowaniu na ten temat w Bundestagu żadna partia nie była przeciw. To proszę zwrócić na to uwagę, nawet AfD nie głosowało przeciw.
1: Martwią pana wyniki PSL-u w sondażach partyjnych?
0: Nie.
1: Naprawdę? CBOS daje wam 1,5% poparcia.
0: A proszę mi przypomnieć, panie redaktorze, kiedy to PSL przed wyborami miał sondaże, w których przekraczał próg wyborczy.
1: Proszę
0: a jakoś
1: mi przypomnieć,
0: jesteśmy
1: panie ministrze,
0: od 90 roku zawsze w Sejmie.
1: Proszę mi przypomnieć, panie ministrze, kiedy mieliście 1,5% w sondażach?
0: Mieliśmy 2-3% w sondażach tuż przed wyborami. Mówiono mi tydzień przed wyborami. Niektórzy uprzejmi politycy z innych partii mówili mi, no słuchajcie, no jest ewidentne, że nie wchodzicie. Tak się składa, że jesteśmy zawsze niedoszacowani partią. My mamy własne sondaże i trochę lepiej w nich wyglądamy.
1: Lepiej? Przekraczacie w tych własnych sondażach próg wyborczy?
0: Tak.
1: No bo 2 lata temu Trzecia Droga, czyli te połączone siły PSL-u i Polski 2050 miały 11% poparcia. Teraz PSL z Polską 2050 razem licząc mają mniej niż 3% poparcia. To jest ewidentna różnica.
0: Ewidentna różnica. W tydzień przed wyborami w 2023 roku niektórzy politycy innych partii z troską mówili mi, że przecież po co się połączyli w Trzecią Drogę, przecież nie przekraczacie 8%. Dostaliśmy 14,5%. Przed poprzednimi wyborami mówiono mi to samo. Nie ma żadnej mowy, żebyście przekroczyli 5%. Dostaliśmy 8,5%. Więc ja bym się tym nie przejmował.
1: Okej, tylko pytanie, czy nie przejmuje się pan też tym, że całej koalicji, jak policzyć wszystkie partie polityczne tworzące koalicję, to całej koalicji regularnie spadają notowania. Spojrzałem na sondaże CBOS-u. Czerwiec 2024 mieliście 52% wszyscy razem. Rok później 42%, 10 punktów mniej. Kolejny rok, czyli obecny czerwiec, teraz 35%. W 2 lata zjechaliście z 52% na 35% wszystkie partie koalicji.
0: No nie, to jest niemożliwe, dlatego że sama Platforma ma 32%, a my jeszcze jak się dołoży te kilka innych partii, to mamy trochę więcej, bo Lewica ma 7%.
1: 1,5%, wy macie 1,5%. Nie, Lewica nie ma już 7% w tym sondażu CBOS-u, panie ministrze. No,
0: ale
1: macie 35%.
0: To zależy od tego, co tydzień mamy inny sondaż.
1: Ja mówię o sondażu CBOS-u, tym samym regularnie robionym co miesiąc.
0: Jeden sondaż nie robi wiosny.
1: Ten sam CBOS dawał wam 52% 2 lata temu i dziś daje 35% wszystkim razem.
0: sytuacja się zmienia, natomiast cały czas Platforma Obywatelska jest na czele i jest kwestia, jak się rozdzielą głosy innych partii, ale to samo mamy na prawicy, bo w zależności od tego, co się stanie na przykład z różnymi konfederacjami, będzie to mogło decydować. Zależy,
1: różnica
0: ile
1: jest taka, że oni przekraczają próg wyborczy wedle sondażu, a wy nie.
0: To tak, tylko że jak mówię, myśmy w sondażach nigdy nie przekraczali jako PSL progu wyborczego, a zawsześmy się do Sejmu dostawali. Od 90 roku zawsze jesteśmy w Sejmie, a większość z tego czasu również w rządzie.
1: To Grzegorz Schetyna o wspólnym starcie Koalicji Obywatelskiej i PSL-u w wyborach mówi tak, to zawsze możliwe i w jakiś sposób politycznie naturalne, dlatego że jesteśmy w Parlamencie Europejskim w jednym formacie. To jest możliwe?
0: Rada Naczelna, prezes i przewodniczący Rady Naczelnej PSL mówimy jasnym głosem, nie idziemy na jednej liście z Platformą Obywatelską.
1: Dlaczego?
0: Dlatego, że my mamy trochę inny elektorat. My jesteśmy partią centroprawicową.
1: To jasne, ale możecie razem współpracować w Parlamencie Europejskim, ale tu nie możecie?
0: I świetnie współpracujemy w rządzie koalicyjnym. Natomiast nie chcemy, żeby część naszego elektoratu została w domu, bo nie podoba im się to, że idziemy z partią, która jest bardziej centrolewicowa niż centroprawicowa.
1: Czyli pan też mówi wspólnej liście KO plus PSL? Nie.
0: Nie, natomiast zwykle rządziliśmy wspólnie. Natomiast zwracam uwagę, że nigdy nie rządziliśmy razem z PiS-em, a z Platformą Obywatelską już kilka razy.
1: Władysław Teofil Bartoszewski. Bardzo dziękuję. Polskie Stronnictwo Ludowe, Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Marcin Zaborski, kłaniam się. Do zobaczenia.
2: To był gość Radia Z. Słuchaj nas w Radiu Z i na player radioz.pl.

0: dziennikarze i publicyści tylko w Radiu Z. Pytania, których nie boimy się zadać i odpowiedzi, które chce usłyszeć cała Polska. Od poniedziałku do piątku o 8:02 gość Radia Z. O 18:02 trzy najważniejsze pytania na koniec dnia oraz w każdą niedzielę po 9:00 siódmy dzień tygodnia w Radiu Z.
1: Bogdan Rymanowski, Marcin Zaborski,
2: Beata Lubecka,
3: Andrzej Stankiewicz.
1: Bo polityka to poważna sprawa.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Piąta. Wiadomości Radia Z. Michał Krasucki, zapraszam. Amerykanie dają zielone światło dla stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz dostał w tej sprawie pozytywną odpowiedź od szefa Pentagonu Pita Hegseta. Ostateczna decyzja będzie jednak zależała od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Koalicja rządząca nie ma wątpliwości. To przełomowy dzień dla Polski i naszego bezpieczeństwa, mówi Andrzej Szejna z Nowej Lewicy.
5: Pozytywna i formalna odpowiedź administracji prezydenta Trumpa jest dla nas sygnałem, że z niej już nie będzie możliwości się wycofać.
4: Z deklaracji Amerykanów cieszą się też politycy PiS-u. To zasługa działań prezydenta Karola Nawrockiego, ocenia poseł Henryk Kowalczyk.
6: Dobrze, rząd nie przeszkadza. To, że się podpisuje pod sukcesem, no to się nie dziwię.
4: Politycy są zgodni, że teraz czas na wypracowanie konkretów i intensywne przygotowania do utworzenia stałej bazy. NATO podjęło też decyzję o zwiększeniu swoich zdolności odstraszania nuklearnego. Moja władza nie ma ograniczeń. Prezydent USA Donald Trump zaprzecza w rozmowie z Axiosem, by wojna z Iranem ujawniła ograniczenia jego władzy. Dodał, że wynegocjował porozumienie z Teheranem, by nie dopuścić do światowego kryzysu gospodarczego. Trump rozpoczął wojnę z Iranem, domagając się jego bezwarunkowej kapitulacji. Ostatecznie zakończył ją jednak, podpisując ograniczone wstępne porozumienie, napisał Axios. Prezydent zaprzeczył, jakoby doświadczenie to w jakikolwiek sposób uświadomiło mu jego ograniczenia. Nie ma żadnych ograniczeń. Nie, to nie tak, że jeszcze się tego nie nauczyłem. Wiem, że są, ale wiesz, nie ma żadnych ograniczeń. Pokonaliśmy ich całkowicie militarnie. Stany Zjednoczone oczekują całkowitego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym w Libanie. To odpowiedź Trumpa na wczorajsze ataki Izraela przeciwko Hezbollahowi, do których doszło po podpisaniu wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Prawdopodobnie dziś zarzuty usłyszy podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej. Zatrzymany został mężczyzna z gruzińskim paszportem. Według szefa MSWiA wszystko wskazuje na to, że to właśnie on pociągnął za spust. Zatrzymany może mieć kryminalną przeszłość. Niewykluczone, że w Polsce dopuścił się już przestępstw, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
7: Bardzo możliwy jest ten wątek, my go nie przesądzamy. Zabójstwa na zlecenie do tego typu brudnej roboty, proszę wybaczyć ten kolokwializm, wykorzystywane są osoby, które no, są z tego świata przestępczego.
4: Ofiara zabójcy, 44-letni Rosjanin, od lat krytykował Władimira Putina i Ramzana Kadyrowa. Polskie służby proponowały mu ochronę, z której nie skorzystał. Czystki w szpitalu południowym. Na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd placówki. To pokłosie afery z młodym lekarzem i byłym radnym Koalicji Obywatelskiej Dawidem Kacprzykiem, który miał prowadzić przy szpitalu salonik VIP, gdzie politycy byli obsługiwani poza kolejnością. Miał też w rok zarobić ponad 1,5 miliona złotych, a grafik jego pracy budzi poważne wątpliwości. Opozycja liczy na kolejne dymisje. Politycy PiS-u sami mają dużo na sumieniu, odpowiada poseł KO Grzegorz Napieralski.
8: Kiedy Jarosław Kaczyński miał specjalne traktowanie w szpitalu, jakoś nikt nie żądał z PiS-u odwoływania marszałka, który zarządzał tym szpitalem. Kiedy prominentni działacze leczyli się w szpitalu MSWiA, nikt nie odwoływał ministra Kamińskiego.
4: Sprawę nieprawidłowości w szpitalu południowym bada też prokuratura. Od lutego Częstochowa de facto nie ma prezydenta. Po usłyszeniu zarzutów korupcyjnych Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy został zawieszony w obowiązkach, ma zakaz wstępu do urzędu i kontaktu z pracownikami. W mieście narasta napięcie, a pod Jasną Górą ruszyła zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania jego oraz całej Rady Miasta. Do inicjatywy włączają się różne środowiska i partie. Od PiS przez Polskę 2050 i Razem po niezadowolonych mieszkańców. Ukraińców. O szczegółach reporter Radia Z Szymon Kastelik.
2: Wstyd, zmęczenie i potrzeba rozliczenia afer to główne powody, które wskazują inicjatorzy referendum. To w sumie kilkadziesiąt osób. Podkreślają, że nie liczą się polityczne sympatie. Sytuację w mieście porównują do piłki nożnej. Skoro prezydent nie może grać, powinien zostać zmieniony.
3: Mieszkańcy są już znudzeni tym, co się dzieje.
2: Mówi pełnomocnik Komitetu Referendalnego Marcin Nocoń, który dodaje, że w przypadku udanego referendum grupa poprze tylko bezpartyjnego kandydata. Szymon Kastelik, Radio Z.
4: Komitet ma 2 miesiące na zebranie blisko 16 tysięcy podpisów. Już raz w Częstochowie takie referendum się udało. 17 lat temu odwołano prezydenta Tadeusza Wronę. W kolejnych wyborach wybrano właśnie Krzysztofa Matyjaszczyka. Niemcy zwracają Polsce skarby zrabowane w czasie wojny. Do kraju wróci złoty pierścień króla Zygmunta Starego. To wielkie święto polskiego muzealnictwa, komentuje kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu. Z Dariuszem Nowackim rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek.
9: Pierścień Zygmunta I Starego wraca do Polski z Niemiec. Co to oznacza? Dla muzealników, a też dla wszystkich Polaków.
10: No jego wartość historyczna jest fenomenalna, bo jesteśmy tak dalece przetrzebieni, gdy idzie o zbiory królewskie, że każdy istniejący artefakt, no to jest wielka sprawa.
9: Czy król Zygmunt Stary dostał rzeczywiście od królowej Bony ten pierścień?
10: Mamy przekaz archiwalny, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie.
4: Pierścień został wyjęty z sarkofagu na Wawelu w XVII wieku. Później trafił do zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej. W 1939 zrabowali go żołnierze Wehrmachtu. Polscy muzealnicy odkryli go w muzeum w południowo-zachodnich Niemczech. Europa Zachodnia zmaga się z falą upałów. Temperatury mocno idą w górę we Francji, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i południowej Anglii. To nawet 12 stopni powyżej normy. Bloomberg podaje, że wyjątkowe upały powoduje kopuła wysokiego ciśnienia. W Paryżu w weekend nawet 40 stopni. W Zielonej Górze w sobotę 35, 33 we Wrocławiu. W wielu miastach otwierają się kąpieliska. W Lublinie sezon startuje nad Zalewem Zębożyckim. Przygotowaliśmy wiele atrakcji, mówi Radio Z Paulina Mróz z lubelskiego Mosiru.
11: Baseny usytuowane są na terenach zielonych, gdzie dookoła otoczone są terenem częściowo zadrzewionym, z takim stacjonarnym placem zabaw, z możliwością grillowania. Także każdy tutaj znajdzie coś dla siebie i będzie mógł swobodnie odpocząć na świeżym powietrzu.
4: Sezon potrwa do końca sierpnia. Kolejne wydanie wiadomości Radia Z za niespełna pół godziny. Zapraszam w imieniu Pauli Michalik i Michała Adamiuka.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Reklama.
1: Ale sztosy!
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra!
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Jest 5:30, wiadomości Radia Z. Paula Michalik i Michał Adamiuk.
6: Prezydent Ukrainy wdzięczny Polsce za wsparcie od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Wołodymyr Zełenski mówi o tym w Brukseli po spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem. Mówi, że rozmawiali o wspólnych wyzwaniach, które wynikają z agresji Rosji oraz o integracji europejskiej Ukrainy.
5: Wolność każdego narodu żyjącego w sąsiedztwie Rosji musi być chroniona, podkreśla ukraiński przywódca.
6: Lubelski kurator oświaty Tomasz Szabłowski zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne. Śledztwo dotyczy podejrzenia nieprawidłowości przy organizacji przetargów, mówi Radio Z prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
7: Prokurator przedstawił mu zarzuty, które dotyczyły przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania przetargowego dotyczącego organizacji uroczystości z okazji stulecia Kuratorium Oświaty w Lublinie.
6: Kurator tłumaczy nam, że współpracuje ze służbami.
5: Jak ustalił reporter Radia Z, sprawa ma związek z aferą korupcyjną w lubelskich urzędach. Na początku roku zatrzymano 7 osób, w tym wiceprezydent Lublina Beatę Stepaniuk-Kuźmierzak. Usłyszała zarzuty przekroczenia uprawnień za przyjęcie korzyści majątkowej przy organizacji strefy kibica na Euro 2024.
6: Paliwo tańsze niż wczoraj. Za litr 95 płacimy dziś maksymalnie 6 zł, a tej droższej 6,66.
5: Olej napędowy kosztuje nie więcej niż 6,20 zł. Rozporządzenie obniżające VAT na paliwo obowiązuje do końca miesiąca i do tego czasu minister energii będzie ogłaszał ceny maksymalne na dany dzień.
6: Nielegalne i odebrane suweniry z wakacji. 4 tony piasku, kamyków i muszelek z plaż na Sardynii skonfiskowano turystom w ciągu 2 lat na jednym tylko lotnisku w mieście Olbia na tej włoskiej wyspie. Wywóz takich wakacyjnych pamiątek jest tam traktowany jako kradzież i surowo karany.
5: Za każdy taki czyn można zapłacić od 500 do 3000 euro, ale turyści wciąż ryzykują i próbują wywieźć garść Sardynii w butelkach, woreczkach czy pojemnikach. Zdaniem władz wyspy to istny rabunek naturalnych osadów. Odebrane podróżnym są następnie odwożone na plażę.
6: A gdy przesypie się odpowiednia ilość piasku, usłyszycie rozmowę z gościem Radia Z. U Marcina Zaborskiego, 7:58 dziś, poseł PiSu Jacek Sasin.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Ale ciepło, ale słonecznie, nawet 31 stopni. Pokażą dzisiaj termometry w Zielonej Górze, Wrocławiu i Katowicach. Pięknie.
10: Nareszcie mamy to trochę coś tak jakby lato, a dzisiaj przelotny deszcz możliwy tylko i wyłącznie, wiem, że nie mówi się tylko i wyłącznie, ale chciałem podkreślić, w Suwałkach, tylko tam.
9: Pięknie, słonecznie.
10: Tylko i wyłącznie.
9: Tak.
8: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Wstajecie z Radiem Z, kochani, witamy kolejny nowy dzień. Dzisiaj jest piątek, to jest 19 dzień czerwca i dzisiaj z nietypowych świąt mamy święta takie typowe dla kibiców piłki nożnej, bo dzisiaj jest dzień kibica Wisły Kraków.
1: Wisła Kraków, tak, bardzo fajny klub. Ja bym powiedział coś na temat Wisły Kraków na przykład.
0: Bardzo proszę.
1: Ale nie zrobię
0: tego. Ale nie bój się, mamy siedzibę w Warszawie, tak. Jak wyjdziesz, to nie będą ulice Krakowa.
1: Kibice Legii mnie obronią, tak?
0: Tak.
1: Nie. Wiesz co, generalnie mam tak z mówieniem na antenie na temat zespołów, że bardzo lubię mój samochód, a szczególnie lubię mój samochód, który jest nieporysowany i ma całe opony nieprzedziurawione, więc nie będę nic mówił na temat zespołów.
0: Czyli lepiej nie mówić ani Wisła Kraków, ani nie mówić Legia Warszawa.
1: Najlepszy z Chrobry Głogów.
0: Tak, ja jestem za Zastalem Zielona Góra.
1: No i to mamy to.
0: Czemu już nie śpicie? Dajcie znać, Ogólnopolska Centralka Porannego Wstawanka, numer do nas 321-321-321. Radio Z
2: i już. Reklama.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.

0: witamy, moi drodzy. Piątek, witamy was w piątek. Mamy nadzieję, że macie się świetnie, bo nam całkiem nieźle o poranku, szczególnie z wami. To jest Radio Z, to jest Dzień Dobry Bardzo. To jest ogólnopolska centralka porannego wstawanka. Kto już nie śpi i dlaczego? Dzień dobry.
1: Witam, z tej strony Krzysztof. Czemu nie śpię? A ile można spać? Ja wczoraj od godziny 15, jak się położyłem, to do godziny 5.00. Wyspałem się za wszystkie czasy. Nawet za was, koledzy.
2: Jak tak można? No naprawdę. Od 15 słuchacz spał, to spał jak niemowlę, ale dziękujemy, że wyspałeś też się za nas, drogi słuchaczu.
0: Od 15 do...
2: Do 5
0: to będzie 80 godzin.
2: No, to można... To są takie chwile, jak jest taki moment grozy, że jedziesz na rowerze i nie wiem, spada ci łańcuch i jest ta chwila grozy i całe życie ci leci przed oczami, nie?
0: Tak.
2: To słuchasz, to właśnie przespał, znaczy przyśniło mu się całe jego życie.
0: Wstajesz rano i mówisz, o, spałem 80 godzin. Żyje? Dobra, żyje. Jest okej. Okay.
2: Puls jest? Nie ma. Nie ma pulsu. Pulsu nie ma.
0: Szybka kawa i będzie puls. Dzień dobry bardzo z Radiem Z.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Ja się staram.

0: Reklama.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
4: A co to się wydarzyło? W kalendarzu jest piątek, moi drodzy, 19 czerwca. Wiadomości Radia za to 6. Wcześniej wiemy. Paula Michalik, Michał Adamiuk.
5: Lecą głowy w warszawskim szpitalu południowym, tam gdzie pracował lekarz milioner.
6: Cyngiel zatrzymany, poszukiwany zleceniodawca zabójstwa rosyjskiego artysty w Polsce.
5: Lanie wody na mundialu, posłuchajcie, komu nie pasują przerwy na nawodnienie.
4: 6.
5: Zwolniony ze szpitala, wyrzucony z partii, zrzeka się mandatu radnego i oddaje 500 tysięcy złotych. Młody lekarz z warszawskiego szpitala południowego, który zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych, skorygował część faktur, które wystawił placówce.
6: W samym szpitalu odwołany został cały zarząd. Decyzję podjął prezydent Warszawy.
5: Reporter Radia Z, Daniel Wrzos, śledzi tę sprawę.
7: Tak, Dzień dobry.
5: Będą jeszcze jakieś konsekwencje afery?
7: Prezydent Rafał Trzaskowski nie wykluczył kolejnych zmian personalnych. Prokuratura z urzędu zajęła się nieprawidłowościami w szpitalu południowym. Lekarz skorygował ponad 30 faktur. W tle jest sprawa saloniku VIP, z którego, jak donoszą media, mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając przy tym kolejki. Jeżeli to się potwierdzi, konsekwencje zapowiedział też premier Tusk.
8: Nie jest moim zadaniem zgadywać, kto i czy ktoś korzystał z usług tego lekarza, to złamał prawo, ale jeśli takie fakty nastąpią, będą także konsekwencje polityczne.
7: Sprawie przygląda się również rzecznik odpowiedzialności zawodowej, ponieważ dyżury lekarskie Kacprzyka miały się pokrywać z jego wystąpieniami w mediach.
6: Według posłów PiSu lekarz zatrudniony był też w szpitalu brudnowskim. Oprócz wynagrodzenia za dyżury miał zarabiać także 25 tysięcy złotych miesięcznie jako zastępca koordynatora oddziału ratunkowego.
5: Kto stał za zleceniem zabójstwa Rosjanina w Białej Podlaskiej, to teraz starają się ustalić śledczy.
6: Na razie zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o wykonanie tego zlecenia. Z Radia Z wiecie, że 36-latek z gruzińskim paszportem wpadł w Piastowie pod Warszawą.
5: Co jeszcze wiemy na jego temat, o tym nasz reporter Marcin Friedrich.
9: Mężczyzna jest powiązany ze zorganizowanymi grupami przestępczymi. Niewykluczone, że ma na swoim koncie przestępstwa kryminalne, które popełnił w Polsce kilka lat temu. Teraz będzie badane, kto zlecił mu zabójstwo Rosjanina, mówi Tomasz Siemoniak, minister koordynator spec-służb.
10: Może to być taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, kryminalistów.
9: 44-letni Rosjanin od lat krytykował i Władimira Putina, i Ramzana Kadyrowa. Polskie służby proponowały mu ochronę, ale ten jej nie przyjął. Marcin Friedrich, Radio Z.
6: Rosyjski artysta, krytyk Putina, zginął w poniedziałek od 5 strzałów z pistoletu oddanych z bliskiej odległości w biały dzień.
5: Jest oferta, jest odpowiedź. Amerykanie są otwarci na utworzenie stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Pozytywną odpowiedź minister obrony dostał od szefa Pentagonu, Pita Hegseta.
6: Ostateczna decyzja zależy jednak od szczegółów oferty, którą Polska złoży Amerykanom. Nie zdradza, w którym miejscu miałaby powstać stała baza. Będzie to konsultowane z USA.
5: Przez najbliższe miesiące będą trwały negocjacje, zapowiada Władysław Kosiniak-Kamysz.
11: Polska nie zmarnuje ani chwili. Jesteśmy gotowi do negocjacji umowy i do jej podpisania.
6: Bezpieczeństwo jednak kosztuje. Minister obrony zapowiada, że koszty mogą być dzielone z Amerykanami, ale główny ciężar wydatków będzie po stronie Polski.
5: A Wołodymyr Zełenski dziękuje Polsce za wsparcie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji. Mówi to po spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Brukseli w kuluarach unijnego szczytu.
6: Rozmawiali o zagrożeniach ze strony Rosji i dołączeniu Ukrainy do Unii Europejskiej.
5: Piłkarze piją wodę w trakcie meczu i to na mundialu niektórym się nie podoba.
6: Fala krytyki spada na przerwy na nawodnienie wprowadzone w trakcie trwających mistrzostw świata.
5: Komu i dlaczego przeszkadzają, wytłumaczy dziennikarz sportowy Radia Z Krzysztof Wilanowski.
12: Wśród krytyków znaleźli się trenerzy, m.in. Jurgen Klopp, który mówi nie o przerwach na nawodnienie, tylko na reklamy. Krytykują też zawodnicy, którzy biorą udział w turnieju. Według reprezentanta Holandii Virgila van Dijk'a przerwy mogą się pojawiać, jeśli naprawdę są konieczne, a decyzja powinna być podejmowana przed każdym spotkaniem. Krytycy przerw mówią o ich negatywnym wpływie na tempo meczów. Z kolei naukowcy z Uniwersytetu Columbia mówią, że 3 minuty na nawodnienie i ochłodzenie organizmu to zdecydowanie za mało.
6: FIFA wprowadziła przerwy ze względu na upały. Już przed startem turnieju przewidywano, że to może być najgorętszy mundial w historii.
5: Gorąca polityczna rozmowa dnia, jak co rano w Radiu Z. 7:40 u nas poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No słuchajcie, no piękne lato, w ogóle jaka fajna noc. Ja dzisiaj wstałem rano, słyszę, ptaszki ćwierkają zielono, słońce świeci.
4: Ale była mgła dzisiaj, która wstawała.
0: Osadziła się na samochodach?
4: Ta wilgoć, która była w ziemi, nagle została poderwana.
0: No ale to są takie letnie klimaty.
4: Cudownie,
0: także,
4: cudownie,
0: no,
4: pięknie.
0: Już ten czerwiec taki brzydki poszedł sobie precz, a dzisiaj na termometrach, słuchajcie, na północy 25 stopni, w centrum około 27, a na zachodzie nawet dzisiaj 32 kreski powyżej zera w cieniu.
4: I z tej okazji, moi drodzy, zaczynamy ten program wyjątkowym numerem, który ma w sobie lato, który ma w sobie słońce, który ma w sobie grille do późnych godzin nocnych.
0: I ma w sobie loda na patyku.
4: Tak. Tak jest.
0: Modern Talking.
4: Yoma Heart, Yoma Soul. Dla was do poranku. Witają was w Radiu Z. Marek Starybrat
0: i Kamil Baleja. 5 po 6. Piątek, piąteczek, piątolongo.

0: Wstawajcie, chłopaki i dziewczyny, trzeba od rana prężyć muskuły, 12 po 6, a u nas...
1: Wielka Księga Imion w Radiu Z.
0: Otóż to jest ten charakterystyczny moment w naszym programie, kiedy przyglądamy się naszym solenizantom. Dzisiaj imieniny obchodzą Gerwazy, Protazy, Romuald i Michalina.
2: Fajnie.
0: Gerwazy i Protazy brzmią jak duet prowadzących program remontowy.
2: Coś w tym jest. Tak.
0: I... Chociaż niektórzy mówią, że to nie była bajka, to był program dokumentalny.
2: Gerwazy i Protazy. Oni mówią, dzień dobry, dzisiaj zrobimy łazienkę w stylu średniowiecznym.
0: Tak.
2: Ale w ogóle Gerwazy, piękne imię. Ja mam wrażenie, że Gerwazy świetnie się czuje tam, gdzie czuć wilgocią, jak w starych lochach. On lubi wilgoć.
0: Pozdrawiamy cię, Gerwazy. Romuald, też piękne imię, Romuald, bardzo dostojne. Romuald na pewno ma motocykl i jako jedyny na osiedlu wie, co to są panewki.
2: I jeszcze jest kobiecy rodzynek Michalina. Michalina miała być Michałem, ale USG robił stażysta, bo prawdziwy lekarz był zajęty w Warszawie wystawianiem faktury na 1,6 miliona złotych.

0: wstajesz, przeciągasz się i mówisz: dzień dobry, bardzo w Radiu Z. Co tam na mundialu? Jakie mecze były w nocy?
1: No właśnie, bo nie wszyscy przecież mogą oglądać, szczególnie jak wstają wcześnie rano. Wczoraj były takie mecze jak Czech-Republika Południowej Afryki, remis 1-1.
0: Tak, wieczorem także w nocy zagrał Meksyk z Koreą Południową. Meksyk wygrał 1-0. Zaraz do was wracamy.
2: Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie.
0: Dobrze, jesteśmy z powrotem, dziękujemy. Jak na mundialu, wiecie?
1: Od razu lepiej. Co tam jeszcze było? Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. No, tutaj niespodzianka, Szwajcaria 4-1.
0: No i wreszcie jakiś mecz, gdzie był grat goli. Kanada, Katar 6-0, wygrała Kanada.
1: Tak, o mundialu na pewno jeszcze dzisiaj będziemy mówili, no bo wrócił z mundialu nasz dziennikarz Marcin Powideł.
0: Weźmiemy go tutaj na przepytki, moi drodzy, sprawdzimy, jak tam było.
1: Tak, zapytamy, dlaczego on już wrócił, czy on już rozegrał mecz otwarcia, mecz o wszystko i mecz o honor.
0: To po 7:00, bądźcie blisko.

0: Właśnie przeglądam internet, moi drodzy, i widzę, że dzisiaj wiele filmików się pojawiło o tym, jak w Przemyślu biega niedźwiedź po rynku.
1: W Przemyślu, tak, w centrum miasta?
0: Dokładnie, biega
1: to,
0: niedźwiadek
1: to nie
0: sobie.
1: Nie wie, że tam prohibicja od 22 do 6.
0: Ale to nie jedyny akcent ze zwierzętami.
1: Naprawdę?
0: Tak, w Krakowie był atak dzika.
1: Więcej już za chwilkę w wiadomościach Radia Z o 6.30.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Daleko jeszcze?
5: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
4: Wow, jaki błękitny.
6: A to nasz hotel przy samej plaży.
5: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
6: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
5: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spichrzów. Wstęp wolny. Nie może was zabraknąć.
7: Zapraszam, Michał Wisan, prezydent Elbląga.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
9: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
10: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
11: Hej, zwrotu mocni! To my. Wszystkie opakowania ze znakiem kaucji. Zwracacie nas bez paragonu. Puste i niezgniecione. Nie trzeba nas myć!
12: Ale etykieta musi być.
11: Zwrotomocni. Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko. Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
13: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
14: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
13: No sprytnie.
2: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
15: Po reklamie.
1: Punktualnie 6.30, jest piątek, 19 czerwca, wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
16: Na Klinach w Krakowie dzik zaatakował i przewrócił wózek z dzieckiem. Miasto zwołuje sztab kryzysowy.
17: Nieco ponadroczna dziewczynka z obrażeniami głowy została zabrana do szpitala. Jej życie nie jest zagrożone. Zwierzę, które zaatakowało, to była locha z małymi. Mieszkańcy tego osiedla informują o zwiększonej aktywności dzików w tej okolicy.
16: W zwołanym na dziś miejskim sztabie kryzysowym mają uczestniczyć m.in. służby odpowiedzialne za odławianie zwierząt. Apelują do mieszkańców, by zachowali szczególną ostrożność, a psy trzymali zawsze na smyczy. Najwyższy przywódca Iranu zatwierdził porozumienie pokojowe z USA. Ogłosił to sam Mojtaba Chamenei. Przyznał, że był temu przeciwny, ale przekonał go prezydent Iranu. Chamenei podkreśla, że przyszłe bezpośrednie negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi nie będą oznaczały, że zaakceptowane zostanie stanowisko wroga.
17: A podpisane w Wersalu przez Trumpa porozumienie przewiduje m.in. rozpoczęcie 60-dniowych negocjacji w sprawie irańskiego programu atomowego. Pierwsze tankowce miały wczoraj przepłynąć przez otwartą już cieśninę Ormus.
16: paraliż ZUS-u niewykluczony. Mówią o nim pracownicy zakładu, którzy domagają się 1200 zł podwyżek. W tym tygodniu przeprowadzili już strajk ostrzegawczy.
17: ZUS proponuje 220 zł, bo jak twierdzi, nie ma pieniędzy na więcej. Jak mówi Danuta Łukasik ze Związku Zawodowego Pracowników ZUS Niezależni, brak porozumienia może oznaczać strajk generalny.
18: Strajk generalny polega na całkowitym odstąpieniu od pracy, nie na 2 godziny jak teraz, tylko po prostu przestaniemy pracować. I wtedy społeczeństwo niestety, ale odczuje. Jesteśmy osobami kulturalnymi, wykształconymi i wiemy, co prawo nam pozwala.
17: Wśród postulatów są też uzupełnienie braków kadrowych, zmniejszenie liczby obowiązków, poprawa warunków pracy oraz działania antymobbingowe.
16: Polska ambasada w Rzymie ostrzega turystów przed kopułą gorąca. Temperatura we Włoszech może sięgnąć 40 stopni. Ambasada rusza z kampanią Bezpieczne wakacje we Włoszech.
17: I publikuje apel. W przeciwieństwie do imponujących kopuł rzymskiego Panteonu czy florenckiej katedry Santa Maria del Fiore, ta nie przyniesie cienia i chwili wytchnienia. Do jej wizyty należy się odpowiednio przygotować, czyli zawsze mieć przy sobie butelkę z wodą, można ją uzupełniać w darmowych źródełkach i pamiętać o nakryciu głowy oraz kremach z filtrami UV.
1: A odpowiednią temperaturę w Meksyku zadbali piłkarze.
16: Marcin Powideł i Wiadomości Sportowe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
19: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reprezentacja Meksyku pierwszym zespołem, który zapewnił sobie awans do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu wygrali drugi mecz grupowy. Po zwycięstwie nad RPA pokonali 1-0 Koreę Południową.
20: Atención, que viene el disparo! Gol de México! Se acaba el partido, México gana 1-0!
1: Strzelcem gola Luis Romo. Powody do świętowania mają również Kanadyjczycy. Drugi współgospodarz turnieju odniósł pierwsze w historii Mistrzostw Świata zwycięstwo, gromiąc w Vancouver 6-0 Katar. Chcę powiedzieć, że dziś jesteśmy dumni z tego, kim jesteśmy i co tworzymy. To absolutnie najważniejsze. Mówił szczęśliwy trener reprezentacji Kanady Jesse Marsh. Cieniem na zwycięstwie jego drużyny kładzie się tylko fatalna kontuzja Ismaela Kone. W 51 minucie kanadyjski pomocnik opuścił boisko ze złamaną nogą. Na mundialu rozczarowują za to Czesi, którzy po 2 meczach mają zaledwie punkt. Po przegranej z Koreą nasi południowi sąsiedzi zremisowali 1-1 z RPA. Pewne zwycięstwo 4-1 nad Bośnią i Hercegowiną odniosła Szwajcaria.
19: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Ja teraz robię prognozę pogody, czy ty?
1: Razem. Piękna pogoda.
0: Nie pamiętałem właśnie, jak się umawialiśmy.
1: Lato przyszło.
0: Lato przyszło.
1: Nie ma w kalendarzu, a już jest u nas.
0: Nawet 31-32 stopnie dzisiaj zobaczymy, słuchajcie, w Zielonej Górze, we Wrocławiu, na południu też bardzo ciepło, 29. No dzisiaj najmniej 24 w Białymstoku.
19: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
21: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
1: No ale to jest taki klasyczny letni dzień, bo przez cały dzień słońce, bardzo gorąco, a po południu, pod wieczór na zachodzie możliwa prawdziwa letnia burza.
0: Ale będzie pięknie. Piękny piątek przed nami. Dzień dobry bardzo w Radiu Z.

0: Za 19.07. Dzień dobry, bardzo w radiu ZET. Witamy w piątek, moi drodzy. Loteria wielkie, wygrane pod hasłem rządza, pieniądza trwa. Regulamin jak zawsze na radio ZET.pl. No i tak, do wakacji tydzień, prawda?
1: Tak, z czym wam się kojarzą wakacje? Bo mnie na przykład z takim radyjkiem starym na baterię, że włączasz to radyjko i słyszysz:
2: wakacje!
0: Ojej! I masz bułkę z dżemem.
1: Tak.
0: I ta bułka jest cała ufaflana w piasku.
1: I w ogóle przyjechałeś tam autokarem, był postój i piłeś herbatę z termosu.
0: I nic ci nie przeszkadza. I jest cudownie. I my już dzisiaj chcemy ogłosić wakacje, moi drodzy, żebyście zaczęli dzisiaj. Bo dzisiaj w walizkach między innymi 70 tysięcy złotych.
1: Tak, a maksymalnie nawet 700 tysięcy.

0: Messi to szansa na 1 000 000 złotych w wielkim finale czerwca, a ten już za tydzień.
1: Moi drodzy, zagrajcie właśnie teraz SMS z hasłem Radio Z pod 7353 za 3,69 VAT. I warto zrobić to teraz, bo właśnie teraz włączamy super bonus i każdy SMS pomnożymy 7700 razy.
0: Korzystajcie, powodzenia. SMS Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
14: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
15: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
16: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
2: Po reklamie.
17: Radio Z i już.
18: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.

0: No ale powiedzcie, jak my wam ułożymy rano playlistę, no, czyli listę utworów, którą wam gramy, słuchajcie, no to mucha nie siada. No.
1: Dokładnie.
0: To jest po prostu, no naprawdę. No.
1: Cudowna Billie Eilish.
0: Tak.
1: Tutaj Radio Z, zanim zagramy kolejną piosenkę, to teraz będzie jak na mundiale u nas przerwa na wodę.
2: Trwa przerwa na nawodnienie. Kamil i Marek poszli się napić. Trwa przerwa na nawodnienie. Kamil i Marek poszli się napić. Trwa przerwa na nawodnienie. Kamil i Marek poszli się napić.
0: No, już jesteśmy.
1: Od razu lepiej. Teraz będzie Kajgo w Radiu Z, tak, poranku.
0: Trzeba się nawadniać, tym bardziej, że idą upały. Za

0: Ależ się afera zrobiła z tym szpitalem. Szpital milionerów, szpital prywatny polityków.
1: Dajcie spokój. A wczoraj jeden z posłów PiSu rozścielił czerwony dywan przed tym szpitalem. Mhm. Specjalnie dla posłów KO.
0: Sprawa głośna. Jakie będą konsekwencje? Sprawdzamy to. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach Radia Z o 7.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Reklama.
4: Sąsiadko, witam.
3: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
4: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
3: Sylwester, mój kicić wrócił.
4: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
3: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
10: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
13: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
14: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
13: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
14: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
15: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
1: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Po reklamie.
0: Już prawie 7:00, cudownie, że z nami jesteście o poranku. Zapraszamy teraz na wiadomości, na które nie można powiedzieć zapraszamy, na które zapraszają. No ale dobra, niech będzie. Paula Michalik, Michał Damiuk.
8: Uzdrawianie sytuacji w Szpitalu Południowym. Opozycja żąda głów.
16: Wygaszanie CPN nie wywinduje ceny paliw. Obietnica ministra w Radiu Z.
8: Rozpędza się fala gorąca, która sunie do Polski. Na jej drodze pierwszy zachód.
0: 7:00.
20: Opozycja żąda politycznej krwi za aferę w warszawskim szpitalu południowym. PiS chce dymisji wiceprezydent stolicy Renaty Kaznowskiej. Na razie prezydent Rafał Trzaskowski odwołał cały zarząd placówki, w której młody lekarz na specjalizacji zarobił w rok ponad 1,5 miliona złotych.
21: Dawid Kacprzyk został już zwolniony i oddał szpitalowi 500 tysięcy złotych. Został też wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej i zrzekł się mandatu radnego dzielnicy Ursus.
20: Reporter Radia Z Daniel Wrzos przygląda się tej sprawie. Co dalej zrobi z nią koalicja?
22: Premier Tusk zapowiedział zmiany w prawie, które mają ukrócić wykorzystywanie wpływów czy znajomości. W szpitalu południowym miał być salonik VIP, z którego mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej. Mieli mieć wykonywane badania na SOR-ze, gdzie pracował Dawid Kacprzyk, omijając przy tym kolejki.
23: Dobrze wiemy, że tego typu praktyki, a więc znajomości w szpitalu, to niestety jest od lat codzienność. I będziemy szukali różnych sposobów, aby ograniczyć do absolutnego minimum zagrożenie tego typu nadużyciami. To jest kwestia i przyzwoitości, i sprawiedliwego dostępu do usług medycznych.
22: Premier Tusk mówi także o wyciągnięciu konsekwencji politycznych, jeżeli doniesienia mediów o saloniku VIP się potwierdzą. Na razie sprawę nieprawidłowości w szpitalu południowym bada z urzędu prokuratura.
21: Prezydent Warszawy zapowiada w sprawie szpitala kolejne konsekwencje personalne.
20: Prokuratura może dziś postawić zarzuty mężczyźnie podejrzewanemu o zastrzelenie rosyjskiego artysty w Białej Podlaskiej.
21: 36-latek ma gruziński paszport i kryminalną przeszłość. Od jakiegoś czasu pomieszkiwał w Polsce.
20: Dlaczego w poniedziałek, w biały dzień, 5 razy strzelił do Siergieja Skrepeckiego? Najnowsze ustalenia śledczych ma reporter Radia Z Mateusz Kasiak.
24: Wciąż najbardziej prawdopodobny jest kierunek wschodni, dlatego służby sprawdzają wszystkie tropy, na przykład czy morderstwo nie było zlecone, mówi koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.
25: Taki sposób działania, który stosują obce służby, że wynajmują przestępców, wynajmują kryminalistów.
24: Niewątpliwie jednak, jak dodaje Andrzej Fiołek, rzecznik wojewódzkiej policji w Lublinie, to zatrzymany pociągnął za spust.
26: Otrzymaliśmy osobę, która faktycznie odpowiada za zabójstwo 44-letniego obywatela Rosji.
24: Podejrzany może być powiązany także ze zorganizowaną przestępczością. W Polsce Mateusz Kasiak, Radio Z.
21: Zabity Rosjanin otwarcie krytykował Putina. Wcześniej już dostawał pogróżki.
20: Ameryka jest zainteresowana stworzeniem stałej bazy swoich wojsk w Polsce. Minister obrony dostał od szefa Pentagonu pozytywną odpowiedź na naszą propozycję.
21: Teraz piłka znów jest po stronie Warszawy. Co teraz może zrobić rząd? O tym reporter Radia Z Jan Kielak.
27: Przygotuje ofertę, w której określi, na jakich warunkach będą w Polsce stacjonować żołnierze USA. Będzie to przedmiotem negocjacji z Amerykanami, podobnie jak wybór miejsca bazy, mówi Władysław Kosiniak-Kamysz.
28: Nie chciałbym stawiać tak dobrze rozpoczętego dialogu pod jakąkolwiek ścianą, że ta czy inna lokalizacja, powiem tak, każda lokalizacja w Polsce na stałą bazę jest bardzo dobra.
27: Dopiero po zapoznaniu się ze szczegółami polskiej oferty Waszyngton podejmie ostateczną decyzję w sprawie stałej bazy na terenie Polski. Jan Kielak, Radio Z.
21: W Polsce stacjonuje około 10 tysięcy amerykańskich żołnierzy, zdecydowana większość z nich w formule rotacyjnej.
20: Ceny paliw nie poszybują w górę, kiedy CPN znów przejdzie do historii. Obiecuje to w Radiu Z minister energii.
21: Rząd powoli wygasza swój program, obniżony VAT i ceny maksymalne będą tylko do końca czerwca.
20: Nie spodziewamy się drastycznych wzrostów cen po tym terminie, mówi Miłosz Motyka.
29: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
21: Pakiet CPN kosztuje państwo ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Rząd wprowadził go pod koniec marca, by wyhamować szalejące podwyżki cen paliw po wybuchu wojny z Iranem.
20: Fala gorąca płynie do Polski. Już dziś zacznie nas zalewać od zachodu.
21: A w weekend w upale zanurzy się już cały kraj.
20: Jeszcze ciepłe prognozy przynosi Krzysztof Kiryczuk z redakcji Meteo Radia Z. Dzień dobry. Na co mamy być gotowi?
30: Z map synoptyków, które właśnie przeglądałem, jasno wynika. Będzie powyżej 35 stopni i to w cieniu. Na pełnym słońcu będzie jeszcze goręcej, tak mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
31: Więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał, czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
30: No i tak, w Gorzowie dzisiaj o poranku już jest 20 stopni, bardzo ciepło. Miasta na to, co nadchodzi, już od kilku dni się szykowały, porozstawiane są fontanny, kurtyny wodne, miejsca z wodą. No, nie tylko u nas tak gorąco, proszę bardzo, Włochy 40 stopni, to samo Hiszpania, Austria, Niemcy, Francja podobnie.
20: Najnowsze prognozy i ostrzeżenia pogodowe sprawdzajcie też na radioz.pl.
32: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
4: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
5: No jak lubicie upały, to mamy coś dla was. Dzisiaj na zachodzie i na południu 32 stopnie i po południu na zachodzie i na południu możliwe burze.
0: Będzie można tańczyć nago w deszczu.
5: Oczywiście, że
0: no,
5: tak.
0: No, tak lubimy.
5: No, my pięknie wyglądamy w mokrych podkoszulkach z Kamilem.
0: No, mów za siebie.
5: W centrum 27 stopni, na północy troszkę chłodniej, ale też nieźle. Dzisiaj 24-25 na Mazurach i nad morzem.
4: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
2: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
6: Dzień dobry bardzo w Radiu Z. Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Grandlubicz.pl.
0: Wczoraj mój synek powiedział: tatuś, chyba ci brzuch wystaje, skurczyła ci się koszulka, musisz kupić nową. Ja mówię: nie skurczyła się, to nie koszulka.

0: 12 po 7, to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Pascal Brodnicki, znany kucharz.
1: Francuski.
0: Ma nową miłość. Zakochał się w serze.
1: Zakochał się w serze.
0: Tak, dokładnie, słuchajcie. Cytujemy. Popiołak, tak powiedział pan Pascal. Popiołak, który jest robiony w kamiennym naczynku. Zakochałem się w nim rok temu i przez ten rok w ogóle ta miłość mi nie przeszła.
1: Teraz strach pomyśleć, że ktoś pokaże Pascalowi Brodnickiemu kotleta schabowego.
0: Albo placki ziemniaczane. No. Oj.
1: A wiecie, co wyjdzie, jak Pascal Brodnicki zakocha się w kapuście, w mięsie mielonym i w ryżu?
0: Co?
1: Gołąbki.
0: 13 po 7. Dzień dobry, poranku. Witamy. Jest piątek.

0: A teraz uwaga.
1: A.
0: Będą wakacje na antenie.
1: A.
0: Proszę bardzo, proszę poczuć klimat luzu. Siedzimy sobie gdzieś na plaży. Nad wodą sobie siedzimy.
1: Ja mam wcisnąć ten guzik,
0: tak,
1: bo mam wodę.
0: Miałeś wodę pod ręką.
1: Ja to mam cały bałtek w jednym guziku.
0: Proszę bardzo.
1: Wciskam guzik i dzieje się magia. Radio to teatr wyobraźni.
0: I teraz tak, jesteście sobie nad Bałtykiem, w jakimś dobrym hotelu, takim na bogato, jecie codziennie rybę, bo was stać. I jest również goferek, nie jeden codziennie. I co jest najpiękniejsze, nie patrzycie codziennie na stan konta i nie mówicie, ile jeszcze nam zostało.
1: Otóż to, bo niedługo wakacje, ale jeszcze przed wakacjami, jak wyślecie SMS o treści Radio Z na 7353, to być może otworzycie walizkę pełną pieniędzy.
0: Pogadajmy o konkretach. Dzisiaj 70 tysięcy złotych między innymi, nawet 700 tysięcy nagrody głównej, a bajeczny 1 000 000 złotych już za tydzień do wygrania w wielkim finale czerwca.
1: Tak jest, SMS kosztuje 3,69 zł, hasło Radio Z wyślijcie pod 7353 i teraz włączamy super ekstra bonus. Wow! Takiego to już dawno nie widziałem w naszej zabawie. Każdego SMS-a, jeżeli teraz go wyślecie, pomnożymy razy 17 tysięcy.
0: Ludzie, łapcie 17 tysięcy szans. 17 tysięcy szans na wielką kasę. SMS Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: A w studiu Radia Z pojawił się redaktor Marcin Zaborski.
1: Dzień dobry. Wszyscy mówią o przerwie na nawodnienie na mundialu, więc zanim powiesz, kto będzie twoim gościem, to my w radiu też taką przerwę wprowadzamy.
2: Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie.
0: No, od razu lepiej.
1: Tak.
3: To już?
1: Tak.
0: Kontynuujmy. O czym to my rozmawialiśmy?
3: No właśnie,
1: kto będzie twoim gościem?
3: A, okej. Okay. Jacek Sasin, Prawo i Sprawiedliwość. Przyjaciel Marka Suskiego, jak słyszymy ostatnio.
1: Czy będziesz miał przerwę na nawodnienie w trakcie twojej rozmowy?
3: Absolutnie, nie ma mowy. Krótka piłka.
0: 8:02, Marcin Zaborski i Jacek Sasin. Pewnie będzie temat numer jeden, czyli szpital i jeszcze raz afera.
3: Oj, będzie.
4: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
11: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
12: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie.
13: Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
14: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
15: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
16: Marian, a ty komu kibicujesz?
17: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
16: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
18: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Czereśnie Luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
19: Lidl, to się opłaca.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
17: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
14: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum dwa produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
16: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
1: Uwaga! Super promocja w Teddy!
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej, ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok potęgi ośmiu premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
20: Po reklamie.
0: To już jest piątek, 19 czerwca. Na wiadomości Radia Z o 7.30 zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
21: Piekło rodzeństwa ze wsi niedaleko Suwałk. 47-letnie dziś bliźnięta, mężczyzna i kobieta, nawet przez 30 lat były izolowane od świata. Matka, potem także ich starsza siostra, głodziły ich i zaniedbywały ich potrzeby higieniczne czy zdrowotne. Kobieta, gdy została znaleziona, miała ważyć 35 kg. Oboje trafili do szpitala psychiatrycznego.
22: Kobiety, które zgotowały im piekło, usłyszały zarzuty za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad osobami nieporadnymi. Grozi im do 8 lat więzienia.
21: Nie będzie dziś planowanych rozmów pokojowych USA-Iran w luksusowym szwajcarskim kurorcie. Wiceprezydent J.D. Vance nie wybiera się do Bergenstock. Ceremonia podpisania porozumienia nie odbędzie się. Prezydenci USA i Iranu podpisali je oddzielnie.
22: Umowa zakłada m.in. zakończenie walk w Libanie, ale wybuchły nowe starcia między siłami izraelskimi, a wspieranymi przez Iran bojownikami Hezbollahu. Najwyższy przywódca Iranu, Ajatollah Mojtaba Khamenei, zapowiada negocjacje twarzą w twarz z Amerykanami, ale jak podkreśla, nie oznacza to zaakceptowania punktu widzenia wroga.
21: Niemcy zwracają Polsce skarby zrabowane w czasie wojny. To m.in. złoty pierścień króla Zygmunta Starego z XVI wieku.
22: To wielkie święto polskiego muzealnictwa. Cieszy się kurator zbiorów złotnictwa Zamku Królewskiego na Wawelu Dariusz Nowacki.
23: Jego wartość historyczna jest fenomenalna, bo jesteśmy tak dalece przetrzebieni, gdy idzie o zbiory królewskie, że każdy istniejący artefakt, no to jest wielka sprawa.
24: Czy król Zygmunt Stary dostał rzeczywiście od królowej Bony ten pierścień?
23: Mamy przekaz archiwalny, że na palec lewej ręki królowa Bona założyła go Zygmuntowi Staremu, kiedy leżał w trumnie.
21: Z muzealnikiem rozmawiał reporter Radia Z Przemek Taranek. Pierścień wyjęto z wawelskiego sarkofagu w XVII wieku. Później trafił do zbiorów księżnej Izabeli Czartoryskiej.
22: W 1939 roku zrabowali go żołnierze Wehrmachtu. Polscy muzealnicy odkryli go w muzeum w Pforzheim.
21: Nie ma lekarza? Leczcie się sami. To apel burmistrza Norbello, miejscowości na Sardynii. Rozporządzeniem wprowadził obowiązek samoleczenia, wydał też zakaz pogarszania stanu zdrowia. I ten sarkastyczny dokument wysłał szefowej rządu Włoch, Giorgi Meloni.
22: W ten sposób burmistrz chce skłonić premier do pilnego rozwiązania kryzysowej sytuacji, bo prawo obywateli do ochrony zdrowia jest w jego sytuacji trudne do zagwarantowania.
25: Mam, ja zaczynam rozumieć, dlaczego Włochów po raz trzeci zabrakło na mundialu.
21: Marcin Powideł i wiadomości sportowe.
25: Zapraszam.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Meksyk w euforii, Meksyk w fazie pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze mundialu awans przypieczętowali zwycięstwem 1-0 nad Koreą Południową. A tak mecz ocenił był gwiazdo Real 3 Javier Hernandez Chicharito. Mamy wynik, o którym marzyliśmy. Po dwóch meczach komplet punktów i to bez straty bramki. To też jest ważne. Nie było to jakieś wyjątkowe spotkanie naszej drużyny, bo Koreańczycy postawili wysoko poprzeczkę, ale cel osiągnięty. A tak wygraną celebrowali na ulicach Mexico City kibice. Reprezentacja Meksyku jest pierwszą drużyną, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Wcześniej okazałe zwycięstwo odnieśli inni współgospodarze turnieju, Kanadyjczycy, którzy rozbili Vancouver 6-0 Katar. A o 21:00 w Seattle Amerykanie zmierzą się z Australią. Jeśli zwyciężą, także będą pewni wyjścia z grupy, bo pierwsze spotkanie z Paragwajem wygrali 4-1.
1: Szykujemy krótkie spodenki, szykujemy koszulki na ramionczkach.
0: No, nosisz taką koszulkę na ramionczkach?
1: Śpię w takiej.
0: Ja śmieci wynoszę w takiej.
1: Jak kiedyś mnie żona zobaczyła, to spojrzała i mówi: Boże, jak cię kiedyś pogotowie zabierze, ale będzie wstyd. 32 stopnie na Dolnym Śląsku, w centrum 27 na północy, najchłodniej, ale też dobrze, 24.
26: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
27: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
0: Pamiętajcie, chłopcy, każda okazja do tego, żeby pokazać bicki, jest dobra.
1: Cały rok pracowaliśmy, no żeby właśnie je pokazać. Jak ktoś nie ma,
0: całą
1: to tak
0: zimę.
1: To tak jak ja zakładamy długą koszulę.
0: Za 26, 8.

0: One Republic w Radiu Z za 19.08 w piątek. Słuchajcie, Super Express pisze, że od przyszłego roku wzrosną pensje prezydenta i premiera. Według planu budżetu na 2027 rok pensja prezydenta wzrośnie o 10 tysięcy złotych miesięcznie, a premiera o 8 tysięcy złotych.
1: Dogadali się, tak?
0: Tak.
1: A to nie jest... Czyli zobaczcie, można się kłócić, tak, można się różnić, ale jak przychodzi do spraw najważniejszych, to jesteśmy zgodni, pełna zgoda.
0: Czyli obronność i zarobki. Słuchajcie, prezydent będzie zarabiał rocznie 200 tysięcy złotych około, a premier jakieś 180?
1: 200 tysięcy rocznie.
0: Tak.
1: Pewnie pan prezydent teraz sobie siądzie w swoim gabinecie i powie, kurczę, było zostać lekarzem na SOR-ze w Szpitalu Południowym w Warszawie.
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
3: Reklama.
4: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci.

0: Dzieci i Młodzieży.
1: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Gdzie wszystko świetnie się składa, spotykasz się z dobrym odbiorem i oddasz sprawy w dobre ręce? W e-Urzędzie Skarbowym oczywiście. Wygodnym również dla przedsiębiorców. E-Urząd Skarbowy. Tu złożysz wniosek, pobierzesz raport, ustanowisz pełnomocnika. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Pobierz aplikację lub zaloguj się przez stronę podatki.gov.pl. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: To tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
11: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
13: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
14: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
15: Już nie swędzi.
16: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
17: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
18: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
19: Po reklamie.
20: Czy dziś wyjdę z twarzą? Z jakąś na pewno. Słuchajcie w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: Za 8:08 to jest dzień dobry bardzo w Radiu Z. Mundial, moi drodzy, z nami Marcin Powideł, który tyle co wrócił z mundialu.
1: Tak,
0: dzień dobry.
1: Właśnie nie mogę się tutaj z czasem jeszcze połapać, ale staram się.
2: Bo to pierwsza dziennikarska zmiana z Radia Z. Teraz poleciał kolejny, czyli ty już wróciłeś, bo rozegrałeś mecz otwarcia, mecz o honor.
1: Zgadza się, tak. Ten scenariusz jakoś w tym roku się nie udało go zrealizować, a może to i lepiej.
0: Wszyscy mówią na tym mundialu o przerwie na nawodnienie. Trochę im pozazdrościliśmy, więc teraz będzie u nas przerwa na wodę.
3: Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie. Trwa przerwa na nawodnienie.
2: O, od razu lepiej.
1: Słuchajcie, to ja szybciutko wam jeszcze powiem, bo to nawodnienie to szczególnie istotne było w Meksyku, bo tam się wszyscy nawadniali w trakcie meczu. Zresztą sam doświadczyłem takiej sytuacji, że siedziałem między Meksykanami w pubie, takim dużym ogródku, oglądałem mecz i oni zobaczyli cały ten sprzęt na stoliku i barman do mnie podchodzi i mówi tak, oni się pytają ci tu, którzy stoją obok, skąd ty jesteś i co robisz, więc mu powiedziałem im, że jestem dziennikarzem z Polski i błyskawicznie na stoliku pojawiły się 3 złoci te napoje.
0: Dobra opinia. Marcin, byłeś tam na miejscu, więc teraz tak szczerze nam powiedz, tak szczerze, jak tam jest?
1: Ale szczerze?
0: Szczerze, tak wiesz, jak tam jest?
1: Ciepło.

0: super bonus dzisiaj w Radiu Z w Rządzy Pieniądza na bogato każdego waszego SMS-a. Tu i teraz mnożymy razy 17 tysięcy.
1: Ale zostało, moi drodzy, kilka minut. Pospieszcie się. Dzisiaj za odebranie płacimy 35 tysięcy, w walizkach między innymi 70 tysięcy. Maksymalnie 700 tysięcy złotych do przytulenia dzisiaj.
0: Jeszcze przed wakacjami, słuchajcie. Mało tego, każdy SMS o treści Radio Z wysłany na 7353 za 3,69 z VAT-em wchodzi do wielkiego finału na koniec miesiąca. Będziecie grali o 1 000 000 złotych.
1: I to już za tydzień. Pospieszcie się. Teraz wyślij Radio Z pod 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Po reklamie.
1: Zbliża się godzina 8, mamy dla Was wiadomości w Radiu Z. Paula Michalik, Michał Adamiuk, polecamy, zapraszamy.
12: Kraków oblężony przez dziki po ataku na dziecko, będzie sztab kryzysowy.
13: Szpital na peryferiach polityki. Ciągnie się afera z lekarzem milionerem.
12: Miliony powodów do słuchania gościa Radia Z. Za chwilę u nas Jacek Sasin z PiS-u.
1: 8.
12: Kraków zwołuje sztab kryzysowy, by opracować strategię obrony przed dzikami. To po tym, jak na osiedlu Kliny Zacisze locha z małymi zaatakowała kobietę z wózkiem.
13: Roczne dziecko trzeba było zabrać do szpitala. Dlatego jeszcze tego poranka władze miasta zwołują zespół zarządzania kryzysowego.
12: Nowa informacja przynosi reporter Radia Z Daniel Wrzos. Co miasto może zrobić z dzikami?
14: No, Kraków najprawdopodobniej zdecyduje się na odłowienie lub przepędzenie dzików wraz z młodymi. Słychać też głosy o odstrzale, ponieważ populacja dzików szybko się rozrasta. Mieszkańcy na osiedlu Kliny Zacisze spotykają je niemal codziennie. Wczoraj w Locha wraz z młodymi przewróciła wózek. Wypadła z niego roczna dziewczynka, która głową uderzyła o chodnik. Dziecko zostało przewiezione do szpitala. Na szczęście życiu dziewczynki nie zagraża niebezpieczeństwo.
13: W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy Krakowa wnosili o odstrzał dzików. Projekt został jednak odrzucony.
12: Radni Ursynowa chcą zwołania nadzwyczajnej sesji w sprawie warszawskiego szpitala południowego. To tu pracował młody lekarz, który w rok zarobił 1,5 miliona złotych. Część pieniędzy oddał, korygując wystawione faktury. Został zwolniony i wyrzucony z Koalicji Obywatelskiej, bo był też radnym dzielnicy Ursus. Z mandatu też zrezygnował.
13: Lecą głowy także w samym szpitalu. Na wniosek prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Rada Nadzorcza odwołała cały zarząd placówki. Prawo i Sprawiedliwość chce kolejnych dymisji.
12: Politycy PiS-u nie powinni mówić takich rzeczy, bo sami mają dużo na sumieniu, odpowiada poseł KO Grzegorz Napieralski.
15: Kiedy Jarosław Kaczyński miał specjalne traktowanie w szpitalu, jakoś nikt nie żądał z PiS-u odwoływania marszałka, który zarządzał tym szpitalem. kiedy prominentni działacze leczyli się w szpitalu MSWiA, nikt nie odwoływał ministra Kamińskiego.
13: Sprawę nieprawidłowości w szpitalu południowym bada już prokuratura.
12: O takie lato walczyliśmy. W weekend w końcu będzie ponad 30 stopni. W normalny dzień upał może być jednak uciążliwy. Trudno wytrzymać choćby w rozgrzanym autobusie.
13: Na Śląsku przewoźnicy zapewniają, że są gotowi na letni sezon. Wszystkie pojazdy mają sprawną klimatyzację, zapewnia Malwina Kaczor z PKM Katowice.
3: Przed sezonem letnim wszystkie klimatyzatory są sprawdzane, czyszczone i w razie konieczności wymieniane są w nich filtry. Natomiast przez cały rok na bieżąco reagujemy na ewentualne awarie, które zgłaszają nam kierowcy po każdym kursie.
13: Również w pociągach temperatura ma być odpowiednia, obiecują Koleje Śląskie.
12: Następna stacja, gość Radia Z. Prowadzi Marcin Zaborski.
16: A razem z nami poseł Jacek Sasin z Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle.
17: Dzień dobry państwu.
16: No i na rozgrzewkę krótka piłka z krótkim, konkretnym bardzo pytaniem. Czy lekarze powinni mieć zakaz łączenia pracy w systemie publicznym i prywatnym?
17: Tak.
16: To o tym za chwilę porozmawiamy. Zobaczmy jeszcze, co na to nasi słuchacze. Sonda na radioz.pl już działa. Panie pośle, wy już wiecie, kto omijał kolejkę w szpitalu południowym w Warszawie? Którzy politycy?
17: Nie wiemy.
16: Naprawdę?
17: Tak, nie
16: bo
17: wiemy.
16: Zerkam na wpisy waszych posłów w internecie, na przykład poseł Dariusz Stefaniuk. Przygotowałem dla pana tę planszę.
17: Ale to ja tą planszę znam doskonale.
16: Wpis waszego posła Dariusza Stefaniuka na Facebooku. Zobacz, kto z nich był pacjentem VIP bez kolejki. Poniżej plansza z 12 zdjęciami, nazwiskami, konkretne imiona, nazwiska, konkretne twarze. Premier, minister, poseł, europoseł.
17: Panie redaktorze,
16: skąd macie te listy?
17: Bardzo proszę, żeby nie wyrywać tej planszy z kontekstu, a tym kontekstem była konferencja prasowa naszego kandydata na premiera Przemysława Czarnka, gdzie była ta plansza prezentowana.
16: Ci, którzy patrzą na to w internecie, nie widzieli konferencji prasowej, widzą to, co widzą w internecie.
17: I widzą właśnie również na tej planszy pytanie postawione, kto z tych państwa był pacjentem VIP bez kolejki w szpitalu?
16: Kto z nich był pacjentem VIP bez kolejki? No, znak zapytania, wykrzyknik. Tak podpisuje to wasz poseł.
17: Tak,
16: naprawdę pan uważa, że to nie jest wskazanie tych osób?
17: Nie, panie redaktorze. To, że, znaczy, no jest poważnie postawione pytanie, ponieważ media pełne są informacji o tym, że warszawscy parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej korzystali z saloniku.
16: Tak jest. I nikt nie podaje nazwisk.
17: Nikt nie
16: podajecie.
17: Nie. I padają różnego rodzaju nazwiska w tym kontekście. Spekulacje również. Moim zdaniem trzeba przeciąć te spekulacje.
16: Czyli to są spekulacje.
17: Trzeba przeciąć te spekulacje, które są w mediach, panie redaktorze. I dlatego żądamy od władz Warszawy i od władz politycznych Koalicji Obywatelskiej konkretnych informacji właśnie dotyczących listy tych osób. Również po to, żeby nie rzucać cienia podejrzeń na tych, którzy są tutaj w porządku.
16: Ale nie ma rzucenia cienia podejrzeń na te osoby, które są na tej
17: planszy. Panie redaktorze, tu są zdjęcia wszystkich parlamentarzystów Koalicji Obywatelskiej z Warszawy i to jest konkretne wskazanie, do kogo te pytania są kierowane, czyli do kogo te pytania dotyczą i niech ci państwo po prostu zadeklarują, że nie korzystali z tego saloniku. Chodzi o to, żeby wywołać właśnie taką odpowiedź, żeby opinia publiczna miała wiedzę i żeby opinia publiczna nie musiała karmić się spekulacjami, których pełno jest dzisiaj w mediach.
16: Dotyczących
17: na przykład to pani marszałek Kidawy-Błońskiej. Wiemy reakcję, znamy reakcję pani marszałek.
16: I ona odpowiada, że to
17: tak jest.
16: O to chodzi,
17: żebyśmy mieli jasność, jak to wyglądało.
16: TVN24, szef MSWiA mówi tak. Za czasów naszych poprzedników dowożono kulę dla prezesa PiS, zamykano pół oddziału dla pana Kaczyńskiego i pana Kurskiego. Te osoby świetnie się mają i z niczego się nie tłumaczy.
17: Panie redaktorze, to jest stara metoda polityków Koalicji Obywatelskiej. Jak coś się dzieje, jak mają pożar, to wina PiS-u. To zawsze próba odwrócenia uwagi i pokazania, a PiS to, a PiS tamto. Czy niech się rozliczą ze swoich grzechów, a nie szukają tych grzechów w ogródku innych.
16: Bo wy już się rozliczyliście.
17: My się ze swoich grzechów zawsze rozliczamy i zawsze też reagujemy, jeśli ktoś z naszych ludzi postępuje nieetycznie albo łamie prawo, to jest natychmiastowa reakcja. Natomiast niestety dzisiaj rządzący w Polsce mają z tym bardzo poważny problem. Doktryna Neumana w różnych formach działa nadal, czyli krycia za wszelką cenę swoich. Dopiero jak się mleko rozleje, tak jak z panem Kacprzykiem, gdzie media ujawniły ten proceder, to dopiero jest jakaś reakcja. A gdyby tego nie było, gdyby nie media, panie redaktorze, i dlatego tak oni walczą z mediami i próbują te niezależne media uciszać, bo chcą właśnie, żeby tego typu sprawy nie wychodziły na jaw. Gdyby nie te media, to ten pan Kacprzyk dalej by przytulał te miliony.
16: Panie
17: i ten dziwowski salonik dalej by działał i to specjalna ścieżka dla polityków rządzącej partii.
16: Pomożecie rządowi przyjąć przepisy, które pozwolą skontrolować, ile zarabiają poszczególni lekarze.
17: Panie redaktorze, to jest znowu wielkie oszustwo dzisiaj rządzących. Próbują odwrócić uwagę opinii publicznej od swoich win, przerzucając te winy na lekarzy. To jest cała metoda, którą Tusk opanował i od dawna stosuje. Jak jest kryzys, to winni są inni.
16: Czyli nie pomożecie rządowi przyjąć
17: trzeba wskazywać takich wrogów, czy całe grupy zawodowe, czy społeczne, które są wrogami akurat w tym momencie tej władzy do napiętnowania. Nie będziemy w takich na pewno działaniach uczestniczyć.
16: Nie powinniśmy
17: będziemy,
16: wiedzieć, ile lekarzy
17: zarabiają. Panie redaktorze, my będziemy analizować. Jeśli będą dobre jakieś przepisy, to będziemy na pewno je popierać. Tak się zawsze zachowujemy. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją, tak się zawsze zachowujemy. Inaczej niż nasi konkurenci, którzy zawsze byli przeciw, nawet przy dobrych rozwiązaniach głosowali przeciw dla zasady.
16: Natomiast my tak nie działamy,
17: ale generalnie nie damy się zaprząc do takiego rydwanu Tuska, który próbuje teraz to zwrócić uwagę. To jest problem Platformy i jej działaczy, a nie lekarzy jako takich.
16: Bo
17: tu mamy do czynienia z aferą z panem Kasprzykiem, który tak, jest młodym lekarzem, ale nie dlatego zarabiał miliony, że jest młodym lekarzem, tylko dlatego, że jest prominentnym działaczem Platformy Obywatelskiej, człowiekiem, który występował w spotach tej partii, znał najważniejszych polityków tej partii.
16: Panie pośle.
17: I dlatego oni mu pozwolili na to, żeby taki proceder rozwijać, a
16: panie
17: nie
16: pośle,
17: dlatego, że był lekarzem.
16: Dlaczego pana stowarzyszenie jest fajniejsze niż stowarzyszenie Mateusza Morawieckiego?
17: Ale dlaczego? Tak mamy stawiać sprawę, że jest fajniejsze.
16: Nie jest fajniejsze?
17: Jest inny.
16: Ale co, macie lepsze gadżety, lepsze koszulki, talony na kręgle rozdajecie, zniżki na hulajnogi.
17: Ale o czym pan mówi?
16: Bo ja nie wiem, czym tam się zajmujecie, więc pytam.
17: My się zajmujemy agendą Prawa i Sprawiedliwości, przekazywaniem tej agendy naszym wyborcom.
16: I co z tego zajmowania się wynika?
17: I wynika wzrost sondażowy, który w tej chwili wyraźnie widzimy. On oczywiście jest przede wszystkim wynikiem pracy naszego kandydata na premiera, profesora Przemysława Czanka i jego również propozycji programowych, które prezentował chociażby na ostatniej konwencji w Kaliszu, podniesienie progu podatkowego do 180 tysięcy złotych, program Srebrna Praca dla seniorów, aktywizacji zawodowej seniorów, tani prąd dla Polaków poprzez odrzucenie ETS-u. My mamy konkretne propozycje dla Polaków, dlatego rośnie poparcie Prawa i Sprawiedliwości dzisiaj.
16: Wasze stowarzyszenie, panie pośle, rozumiem, że powstało też po to, żeby policzyć szable, żeby pan mógł policzyć szable w PiS-ie swoich ludzi. To ile tych szabel
17: nie są moi ludzie,
16: posłów się zapisało do stowarzyszenia.
17: Jedna sprawa, to nie są żadni moi ludzie, to są ludzie prezesa Jarosława Kaczyńskiego, bo my bardzo wyraźnie to podkreślamy, pełną lojalność wobec naszego lidera i wsparcie przede wszystkim dla jego polityki.
16: Jasne. I dla posłów tego, zapisało się do stowarzyszenia po pierwsze Polskę.
17: Ponad 100 w tej chwili, dzisiaj nawet z dwoma kolejnymi posłami będę rozmawiał, około 110.
16: To kto płaci na to stowarzyszenie?
17: Nikt nie płaci na stowarzyszenie.
16: Nie macie żadnych pieniędzy?
17: Panie doktorze, to nie jest stowarzyszenie, które ma prowadzić jakąś działalność poza partią polityczną. To znaczy, my się skupiliśmy na pewnej platformie ideowej z tego względu, że Prawo i Sprawiedliwość jest partią bardzo szeroką. Jest partią tego szerokiego namiotu. Taką zresztą zawsze było. Kieruje swoją ofertę zarówno do wyborców bliżej centrum. Do nich tą ofertę chce kierować pan premier Mateusz Morawiecki i jego stowarzyszenie. Tak się określiło to stowarzyszenie, że ono jest bardziej centrowe, bardziej liberalne, bardziej takie dla elektoratu wielkomiejskiego. A my upatrujemy, ja i moi koleżanki i koledzy w stowarzyszeniu, które utworzyliśmy, upatrujemy naszej bazy wyborczej, przede wszystkim w tym elektoracie konserwatywnym.
16: Dobrze, ucieka pan od pytania o pieniądze, ale ono jest ważne, bo pojawiły się takie informacje.
17: Nie ma żadnych pieniędzy, panie
16: redaktorze. Proszę pozwolić, panie pośle, bo pojawiły się takie informacje, że te stowarzyszenia powstają po to, żebyście mogli zbierać pieniądze poza zbieraniem pieniędzy na partię polityczną, a tutaj nie musicie się tłumaczyć, kto płaci, ile płaci.
17: Ja myślę, że ktoś, kto tego typu pomysły podrzuca albo sufluje w opinii publicznej czy w tym przekazie medialnym, ma jakieś nieczyste intencje. Absolutnie
16: złe
17: nie ma takich
16: języki.
17: Intencji. My żadnych pieniędzy, i to deklaruję bardzo twardo, nie będziemy zbierać od nikogo, ani od członków stowarzyszenia, czy od posłów. Posłowie płacą składki na Prawo i Sprawiedliwość, na klub parlamentarny nasz. Natomiast ani żadnych darowizn, żadnych składek nie przewidujemy. Absolutnie.
16: A Marek Suski zapisał się już do pana stowarzyszenia?
17: Nie zapisał się do stowarzyszenia, ale...
16: Wygonił go pan ze spotkania.
17: Nie wygoniłem go.
16: Nie,
17: doktorze, ale to są jakieś właśnie, wie pan co, to są jakieś piramidalne bzdury. Czy ktoś jest...
16: Kto to opowiada w PiSie?
17: Ja tego nie wiem, kto to opowiada. Ja nie wiem, czy w PiSie.
16: Dziennikarze powołują się na polityków PiSu, którzy im to powiedzieli.
17: Ja mam takie wrażenie, że z redaktora Dzióbki z Onetu, bo to on jest źródłem tej informacji, no ktoś po prostu zakpił. My, szczerze mówiąc, żeśmy się zdrowo z Markiem Suskim przedwczoraj uśmiali z tych informacji, kiedy rozmawialiśmy ze sobą, bo chcę bardzo wyraźnie powiedzieć, nie ma żadnego konfliktu. Ja z Markiem
16: Suskim
17: znam się tyle lat, naprawdę, że nikt nie jest w stanie nas poruszyć.
16: Zanim nasza rozmowa będzie tylko w internecie, jeszcze tylko druga krótka piłka, trzy pytania tym razem. Pierwsze, czy Zbigniew Ziobro powinien być dalej wiceprezesem PiSu, tak czy nie?
17: Oczywiście, że tak. Nic się nie zmieniło w tym.
16: Mateusz Morawiecki gra w PiSie za ostro.
17: Ale w jakim sensie?
16: No, powinien przystopować, dąży do rozbicia Prawa i Sprawiedliwości.
17: Panie doktorze, nie będę wchodził w tą dyskusję, ponieważ... Nie będę wchodził w tą dyskusję, naprawdę, bo nie ma to sensu. Razem idziemy dzisiaj do przodu, prowadzimy kampanię, żeby odsunąć tą złą władzę od władzy właśnie i wspieramy wszyscy pana profesora Przemysława Czanka, jako
16: kandydata na
17: premiera.
16: Ameryka.
17: Jesteśmy jednością i Ameryka. Nie próbujcie nas dzielić, nie ma żadnego konfliktu. Z Markiem Suskim, z kimkolwiek, żadne Onety i TVN-y nas nie podzielą.
16: Ameryka to nieprzewidywalny partner, tak czy nie?
17: Nie uważam, że nieprzewidywalny.
16: To za chwilę o tym porozmawiamy. Sprawdźmy jeszcze, co słychać w naszej sądzie. Na radioz.pl pytaliśmy, czy lekarze powinni mieć zakaz łączenia pracy w systemie publicznym i prywatnym. Tak odpowiedziało 65% pytanych, nie 35%.
17: To jest w programie Prawa i Sprawiedliwości. Wprowadzimy to.
12: Żądamy od władz Warszawy listy tych osób. Jacek Sasin w Radiu Z o rzekomych VIP-ach z koalicji w Szpitalu Południowym.
13: Jak mają pożar, to wina PiSu. Niech nie szukają grzechów w ogródku innych, apeluje były wicepremier.
12: Gdyby nie media, pan Kacprzyk dalej przytulałby te miliony, grzmi polityk Prawa i Sprawiedliwości.
13: Przerzucają winę na lekarzy, uważa były minister aktywów państwowych.
12: Jeśli będą dobre przepisy, zawsze będziemy je popierać, deklaruje poseł PiS.
13: Nie damy się zaprząc do Rydwanu Tuska, który chce odwrócić uwagę, mówi Jacek Sasin.
12: Rozmowa trwa, polecamy kanały Radia Z w sieci.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Piękna pogoda, w końcu lato, słuchajcie, już w pogodzie, chociaż jeszcze nie w kalendarzu. Dzisiaj na południu i na zachodzie nawet 32 stopnie i tam u was burzowo po południu. W centrum 27-28, na północy 25. No pięknie, no lato, no nic, tylko wychodzić, szukać jakiejś wody i się kąpać.
1: I czy już można narzekać na upały, czy jeszcze nie?
0: Już powoli można.
18: Dzień dobry bardzo w Radiu Z.
19: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania.

0: Witamy o poranku w Radiu Z, 20 po 8.
1: Prr, szalone.
0: Tak, 20 po 8. Słuchajcie, mamy coś, co sprawi, że dzisiaj w waszych domach będzie słychać takie słowa.
2: Woo! O kurczę!
3: Wow!
4: Yeah!
3: Woo!
2: Hurra!
3: Woo! Yuppie!
1: Co się stało? Zalało sąsiada? Nie! Oni wygrali!
0: Dzisiaj do wygrania w walizkach m.in. 70 tysięcy złotych, nawet 700 tysięcy czeka na was, a za tydzień wielki finał, w którym do zgarnięcia 1 000 000 złotych.
1: Niesamowite pieniądze, słuchajcie. Jeżeli teraz wyślecie SMS o treści Radio Z pod 7353, taki SMS kosztuje 3,69 zł, to pomnożymy każdego SMS-a, włączamy bonus razy 7 tysięcy.
0: 7 tysięcy szans na 700 tysięcy złotych, ale tylko tu, tylko teraz. Pospiesz się.
1: Radio Z 7353.
5: Zagraj, wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353.

0: 26 po 8 już za chwilkę u nas wiadomości o 8.30, a tam powiemy o tym, że będzie nowy szef tego projektu, który się na dobre nie zaczął, jeszcze nie trwa, nie wiadomo kiedy się skończy, czyli CPK.
1: O, CPK. Już kolejny szef.
0: Już nowy dyrektor będzie.
1: To będzie chyba trzeci.
0: Szczegóły za chwilę.
2: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo z Media Expert taniej
6: masz. Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
7: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
6: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
7: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
6: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Właśnie teraz możesz zagrać o wielkie pieniądze. Rządzę pieniądze. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Rządza pieniądza w Radiu Z. Radio Z pod 7353.
10: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
11: Kaufland jest!
12: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka, kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
13: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
14: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
15: A, ale mi gorąco, Barbara.
6: Mnie też, Marian.
15: To co, klima?
6: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
15: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
6: No przecież.
15: No.
16: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Po reklamie.
0: Punktualnie 8.30, jest piątek, 19 czerwca. Wiadomości Radia Z, Paula Michalik i Michał Adamiuk.
11: Roszada na stanowisku pełnomocnika rządu do spraw CPK. Premier odwołał właśnie Macieja Laska z tej funkcji. Na jego miejsce powołał Piotra Malepszaka.
17: Do tej pory wiceministra infrastruktury odpowiedzialnego w resorcie za kolej. Więcej o tej zmianie w wiadomościach Radia Z o 9.
11: Prawo i Sprawiedliwość chce listy polityków, którzy korzystali z saloniku VIP w Szpitalu Południowym.
17: Żądamy konkretnych informacji od władz Warszawy i władz politycznych KO, mówi w Radiu Z Jacek Sasin z PiSu.
18: Niech ci państwo po prostu zadeklarują, że nie korzystali z tego saloniku. Chodzi o to, żeby wywołać właśnie taką odpowiedź, żeby opinia publiczna miała wiedzę i żeby opinia publiczna nie musiała karmić się spekulacjami.
17: PiS na razie sam spekuluje, publikując listę polityków, którzy mogli potencjalnie korzystać z opieki zdrowotnej w Szpitalu Południowym w Warszawie.
11: Są wyniki kontroli prywatnego żłobka w podwarszawskich Ząbkach, gdzie utonął dwulatek. Dwie opiekunki pracowały tu bez umowy o pracę. Właściciel placówki wyjaśniał, że formalności związane z zatrudnieniem były w toku.
17: Zapisanych dzieci w placówce było 25, o jedno więcej niż liczba miejsc. W chwili, gdy znaleziono ciało dwulatka w oczku wodnym, w klubie było 13 dzieci. Dwie opiekunki mają zarzut nieumyślnego spowodowania śmierci dwulatka.
11: Prezydent Przemyśla ostrzega mieszkańców. Po rynku grasuje niedźwiadek. Wojciech Bakun prosi o zachowanie ostrożności i niezbliżanie się do zwierzęcia. Zapewnia, że odpowiednie służby już działają.
17: Młodego niedźwiedzia zauważono w nocy przy jednym z domów oraz idącego przez plac w centrum miasta. W internecie pojawiły się potwierdzające to nagrania. Zobaczcie je na radioz.pl.
11: Służby meteo na południu Europy ostrzegają przed nadchodzącą właśnie pierwszą falą upałów. O kopule gorąca nad Włochami mogliście już słyszeć tego poranka w Radiu Z. Także w Hiszpanii w weekend prognozowane jest 40 stopni. Taka temperatura ma się utrzymać przez cały tydzień.
17: We Francji pomarańczowe alerty przed upałem. Na bieżni na przedmieściach Paryża zmarł 30-letni biegacz. Doznał zatrzymania krążenia.
11: Według Meteo France fala upałów będzie rozległa, długotrwała i intensywna. Burmistrzowie w wielu miasteczkach zdecydowali o zawieszeniu lekcji, bo budynki szkół nie są odpowiednio przygotowane na ekstremalne upały. Dżuma jest starsza niż sądzili naukowcy. Choć ta choroba kojarzy się głównie ze średniowieczną Europą, zabijała ludzi już 5,5 tysiąca lat temu.
17: Epidemie były wtedy równie zabójcze jak późniejsze postacie tej choroby, szczególnie dla dzieci.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
19: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
20: Fala upałów muśnie dzisiaj Dolny Śląsk, muśnie dzisiaj ziemię lubuską i powie jestem. Dzień dobry, witam. 32 stopnie w Zielonej Górze, najcieplej, ale wieczorem burzowo-deszczowo. Najchłodniej 24, północny wschód, też fajnie. Jutro jeszcze cieplej, nawet 35 stopni, powtórzę to, nawet 35 stopni pokażą termometry w Zielonej Górze i w Legnicy.
19: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
9: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.

0: wybitnie piątkowe nagranie. John Newman, Love Me Again, tutaj Radio Z.
1: Tak, ale ponieważ jesteśmy w trakcie mundialu i zanim zagramy wam kolejną piosenkę, to dzisiaj strasznie gorąco, więc zapraszamy na małą przerwę.
2: Trwa przerwa na nawodnienie. Prowadzący piją wodę. Trwa przerwa na nawodnienie. Prowadzący piją wodę. Trwa przerwa na nawodnienie. Prowadzący piją wodę.
1: No, jesteśmy.
0: Dobra, przed nami m.in. dr Alban, It's My Life, będzie Dawid Podsiadło, będzie także gorący komentarz w sprawie lekarza milionera z Warszawy.
1: Koniecznie zostańcie z nami. Radio Z
3: i już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
4: Reklama.
3: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę twojego biznesu. Szczegóły u dealerów Forda i na Ford.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: Teraz przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100-krotka.
2: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na Mercedes-Benz.pl.
7: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy

0: Pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: talent, no. No talent.
1: Świetnie,
0: no.
1: Świetnie gra, naprawdę.
0: Przypomnij mi, jak się nazywa ten artysta?
1: Dawid Podsiadło.
0: Kochani, za 9.9 to Radio Z. Najgłośniejsza afera ostatnich dni. Młody lekarz Dawid Kacprzyk zarobił miliony w warszawskim szpitalu południowym. Ciekawe, że kiedy wpisywał, że miał dyżur, to jednocześnie głosował na Radzie Miasta i występował w telewizji.
1: Zdolny.
0: No i stworzył salonik VIP dla kolegów z Koalicji Obywatelskiej i koleżanek. Uwaga, z tej okazji mamy okolicznościową piosenkę w porannym programie Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.
2: Za niczym, bo jestem posłem koalicji. Znam Dawida Kacprzyka, który jeździ Porsche i zarobił 1,6 miliona złotych i kierował SOR-em mimo braku przeszkolenia z medycyny ratunkowej.
3: To jest Dzień Dobry Bardzo w Radiu Z.

0: Tutaj Radio Z, uwaga, uwaga, moi drodzy, bo teraz to się pojawi napięcie. Teraz się pojawią wielkie emocje na antenie. Bo jeszcze tylko przez 6 minut możecie zapłacić się na gigantyczny bonus. Każdy SMS do 9, który wyślecie pod 7353, mnożymy przez 7000. No. I uwaga, każdy SMS, który wyślecie, to szansa na 700 tysięcy złotych i na 1 000 000 złotych. Już za tydzień. SMS. Radio Z pod 7353. Pospiesz się, zgarnij swoją szansę na wielką kasę.
1: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Na Mistrzostwach Świata SUV Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
12: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum 2 produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
17: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
18: Po reklamie.
19: Zbliża się dziewiąta, jest piątek, 19 czerwca. Na wiadomości Radia Z zapraszają Paula Michalik i Michał Adamiuk.
20: Spis
18: szpitalnych VIP-ów do wglądu żądanie Jacka Sasina w Radiu Z.
20: Roszady w szeregach rządu, nowa wiceminister obrony i człowiek od CPK.
18: Lato wchodzi do Polski razem z drzwiami, przed nami najgorętszy weekend tego roku.
19: Dziewiąta.
18: Kto był VIP-em w Saloniku Szpitala Południowego w Warszawie? PiS żąda listy polityków koalicji, którzy mieli być tu przyjmowani na specjalnych warunkach.
20: Jacek Sasin w Radiu Z przyznaje, że na razie nie wiedzą, kto miał omijać kolejkę w placówce, gdzie SOR-em kierował lekarz milioner.
18: Z posłem PiS rozmawiał Marcin Zaborski.
21: Tak jest.
18: Co jeszcze mówi Sasin o przypadku doktora Kacprzaka?
21: No, że trzeba przeciąć spekulacje. Dlatego PiS oczekuje, że warszawscy politycy KO będą teraz kolejno deklarować, że nie omijali kolejki w szpitalu i nie bywali w VIP-owskim Saloniku. Premier Tusk zapowiada wyjaśnianie sprawy do spodu i nowe przepisy, które pozwolą skontrolować zarobki medyków. Tu Jacek Sasin odpowiada, że to próba przerzucania winy na lekarzy i Prawo i Sprawiedliwość rządowi nie pomoże w tworzeniu takiego prawa. Nie damy się zaprząc do rydwanu Tuska, mówił nasz gość.
22: My będziemy analizować, jeśli będą dobre jakieś przepisy, to będziemy na pewno je popierać. Tak się zawsze zachowujemy. My jesteśmy odpowiedzialną opozycją.
21: Jacek Sasin zapowiadał, że jeśli PiS wróci do władzy, wprowadzi przepisy, które każą lekarzom wybierać albo praca w publicznej ochronie zdrowia, albo praca w systemie prywatnym.
18: Tydzień kończy się zmianami w rządzie. Na własną prośbę odwołany został wiceminister infrastruktury Maciej Lasek, który odpowiadał za lotnisko CPK. W tej roli zastąpi go Piotr Malepszak, który w resorcie zajmował się koleją.
20: Nową misję dostaje też pełnomocniczka rządu do spraw programu SAFE. Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została właśnie powołana na wiceministra obrony.
18: Daniel Wrzos przynosi te wiadomości. Skąd taka decyzja o zmianie?
23: Magdalena Sobkowiak-Czarnecka sprawdziła się w pozyskaniu pieniędzy z Unii Europejskiej dla Polski zbrojeniówki, wynegocjowała razem z rządem najwięcej środków w ramach programu SAFE. Teraz w ministerstwie będzie odpowiadać za modernizację armii, mówi szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
24: Pierwszy raz w historii Polski, myślę, to jest ważna informacja dla wszystkich pań w Polsce, to właśnie kobieta będzie odpowiadać za wielki proces transformacji sił zbrojnych i budowę sojuszniczych relacji z innymi państwami.
23: Sobkowiak-Czarnecka podziękowała za zaufanie i zapewniła, że Polska będzie budować taką odporność, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
18: Nie tak prędko słyszy Ukraina od premierów 27. Kijów chciałby przyspieszonej ścieżki do Unii Europejskiej.
20: Ale Bruksela stawia warunek. Najpierw reformy. Wołodymyr Zełenski rozmawiał o tym z europejskimi liderami na trwającym właśnie szczycie wspólnoty.
18: W Brukseli jest także reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyna, co jeszcze usłyszał prezydent Ukrainy?
25: Zapewnienia, że tak, to jest wielki moment Ukrainy. Rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych, poparcie wszystkich krajów. Pierwszy raz od 2 lat jest ta jednomyślność tutaj podczas szczytu, ale też dużo warunków. Jak usłyszałam nieoficjalnie, też polski rząd naciskał na to, by w oficjalnym porozumieniu było mocno zakreślone hasło, że akcesja to reformy. I to się pojawiło. Liderzy zapewnili Ukrainę, że jeszcze w tym miesiącu dostanie pierwszy przelew z unijnej pożyczki i że przyjmą kolejne sankcje na Rosję. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
20: W kuluarach szczytu Wołodymyr Zełenski rozmawiał z Donaldem Tuskiem. Podziękował Polsce za wspieranie Ukrainy od pierwszych dni rosyjskiej inwazji.
18: Uderzenie ciepła zbliża się do Polski. Przed nami prawdopodobnie najgorętsze dni tego roku.
20: W weekend temperatura może dochodzić do 35 stopni. To wyzwanie nie tylko dla ludzi i zwierząt, dla roślin też.
18: Na gorąco łączymy się więc z Michałem Dzienyńskim, który jest w ogródkach działkowych na obrzeżach Warszawy. Michał, dzień dobry. Co ci mówią eksperci z działek?
26: Dzień dobry, tak do godziny 11, a potem pod wieczór to najlepsza pora, żeby dla przyjemności popracować na działce. Trwa przycinanie, doglądanie, delikatne podlewanie i podziwianie.
27: Na działce to cały czas jest praca.
28: To traktujemy to jako przyjemność.
26: I jeszcze bardzo ważna sprawa, choć jeszcze nie jest ciepło, to nawadniajmy się.
27: Siebie? Muszę też.
29: Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
27: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
29: A nie, nawadniać się to tak, najbardziej.
26: I powiem wam, ależ tu wszystko pachnie. Jeszcze lipy w pobliżu kwitą, choć to przecież jeszcze czerwiec. Warszawa, rodzinna. Ogród działkowy, Michał Dzieliński, Radio Z.
18: To będzie także oficjalnie pierwszy letni weekend. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
31: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: 32 na Dolnym Śląsku, na ziemi lubuskiej, 29 południe, 28 centrum, 25 północ.
19: Pięknie i słońce i po południu burza na zachodzie, a z nami Michał Adamski. Hej, dzień dobry.
32: Jak zacząłeś mówić 32, myślałem, że zaczynasz wymieniać, ile mamy lat tutaj w studiu, ale poszedłeś w dół.
0: 32
32: więc...
0: to chyba nikt z nas tutaj nie ma.
32: Rozumiałem.
0: Ola, nasz, Ola to która jest wydawcą. Ile to masz lat? Ile?
19: Jakie?
0: 20
32: za kilo.
0: Jaka młoda, nie było pytania w ogóle.
32: Przepraszam, że poruszyłem temat.
31: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
0: 20 lat.
32: Nie. Ale musiałeś powtarzać, państwo może tego nie dosłyszeli.
0: Ale zobacz, 20 lat ma Ola, Marek ma 80 więcej.
19: Ale ja się czuję na 20. To się
0: a nie,
19: liczy, nie?
0: A nie wyglądasz.
32: 100 lat mało jeszcze.
0: 100 lat mało.

0: Robert Miles w utworze Edyty Górniak, ale to długa historia. No właśnie, ciekawe, czyją twarz przygotował dzisiaj Cezary Pazura. Bardziej historyczną, czy może bardziej współczesną?
1: Dzień dobry. Otóż jestem jednym z najbardziej znanych Polaków. Albo Polek. Spór trwa.
0: Nie, ale że jak... Jeśli gracie o sztabkę złota, słuchajcie Radia Z, będzie lepsza podpowiedź.

0: Jaki piękny jest ten świat w piątek. Louis Armstrong w Radiu Z, 20 minut po godzinie 9. A wiecie, jak to jest wygrać w żądze pieniądza, wielkie pieniądze? Ja też nie wiem, ale wiem, kto wie. Michał, który wygrał 20 tysięcy, mówi, że...
1: Nie wierzę jeszcze w to, że wygrałem.
0: A co, jak już to do człowieka dojdzie, że wygrał, to powie Magda, która wygrała 10 tysięcy.
2: Jest! 10 tysięcy jest moje. Grajcie, bo warto. Naprawdę, polecam.
0: Dokładnie, a dzisiaj w walizkach między innymi 70 tysięcy złotych, albo nawet 700 tysięcy złotych, a w finale miesiąca, który już niebawem, okrągły 1 000 000 złotych do zgarnięcia. Jednym SMS-em za 3,69 z VAT zagrasz i o to, i o 700 tysięcy złotych dzisiaj, i o 1 000 000 w finale miesiąca. Mało tego, jeśli wejdziesz do gry teraz, to każdego SMS-a pomnożę 7700 razy. Czyli to 7700 razy większa szansa na dzisiejszy finał i finał miesiąca. Zagraj Radio Z, SMS-em wyślij pod 7353, byle szybko, póki mnożę 7700 razy. Radio Z, 7353. Radio Z
3: i już. Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Będę był to al ristorante.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires. Castorama.
19: Teoria
20: i praktyka.
19: W teorii miał być nowy grill,
20: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Po reklamie.

0: 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
3: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
4: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
5: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
4: No, sprytnie.
6: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
7: taniej masz. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
8: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Again, Dua Lipa w Radiu Z. A u nas Lipy nie będzie, o nie, jest z nami Asia. Cześć, dzień dobry, Asiu.
1: Cześć.
0: Rozmawiamy, znaczy tam, inaczej może bym powiedział, obgadamy za chwilę twojego tatę, nie?
1: Tak, bardzo chętnie to zrobię.
0: Na Radio Z.pl opisujecie swoje ulubione wspomnienia związane z tatą. No i jak zacząłem czytać twoje wspomnienie, to przez chwilę pomyślałem, że kurczę, chyba moja żona pisała to, bo identyczna sytuacja. Chodzi o to, że jak byłaś typową córeczką mamusi, prawda?
1: Zgadza się.
0: A tata był ten ostry, nie?
1: Tak.
0: Ale co, dzisiaj żałujesz czy nie?
1: Nie, absolutnie nie. Dzięki temu, że tata trzymał tą twardą rękę, to właśnie dzisiaj jestem bardzo samodzielną osobą, która sobie radzi z największymi problemami. Jestem tacie naprawdę za to bardzo wdzięczna. I teraz mam 28 lat i mamy super kontakt ze sobą. Mam nadzieję, że tata słucha teraz radia. I to usłyszy, bo na pewno mi nie uwierzy, jak mu to powiem, a jak usłyszy w radiu, to może uwierzy.
0: No tak, no tak. Słuchaj, z jakimś cudem ojcowie zawsze wszystko słyszą, nie? Także na pewno słyszy.
1: Mam nadzieję.
0: Słuchaj, dostajesz 1000 zł na zakupy w Media Expert i słuchaj, wchodzę teraz na stronę mediaexpert.pl i widzę idealny prezent dla twojego taty, bo każdy tata zna na pewno to uczucie. Zresztą ja znam, bo jestem tatą. Jestem pewien, że to jest gdzieś tutaj. I właśnie dlatego nawigacja Garmin Drive Smart 76 EUMTD. To jest pomysł na prezent, który naprawdę może się przydać. Duży ekran, wygodna nawigacja, pomogą spokojnie dotrzeć do celu, niezależnie od tego, czy chodzi o rodzinne wakacje, weekendowy wyjazd, czy zupełnie nową trasę. To jest prezent dla taty, który lubi odkrywać nowe miejsca i ceni sobie święty spokój za kierownicą.
1: Mój tata będzie zachwycony.
0: Ceni sobie święty spokój?
1: Zdecydowanie, szczególnie jak mama jest obok.
0: Rozumiem, że to jest właśnie tata na medal. Asiu, wyściskaj w naszym imieniu też nie tylko od siebie tatę w Dniu Ojca, dobra?
1: Dziękuję i pozdrawiam tatę oczywiście, nie może być inaczej.
0: Dobrze. I tak to właśnie działa. Cześć Asiu, trzymaj się, wszystkiego dobrego. Tak to działa, Dzięki. Słuchajcie, że jak jest super ojciec, to i córka też jest super, nie? Radio.

0: Ant, Gary Hilson. 4 minuty przed godziną 10 to ostatnie 4 minuty, żeby 7700 razy wejść do gry w żądzy pieniądza o nawet 700 tysięcy złotych dzisiaj i nawet 1 000 000 złotych w finale miesiąca w przyszłym tygodniu. Zostań bogaty w piątek, zostań bogata na koniec tygodnia. Radio Z SMS-em za 3,69 VAT wyślij pod 7353 do godziny 10. Mnożę szansę 7700 razy, podkreślam. Ten SMS wejdzie do gry o 700 tysięcy złotych dzisiaj i 1 000 000 złotych w finale miesiąca. Radio Z 7353. Radio Z
1: i już. Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
2: Już są hybrydowe SUVy Forda z rocznika 2026, teraz w specjalnej ofercie. Rodzinna Kuga z silnikiem 2,5 litra Full Hybrid oraz kradnąca spojrzenia Puma. Dostępne z wyjątkowo atrakcyjnym finansowaniem. Skorzystaj z prawdziwego kredytu 0% Ford Drive 50/50 i ciesz się hybrydową Kugą już od 73 600 zł lub Pumą od 43 800 zł. Fordy Puma i Kuga. Dwa SUVy, dwa charaktery. Jedyna taka okazja. Zapraszamy do salonów Forda i na Ford.pl.
3: Im bliżej lata, tym większe szanse na 1 000 000 złotych w Radiu Z. Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być 1 000 000 złotych w gotówce.
4: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
3: Radio Z pod 7353.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
6: Barbara, kupiłem taniej!
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
1: Po reklamie.
8: Ogłoszenie płatne.
9: Rozwój to skrzydła, a w Małopolsce właśnie pojawiły się miejsca, które pozwalają rozwinąć je z pełną mocą. Branżowe centra umiejętności, stworzone po to, by rozwijać talent, pasję i zawodową karierę. Wchodzisz do jednego i zgłębiasz tajniki prowadzenia agroturystyki. W kolejnych uczysz się o energetyce odnawialnej, fryzjerstwie, gastronomii i kelnerstwie. Kształcimy też informatyków i programistów, techników masażu i specjalistów od mechatroniki, obuwnictwa, pożarnictwa, renowacji architektury, spedycji, opieki medycznej oraz telekomunikacji. 15 nowoczesnych miejsc rozwoju. Każde inne, każde wyjątkowe. Zapraszamy uczniów, absolwentów, nauczycieli, studentów i pracowników firm. Szkolenia i kursy dla każdego, kto chce się rozwijać.
10: Kochani, zachęcam. Witold Kozłowski, wicemarszałek Małopolski.
9: Odkryj nowe miejsca rozwoju. Branżowe Centra Umiejętności w Małopolsce. Sprawdź szczegóły na małopolska.uczy/BCU. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowego Planu Odbudowy.
8: Ogłoszenie płatne.
0: Tu Radio Z, na zegarach już prawie 10:00, w studiu Paula Michalik i Michał Adamiuk. Posłuchajmy razem wiadomości Radia Z.
11: Wypis opozycji na uleczenie ochrony zdrowia. Jacek Sasin z receptą w Radiu Z.
12: Przegrupowanie w rządzie. Sobkowiak-Czarnecka, nową wiceminister obrony.
11: Nowy kurort na północy Polski. 4 jeziora świeżo wysprzątane.
0: Dziesiąta.
11: Recepta opozycji na aferę z lekarzem milionerem. Rząd musi przeciąć patologię w służbie zdrowia, wzywa w Radiu Z Jacek Sasin.
12: Polityk PiS komentuje sprawę rzekomego saloniku VIP w Szpitalu Południowym w Warszawie i gigantycznych zarobków młodego medyka w trakcie specjalizacji. Z wydzielonego pomieszczenia mieli korzystać politycy Koalicji Obywatelskiej, omijając kolejki.
11: Daniel Wrzos z tym tematem w wiadomościach. To jak PiS chciałby uleczyć ochronę zdrowia?
13: Według Jacka Sasina należy wprowadzić dla lekarzy zakaz łączenia pracy w prywatnej i państwowej służbie zdrowia. Pomysł zresztą przewija się już od lat, ostatnio mówiła o tym też Lewica. Eksperci jednak ostrzegają przed odejściem lekarzy z publicznych szpitali, które mogą gorzej płacić. Sasin proponuje też przejęcie przez rząd samorządowych szpitali.
14: Mamy do czynienia również z tymi lokalnymi różnego rodzaju sitwami czy układami, które powodują takie, a nie inne właśnie sytuacje, które widzimy dzisiaj w samorządzie warszawskim. No to jest element właśnie tego lokalnego układu, tej ośmiornicy warszawskiej.
13: Sasin oczekuje teraz od Koalicji Obywatelskiej przedstawienia listy nazwisk polityków, którzy bez kolejki mogli mieć wykonywane badania w Szpitalu Południowym.
12: Według gościa Radia Z ustawą o kontrolowaniu zarobków lekarzy rząd chce przerzucić na nich winę.
11: Pełnomocniczka do spraw SAFE na nowym odcinku w rządzie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka została dziś rano powołana na stanowisko wiceminister obrony. Na miejscu był reporter Radia Z Tomasz Kubat. Tomek, ten awans jest nagrodą za sukcesy na dotychczasowym polu?
15: Na pewno uznanie dla dotychczasowej pracy nowej pani wiceminister podkreślał wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, wręczający jej dziś rano oficjalną nominację. Sama Magdalena Sobkowiak-Czarnecka dziękowała mu za zaufanie i obiecywała, że ma siłę, determinację i odwagę do służby na nowym stanowisku.
16: Skupię się przede wszystkim na dalszej rozbudowie promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport.
15: Biorę na siebie tę ogromną odpowiedzialność, zdaję sobie sprawę z jej wagi, mówi była nowa wiceminister obrony narodowej.
12: Zmiana także w resorcie infrastruktury. Na własną prośbę odchodzi wiceminister Maciej Lasek, odpowiedzialny za CPK. To zadanie przejmie wiceminister Piotr Malepszak, do tej pory zajmujący się koleją.
11: Negocjacje USA-Iran odwołane. Wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował z jutrzejszego spotkania z delegacją z Teheranu w Szwajcarii. Te rozmowy miały być początkiem precyzowania ustaleń podpisanego już wstępnego porozumienia. Waszyngton zapewnia, że delegacja amerykańska jest gotowa przyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji.
12: A Donald Trump zapewnia, że jego władza jest nieograniczona i podpisanie umowy z Iranem tego nie zmienia. W rozmowie z portalem Axios przekonuje, że wynegocjował porozumienie z Teheranem, by nie dopuścić do światowego kryzysu gospodarczego.
11: Nie ma żadnych ograniczeń. Nie, to nie tak, że jeszcze się tego nie nauczyłem. Wiem, że są, ale wiesz, nie ma żadnych ograniczeń. Pokonaliśmy ich całkowicie militarnie.
12: Trump oczekuje całkowitego zawieszenia broni na wszystkich frontach, w tym także w Libanie, bo Izrael znów zaatakował Hezbollah.
11: Kartuzy na Kaszubach chcą wrócić do przedwojennej świetności. Były wtedy popularnym kurortem. Pierwszym krokiem oczyszczenie 4 jezior z zalegających w nich od dekad zanieczyszczeń.
12: Nowatorska metoda kosztowała 60 milionów złotych. 1 lipca oficjalnie rusza kąpielisko nad jeziorem klasztornym dużym.
11: Reporter Radia Z Maciej Bąk wybrał się do Kartuz, żeby zobaczyć to miejsce na własne oczy. Maciek, i co tam zastałeś?
17: No to wyjątkowe kąpielisko, bo w sporej części znajduje się na wodzie. Na brzegu dużo miejsca nie ma, za to plażować będzie można na dużej, pływającej, drewnianej konstrukcji, przypominającej trochę amfiteatr. No i będzie można się kąpać, bo czyszczenie jezior okazało się sukcesem, mówi burmistrz Mieczysław Gołuński.
18: Dało to taki efekt, że w przeciągu, można powiedzieć, 3 lat woda stała się przejrzysta, czysta.
19: Naprawdę fajnie to wszystko wygląda, jest i promenada piękna zrobiona.
17: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, cieszą się, że nie będą musieli już jeździć poza miasto, na przykład do Ostrzyc, żeby nacieszyć się kąpielą. Kartuzy, Maciej Bąk, Radio Z.
12: Z zalegających na dnie osadów oczyszczono także jeziora Mielenko, Karczemko i Klasztorne Małe.
11: A w Radio Z teraz najważniejsze wiadomości ekonomiczne.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
12: Sejm uchwalił ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. Wpływy z nowej daniny mają sięgać 4 miliardów złotych. Mają sfinansować działania osłonowe na rynku paliw, jak choćby pakiet CPN. Minister energii obiecuje w Radiu Z, kiedy skończy się rządowa tarcza, ceny na stacjach nie poszybują w górę.
20: Wszystko na to wskazuje, że ta podwyżka, powrót do stawki VAT poprzedniej, powinna zostać skonsumowana spadkami na rynkach. Te różnice będą pewnie kilkugroszowe w stosunku do pakietu CPN, ale pamiętajmy o tym, że to jest pakiet, który też nas kosztuje, bo to są środki, które przekazujemy z budżetu.
12: Pakiet CPN kosztuje państwo ponad 1,5 miliarda złotych miesięcznie. Ta osłona wygaśnie ostatniego dnia czerwca. Przed pułapką na rodzinne darowizny przestrzega dzisiejsza Rzeczpospolita. Choć darowizna od najbliższej rodziny jest zwolniona z podatku, to jeśli pieniądze wpłyną na rachunek wierzyciela, na przykład sprzedawcy mieszkania, fiskus ulgę zakwestionuje. Ale sądy są po stronie podatnika. W orzecznictwie podkreślają, że warunek ulgi jest spełniony, jeśli pieniądze zostaną przekazane na rachunek wskazany przez obdarowanego.
0: Ciepło, cieplej. Będzie jeszcze cieplej, a dzisiaj mamy 2 rodzaje ostrzeżeń. Oba występują w tych samych miejscach. Lubuskie, Wielkopolska, Dolny Śląski, Opolszczyzna. Ostrzeżenia przed upałem. I co też dziwić jakoś nie będzie, ostrzeżenia burzowe. Uważajcie tam, może zagrzmieć, może nawet gradem sypnąć. W pozostałych miejscach Polski deszcz też możliwy, ale tylko ulgę przyniesie i poleci. 9:55, Michał Adamski. Cześć ponownie i gramy Indila w Radiu Z.

0: Czarkula, a czyżby nie, kim dzisiaj jesteś, Czarku?
1: Od ustawicznego wpatrywania się w sklepienie niebieskie cierpi ciało moje niemało. Osobliwie kark i szyja, które od nieustannego wznoszenia głowy ku gwiazdom twardnieją i boleścią się przejmują.
2: Mówię ci, to jest ból taki, jakby się ktoś kijem zajechał.
1: Powiadają niektórzy, iż zbyt wysoko nos zadzieram, lecz nie nos jeno, a całą głowę ku górze unoszę, jakoby w poszukiwaniu prawd wyższych nadziemskie sprawy.
0: O, ja cię, Czarek. No nie jest to najłatwiejsza zagadka, ale też za darmo sztabki złota nie oddamy. Słuchajcie Radia Z, kolejna podpowiedź wkrótce. Radio Z i już. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: na niebie, to się zgadza. Roxy w Radiu Z. Macie w domu szczypawki? Pytam, bo jeśli gracie w Żądzy Pieniądza, jeśli zadzwonimy w finale, no to potrzebny będzie ktoś, kto uszczypnie.
1: Ach, ja cała się trzęsę. Po prostu nie mogę uwierzyć, że naprawdę do mnie zadzwoniliście. I nie umiem dojść do siebie jeszcze.
0: Alicja wygrała 20 tysięcy złotych, a dzisiaj za samo odebranie telefonu 35 tysięcy złotych. A w walizkach między innymi 70 i nawet 700 tysięcy złotych. I dodatkowa szansa na 1 000 000 złotych w finale miesiąca w przyszłym tygodniu. Zagraj i zrób to teraz, zanim zajmiesz się robotą w robocie, a ja zwiększę szansę na te finały 7 tysięcy razy. Tylko do godziny 11. Każdego SMS-a Radio Z wysłanego pod 7353 za 369 zł mnożę 7 tysięcy razy. Co namówiłem? Zagraj, skorzystaj. Radio Z 7353.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
8: Play.
9: Marian, a ty komu kibicujesz?
10: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy co!
9: Mistrz.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
13: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
16: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś
3: wszystkie konserwy rybne Nixi. 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

0: głos nie do podrobienia. Ellie Goulding, Burn. W Radiu Z za 20 minut 11. Słuchajcie, jak w tym filmie. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? Słyszeliście to? Prokuratura umorzyła sprawę świadectwa maturalnego byłego starosty Karkonoskiego. Ustalono, że świadectwo było fałszywe, ale zbyt dawno. Sprawa przedawniona. No to skoro tak, skoro takie sprawy się przedawniają, no to w końcu mogę to powiedzieć, że Karol ściągał ode mnie na maturze z matmy. Radio Z
1: i już. Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
6: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Castorama. Teoria
10: i praktyka.
9: W teorii przydałoby się odmalować salon.
10: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
9: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
10: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
13: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
14: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
17: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
19: Barbara, kupiłem taniej!
20: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
21: Po reklamie.
22: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Bieber, Nicki Minaj w Radiu Z. Wiadomości o 11 za chwilę. O pomyśle powiązania zarobków lekarzy z PESEL-em powiemy. Ja sobie myślę, ja bym chciał. Mój PESEL ma 11 cyfr. Ja bym zarabiał 85 milionów. Radio Z i
1: już. Reklama. RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
8: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
9: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
12: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
11: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
12: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z mlecznej drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
15: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
16: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
17: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
18: Jeszcze nie śpisz?
19: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
18: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
19: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
20: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Po reklamie.
0: Słuchacie Radia Z w piątek, dochodzi godzina 11. Lucyna Pułgrzyczka w studiu. Dzień dobry.
22: Dzień dobry.
0: Słuchamy.
22: Wynagrodzenia lekarzy powiązane z numerem PESEL. Sejm przyjął ustawę. Dzik przewrócił wózek z dzieckiem w Krakowie. Zwołano sztab kryzysowy. Fala upałów nadciąga nad Polskę. Miasta otwierają kąpieliska.
0: Jedenasta.
22: Pensje lekarzy mają być jawne i kontrolowane. Sejm przyjął ustawę o powiązaniu informacji o ich wynagrodzeniach z numerem PESEL lub numerem prawa do wykonywania zawodu. Prace nad ustawą odbywają się w ekspresowym tempie. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Koordynatorem tamtejszego SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, były już radny Koalicji Obywatelskiej. W ciągu roku Dawid Kacprzyk miał zarobić ponad 1,5 miliona złotych. Tę sprawę bada już m.in. prokuratura. To nie był atak, ale nieszczęśliwy przypadek. Tak o zdarzeniu w Krakowiu mówią służby i miasto. Wczoraj dzik przewrócił tam wózek z roczną dziewczynką. Dziecko trafiło do szpitala. Dziś rano zebrał się sztab kryzysowy, żeby omówić tę sprawę i problem dzików w mieście. W Krakowie jest reporter Radia Z, Szymon Kastelik. Co dokładnie wydarzyło się na osiedlu Kliny?
2: Pies spłoszył lochę z młodymi, które wybiegły za gajnika. Na ich drodze znalazła się niestety kobieta z dzieckiem, a jeden z dzików przypadkowo uderzył w wózek, mówi komendant miejskiej policji, młodszy inspektor Paweł Jastrząb.
3: Nie były kwestie ataków, jakichś dantejskich scen, to był przypadkowy kontakt zwierzęcia.
2: Dodaje, że dziki normalnie występują w tej okolicy i apeluje do mieszkańców o większą ostrożność oraz pilnowanie psów.
22: A co dzieje się z dzieckiem?
2: Na szczęście dziecko miało jedynie niegroźne odtarcia w okolicach głowy. Po kilku godzinach obserwacji zostało wypisane ze szpitala i wróciło do domu z mamą. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
22: Miasto zapowiada policzenie dzików, większy odłów tych zwierząt i zwiększenie liczby odstrzałów redukcyjnych. Awans za sukces programu SAFE, odpowiedzialna za jego wprowadzenie Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, została dziś powołana na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Szef resortu Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślał, że docenia jej wcześniej wykazane zdolności, determinację i siłę. Liczę, że w taki sam sposób będzie traktowała projekty, które na nią czekają, mówił minister.
21: Koło zamachowe polskiej gospodarki, przemysł zbrojeniowy, jego promocja i sprzedaż polskiego sprzętu za granicę. Zakupy dla polskiej armii, koordynacja tego przedsięwzięcia.
23: Biorę na siebie tą ogromną odpowiedzialność, zdaję sobie sprawę z jej wagi, ale też obiecuję, że zrobię wszystko, żebyśmy budowali taką odporność państwa, żeby prawdziwe zagrożenie nigdy nie przyszło.
22: Zapewniała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Nowa wiceminister, jak sama mówiła, skupi się przede wszystkim na promocji polskiego przemysłu zbrojeniowego, tak, żebyśmy produkowali nie tylko na własne potrzeby, ale też stali się potęgą, jeżeli chodzi o eksport. Kąpieliska w wielu miastach w kraju otwierają się już w ten weekend, bo nadciąga fala upałów. Miejscami może być nawet 35 stopni. 33 kreski termometry mają pokazywać m.in. w Poznaniu. Łączymy się z tamtejszym reporterem Radia Z, Adamem Kaźmierczakiem. To gdzie w stolicy Wielkopolski będzie można się schłodzić?
24: Do wyboru mamy 4 kąpieliska nad 3 poznańskimi jeziorami. Wszystkie one będą czynne codziennie, a wstęp będzie darmowy. Są też 2 pływalnie miejskie. Tu już jednak trzeba kupić bilety i są one droższe niż w zeszłym roku, mówi mi Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji.
25: Jest drożej o złotóweczkę. Te zmiany cen podyktowane są współczynnikiem inflacji, ceny towarów i usług.
24: Otwarty jest na razie tylko basen letni w Parku Kasprowicza. Na nim za jednorazowe wejście z nielimitowanym czasem trzeba zapłacić 24 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
22: Sezon kąpielowy rusza jutro i potrwa do 6 września.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Powyżej 20 stopni już w całej Polsce, a na zachodzie miejscami już 30. Na zachodzie dzisiaj upalnie i ostrzeżenia przed upałami są dla Lubuskiego, Wielkopolski, Dolnego Śląska, Opolszczyzny, doszło także zachodniopomorskie. No i tutaj także mogą wystąpić burze, tu też są ostrzeżenia, uważajcie.
26: Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: No skoro kąpieliska już się otwierają, no to już chyba jest to lato, co? Skoro jest gorąco, skoro zaraz rok szkolny się kończy, no to musimy zaakceptować. Jest lato. 4 minuty po 11:00, Michał Adamski, cześć, dzień dobry ponownie. Kim jest dzisiaj Cezary Pazura, czyli zagadka? Na miarę złota. Już za chwilę w Radiu Z, a teraz gramy. Emigranci, Paweł Kukiz. Na falochronie. Tu Radio Z.

0: wyjątkowe przeczucie, że dziś wieczorem będzie Black Eyed Peas w Radiu Z. A kim jest dzisiaj Cezary Pazura? Posłuchajmy kolejnej podpowiedzi.
1: Gdy zapytano mnie kiedyś, czy ku prawu się skłaniam, czy ku medycynie, odrzekłem krótko: tak. I takoż się stało, iż obie te sztuki w jedno połączyłem, będąc zarazem strażnikiem sprawiedliwości i sługą zdrowia.
2: Wzywam, oczyśćcie z plugastwa wasze szeregi!
1: Rzec by można, stan to doskonały, godzien pochwały nawet w oczach najbaczniejszych matek niewiast. A choć na każdym wizerunku zdałem się mieć fryzurę jeszcze nieuporządkowaną...
3: Wszyscy uciekają na mój widok, a ty nie.
1: Niewiasty twierdziły, iż wdzięku mi nie brak.
4: Książę mój złoty, na słodkie owoce nabierz ochoty.
1: Wkrótce poznacie, jakiego to rodzaju. Jeśli zaś dotąd nie rozeznaliście, kto do was przemawia, wtedy wstrzymajcie się na moment.
4: A może on jest królem Holandii?
1: I poruszcie rozumem, jako i głową przystoi.
0: Wiecie, czyją twarz ma dziś Cezary? Słuchajcie Radia Z. Będzie jeszcze jedna podpowiedź. Złota sztabka czeka. Wiktor Waligura.

0: śmierci w Radiu Z. Nie ukrywam z zazdrości, często o tym myślę, że gdybym wygrał ogromne pieniądze w Radiu Z, to bym wszystko rzucił, usiadł na ławeczce pod blokiem i bym sobie grał na akordeonie. Kto bogatemu zabroni? A ty, co zrobisz, jak wygrasz w Radiu Z?
1: Myślę, że kupię jakiś dobry telewizor. No, taki trochę większy niż pan.
0: No właśnie, Jurek z Łodzi wygrał 15 tysięcy złotych. Mundial ogląda na nowym telewizorze. Ty też zagraj! Wyślij Radio Z pod 7353, bo ten jeden SMS za 3,69 z VAT wchodzi teraz 8 tysięcy razy do gry o nawet 700 tysięcy złotych dzisiaj i jednocześnie gra o 1 000 000 złotych w finale miesiąca, a to już w przyszłym tygodniu. Zgodnie z regulaminem na radioz.pl. Wyślij Radio Z pod 7353, zagraj 8 tysięcy razy jednym SMS-em. Radio Z pod 7353. Radio Z i
2: już. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
3: Reklama.
2: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
5: Już jest wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Ach, ta drżąca powieka.
10: I ten nocny skurcze łydek.
9: Biorę magnez i nie czuję efektu.
10: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
11: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
12: Jak tak, to Allegro.
13: Daleko jeszcze?
14: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
13: Wow, jaki błękitny!
15: A to nasz hotel przy samej plaży.
14: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
15: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
14: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś łosoś atlantycki XXL filet ze skórą Koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Uwaga! Super promocja w Teddy.
19: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
20: Po reklamie.
21: Radio Z i już.
3: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Niesamowita historia. Kasia i Robert opowiadali wczoraj po południu w Radiu Z o chłopaku, który sprzedawał lemoniadę. Ktoś na niego doniósł straży miejskiej. Ci przyjechali i wykupili całą lemoniadę, żeby dziecko miało na książki. Dzisiaj jeszcze lepszy ciąg dalszy tej historii. Żołnierze wkraczają do akcji. Nie chcę zdradzać za dużo, ale będzie tak, jak nazywa się program Kasi i Roberta. Razem lepiej, jeszcze lepiej. Słuchajcie Radia Z dziś po 14. Radio Z i
1: już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Marian, a ty komu kibicujesz?
4: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
3: Mistrz.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
7: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
9: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
10: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
11: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Po reklamie.

0: uwielbiam, kiedy piosenki kończą się właśnie tak. Sienna, Spyro i Material Lover w Radiu Z. Za chwilę będzie godzina 12, wiadomości w Radiu Z. Potem ostatnia podpowiedź w 100 twarzach Cezarego Pazury, Złota Sztabunia. No i Kocham Cię Kino z Grażyną Tarbicką. Nie uciekajcie.
1: Radiu Z i już.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
5: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Z Radiem Z możesz wszystko, a nawet jeszcze więcej. Codziennie toczy się gra o wielkie pieniądze.
8: Rządzę pieniądze.
7: Wejdź do gry online na radioz.pl z pakietem Z na szczęście i bierz udział we wszystkich losowaniach.
9: Grajcie, ludzie, bo się wygrywa.
7: Rządza pieniądza w Radiu Z.
10: Marzenia się spełniają.
7: Zagraj online i baw się razem z nami.
11: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
18: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad. Dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
19: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Po reklamie.
0: Tu Radio Z. Dochodzi godzina 12 na wiadomości w samo południe. Zaprasza Lucyna Płużyczka. Prosimy.
20: Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie. Ratusz zawiadamia prokuraturę. Izrael torpeduje plan pokojowy na Bliskim Wschodzie. Rozmowy odwołano. Niedźwiedź spacerował ulicami Przemyśla. Zagrożenia dla mieszkańców nie było. Do warszawskiej prokuratury trafiło w końcu zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym, ustaliło Radio Z. To tam koordynatorem SOR-u był młody lekarz bez specjalizacji, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych. W studiu z tym tematem reporter Radia Z Michał Dzienyński.
21: Tak jest.
20: Rozmawiałeś przed chwilą z rzecznikiem prokuratury. Co jest w dokumentach przesłanych do śledczych z ratusza?
21: To jest bardzo obszerny materiał dotyczący m.in. funkcjonowania SOR-u w Szpitalu Południowym i grafiku lekarza milionera. Trwa analiza dokumentów, mówi Radio Z prokurator. Piotr Skiba.
1: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast no, wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
21: Komunikat w tej sprawie dziś po południu. Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratora. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny.
20: Wczoraj na wniosek prezydenta Warszawy odwołany został zarząd Szpitala Południowego. Pokój na Bliskim Wschodzie znowu się oddala. Po tym, jak Izrael ponownie zaatakował pozycję Hezbollahu w Libanie, odwołane zostały rozmowy pokojowe na linii USA-Iran. Mimo podpisanego memorandum, Teheran uzależnia zakończenie wojny także od tego, co będzie się działo w Libanie. Stany Zjednoczone grożą palcem tym razem Izraelowi i zapewniają: nasza delegacja jest w każdej chwili gotowa usiąść do rozmów. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Amerykanie przymuszą w tym czasie Izrael do pokoju?
16: Tak zapowiadają, ale gabinet premiera Netanyahu niewiele sobie z tego robi. We wczorajszym ostrzale izraelskich pozycji w południowym Libanie zginąć miało 4 żołnierzy, a dziś izraelski minister obrony narodowej mówi, że w odwecie za to cały Liban musi spłonąć. Jeśli zawieszenie ognia nie będzie respektowane, Iran z rozmów ze Stanami Zjednoczonymi po prostu się wycofa. Amerykański wiceprezydent odpowiedzialny za techniczne rozmowy jest wściekły i przypomina Izraelowi, że poza Stanami Zjednoczonymi rząd premiera Netanyahu wielu przyjaciół na świecie już nie ma. Na razie jednak negocjacje są odwołane i nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle ruszą.
20: W izraelskim ataku na pozycję Hezbollahu miało zginąć co najmniej 16 osób. Niedźwiedź w centrum Przemyśla. W nocy zwierzę spacerowało ulicami miasta. Cały czas monitorowali je policjanci, tak by nie stanowiło zagrożenia dla mieszkańców, mówi rzeczniczka przemyskiej policji Karolina Kowalik.
22: Dzięki podjętym działaniom zwierzę bezpiecznie oddaliło się z obszaru zabudowanego. Nie było agresywne. Sytuacja nie wymagała użycia przez policjantów środków przymusu bezpośredniego.
20: W sieci pojawiły się nagrania, na których widać niedźwiedzia. Zobaczcie je na radioz.pl. I jeszcze sport. Meksyk w euforii. El Tiri już pierwsi jako pierwsi awansowali do fazy pucharowej mundialu. Współgospodarze turnieju wygrali drugi mecz grupowy, pokonali Koreę Południową 1-0. Rywalizację na piłkarskich mistrzostwach świata śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Byłeś w stolicy Meksyku, kiedy reprezentacja tego kraju wygrała mecz otwarcia z RPA. Jak kibice tam świętują?
23: No to jest absolutne szaleństwo. Kibice w Meksyku bardzo kochają futbol i swoją reprezentację. Na każdej ulicy, na każdym rogu, w barach, pubach, restauracjach oglądają mecze całymi rodzinami. Jest głośno, spontanicznie, a po zwycięstwach fiesta przez całą noc. Tak samo na pewno będzie po wygranej z Koreą Południową. To jest pasja, energia płynąca od ludzi. Niech żyje Meksyk, zwyciężymy! Ostatni mecz grupowy Meksykanie zagrają z reprezentacją Czech.
20: A dziś szansę na awans do fazy pucharowej będzie miał drugi ze współgospodarzy. Wieczorem Amerykanie zagrają z Australią. Teraz już kultura w Radio Z. Zapraszam.
18: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
20: Już dziś do naszych kin wchodzi Głośna Ojczyzna. Za jej reżyserię Paweł Pawlikowski dostał Złotą Palmę w Cannes. Artysta mówi, że to jego najbardziej osobisty film, inspirowany jego własnymi losami. Opowiada o tożsamości, mierzeniu się z winą i poczuciem wyobcowania. Głównymi bohaterami są noblista Tomasz Mann i jego córka Erika, którzy wracają do powojennych, podzielonych i zrujnowanych Niemiec. W tych rolach Hans Zischler i Sandra Hiller. Ojczyzna zamyka czarno-białą trylogię Pawlikowskiego, na którą składają się też Oscarowa Ida oraz Zimna Wojna. Opera Śląska w Bytomiu mocnym akcentem kończy ten sezon artystyczny. Wieczorem zabrzmi tam koncertowa wersja Króla Rogera. I to dokładnie w setną rocznicę prapremiery wielkiego dzieła Karola Szymanowskiego. Reżyseruje Lech Majewski, partię tytułową wykonuje Andrzej Dober. A Małgorzata Kożuchowska gra panią Dulską. Teatr Narodowy w Warszawie zaprasza na nową odsłonę słynnej sztuki Gabrieli Zapolskiej w reżyserii Anny Augustynowicz. Premiera Moralności pani Dulskiej jutro. Pani fantastyki zjeżdżają do Poznania na festiwal Pyrkon. To jedna z największych tego typu imprez w Europie. Motywem przewodnim będzie kosmos i będzie niespodzianka, mówi jeden z organizatorów festiwalu, Piotr Derkacz.
24: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz.
20: To spotkanie już dzisiaj, a Pyrkon potrwa do niedzieli.
25: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
0: W całej Polsce gorąco. w Suwałkach, w prognozach najmniej, bo 24-25 stopni, ale w cieniu. To naprawdę gorąco w słońcu. W Łodzi do 27, ale też słonecznie przez cały dzień i bardzo gorąco. A najwięcej na zachodzie Polski, uwaga, w zachodniopomorskim, lubuskim, w Wielkopolsce, na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie ostrzeżenia. I przed upałami, i przed burzami.
25: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
0: 6 minut po 12:00, tu Radio Z. To jest piątek. Za chwilę ostatnia podpowiedź Cezarego Pazury, no i sztabka złota czeka.

0: w Radiu Z. Teraz czas na ostatnią podpowiedź od wujka Czarka. Słuchajcie uważnie, zgadujcie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura.
1: Gdybym po dziś dzień pośród żywych trwał, liczyłbym przeszło 500 lat i bym był piernikiem nader sędziwym. Zwłaszcza, iż w mej ojczyźnie podobnych wypieków niemało się znajdowało. Nie taję, iż względy niewiast mi sprzyjały, a chociaż w stanie bezżennym oficjalnie pozostawałem, to gdyby taka potrzeba zaszła i o obrotach chciał niewieścich rozprawę bym uczynił.
2: Idź się wyspowiadaj z tego pomysłu.
1: Jeśli zaś wciąż brak wam ostatniej danej w tym rachunku, pomnijcie, iż oblicze me ujrzeć można na krakowskim przedmieściu w Warszawie, a nazwisko me w tablicy Mendelejewa zapisano. I oto jest ostatni pierwiastek tej zagadki.
0: No to co, chyba już wszystko jasne. Dzwońcie pod 321-321-321. Powiedzcie, kim jest dzisiaj Cezary Pazura i koniecznie dla kogo poruszyłbyś ziemię i dlaczego. Czekam pół godziny na telefony. Sztabka złota też czeka.

0: Ajajaj, Two-Face w Radiu Z. Jest piątek, już po godzinie 12, a więc po pierwsze w pracy już z górki, weekend zaraz. No i Grażyna Torbicka zaprasza do kina. Właśnie dzisiaj o kim? O czym? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. No a o kim ja mogę dzisiaj mówić? Oczywiście o Pawle Pawlikowskim, który po 8 latach od filmu Zimna Wojna powraca z ojczyzną. Czarno-białym, bardzo ascetycznym formalnie obrazem, w którym zadaje bardzo ważne pytania. Czy kultura ma jeszcze jakąś rolę do odegrania? Czy może wznieść się ponad konflikty i ideologiczne wojny, które wokół nas szaleją? O ojczyźnie za parę minut.
0: Także zostańcie z nami, Kinomani.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spichrzów. Wstęp wolny. Nie może was zabraknąć.
9: Zapraszam, Michał Misson, prezydent Elbląga.
10: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne, chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
13: Carrefour, co mnie najlepszy jest.
14: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno. Multirabatu w Media Expert.
15: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 5%.

0: okazję z kartą Moje Intermarché. Jak olej rzepakowy Olala 3 litry 12,99, a masło ekstra z Mlecznej Drogi. Jedno kupujesz, a dwa gratis otrzymujesz.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
2: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w

0: możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
2: Po reklamie.

0: Błysk w Radiu Z. A przed nami pozycja kinowa, ponoć obowiązkowa. Camera.
1: Action! Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
2: Dzisiaj do kin wchodzi film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna, film nagrodzony w Cannes, a właściwie Pawlikowski, nagrodzony Złotą Palmą jako najlepszy reżyser. Ojczyzna zamyka trylogię. Pierwsza była Ida. Za ten film Pawlikowski, przypomnę, dostał Oscara. I to temat rozliczeń po czasach Holokaustu i z takim nieoczywistym wątkiem miłosnym. Potem Zimna wojna, gdzie mamy melodramat mocno osadzony w polityce i sytuacji powojennej Europy, i Ojczyzna. I to jest ten sam czas, rok 1949, szczytowy moment okresu zimnej wojny. Bo ten czas, czas zimnej wojny, jak mówi Pawlikowski, jest mu bardzo bliski. Także poprzez historię jego rodziców. Ale w Ojczyźnie mamy historię Thomasa Manna, noblisty, pomnikowej postaci literatury, który powraca w 1949 roku ze Stanów Zjednoczonych do Niemiec. Towarzyszy mu jego córka Erika i podróżują z Niemiec zachodnich do wschodnich. Obserwujemy te dwa światy, jak dużo je dzieli, ale też jak wiele mają wspólnego. To kino bardzo filozoficzne, niełatwe, kontemplacyjne, ale jednocześnie poprzez świetnie sportretowane relacje ojca Thomasa Manna z córką Eriką i z synem Klausem, kino bardzo uniwersalne. Dla mnie Ojczyzna jest także opowieścią o roli sztuki dla jednych, będącej źródłem czystości, niezależności, siły, takie są, tym jest sztuka dla Eryki czy Klausa, a dla innych narzędziem wpływu i propagandy. W Ojczyźnie mamy znakomite aktorstwo. W roli Thomasa Manna Hans Zichler, Sandra Hiller jako Erika i August Diehl w roli Klausa. Zdjęcia zrobił współpracujący od lat z Pawlikowskim Łukasz Żal i każdy kadr jest tutaj starannie skomponowany jak obraz. Muzykę do filmu wybierał sam Pawlikowski. Będziemy tam słyszeć dużo Jana Sebastiana Bacha. Ojczyzna koniecznie do obejrzenia, bo to tylko 82 minuty, ale mieści się w nich cała epoka.
0: Czyli ojczyznę kochać trzeba i szanować i koniecznie obejrzeć. Camera.
1: Action! Kocham cię kino w Radiu Z. Zaprasza Grażyna Torbicka.
3: Reklama.
4: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
5: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399 z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
9: Marek, szefowa cię prosi.
10: Potem.
9: A teraz co robisz?
10: Walczę z potem.
9: Zrób to skutecznie.
10: Ale jak?
9: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
11: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
12: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72%.

0: taniej, a kiełbasa śląska Greenhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Daleko jeszcze?
2: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
1: Wow, jaki błękitny!
3: A to nasz hotel przy samej plaży.
2: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
3: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
4: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
5: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
8: Po reklamie.
9: Hej, już za chwilę mogę Cię ozłocić. Zgadnij jedną z moich 100 twarzy w Radiu Z. Cezary Pazura.

0: zapowiada się fajny przebój lata 2026. Gibbs i Go for One, ostatni dzień lata, to nowość w Radiu Z. No i pytanie, czy opłaca się wysłać jednego SMS-a do Radia Z?
1: Jednego? No tak, mówię, wyślę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I się udało. O. Teraz uważam, że się opłaca.
0: Dokładnie. Adam wygrał 22 tysiące, dziś za samo odebranie telefonu 35 tysięcy. Mało tego, ten jeden SMS za 3,69 zł. Do gry do godziny 13 wchodzi 10 tysięcy razy. Do gry o 700 tysięcy złotych dzisiaj i 1 000 000 złotych w finale miesiąca. Zagraj Radio Z pod 7353. Radio Z i już.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Z, dochodzi godzina 13. Przenosimy się do studia wiadomości na miejscu Lucyna Płużyczka. Słuchamy.
3: Napad na kantor w Łodzi. Policja szuka sprawcy. Rekordowe upały nadciągają nad Polskę i Niemcy. Służby wydają alerty. Zrabowane w czasie wojny skarby wróciły do kraju. Po raz pierwszy je pokazano.
2: 13.
3: Obława w Łodzi. Policja szuka ciemnoskórego mężczyzny, który rano na ulicy Piotrkowskiej napadł na kantor wymiany walut. Mężczyzna, grożąc kasjerce, ukradł około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Z tym tematem teraz w studiu reporter Radia Z Marcin Friedrich.
4: Dzień dobry.
3: Co udało ci się jeszcze ustalić?
4: Wiemy, że do napadu doszło około godziny 8:00. To wtedy policja została zawiadomiona o tym zdarzeniu. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica. Gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła mi podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
5: Napastnik grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
4: Broń została zabezpieczona, jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to broń gazowa, hukowa, czy ostra.
3: Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. Tropikalne upały przed nami. W ten weekend miejscami termometry mogą pokazywać nawet 35 stopni. IMGW wydaje alerty dla większości kraju. Dodatkowo w zachodniej części możliwe są także burze i grad. Uważajcie. Fala rekordowych upałów dociera także do Niemiec. Najgoręcej będzie w Badenii-Wirtembergi, gdzie w najbliższych dniach może być nawet 38 stopni. Nieco chłodniej, ale też ponad 30 stopni będzie nad Bałtykiem. Szczegóły prognoz zna berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
6: Meteorolodzy zapowiadają na najbliższe dni rekordy temperatur i całą serię tropikalnych nocy, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Niewykluczone, że w niektórych częściach Niemiec tropikalna gorączka osiągnie w najbliższy weekend 40 stopni Celsjusza. W niemieckich mediach mnożą się alarmy i nadawane są ostrzegawcze komunikaty. Pijcie dużo wody, nie wychodźcie z domów, jeśli nie musicie, i chrońcie przed upałem starsze osoby i dzieci. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
3: Służby w Niemczech są w stanie gotowości, bo ekstremalnym upałom będą miejscami towarzyszyć gwałtowne burze z huraganowym wiatrem, gradobiciem i ulewami. Reforma systemu ETS, czyli Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, coraz bliżej. Po unijnym szczycie, na którym omawiano możliwości realizacji postulatów polskiego rządu o zwiększeniu darmowych uprawnień. O całkowitym wycofaniu się z systemu, czego chce prezydent Nawrocki, jednak nie ma mowy. Reforma ETS to jeden z tematów szczytu Rady Europejskiej w Brukseli. Jest tam reporterka Radia Z Grażyna Wiatr, z którą teraz się łączymy. Co dalej z tymi opłatami, które wpływają na nasze rachunki?
7: Jest pierwszy przełom i otwarcie drogi do zwiększenia darmowych uprawnień dla wrażliwych branż. To na przykład produkcja stali czy nawozów sztucznych. W dokumentach, które widziałam, pojawia się hasło o konieczności, by właśnie pod tym kątem Komisja Europejska przygotowała propozycję zmian. Ma to przedstawić w połowie lipca. Nie ma za to wzmianki o innym polskim postulacie, czyli całkowitym wycofaniu się z ETS-2, czyli opłat od emisji, też od ogrzewania i transportu. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
3: ETS-2 został na razie odroczony do 2028 roku. Ten system w założeniu ma przyspieszać zieloną transformację. W praktyce jednak większość pieniędzy z opłat, które trafiają do budżetów krajowych, jest wydawanych na inne cele. Pierścień Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudem Mater Polonia już są w Polsce. Skarby naszej kultury zostały zwrócone przez Niemcy. Dzieła zniknęły w czasie II wojny światowej i po wielu latach udało się je odzyskać. Pierścień, choć niepozorny, był na pewno własnością Jagiellonów, mówi profesor Ewa Letkiewicz, która zidentyfikowała zabytek w zbiorach jednego z niemieckich muzeów.
8: Pierścień ten nałożyła królowa leżącemu już na marach władcy na palec lewej ręki. Był na pewno tak wciśnięty, ponieważ on jest małych rozmiarów, a król był ubrany w rękawice. Był to na pewno pierścień z zasobów królowej Bony.
3: Pierścień i średniowieczny manuskrypt zostały ukradzione w czasie wojny z biblioteki seminaryjnej w Płocku. Przez najbliższy tydzień będzie można je oglądać w Pałacu Krasińskich w Warszawie. Możecie je też zobaczyć na X-ie na profilu Radio Z News.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
2: upalnie burzowo, jak słyszeliśmy w wiadomościach, i u nas, i w Polsce Zachodniej, i u sąsiadów, u Niemców. Meteorolodzy wydali ostrzeżenia w Polsce, Achtungi w Niemczech. W Polsce to zachodniopomorskie, lubuskie, wielkopolskie, dolnośląskie i opolskie. Uważajcie, bo tu dwa rodzaje ostrzeżeń. Z jednej strony przed upałami, z drugiej przed burzami. Na zachodzie Polski, w centrum kraju też gorąco.
9: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
1: Radio Z i już. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: 5 minut po godzinie 13. Do kogo złota sztabka? Czyją twarz ma dzisiaj Cezary Pazura? To wszystko okaże się za moment, a teraz gramy do Imani w Radiu Z.

0: Mrozu w Radiu Z. A jak to mówią, tam dom mój, gdzie złoto moje.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z.
2: Czy już wiesz, kim dziś jestem w Radiu Z?
0: No właśnie, a my tutaj mamy jednego chętnego do złocenia. Jest z nami Tomasz. Cześć Tomaszu.
3: Witam serdecznie, pozdrawiam.
0: Tomek, powiedziałeś, że poruszyłbyś ziemię. Dla kogo? Dlaczego?
3: Poznałem taką jedną dziewczynę w miejscu tam, gdzie ona pracuje. Zauważyłem, jak na mnie spogląda, odprowadza wzrokiem do drzwi. Często mnie mijała. To był, ona tam pracuje w wielką powierzchni, w sklep znanej sieci.
0: Spożywczym.
3: Ale już się znamy. I ma na imię Milena.
0: Milena, okej, okay, czyli można powiedzieć, że na kasę poleciałeś, co? Czy nie na kasę? Nie, ale dobra, teraz odwróćmy sytuację. Tomku, a czy ty wiesz, kim jest dzisiaj Cezary Pazura?
3: Tak, to Mikołaj Kopernik.
0: Sprawdzamy.
2: Brawo! Dzisiaj wcieliłem się w Mikołaja Kopernika. Wpatrzonego w niebo astronoma, który w swej skromności byłby zakłopotany, że dzisiaj on był najjaśniejszą gwiazdą i wszystko kręciło się wokół niego. Pozdrawiam, Cezary Pazura.
0: Tomaszu, złota sztabka leci do ciebie.
3: Dziękuję serdecznie. Dziękujemy serdecznie.
0: Aż tak mówisz. Dobra, mam nadzieję.
3: Tak, myślę, że się stanę.
0: Mam nadzieję, że to złoto przekujecie w obrączki. Ale jak coś, to odległe życzenie, dobra?
3: Okej. Okay. Tak będzie chyba.
0: No mam nadzieję. Słuchaj, ten piątek należy do was. Bawcie się dobrze. I co? Pozdrawiam serdecznie. Trzymaj się.
3: Najlepszego, dziękujemy.
0: A wy słuchajcie Radia Z, bo Cezary Pazura twarzy ma jeszcze wiele.
1: 100 twarzy Cezarego Pazury w Radiu Z. Baw się i zgarnij swoją sztabkę złota. Radio Z i już.
4: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
5: Reklama.
6: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: Ale mi gorąco, Barbara.
11: Mnie też, Marian.
10: To co, klima?
11: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
10: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
11: No przecież.
10: No.
12: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ultra w Radiu Z, jeszcze świeże Talk to You. A ja mam pytanie. Komu marzy się świeża dostawa gotówki? Może zapytajmy kogoś, kto tego doświadczył. Ewa, fajne to? Opłaca się? Polecasz?
1: No jeżeli ja wygrałam, to na pewno się opłaca, tak. Z czystym sumieniem będę polecać wszystkim. Tak samo koleżankom, które nie dowierzają, wszystkim będę polecać.
0: Szczególnie niedowiarkom. Ewa wygrała 80 tysięcy złotych w Radiu Z. A dzisiaj za samo odebranie telefonu 35 tysięcy, a w walizkach między innymi 70 i nawet 700 tysięcy złotych. Mało tego, grając dziś, grasz także o 1 000 000 złotych w finale miesiąca, a to w przyszłym tygodniu. Tak myślę, skoro szczęśliwa godzina 13, to od teraz do godziny 14. Każdego SMS-a mnożę 13 700 razy. Czyli wysyłasz Radio Z pod 7353, płacisz 3,69 z VAT i do gry o 700 tysięcy dziś i o 1 000 000 w finale miesiąca za tydzień wchodzisz 13 700 razy. Zagraj Radio Z pod 7353.
2: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
8: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazję na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na Amazon.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
13: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
15: Castorama.
16: Teoria
17: i praktyka.
16: W teorii miał być nowy grill,
17: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Po reklamie. Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Shawn Mendes w Radiu Z. Za 13 minut będzie godzina 14. A z nami jest Paulina.
1: Cześć, dzień dobry.
2: No, witam serdecznie.
0: Paulina na radioz.pl napisała nam, że kocha piłkę nożną, bo dostarcza jej wielkich emocji. To masz teraz jak w raju, co?
2: No jasne.
0: W raju na mundialu. Słuchaj, mam dla ciebie w sumie telewizor. To jest dobra wiadomość. Tylko pytanie, który? 50, 60 albo 65-calowy. Za najdłużej wykrzyczany gol. Mam nadzieję, że jesteś w tym dobra. Słuchaj, jak do 10 sekund to będzie 50 cali. Jak między 10 a 15 sekund będzie trwał twój gol, 60-calowy, a powyżej 15 goli, przepraszam, powyżej 15 sekund gol będzie telewizor 65-calowy. To co, jesteś gotowa? Możemy zaczynać? Głęboki ten.
2: Myślę, że tak.
0: Słuchaj, ja włączę licznik, po pierwszym gwizdku zaczynasz, ja zrobię odliczanie, po gwizdku zacznij i każdy następny gwizdek będzie już oznaczał większy telewizor, dobra? Goluj dalej, ile dasz rady. Okej?
2: Okay?
0: Gotowa? No to uwaga, ja robię teraz odliczanie. 3, 4.

0: No to słuchaj, na mój zegarek to było 15 sekund. Słuchaj, czyli wychodzi na to, że no właśnie, tutaj może zapytam, masz duży ten swój pokój jakiś, gdzie masz telewizor? Zmieści się 55 cali, co?
1: No super, myślę, że się zmieści.
0: Słuchaj, podczas Mistrzostw Świata liczy się jedno, przeżyć każdy mecz tak, jakby się działo się na stadionie. A więc telewizor Hisense 5579Q Pro z ekranem QLED, odświeżaniem 144 Hz. Sprawia, że każda akcja jest płynna, detale boiska, emocje zawodników widać jeszcze wyraźniej. Przestrzenny dźwięk potęguje atmosferę, więc okrzyki radości po golu brzmią niemal tak jak na trybunach. To jest idealny telewizor na wspólne kibicowanie, nerwowe dogrywki i te chwile, kiedy cały salon wstrzymuje oddech przed rzutem karnym. Taki wielki.
1: Jest.
0: Słuchaj, to myślę sobie, że teraz wszyscy będą na piłkę przychodzić do ciebie.
1: Myślę, że zaproszę wszystkich znajomych.
0: Oczywiście. I dla każdego znajdzie się punkcik na telewizorze, w który będzie mógł się patrzeć, nie? Wszystkiego dobrego.
1: Dokładnie tak.
0: Normalnie powinniśmy życzyć sobie, niech wygra Polska, ale sama wiesz, nie?
1: No niestety.
0: No niestety. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się, Paulina. Hej.
1: Dzięki wielkie. Do zobaczenia.
0: A my gramy Andy Das.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. W audycji lokowano znak towarowy Media Expert należący do właściciela sklepu mediaexpert.pl. Reklama.
1: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Tuż przed wakacjami. Okrągły milion złotych może trafić właśnie do ciebie. Nie czekaj i wejdź do gry. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. Bo im bliżej lata, tym większe szanse na milion.
5: Szaleństwo tego lata.
6: Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
7: Daleko jeszcze?
8: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
7: Wow, jaki błękitny.
9: A to nasz hotel przy samej plaży.
8: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
9: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
8: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
10: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyndospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
11: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe, dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Castorama. Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii przydałoby się odmalować salon.
16: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
15: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
16: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
18: Kia. Movement that inspires.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak! Wiedziałem!
20: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
21: Na zegarach już prawie 14, więc czas na wiadomości Radia Z. Lucyna Płużyczka.
22: Afera w warszawskim szpitalu południowym. Prezydent Trzaskowski zabiera głos. Samolot lądował bez podwozia. Problemy na Airshow w Lesznie. Polska szykuje się na tropikalne upały. Miasta przygotowują miejsca ochłody.
21: 14.
22: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samego lekarza milionera, który koordynował SOR-em, Trzaskowski nazwał dyzmą obecnych czasów. Briefingu prezydenta miasta słuchał reporter Radia Z Michał Dzieneński.
1: Tak jest.
22: Po jakie konkretnie nieprawidłowości chodzi?
1: Lekarz Dawid Kasprzyk co prawda nie miał saloniku dla VIP-ów, ale miał inne specjalnie nielegalnie wykorzystywane pomieszczenie, tłumaczył prezydent Warszawy.
2: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego Warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
1: Dziś jeszcze ma być powołana nowa rada nadzorcza szpitala, odpolityczniona.
22: Lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. O włos od tragedii na lotnisku aeroklubu w Lesznie. W czasie przygotowań do pokazów lotniczych jedna z maszyn musiała awaryjnie lądować. Nie wysunęło się podwozie i pilot był zmuszony lądować bez niego. Reporter Radia Z Marcin Friedrich zbiera informacje w tej sprawie. Jest. W jakim stanie jest pilot?
3: Wyszedł z kabiny o własnych siłach, ale dla pewności, że nic mu nie jest, znalazł się pod opieką ratowników medycznych, mówi Marcin Hałasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
23: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali pianę gaśniczą w rejonie samolotu. Działanie to miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ograniczenia ryzyka powstania pożaru.
3: Maszyna to dość wiekowa, ale sprawdzona konstrukcja. To amerykański OV-10 Bronco, dwusilnikowy samolot o charakterystycznej sylwetce z dwiema belkami ogonowymi. Był wykorzystywany od lat w amerykańskiej armii jako samolot rozpoznawczy.
22: Organizatorzy pokazów zapowiedzieli, że planowana na dziś i jutro impreza odbędzie się, choć możliwe są zmiany w programie i opóźnienia. Moskwa znów zaatakowana. Według przedstawicieli miejskich służb nad rosyjską stolicą po raz kolejny pojawiły się ukraińskie drony. Do sieci trafiły filmy z prób zestrzeliwania bezzałogowców nad miastem. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Wiadomo, co tym razem jest celem ataku?
24: Na razie ukraiński sztab wojskowy w tej sprawie milczy, a Rosjanie piszą jedynie o ukraińskich dronach, które miały zostać zestrzelone nad miastem. W social mediach pojawia się jednak coraz więcej filmów z ataku, na których słychać pracę baterii przeciwlotniczych i widać dym unoszący się nad dachami. Po wczorajszym spektakularnym ataku na rafinerię w Moskwie, Ukraina wie, że rosyjska obrona przeciwlotnicza nie jest tak szczelna, jak mogłoby się wydawać. Wiedzą to także mieszkańcy rosyjskiej stolicy, którzy coraz częściej krytycznie wypowiadają się o tak zwanej specjalnej operacji wojskowej.
22: Według nieoficjalnych informacji, amerykański prezydent chce za namową Ukrainy skłonić Putina do zawarcia umowy pokojowej. Pierwszy krok zakłada wstrzymanie ognia na całej linii frontu. Upalny weekend z burzami, deszczem i gradem przed nami. IMGW wydaje ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Miejscami może być nawet 35 stopni. Wiele miast szykuje więc miejsca, w których będzie można odpocząć od słońca i skwaru. Na przykład w Warszawie takich punktów będzie 150. Tak zwane miejsca chłodu to ogólnodostępne budynki w całym mieście, mówi Anna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Warszawy.
25: Ma taką specjalną nalepkę w kolorze pomarańczowym z białą śnieżynką. Jest napisane miejsce chłodu i w tym miejscu zazwyczaj można usiąść, napić się wody, skorzystać z toalety i odpocząć, ponieważ te miejsca mają zapewniać niższą temperaturę niż ta, która jest na zewnątrz.
22: Dokładne adresy znajdziecie na stronie kampanii Uwaga Upały. Akcja ma potrwać do końca września. A wiadomości w Radiu Z wracają już za niespełna godzinę. Zapraszam na nie w imieniu Idali Tomczak.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
28: Normalnie, cześć Kasia, cześć Robert, normalnie.
29: Normalnie,
28: jak,
29: cześć.
28: No jak się ciepło zrobi, to wiecie co mówię, nie? Że pranie dobrze schnie, ale teraz nie trzeba w ogóle suszyć, wystarczy założyć na siebie i będzie przynajmniej przez chwilę chłodno na zachodzie kraju, na południowym zachodzie. 30 już pękło, a jutro pęknie no już 3 dychy w całej niemal Polsce.
29: I wspaniale, sprawdzałam też przy takiej temperaturze, naprawdę nie trzeba prasować. Nie, nie widać nic, nie?
30: Nic śladu nie ma.
27: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.

0: Łamba, albo jak niektórzy mówią, Humba Bamba w Radiu Z 14 po 14. Na początek w Radiu Z wróćmy do tego, co w programie Razem Lepiej wydarzyło się wczoraj.
1: Fabian, przedsiębiorczy 13-latek z Bogatyni, sprzedawał lemoniadę, chciał zarobić na książki i ktoś taki niezbyt życzliwy zadzwonił i zgłosił to do Straży Miejskiej. Ci zainterweniowali, przyjechali na miejsce i wykupili od chłopca całą lemoniadę. Brawo dla nich.
0: Brawo, brawo. O tej akcji wczoraj usłyszała Polska w Radiu Z i od razu znaleźli się ludzie z dobrym serduchem, to jest jasne. I coś czujemy, że będzie piękny happy end. Za chwilę zadzwonimy do babci Fabiana i... no nie uwierzycie, ale też do Wojska Polskiego. Co z tego wyniknie? Za moment więcej w Radiu Z. Zostańcie z nami. Radio Z i już. A jest to historia, która łapie za serducha. 14 minut po 14. Tu Radio Z.

0: Radio Z. A Fabian to pewien sympatyczny 13-latek z Bogatyni, który chciał zarobić na książki do szkoły, które niechcący zniszczył. I sprzedawał lemoniadę. Potrzebował 200 zł, powiedział: babciu, nie dawaj mi, ja sam na to zarobię. I ktoś doniósł na Straż Miejską, nielegalnie sprzedaje lemoniadę, a ci przyjechali i wykupili całą. Piękna historia. Poruszyła też wojskowych, tylko że najpierw to może zadzwońmy do babci Fabiana, do babci Agnieszki.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko, z tej strony Radio Z.
2: Dzień dobry.
1: Ależ poruszenie, o pani wnuku mówi cała Polska.
2: Właśnie sprawdzałam, mówię, to nie może być prawda.
1: Jest pani dumna z przedsiębiorczości Fabiana?
2: Bardzo jestem dumna.
1: Jak pani wie, o historii Fabiana dowiedziała się już cała Polska. Rozmawialiśmy ze strażniczką miejską, która pomogła Fabianowi w tej całej lemoniadowej aferze. No i słuchacze się odezwali. Jest z nami szeregowa Magda Wójcik ze 152 Batalionu Lekkiej Piechoty w Krośnie Odrzańskim, no, która jest poruszona całą historią i chciałaby pani coś teraz powiedzieć.
3: Witam pani Agnieszko, tej strony Magda. My jesteśmy bardzo poruszeni, to jest jasne. Bardzo chcielibyśmy wesprzeć Fabiana w tym jego marzeniu. Chciałabym wiedzieć, co to za książki Fabian chciał sobie kupić.
2: To znaczy, wie pani, to on książki bardzo lubi, ale to chodziło bardziej o książki ze szkoły, bo miał pomieszczone i miał zapłacić 200 zł za te książki. Chodziło mu o to najbardziej, żeby ode mnie pieniążków nie brać, tylko sam sobie zarobić na te książki.
0: No to jest jednak cudowny chłopak. To marzenie bez kłopotu uda nam się spełnić.
1: To pani Magdo, pani, rozumiem, że możemy uznać sprawę za załatwioną?
3: Ale oczywiście, ja bym chciała od ciebie tylko dodać, że jak będziecie potrzebowali jakiegokolwiek wsparcia, my jako Wojsko Obrony Terytorialnej po to jesteśmy. Nie służymy tylko żołnierze, żeby chronić naszych granic, ale jesteśmy też po to, żeby wspierać naszą ludność cywilną, więc ja bardzo poruszona.
1: Pani Magdo, jak już wojsko wchodzi do akcji, to ja jestem pewna, że ta historia skończy się szczęśliwie. Proszę wyściskać od nas Fabiana, powiedzieć, że cała sprawa z podręcznikami jest załatwiona. A jeszcze pani Agnieszko, chciałam zapytać o marzenie Fabiana. Czy Fabian marzy o czymś takim wyjątkowym? Ma jakieś marzenia do spełnienia?
2: No, ma hulajnoga, cross, to jest jego marzenie. Bardzo byśmy byli wdzięczni.
3: Ja bym tylko chciała, żeby Fabian powiedział, ile ma wzrostu i ewentualnie wybrał sobie kolor hulajnogi. Natomiast o całą resztę już zadbamy. Jestem mamą trzech synów, także u nas też jesteśmy na etapie hulajnogi, także proszę w ogóle uściskać Fabiana, to przede wszystkim.
0: No to my też się dokładamy w takim razie i do hulajnogi, i jeszcze do ochraniaczy, do kasku, bo bezpieczeństwo najważniejsze. I oby więcej takich młodych i dzielnych dzieciaków było.
4: Reklama. Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
7: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
8: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Sąsiadko, witam.
10: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
9: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
11: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
10: Sylwester, mój kicisz wrócił.
9: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
10: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
11: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
16: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
21: Po reklamie.

0: Można odlecieć myślami gdzieś daleko przy takich dźwiękach. Lost Frequencies w Radiu Z, 22 minuty do godziny 15. A pomysłów na to, co zrobić z wygraną w rządze pieniądza, jest naprawdę wiele.
1: Dorzucę do remontu te pieniądze, które mi po prostu pomogą skończyć remont.
2: Pojedziemy na jakieś fajne wakacje, no kurczę. Już mi mąż nie będzie tutaj rzędzić, że musimy oszczędzać.
3: O, jestem po dużym remoncie samochodu, to na pewno to mi się zwróci.
4: No ale po co remontować, jak można od razu kupić sobie nowy samochód? A nie jeden, po jednym dla każdego w rodzinie.
0: A pewnie i rower, i grill nowy, wielki, gazowy. Ale jak się wygra 700 tysięcy złotych, no to naprawdę już nie wiadomo, co z taką kasą robić.
4: To zawsze można do tego grilla dokupić jeszcze mały letniskowy domek nad jeziorem albo w górach, jak ktoś chce, czemu nie?
0: I to będą wasze dylematy, jak po 17 wygracie dzisiaj 700 tysięcy złotych. I pamiętajcie, że wasz SMS zagra też o milion, to na koniec czerwca, za tydzień.
4: No mało tych siódemek, tak mam wrażenie, bo to tylko 700 tysięcy po 17. To dorzućmy jeszcze jedną, ruszamy z bonusem. Do 15. Każdy SMS daje wam 7 tysięcy szans na finał. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
5: Zagraj, śli Radio Z pod 7353. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Soldor. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Soldor i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18

0: to suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Po reklamie.

0: były momenty, to jest Kasia Sienkiewicz w Radiu Z, a przed nami finał tygodnia. Ktoś z Was zagrał 700 tysięcy złotych i tylko do 15. Każdy SMS daje Wam 7 tysięcy szans na wielką kasę. SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353.
1: Reklama.
2: Wiele sztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum 2 produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
4: W Radiu Z niemożliwe staje się możliwe. Wielkie pieniądze jeszcze dziś mogą być twoje.
5: Rządza pieniądza.
4: Rządza pieniądza w Radiu Z. Wejdź do gry o 700 tysięcy złotych. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT lub zagraj online na radioz.pl. Rządza pieniądza w Radiu Z. Organizator loterii, spółka Euroloterie. Regulamin na radioz.pl.
6: Jeszcze nie śpisz?
7: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
6: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
7: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
8: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
12: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: Ach, to tylko przy okazji.
11: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
14: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
15: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
16: Zaraz część posmarujemy.
17: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
18: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
19: Już nie swędzi.
20: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Po reklamie.
21: Mamy piątek, 19 dzień czerwca, zbliża się godzina 15, czas na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
22: Dzień dobry. Lekarskie pensje pod kontrolą, Sejm za nowymi przepisami. Zatrzymano mężczyznę, który w tramwaju pobił Amerykanina. Po Meksyku dziś kadra kolejnego kraju stanie do walki o fazę pucharową mundialu.
21: Minęła właśnie 15.
22: Sejm ekspresowo przyjął ustawę kontrolującą zarobki lekarzy. Nikt nie był przeciw. Informacje o pełnych dochodach medyków ze wszystkich etatów i kontraktów będzie mogło pozyskiwać państwo na podstawie numerów PESEL. Na linii reporter Radia Z Tomasz Kubat prosto z naszego sejmowego studia. Tomku, jaka jest szansa, że nie będzie weta i to prawo wejdzie w życie?
0: Szanse są całkiem spore, bo jak mówił dziennikarzom szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, choć ustawa nie jest idealna, nie zawiera kilku ważnych poprawek, które chciała wprowadzić opozycja, to jednak idzie generalnie w dobrym kierunku i może wyeliminować afery takie jak ta ze Stołecznego Szpitala Południowego.
1: Mamy do czynienia z patologią i dotyczy to Platformy Obywatelskiej i Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy by nie było, gdyby nie ten skandal.
0: Za ustawą głosowali parlamentarzyści niemal wszystkich klubów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tu większość posłów wstrzymała się od głosu. Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
22: Temat wróci o 18.02. W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia do Bartosza Arłukowicza, europosła KO i byłego ministra zdrowia. Prowadzi Beata Lubecka. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował Amerykanina w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
19: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w komendzie rejonowej policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
22: Do awantury w tramwaju doszło pod koniec kwietnia. Napastnikowi nie spodobało się, że Amerykanin mówi po angielsku. Polska i kilkanaście krajów Unii wzywają do szybkiej budowy ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. To tam odsyłane mają być osoby, które nielegalnie dostały się do Europy. Przepisy są już prawie gotowe. List z wezwaniem do Komisji Europejskiej widziała w Brukseli reporterka Radia Z Grażyna Wiatr. Grażyno, co w nim napisano?
23: To wezwanie do szybkiego wdrożenia nowej regulacji, która pozwala na detencję nielegalnych migrantów i odsyłanie ich właśnie do ośrodków w krajach poza wspólnotą. Jest też apel o unijne pieniądze na organizację tych ośrodków. Wiem, że jest to w trakcie realizacji i negocjacji nowego unijnego budżetu. Ten list to efekt spotkania w sprawie walki z nielegalną migracją Polski, Włoch i kilkunastu innych krajów dzisiaj w Brukseli na marginesie unijnego szczytu. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
22: Regulacja ma zwiększyć odsetek odsyłania osób bez prawa pobytu na terenie wspólnoty. Teraz dzieje się tak w niecałych 30%. Meksyk pierwszą drużyną, która zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dwa mecze, dwa zwycięstwa nad RPA i Koreą Południową. Wieczorem wyjście z grupy przypieczętować może drugi ze współgospodarzy turnieju, Stany Zjednoczone. Wydarzenia na Mistrzostwach Świata śledzi Marcin Powideł z redakcji sportowej Radia Z. Marcinie, z kim zagrają Amerykanie?
24: Poza Australią, która także może zapewnić sobie awans, spotkanie rozegrane zostanie w Seattle. Obie drużyny po raz ostatni spotkały się w październiku w meczu towarzyskim. Górą 2-1 byli wówczas Amerykanie. Dziś jesteśmy już na wyższym poziomie, a kibice w nas wierzą i cieszą się naszą grą. To najważniejsze i chcemy iść tą drogą. To nas uszczęśliwia. Mówił trener reprezentacji USA, Argentyńczyk Mauricio Pochettino. Mecz na stadionie Lumenfield rozpocznie się o 21, a obejrzy go z trybun ponad 70 tysięcy widzów.
22: Amerykanie wygrali pierwszy mecz z Paragwajem 4-1. Australijczycy pokonali 2-0 Turcję. W Poznaniu rusza wielki festiwal fantastyki Pyrkon. Teren Międzynarodowych Targów Poznańskich już zapełnia się miłośnikami popkultury, science fiction i fantasy z całego kraju. Zapraszamy na kosmiczne wydarzenie, mówi jeden z organizatorów, Piotr Derkacz.
25: Spotkanie naszej dwójki astronautów, czyli Aileen Collins i Sławosza Uzeńskiego-Wiśniewskiego. To jest naprawdę unikalna rzecz. Drugi punkt programu to jest sobotnia maska. Rada, to jest kwintesencja tym, czym jest Pyrkon.
26: Tam cosplayerzy, którzy tworzą swoje stroje od zera, mogą właśnie brać udział w konkursie, którym nagrodą jest wyjazd do Francji i jego reprezentacja Polski w konkursie międzynarodowym.
22: Dodaje współorganizatorka i cosplayerka Aleksandra Szapitora. Pyrkon potrwa do niedzieli. A my schodzimy na ziemię. W Radiu Z czas na wiadomości ekonomiczne. Lucyna Płużyczka.
27: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
28: Ceny paliw w dół. Minister energii ogłosił maksymalne stawki, jakie będą obowiązywać w weekend. Litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5,94 zł. Stawka za benzynę 98 to 6,61, a za litr diesla 6,12. Takie ceny będą do poniedziałku. To w ramach pakietu ceny paliw niżej, który nasz rząd wprowadził w związku z kryzysem na Bliskim Wschodzie. A wczoraj, dzień po tym, jak opublikowano treść porozumienia pokojowego między USA a Iranem, przez cieśninę Ormus przepłynęło 25 statków handlowych. zgonów. Najwięcej od połowy kwietnia, kiedy wybuchł konflikt. Przed wojną przez cieśninę w ciągu doby przechodziło 130 jednostek. I jeszcze apel o czujność. ZUS ostrzega przed oszustami, którzy proponują płatną pomoc przy wypełnianiu oraz składaniu wniosków o świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnościami.
2: Warto pamiętać, że wszelkie czynności związane z obsługą tego świadczenia w ZUS-ie są całkowicie bezpłatne. Pracownicy zakładu udzielają niezbędnych informacji i pomagają w załatwieniu formalności bez żadnych opłat.
28: Mówi rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek i radzi: w razie wątpliwości skontaktujcie się z zakładem lub policją.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
3: No okej, okay. Na zachodzie Polski trzeba mieć ze sobą co najmniej kilka butelek wody, jak wychodzicie z pracy do domu, bo niestety upał daje w kości. To jest jakie ponad niestety? 30 stopni.
4: Znaczy, nie chcę słyszeć słowa niestety. Jest super, są prawie wakacje, jest lato i musi być ciepło.
3: Gorąca noc będzie.
27: Sponsorem programu był właściciel pięciogwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
4: 6 minut po godzinie 15, no i wreszcie możemy obiadać się lodami.
3: A to bo wcześniej pogoda. Nie mogliśmy? To no teraz nie, no mi mówisz?
4: Gardełko za późno, zaraz błagam. Chore. Twoi synowie słuchają, zastanów się, co mówisz. Potem będzie 13 stopni, będą chcieli.
3: Dzisiaj można, jutro już nie, dzieci moje kochane, najdroższe.
4: I inne też.
3: 6 minut po 15, Kasia Wilk.
4: Robert Karpowicz, dzień dobry.

0: Cudowna bledka, dwa dni w Radiu Z, 11 minut po 15. A jak tam u was w pracy? Ciężko? Czy gracie sobie w GTA, jak w Ministerstwie Edukacji Wielkiej Brytanii? Bo tam naprawdę, na serio grają, jak tłumaczą, w ramach eksperymentu społecznego.
1: Wspaniała jest ta informacja, którą dzisiaj znaleźliśmy. Ale celem projektu było lepsze zrozumienie motywacji oraz doświadczeń graczy poprzez bezpośrednie obserwacje i rozmowy. Ale czego tu ludzie nie wymyślą, żeby się w pracy poobijać, nie?
0: Tak. Byliśmy z Kasią razem w polskim urzędzie, bo mamy wrażenie, że to u nas też testowano. Poprosiliśmy o druk 37B i co?
2: Będę grał w grę.
1: A w jaką?
2: Tomb Raider.
0: No i dla mnie jest jasne, że przed środą to w ogóle nie ma co wracać. Normalnie.

0: to jest przebój. Cały czas daje kopa. Blondie Maria w Radiu Z, 19 minut po 15. A jeśli właśnie teraz do nas dołączyliście, jeśli teraz włączyliście Radio Z, oto macie nosa.
1: Bo właśnie teraz szczęście się do was uśmiechnęło. Ruszamy z wyjątkową ofertą. 3,69 zł. Tyle kosztuje jeden SMS w rządzy pieniądza Radia Z. I jeśli wyślecie ten SMS przed godziną 16, to my go pomnożymy 14 tysięcy razy. Dwa SMS-y to 28 tysięcy szans.
0: A 3 SMS-y to o 14 tysięcy więcej. To łatwo policzyć. I to nie wszystko, bo każdy SMS bierze udział w tym dzisiejszym finale o 700 tysięcy złotych i w finale na koniec czerwca, gdzie zagracie o 1 000 000 złotych.
1: Zawalczcie o swoje szczęście. 700 tysięcy czeka SMS o treści Radio Z. Wysyłacie pod 7353.

0: Reklama.
1: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
2: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Marian, a ty komu kibicujesz?
5: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
4: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
6: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
10: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
11: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
13: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
14: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M, 30 sztuk, 20,99 za opakowanie. A tylko z kartą Moja Biedronka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry, 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
17: Po reklamie.
18: Jest 15.30, mamy piątek, 19 czerwca, czas na wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Dalia Tomczak.
19: Sąd w Londynie odroczył do września posiedzenie w sprawie ekstradycji byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Prokuratura w Polsce zarzuca Michałowi Kuczmierowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Woda niezdatna do picia w gminie Wręczyca Wielka w województwie śląskim. Próbki pobrane przez sanepid wykazują obecność bakterii z grupy coli. Woda z kranu nie może być spożywana, nie nadaje się do kąpieli czy mycia zębów. Może być używana jedynie do celów porządkowych. wypadkowych. Warszawa, Poznań, Wrocław, Kraków i Katowice wymieniają się historycznymi tramwajami. To wakacyjna tradycja, z której cieszą się fani komunikacji miejskiej i sami przewoźnicy, mówi Marek Gancarczyk z krakowskiego MPK.
0: Będąc w Krakowie, możemy takimi właśnie tramwajami charakterystycznymi dla tych innych miast przejechać się w ramach krakowskiej linii muzealnej. Mamy perełkę, bo mamy wagon z Wrocławia. To jest wagon z początku XX wieku. Mamy absolutnie nietypowy wagon z Poznania.
19: To Beines 3G na torach pojawi się w tę niedzielę. Z torów przenosimy się na drogi w Radiu Z. Wiadomości dla kierowców.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
17: Sponsorem programu jest Carbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Carbazar.pl.
19: Po zderzeniu czterech aut zablokowana jest krajowa 78. Uważajcie na wjeździe do Tarnowskich Gór od strony Gliwic. 3-kilometrowy korek w stronę Gdyni na ekspresowej szóstce na węźle Gdańsk-Szadułki zderzyło się 6 osobówek. Zablokowany jest pas zjazdowy do Gdańska. Nie przejedziecie też drogą krajową numer 36 na Dolnym Śląsku. Korek w Załęczu to odcinek Wąsocz-Rawicz. Zderzyły się tam dwie osobówki. Utrudnienia mogą potrwać do 17. 13-kilometrowy korek na ekspresowej siódemce na Mazowszu. Jadąc w kierunku Radomia stoicie już przed Białobrzegami. Przez prace drogowe zablokowany jest jeden pas. Jeśli na waszej drodze dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
17: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Carbazar.pl.
20: Szykujcie shorty, sandały, kapelusze, t-shirty, bo one przydadzą nam się w weekend. Jutro nawet 34 stopnie na Dolnym Śląsku, ale wszędzie będzie upalnie. Gdzieniegdzie może pokropić, na przykład w centrum. Na zachodzie też pojawią się burze, ale długo czekaliśmy na taki weekend, więc nie mam zamiaru narzekać, tylko cieszyć się tym upałem, który nadchodzi.

0: No jak tu nie kochać życia? To John Maman i Kika Love Life w Radio Z. I to już szczególnie takiego długiego życia. A jeśli jesteście tym zainteresowani, to Radio Z przychodzi z pomocą. Ja lubię takie nagłówki.
1: Mm-hmm.
0: Jak sprawdzić, czy dożyjemy dziewięćdziesiątki? Jest
1: ja już
0: na to
1: wiem.
0: Test podobno, no.
1: Ja już wiem jak, bo czytałam. Właśnie trzeba zrobić test, jest sprawdzian równowagi, szybkości chodu i na przykład test siadania. No Karpiu, ja zdałam, teraz pora na ciebie, uwaga.
0: No to ale co to
1: możecie,
0: śmiało.
1: Możecie dołączyć do Karpia. Trzeba wstać, skrzyżować nogi.
0: Dobra.
1: Usiąść na podłodze w siadzie skrzyżnym i wstać bez
0: proste.
1: Użycia rąk, bez użycia kolan, łokci, ud. I?
0: Chwilę, czekaj. No, dobra, z podparciem, ale jest.
1: I
0: jest, stoję.
1: To,
0: z lekkim podparciem, ale stoję.
1: Aha, spokojnie, spokojnie. Zaopiekuję się twoją emeryturą, naprawdę, nie ma za co.
0: Dobra, dobra.
2: Reklama. Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.

0: super niskich cenach. Bo w Media Expert
1: taniej masz. Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj. Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
2: Marek, szefowa cię prosi.
3: Potem.
2: A teraz co robisz?
3: Walczę z potem.
2: Zrób to skutecznie.
3: Ale jak?
2: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
4: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
6: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, Europejski Samochód Roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
7: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
8: Chłynu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
12: Po reklamie.

0: To Roxy i Wild 215 w Radiu Z. A jak zamienić jednego SMS-a w 14 tysięcy SMS-ów? Trzeba wysłać go teraz, bo taki bonus działa tylko do 16. Dzisiaj do zgarnięcia 700 tysięcy złotych SMS o treści Radio Z wysyłacie pod 7353. Radio Z i już. Reklama.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni. 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Im bliżej lata, tym większe szanse na milion złotych w Radiu Z.
5: Super!
4: Wejdź do gry już teraz. Wyślij SMS o treści Radio Z pod 7353 za 3,69 z VAT. I jeszcze przed wakacjami rozpakuj walizkę, w której może być milion złotych w gotówce.
6: Organizator loterii, spółka Euroterie. Regulamin na radioz.pl.
4: Radio Z pod 7353.
7: Uwaga! Super promocja w Teddy!
8: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
11: Barbara, kupiłem taniej.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
13: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
14: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
15: Drobne detale czy ogromne zmiany. Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy. Szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie. Tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: Po reklamie. Zbliża się godzina 16. Przenosimy się do studia wiadomości Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Idalia Tomczak. Zapraszamy.
16: Samorządy chcą u siebie amerykańską bazę. Sprawdzamy, gdzie mogłaby powstać. Gdynia nie dla kierowców. Zamknięta ulica i objazdy polnymi drogami. Dociera do nas fala upałów. Kraków i Poznań szykują się na ekstremalne ciepło.
0: 16.
16: Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła giełda miejsc, gdzie taka baza mogłaby powstać. Samorządy z całego kraju na wyścigi oferują swoje lokalizacje. Łączymy się z reporterem Radia Z Tomaszem Kubatem. Tomku, pytałeś o tę kwestię ministra obrony narodowej. Co odpowiedział?
5: Największe szanse mają Dolny Śląsk i Wielkopolska, choć Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że szybko dokładnego adresu stałej amerykańskiej bazy nie poznamy.
17: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
5: Ostatecznie zdecydują zapewne sami Amerykanie, wybierając z kilku propozycji. W grze są m.in. dolnośląskie Bolesławiec i Legnica. W tym drugim mieście przez lata swoją polską kwaterę główną miała Armia Czerwona. To byłoby symboliczne, gdyby po latach w Małej Moskwie pojawili się Amerykanie. Zachwala na swoich mediach społecznościowych prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
16: Koszty postawienia stałej bazy to nawet kilkanaście miliardów złotych. Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku. Były wicepremier ostro o Ukrainie i prezydencie Zełenskim Jacek Sasin z PiS-u w Radiu Z twierdzi, że nasz wschodni sąsiad nie jest przyjazny Polsce. Według niego Wołodymyr Zełenski zachowuje się skandalicznie w relacjach z naszym krajem. O szczegółach reporter Radia Z Daniel Wrzos.
18: Jacek Sasin krytykuje ukraińskiego prezydenta, któremu należy odebrać Order Orła Białego. Zełenski nie bierze pod uwagę naszego punktu widzenia. Ukraina według niego jest krajem nieprzyjaznym Polsce, a to stawia pod dużym znakiem zapytania naszą dalszą pomoc.
19: Nie można w nieskończoność komuś pomagać, jednocześnie doznając od tego kogoś upokorzeń i zniewagi non-stop. I w którymś momencie musi przyjść moment refleksji.
18: Zdaniem Sasina Ukraina odrzuca naszą ofertę sojuszu i przyjaznych relacji.
16: Wołodymyr Zełenski spotkał się z Donaldem Tuskiem na marginesie europejskiego szczytu w Brukseli. To nie będą łatwe wakacje dla części mieszkańców i turystów w Gdyni. Dziś o świcie na czas remontów zamknięto 2-kilometrowy odcinek ulicy Wiczlińskiej. Objazdy poprowadzono polnymi drogami, które od rana rozjeżdżają tiry z pobliskich placów budowy. Na miejsce wybrał się reporter Radia Z Maciej Bąk. Macieju, rozmawiałeś z mieszkańcami. Co mówią o tych zmianach?
20: Dla nich to jakiś koszmar. Władze miasta od początku mówiły, że w trakcie remontu ruch będzie odbywał się wahadłowo, a tu nagle zmiana decyzji. Ulicę zamykamy w całości na 2,5 miesiąca, a do domów docierajcie sobie szutrami albo drogami z płyt. Problem w tym, że te opanowały już ciężkie pojazdy.
21: Już dzisiaj mamy zdjęcia, gdzie tiry zasuwają po tych drogach objazdowych.
22: Czy faktycznie musi dojść do jakiegoś dramatycznego wypadku, żeby ktoś wreszcie zaczął przejmować się bezpieczeństwem mieszkańców?
20: Przez to wszystko przedsiębiorcy z Wiczlina już słyszą od klientów, że ci wrócą do nich dopiero po wakacjach. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
16: Władze Gdyni musiały przyspieszyć remont, bo straciłyby unijną dotację. Wyprawa niedźwiedzia do Przemyśla nie była pierwszą. To nic nowego, komentuje leśnik z Krasiczyna Przemysław Włodek. W ubiegłym miesiącu zwierzę widziane było w okolicach osiedla Rycerskiego, a także w okolicach szpitala Żurawickiego.
23: To jest taki młody misiek. No, młodszy niedźwiedź pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
16: Zdjęcia spacerują po Przemyślu Niedźwiedzia zobaczycie na radioz.pl. Kraków szykuje się na upały. Jutro w stolicy Małopolski nawet 32 stopnie. Wodociągi uruchomiły kurtyny wodne. Znajdziecie je na Rynku Głównym, Małym Rynku, Rynku Podgórskim i w Alei Róż. Poznań także przygotowuje się na falę gorąca. Na linii reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, jak można ochłodzić się w stolicy Wielkopolski?
24: Można na przykład wybrać się na jedno z czterech kąpielisk, ale ochłodzić się będzie można także na ulicach miasta, bo jak powiedział mi Przemysław Ciupka z Miejskiej Spółki Wodociągowej, uruchomiono już kilkadziesiąt urządzeń z wodą.
25: Mgławice i zdroje wodne. Te pierwsze to urządzenia, które rozpylają chłodną mgiełkę i zdroje, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki.
24: Niestraszna ma być także podróż komunikacją miejską. Jak zapewnia MPK, wszystkie autobusy i zdecydowana większość tramwajów są klimatyzowane. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
16: Gorąco też na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej. Magazyn mundialowy w Radio Z. Mateusz Ligenza.
26: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
27: W naszym magazynie mundialowym najpierw wrócimy do tego, co wydarzyło się w nocy z czwartku na piątek. Katar tym razem nie sprawił kolejnej sensacji. Po remisie ze Szwajcarią został rozbity przez współgospodarzy turnieju, a więc Kanadę 6-0. Helweci, którzy na papierze mają znakomity skład, wreszcie potwierdzili wysokie aspiracje i uniknęli kolejnej wpadki. Wygrali z Bośnią i Hercegowiną 4-1. Pomogła na pewno w tym czerwona kartka Muhamerowicza w 80. minucie, gdy Szwajcaria prowadziła skromnie po golu, którego autorem był Manzabi. W pozostałych spotkaniach Czech RP 1-1, Meksyk-Korea tu 1-0 dla L3. Dziś zastanawiamy się, czy ekipa Canarinhos zachwyci fanów piłki nożnej. Punkt wywalczony przeciwko Maroko był słodko-gorzki. Z Haiti już skończyły się wymówki. Po tym, co zobaczyłem, uważam, że to nie będzie mundial, w którym triumfy święcić będą reprezentacje grające intensywny, agresywny futbol. Gwiazdy na pewno nie przesądzą o wyniku tego mundialu. Mówił trener Brazylii Carlo Ancelotti. W tej samej grupie Szkoci chcą pójść za ciosem i sięgnąć po drugie drugie zwycięstwo, ale Maroko, czwarta ekipa poprzednich Mistrzostw Świata, tanio skóry nie sprzeda dla polskiego kibica najwcześniej, bo o 21:00 rozpocznie się mecz Amerykanów z Australią, na rozkładzie także starcie Turcji z Paragwajem.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Tropikalna noc na zachodzie Polski, bo 20 stopni bardzo możliwe i na ziemi lubuskiej, i na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie, w Wielkopolsce. Chociaż w nocy mogą pojawić się też przelotne opady deszczu. Ten deszcz zostanie z nami także jutro. On lokalnie się będzie pojawiał, ale uwaga na burzę. No jak grzmotnie, to grzmotnie, a tak może być właśnie na zachodzie Polski.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
3: 6 minut po godzinie 16, jak pracę rozpoczęliście o 8, to właśnie zaczynacie weekend. Wielkie gratulacje dla was, przetrwaliście.
2: Szacunio, jak wam dobrze. Uwaga na szklankę.
3: O właśnie.

0: Impala to Dracula w Radiu Z, 12 minut po godzinie 16. Ale teraz zabieramy was w kosmiczną podróż, bo naukowcy chwalą się sukcesem. Odkryli nową planetę. GJ504b.
1: To brzmi jak jakiś raper, a to trochę brzmisz jak Krystyna Czubówna, podoba mi się.
0: Tylko taka męska. A to egzoplaneta. Znajduje się kilkadziesiąt lat świetlnych od Ziemi.
1: Aha.
0: Jest 25 razy większa od Jowisza. Ma różowy odcień.
1: Proszę.
0: Temperaturę w okolicy 300 stopni i słone chmury.
1: Słone chmury.
0: Słone chmury.
1: No patrzcie, ja zawsze czekałam na taki moment, kiedy turystyka kosmiczna będzie powszechna. Co my będziemy robić na takich planetach?
0: No tak.
1: Jak będzie wyglądało nasze życie?
0: I co?
1: No i teraz już wiem, będzie wyglądać tak samo jak w kopalni w Wieliczce, tyle że zamiast lizać ścianę, będziemy lizać chmury. Ta dziewczyna z Dolniacha wyprzedaje stadiony, tyle że w Czechach. Ewa Farna i Ewakuacja w Radiu Z. Dajcie głośniej.

0: Daddy Cool, Lizzo i Bonnie M w Radiu Z. Mam wrażenie, że w każdej wersji, ale to jest taki kawałek, który sprawdza się na weselach, prawda?
1: O, zdecydowanie.
0: A sezon na wesela dopiero się zaczyna i my o tym w Radiu Z chcemy więcej powiedzieć, bo no, szykujmy się jednak na duże zmiany. Według ekspertów modowych, welon to jest już przeżytek, a teraz to najmodniejsze panny młode będą mieć pióra na głowie. No to będzie największy trend sezonu, Dua Lipa takie nosiła.
1: No i fajnie, i ja uważam, że takie zmiany to sobie mogą robić, to im oddaję, ale grunt, żeby nikt nie dotykał świętości weselnych. Rosół na dzień dobry i barszczyk na pożegnanie musi być.
0: A tak, a teraz idziemy na kawę w pracy, bo jest piątek, przypomnę, wciąż.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro.
3: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
5: Geopolityka przy dystrybutorze. Ceny paliw w dół. Pytanie, na jak długo? Szokujące ustalenia po śmierci dwulatka w żłobku w Ząbkach. Nie tylko dziki. Coraz większy problem dzikich zwierząt w miastach.
4: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
6: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
6: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
6: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
8: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
9: Może sobie pourzędujesz trochę? W e-urzędzie skarbowym, na własnej kanapie oczywiście. Lub posiedzisz w oknie, ale nie z widokiem na ulicę, tylko w aplikacji. Albo od ręki załatwisz sprawę, choć jesteś w środku kolejki. Górskiej, rzecz jasna. E-Urząd Skarbowy. Sprawdzisz rozliczenia, złożysz deklarację, dostaniesz zaświadczenia. A teraz załatwisz jeszcze więcej. Wygodnie, szybko, w każdej chwili. E-Urząd Skarbowy jest finansowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
10: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
11: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
10: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
12: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
13: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem My MediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
15: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
16: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
17: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.
18: Piątek, 19 czerwca, jest 16.30. To czas wiadomości w Radiu Z, które przygotowała i przedstawi Idalia Tomczak.
19: Przełom na Bliskim Wschodzie. Izrael i Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, który wszedł już w życie, podają źródła w rządzie USA. Rzecznik Sił Obronnych Izraela przekazał jednak, że wojskowi pozostaną w Libanie, w strefie buforowej, tak długo, jak długo Hezbollah stanowi zagrożenie. Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw skierowanych do niego przez Sejm. Chodzi o uproszczenie rozliczania podatków, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, czy utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej. Jak napisał prezydent, konsekwentnie podpisał podpisuje te ustawy, które stanowią dobre prawo. Katowice szykują lato w mieście. Dzieci i młodzież mogą liczyć na półkolonie. W akcję zaangażowanych jest ponad 40 szkół, mówi Sandra Hajduk z Urzędu Miasta.
20: W sumie w tych szkołach jest blisko 4,5 tysiąca miejsc dla dzieci. To są zajęcia kreatywne, sportowo-rekreacyjne, komputerowe, taneczne, czytelnicze, przyrodnicze, kulinarne, plastyczne, więc mamy nadzieję, że każdy znajdzie na tych zajęciach coś dla siebie.
19: Propozycje na wakacje mają też kluby sportowe i instytucje kultury. A my z kulturą wyjeżdżamy na drogi. Posłuchajcie wiadomości dla kierowców.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem programu jest właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
19: Wahadło na Krajowej 15 w Kujawsko-Pomorskiem. Korek we wsi Wielka Łąka to odcinek Kowalewo-Pomorskie Toruń. Osobówka wjechała tam do rowu. Zatory i wahadło także na Krajowej 75 w Małopolsce. Tir zepsuł się we wsi Gnojnik między Brzeskiem a Nowym Sączem. Blokuje pas w kierunku tego miasta. 5-kilometrowy zator na A1 za Bytomiem. W kierunku Częstochowy są prace drogowe. W Warszawie stoicie na ekspresowej 8 od węzła Bemowo do węzła Łabiszyńska. Utrudnienia także na ekspresowej 2 na wysokości węzła Opacz, gdzie jest 5-kilometrowy zator w stronę lotniska. Kolejne wieści z dróg za godzinę. Czekamy na sygnały od Was.
21: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
22: Sponsorem programu był właściciel rodzinnego parku rozrywki Hossoland w północnej Polsce. Hossoland.pl.
23: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka, grandlubicz.pl.
25: Powiem Wam, że jak tak patrzę na prognozę pogody na weekend, to aż czuję te grille, te kiełbaski, te karkóweczki w powietrzu.
18: A będą, a czemu nie?
25: No pewnie, że tak, jak 34 stopnie na zachodzie na przykład, 31 w centrum, 27 i to będzie najchłodniejsze jutro miejsce, Suwalszczyzna i samo południe kraju.
24: Sponsorem programu był właściciel 5-gwiazdkowego hotelu Grand Lubicz Uzdrowisko Ustka. Więcej na grandlubicz.pl.
26: Radio Z i już.
27: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
18: Chciałem powiedzieć, że dzisiaj z moim bardzo serdecznym kolegą Darkiem ustaliliśmy, że będzie grillowane u mnie, że ja mam mięso, on przynosi resztę. Dobre rzeczy przynosi z reguły.
25: Nie, no to fajnie, to bawcie się pewnie. No, ta. No to dobrze.
18: Ketchup jakiś taki, wiesz, musztardka,
25: no,
18: takie rzeczy.
25: Super.
18: Za 26 minut 17, tak się bawcie, wiesz, bo przecież weekend wjeżdża.
25: Ja nie mam planów na weekend.
18: Nie masz? No może za tydzień będziesz miała, wiesz, to jest to, że dzisiaj nie masz, nie znaczy, że nie będziesz miała ich wcale.
25: Kochani, 26 minut do godziny 17, jak słychać, świetnie się tu z Karpiem bawimy. No fajnie, że jesteście z nami.
18: No, ale spoko, przyślemy zdjęcie z Dareczkiem.
25: Nie będę mieć zasięgu, nie.
18: Zróbcie sobie głośniej, to jest numer Final Countdown Europe.

0: Dawid Podsiadło i Sezon w Radiu Z, 20 minut do godziny 17. A kto z Was jest w drodze na zakupy na przykład, to uważajcie, bo historia zna takie przypadki, że te zakupy okazywały się najważniejszymi w życiu. Poznajcie Magdę, która jakiś czas temu wygrała kasę.
1: Przyszłam
0: w Radiu Z.
1: Przyszłam z zakupów spożywczych wprawdzie, także troszkę tam też zaszalało, ale myślę, że wezmę dziewczyny zaraz i pojedziemy sobie do sklepu i cokolwiek. No trzeba to uczcić, koniecznie trzeba to uczcić.
0: Trzymajcie nas, bo lecimy po bandzie. Od teraz każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy Wam 17 tysięcy razy, ale tak to tylko do 17.
2: I każdy SMS bierze udział w dwóch losowaniach, tym o 17 i na koniec miesiąca o 1 000 000 złotych. SMS Radio Z wysyłacie pod 7353.
3: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka. Z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
4: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
6: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115

0: Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenna Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenna Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
10: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita 1,99 zł za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Po reklamie.
12: Tu Cezary Pazura. Już w poniedziałek moja kolejna twarz. Zapraszam do Radia Z.

0: Już za chwilę godzina 17, koniec pracy i finał rządzy pieniądza Radia Z. Walizki zapakowane 700 tysięcy czeka może właśnie na ciebie.
1: No i ten bonus absolutnie wyjątkowy. Przez ostatnie 5 minut każdy SMS o treści Radio Z wysłany pod 7353 mnożymy wam 17 tysięcy razy. Dwa SMS-y to 34 tysiące więcej szans.
0: SMS Radio Z 7353, trzymamy kciuki. Radio Z i
2: już. Reklama. Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie, wie, wie.
3: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę do mojej idei.
2: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 280

0: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w super cenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
5: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
6: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
7: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
8: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
9: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
10: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
11: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: Po reklamie.
13: Mamy piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 17, czas na najnowsze wydanie Wiadomości Radia Z i Dalia Tomczak. Zapraszamy.
14: Ciąg dalszy afery w Szpitalu Południowym. Rafał Trzaskowski miał od roku wiedzieć o sprawie. Utrudnienia na kolei, pociągi mają ogromne opóźnienia. Jutro trening pierwszej pomocy w całej Polsce za darmo pod okiem ekspertów.
13: Siedemnasta.
14: Kolejny wątek afery w warszawskim Szpitalu Południowym. Według ustaleń portalu Zero.pl Rafał Trzaskowski już prawie rok temu wiedział o nieprawidłowościach na SOR-ze. Miał go o tym poinformować w prywatnej wiadomości ordynator chirurgii szpitala, który niedługo później został zwolniony. W studiu reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Jak do tych ustaleń odnosi się prezydent Warszawy?
15: Rafał Trzaskowski nie zaprzecza, że był informowany o nieprawidłowościach. Zaznacza jednak, że prywatna wiadomość nie jest do tego odpowiednim kanałem. Codziennie otrzymuję ich setki i nie z każdą jestem w stanie się zapoznać, pisze prezydent Warszawy na platformie X. Podkreśla też, że były ordynator jest w sporze prawnym z władzami szpitala. Opozycja w Radzie Miasta domaga się jednak szerszych wyjaśnień. Złożyliśmy wniosek o zwołanie w tej sprawie sesji nadzwyczajnej, mówi Jan Menzfel. Radny Miasto Jest Nasze.
16: Wygląda to trochę tak, jakby koledzy kryli kolegów i na takie standardy nie może być zgody.
15: Sesja odbędzie się najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu.
14: Wczoraj w związku z aferą odwołany został cały zarząd. zarząd Szpitala Południowego. Dziś ma zostać wymieniona również Rada Nadzorcza. O tę sprawę Beata Lubecka pytać będzie gościa Radia Z w programie Trzy pytania na koniec dnia. O 18.02 będzie nim Bartosz Arłukowicz, europoseł KO i były minister zdrowia. Wstrzymany ruch kolejowy na części trasy Poznań-Berlin. Między Nowym Tomyślem a Opalenicą obniżyła się sieć trakcyjna. Na tym odcinku drugi tor jest remontowany, dlatego zatrzymano ruch pociągów. Na razie nie wiadomo, ile potrwa usuwanie usterki. Nie tylko na tej trasie pasażerowie mają problemy. Pociąg z Ustki do Przemyśla ma prawie 3 godziny opóźnienia. Prawie 2 godziny opóźniony jest pociąg Gdynia-Zakopane. Bielsko-Biała-Gdynia ponad 1,5 godziny. Gdynia-Gliwice ponad godzinę. Tak samo Wrocław-Warszawa Wschodnia. Kraków zapowiada zdecydowaną walkę z dzikami. Wczoraj na osiedlu Kliny Zacisze spłoszone zwierzęta przewróciły wózek z dzieckiem. Miasto zwołało sztab kryzysowy. W Krakowie jest reporter Radia Z Szymon Kastelik. Szymonie, jakie konkretnie działania zapowiadają władze miasta?
12: Liczba odłowni, czyli specjalnych pułapek na dziki, zostanie zwiększona z 3 do 6. Ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, złapane zwierzęta nie będą mogły być przenoszone w inne miejsca, mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.
17: W niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, no niestety musi być uśmiercany.
12: Koła łowieckie zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików w Krakowie i okolicach. Miasto planuje też dokładne policzenie ich populacji. Szacuje się, że na tym terenie żyje około 2000 dzików. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
14: Krakowska Straż Miejska kupiła urządzenia odstraszające dziki, które będą teraz testowane. Upały i burze nadciągają nad Polskę. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia. Prognozują nawet 35 stopni. Burze dziś i jutro na zachodzie. Trzeba uważać, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
18: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
14: Szykuje się najgorętszy weekend tego roku. Sporo osób spędzi go na działce. Jeden z ogródków działkowych na obrzeżach Warszawy odwiedził reporter Radia Z Michał Dzieneński.
19: Ja, wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
20: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
19: Nawadniasz, zdecydowanie.
21: Ale działkę.
19: Działkę. W siebie... Muszę też. Ja akurat alkoholu w ogóle nie piję.
21: Ale ja nie mówię alkoholu, ja mówię generalnie.
19: Nie, nawadniać się to tak, najbardziej.
14: Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Polska będzie ćwiczyć ratowanie życia. Jutro w całym kraju zajęcia z pierwszej pomocy. Za darmo, pod okiem ratowników. W Warszawie na Błoniach Stadionu Narodowego, mówi rzeczniczka wojewody mazowieckiego Luiza Jurgiel-Żyła.
22: Od 11 do 16 każdy będzie mógł bezpłatnie, pod okiem profesjonalistów, przećwiczyć, jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia. Od resuscytacji krążeniowo-oddechowej po tamowanie krwotoków i użycie defibrylatora.
14: W całej Polsce powstanie ponad 1000 punktów treningowych. Ratownik i instruktor Karol Bączkowski zachęca do udzielania pomocy.
23: W takich hardkorowych sytuacjach, jakkolwiek kto się ich boi, wchodzi w nas taki power, taki diabeł w nas wchodzi. Jesteśmy na takim paliwie lotniczym, nafcie lotniczej. Oktany po prostu są i ten cały stres i strach działa na naszą korzyść.
14: Punktów treningowych w waszej okolicy szukajcie na stronach urzędów wojewódzkich.
24: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
26: Niby człowiek wiedział, że dzisiaj te upały przyjdą, a jednak zaskoczenie jest i takie pierwszy kontakt jest dość bolesny i trzeba się do niego przyzwyczaić, ale będziemy mieli na to czas, bo i jutro będą upały i w niedzielę też będą upały,
27: fajnie.
26: A i nawet poniedziałek będzie 28-27, więc mamy chwilę na to, żeby się z tym ogarnąć.
25: Sponsorem prognozy pogody był dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
28: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
27: 5 minut po godzinie 17 i ten spokój to jest tylko pozorny, bo już za chwilę finał rządzy pieniądza Radia Z. W walizkach nawet 700 tysięcy złotych. Pilnujcie telefonów, za chwilę dzwonimy.

0: Radio Z.
1: Lubimy te finały tygodnia, bo tu jest duża kasa. Najpierw zadzwońmy do osoby, której numer został wylosowany, do tak zwanego szczęśliwca lub pani szczęśliwej. Kto to będzie, to za chwilę się przekonamy.
2: Pani doktorowa i pani szczęśliwa, podoba mi się.
1: Tak jest. Najważniejsze, żeby odebrać telefon, a jak już zaczniemy rozmawiać, to zaczniemy rozmawiać o naprawdę dużych pieniądzach. Na razie jest ten finał o 700 tysięcy złotych, ale pod koniec czerwca, pamiętajcie, gramy o milion.
2: Już czwarty sygnał. Czekamy tylko 5 sygnałów. Tak mamy w regulaminie i bardzo chcielibyśmy z kimś porozmawiać.
1: No,
2: 5 sygnał. I koniec. A taka kasa na was czekała. Takie mieliśmy wobec was plany. Tak was chcieliśmy ozłocić. I no, przyznajemy, 1000 złotych nagrody pocieszenia. Można też poszaleć w weekend za taką kasę. Ale jak zawsze apetyt był duży.
1: Jak zawsze, to będziemy apelować, że jeśli już się zgłaszacie do żądzy pieniądza, to wiadomo, że chcecie wygrać ogromną kasę i warto mieć telefon przy sobie, bo popołudniami to my dzwonimy i wtedy rozdajemy ogromną kasę. 700 tysięcy złotych było do przejęcia, w walizkach było między innymi też 70 tysięcy, ale gramy dalej, nie poddajemy się, gramy dalej, 500 000 złotych w grze i pamiętajcie, że jednym SMS-em wchodzicie do najbliższego finału o 500 000 i do finału czerwca, gdzie zagramy o 1 000 000 złotych.
2: A finał czerwca coraz bliżej, bo to już za tydzień, więc chwytajcie telefony w dłoni, najpierw wyślijcie SMS, a potem odbierajcie SMS o treści Radio Z, wysyłacie pod 7353.
0: Rządza pieniądza w Radio Z. Niemożliwe staje się możliwe. Regulamin na radioz.pl.

0: na program zaprosił jego sponsor. Właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro.
4: Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 14. System trzech aparatów. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 649. Teraz za 599 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Płynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
12: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
16: Dwie takie promocje w Biedronce widzę. W najtańszą sobotę
17: do mojej idei.
18: W tę sobotę wszystkie nektarynki, morele i brzoskwinie minimum 50% taniej. Sprawdź promocje na etykiecie cenowej poszczególnych produktów w sklepie. Do tego lody na patyku, rożki, tubki, lodowe kanapki i kubeczki do 20.

0: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest 17.30, a my sprawdzamy te najważniejsze wydarzenia z kraju i ze świata. Zapraszamy na wiadomości w Radiu Z. I Dalia Tomczak.
3: Płyną statki przez cieśninę Ormus. Pierwszego dnia rozejmu przepłynęło nią 25 jednostek handlowych. To najwięcej od połowy kwietnia. Przed wojną USA z Iranem w ciągu doby było to 130 statków. Ciągle trwa usuwanie min w cieśninie. Kapitanom zaleca się zachowanie ostrożności. W gminie Pokój na Opolszczyźnie zatrzymano właściciela ponad 4 ton nielegalnego tytoniu. 47-letni mężczyzna usłyszał zarzut związany z paserstwem akcyzowym. Grozi mu do 3 lat więzienia. Czytelnie na skwerach. W wakacje wędrowni animatorzy pojawią się na 8 podwórkach Nowej Huty w ramach inicjatywy Bajkorower, mówi prezeska Fundacji Faktor Kultura Agnieszka Dargiewicz.
4: To wydarzenie nie jest dedykowane tylko dla dzieci. Te opowieści również mogą poruszyć widza w troszkę starszym wieku.
5: Przez całe wakacje będziemy gdzieś jeździć po hucie. Szukajcie takiego szalonego pana na rowerze, który wozi ze sobą skrzyneczkę i mnóstwo opowieści.
3: Dodaje Jacek Dargiewicz. Bajkorower pojawi się m.in. na osiedlach Zgody, Dywizjonu 303 i 2 Pułku Lotniczego. W Radiu Z wiadomości dla kierowców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Sponsorem programu jest Karbazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. Karbazar.pl.
3: Duże korki na ekspresowej siódemce w Warszawie. Na wysokości węzła Opacz bus najechał na kobietę, która wysiadła z samochodu. Zablokowany jest prawy pas w kierunku stolicy. Stoicie także na ekspresowej siódemce, ale przed Białobrzegami w kierunku Radomia. Przez prace drogowe zablokowany jest jeden pas. 10 km ma korek na A4 na Dolnym Śląsku. Za węzłem Kostomłoty osobówka blokuje jeden pas w kierunku Wrocławia. Uważajcie także na A4 w Katowicach. Za węzłem Francuska tir zderzył się z osobówką. Korkuje się w stronę Krakowa. A jeśli obok Was też dzieje się coś ważnego, dajcie nam znać.
6: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
7: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Jeżeli ktoś z Was ma w ogrodzie basen, nawet taki dziecięcy, dmuchany, to jest spora szansa, że w ten weekend będzie zbierać zazdrosne spojrzenia sąsiadów. 34, a być może i 35 stopni pojawi się na zachodzie kraju, ale wszędzie będzie upalnie. Ja nie mam ani ogrodu, ani tarasu, ani balkonu, ale miednicę mam i też się będę dobrze bawić.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
2: I najlepsze jest to, że znając Kasię, ona naprawdę zmieści się tam cała. Czego jej bardzo zazdroszczę.
9: Spokój, ale mi miło, dziękuję. Zaczerwieniłam się, zauważyłeś jednak, dieta działa.

0: Oj, panowie, panowie. Uwielbiam. Kuba i Kuba z Tygodnia Lato w Radiu Z. 20 minut do godziny 18. Cristiano Ronaldo jest w Polsce. Znaczy, w polskich sklepach jest. No. I w sumie to nie on, tylko jego woda mineralna.
1: Tak, ale to jest taka woda premium, produkt premium, bo za 1,5-litrową butelkę wody trzeba zapłacić nawet 8 zł. No, kilka razy więcej niż za zwykłą, nie?
0: No to czym ta luksusowa woda może się różnić od takiej zwykłej wody?
1: Naprawdę? Zadajesz takie pytanie, Kasia, błagam cię. Zwykłą wodę jak się pije? Normalnie tylko gul, gul, gul, gul, gul.
0: No tak.
1: A temu od Ronaldo, no to tak jak w jego słynnej Cieszynce, takie siuu!
2: Reklama. RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Weź udział w słonecznej loterii. Bielenda Sol d'Or. Czekają na ciebie setki nagród. Bony na wakacje i taka o wartości 20 tysięcy złotych. Walizki podróżne Witchen. Najnowsze smartfony i zestawy kosmetyków Bielenda. Kup dwa produkty do opalania. Bielenda Sol d'Or i wygraj. Szczegóły i regulamin na loteriabielenda.pl.
4: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
5: Super, super, super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: A, ale mi gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież. No.
8: Sprawdźcie rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
10: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
11: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
12: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
13: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
14: Czas na decyzję. To już ostatnie sztuki dostawczych modeli Forda z rocznika 2025. Bogato wyposażone wersje, dostępne od ręki w wyjątkowo atrakcyjnych cenach. Miejski Ford Transit Courier już od 64 900 zł netto, a legendarny Ford Transit od 107 900 zł netto. Ford Pro. Najlepszy wybór dla firmy. Sprawdź też ofertę na hybrydowe wersje samochodów dostawczych Ford i wybierz model na miarę Twojego biznesu.

0: Reklama.
1: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
11: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
12: Daleko jeszcze?
13: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
12: Wow, jaki błękitny!
14: A to nasz hotel przy samej plaży.
13: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
14: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
13: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato.
15: Teraz w MediaMarkt. Ekspres ciśnieniowy DeLonghi Magnifica Duo z funkcją spieniania mleka latte crema hot and cool z 2 kg kawy w zestawie w super cenie 2499 zł. MediaMarkt.
0: Po reklamie.
16: Mamy piątek, 19 dzień czerwca. Słuchacie Radia Z. Najnowsze informacje ma dla nas Idalia Tomczak.
17: Bez efektów po spotkaniu Tusk-Zełenski mamy komentarz premiera. Nowy wątek afery w Szpitalu Południowym. Trzaskowski miał wiedzieć wcześniej. W Radiu Z trzy pytania na koniec dnia. Gościem Bartosz Arłukowicz, europoseł KO.
16: 18.
17: Ciągle bez przełomu w sprawie ukraińskiego batalionu imienia bohaterów UPA. Premier Donald Tusk wczoraj rozmawiał z prezydentem Wołodymirem Zełenskim. Ten zapewnił, że nazwa jednostki nie miała uderzać w Polskę. Sytuację śledzi reporter Radia Z Miłosz Gocłowski. Miłoszu, czy sprawa jest już zamknięta?
0: Na pewno nie jest zamknięta dla Polski, jak mówił premier Donald Tusk. Wciąż liczy na to, że Ukraina znajdzie pomysł na naprawę tego, co sama zepsuła.
18: Rolą i zadaniem Ukrainy jest, żeby sojuszników, szczególnie tak aktywnych i tak niezbędnych jak Polska, żeby szanować i żeby uwzględniać swoją wzajemnie szacunek i wrażliwość.
0: Okazja ma nadarzyć się już w przyszłym tygodniu. Ukraiński prezydent przyjeżdża na konferencję odbudowy Ukrainy w Gdańsku, gdzie temat jednostki wojskowej na pewno się pojawi.
17: Po decyzji Wołodymyra Zełenskiego prezydent Karol Nawrocki zapowiedział, że odbierze mu order Orła Białego. Ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Poważne kłopoty komunikacyjne w Krakowie, w centrum miasta, na skrzyżowaniu ulic Dietla i Starowiślnej. Zerwana została sieć trakcyjna. Trasy zmieniło 7 linii tramwajowych. Między Pocztą Główną a przystankiem kolejowym w Podgórzu kursują autobusy zastępcze. Ujawnienia pełnej listy osób, które korzystały poza kolejnością z SOR-ów w Szpitalu Południowym w Warszawie, domagają się politycy PiSu. Wśród nich dzisiejszy gość Radia Z, Jacek Sasin. Padają różne nazwiska, mówi polityk.
19: Trzeba przeciąć te spekulacje, które są w mediach i dlatego żądamy od władz Warszawy i od władz politycznych Koalicji Obywatelskiej konkretnych informacji właśnie dotyczących listy tych osób. Również po to, żeby nie rzucać cienia podejrzeń na tych, którzy są tutaj w porządku.
17: Afera ma ciąg dalszy. Według ustaleń portalu Zero.pl Rafał Trzaskowski już prawie rok temu wiedział o nieprawidłowościach na SOR-ze. Miał go o tym poinformować w prywatnym wiadomości ordynator chirurgii szpitala, który potem został zwolniony. Stołeczny ratusz odpowiada, że pismo oficjalnie nie wpłynęło ani do urzędu, ani do prezydenta. Rafał Trzaskowski napisał, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. O tym już teraz trzy pytania na koniec dnia. Beata Lubecka i jej gość.
20: A z nami jest Bartosz Arłukowicz, europoseł i wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej, były minister zdrowia. Dzień dobry.
21: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
20: Pan europoseł jest w wersji online, to od razu zaznaczę. I pytanie numer jeden, zacznę od cytatu. Dlaczego ciągle nie ma dymisji Marcina Kierwińskiego? Co jeszcze musi nawywijać ośmiornica Kierwińskiego w Warszawie, żeby w końcu były jakiekolwiek konsekwencje? Tak dzisiaj w Sejmie mówił Adrian Zandberg, lider partii Razem. Czy Marcin Kierwiński, szef struktur Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, powinien ponieść polityczną odpowiedzialność za nieprawidłowości w Szpitalu Południowym?
21: Ja myślę, że pójdźmy krąg dalej, bo ja rozumiem, że jest to pytanie zadane przez pana posła Zandberga. Dobrze zrozumiałem?
20: No, to dopomina się o dymisji, jak najbardziej tak.
21: To dla pana Zandberga zawsze mamy zaproszenie do rządu. Warto kiedyś wziąć odpowiedzialność za cokolwiek w swoim życiu, poza pokrzykiwaniem z mównicy sejmowej. Ja zawsze powtarzam to panu posłowi Zandbergowi. Zapraszamy. Naprawdę rządzenie jest trudne, ale sprawia dużo więcej satysfakcji niż pokrzykiwanie z mównicy.
20: Ale nie odpowiedział na pytanie. Czy powinna być taka odpowiedzialność polityczna ze strony ministra, a właściwie bardziej chodzi o to, że jest szefem struktur w Warszawie. Powinna być taka odpowiedzialność polityczna, czy też nie? Nie wiem, może struktury wydaje, może powinny być rozwiązane.
21: Możemy pójść krok dalej w ogóle. Możemy zażądać dymisji przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, Tuska. Może pan Zandberg tego oczekuje. No tylko, że wtedy, gdyby do tego doszło, to zwolniłoby się stanowisko premiera i wtedy w zagrożeniu byłby pan poseł Zandberg, bo być może musiałby je objąć, a to poważna sprawa jest.
20: No pan próbuje to bagatelizować, a chyba to jest jednak sprawa poważna, sądząc po...
21: Nie, panie redaktorze, ja przerwę.
20: O reakcjach w sieci. Pytanie drugie, bo część opozycji też dopomina się o dymisji Rafała Trzaskowskiego. Po doniesieniach portalu Zero.pl, o czym informowaliśmy w wiadomościach Radia Z. I w związku z tym, czy Trzaskowski do dymisji?
21: Na razie nie widzę żadnego powodu. Przede wszystkim nie znamy wyników kontroli, a wszystkich tych, którzy tak ochoczo nawołują do dymisji Trzaskowskiego, Kierwińskiego. Ja rozumiem, że pana premiera Tuska, czytam też doniesienia niektórych dziennikarzy, może o tych dziennikarzach będzie w dalszej części rozmowy, którzy już dzisiaj mówią, przed chwilą czytałem, że to koniec, Trzaskowski nie wytłumaczy się z tej afery, dopóki nie poda się do dymisji, więc powolutku odsłania się, o co w tym wszystkim chodzi. Zaś absolutnie nie lekceważę, muszę się odnieść do pierwszej części pani pytania, tej sprawy. Ta sprawa jest bardzo, bardzo poważna i będę o niej mówił, zakładam, większość naszego dzisiejszego programu. Ale kiedy słyszę wezwania pana Zandberga do dymisji jednego, czy drugiego, trzeciego ministra, to zapraszam pana ministra, pana posła Zandberga, do wzięcia jakiejkolwiek odpowiedzialności za
20: cokolwiek. Ale to już pan mówił, że właśnie, no, że Andrzej Zandberg powinien wejść do rządu, ale partia Razem nie chciała wejść do rządu. I jeszcze zadam pytanie numer 3, chcę zdążyć w części radiowej. Sejm przyjął projekt ustawy, która pozwoli rządowej agencji i monitorować zarobki lekarzy i to wystarczy, żeby naprawić tę całą sytuację, system?
21: Nie, absolutnie nie wystarczy, ale dobrze, ta ustawa jest i mnie ona bardzo cieszy, bo bardzo ciężko się rządzi ministrowi zdrowia. Rządzi w cudzysłowie oczywiście, bo tu nie chodzi o rządzenie, tylko zawiadywanie tym wielkim mechanizmem, kiedy nie ma wglądu realnie w to, jak zarabiają lekarze, ale przecież nie chodzi tylko o lekarzy, chodzi także całe środowisko medyczne, bo chcielibyśmy taką wiedzę dokładnie mieć. Ja wielokrotnie apelowałem do ministra finansów, do Krajowej Administracji Skarbowej, wcześniej do urzędów skarbowych o to, że to jest tak naprawdę sprawa możliwa, no ale dzisiaj będzie specjalna ustawa, bardzo dobrze, mnie ta ustawa cieszy, uważam, że premier podjął słuszną decyzję. Rozumiem, że ona przeszła dzisiaj przez Sejm, teraz Senat, no i czekamy. No koledzy z PiS-u, jak widzę, nie zechcieli zająć się ujawnieniem zarobków lekarzy. No ja rozumiem, że ta sprawa, w tej sprawie wolą nie zabierać głosu, wolą pokrzykiwać. Widziałem też przed chwilą wezwanie i złożone zawiadomienie do prokuratury. Uwaga, żeby było zabawnie, dodam takiego pieprzyku do naszej rozmowy, przez pana posła Sztuckiego. Tak, tego Sztuckiego, który jest w akcie oskarżenia za zatrudnianie niewłaściwe ludzi w kancelarii premiera na kilkaset tysięcy złotych. Tak, proszę państwa, ten Sztucki. Zdaje się, że ten.
20: I tutaj stawiam pauzę. Europoseł Koalicji Obywatelskiej, wiceprzewodniczący Koalicji Obywatelskiej Bartosz Arłukowicz z nami zostaje. Jesteśmy na Facebooku, na Radio ZPL, na YouTube i na Platformie X, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, serdecznie zapraszam i zachęcam.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
2: No i chyba wszystko na to wskazuje, że pierwsza tropikalna noc tego roku przed nami, chociaż nie, chyba była w maju jeszcze taka. 20 stopni w nocy będziemy mieli i na ziemi lubuskiej, i na Dolnym Śląsku, i w Wielkopolsce. I delikatne, przelotne opady deszczu także w nocy się tam pojawią. A jutro uwaga na upały, bo ponad 30 stopni w całym kraju.
16: Po prostu tam słońce, gdzie my. Wiktor Dudła w Radiu Z. 6 minut po 18.

0: Na koniec długiego dnia w pracy takie dźwięki, poezja, ale do Dot Love w Radio Z. 16 minut po godzinie 18 i teraz garść dobrych wiadomości, bo...
1: Co tam jest?
0: Cieszę się bardzo. Szczęściem żółwia.
1: O!
0: Tak. Dobra. Wdech, wydech. Dam radę. Mamy najstarsze zwierzę świata. Jest to żółw. Ma na imię Jonathan. I on... doczekał się 194 urodzin. Zaraz uronię łzę wzruszenia. Został
1: piękne,
0: oczywiście...
1: Piękne.
0: Został wpisany na listę rekordów Guinnessa. On sobie żyje na Wyspie Świętej Heleny. No pewnie jakieś tam problemy zdrowotne ma, ale kto z nas ich nie ma w takim wieku? 194 lata.
1: Nie, no, gratulujemy. To jest absolutnie fantastyczny wynik. Trochę jednak niepokojący. Pewnie dlatego na hasło ruszasz się jak żółw, podobno ZUS zamiera. Ale to nie mamy tutaj potwierdzenia.

0: Reklama.
1: Wielosztuki w RTV Euro AGD. Kup minimum dwa produkty i zyskaj aż 30% na tańszy z nich, a piąty będziesz mieć nawet za złotówkę. Łącz dowolnie produkty z różnych kategorii i zgarniaj rabaty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, a ty komu kibicujesz?
7: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
6: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
8: Małopolska rzuca Ci wyzwanie. Lifelong Learning Challenge. Podejmiesz je? Sprawdź małopolskie programy stypendialne. Uniwersytety Trzeciego Wieku. Festiwal Uczelni, Festiwal Zawodów. Regio Skills, Hakatony. Noc Naukowców, Pociąg do Kariery. Programy profilaktyki zdrowotnej i wiele innych. Wykorzystaj szansę.
9: Zachęcam. Łukasz Smułka, Marszałek Województwa Małopolskiego.
8: Więcej na malopolskauczy.pl. Audycja współfinansowana z Unii Europejskiej ze środków Krajowego Planu Odbudowy.
10: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
11: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
12: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
13: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
14: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to w Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Doskonale, kupujemy.
16: Sposób na twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie.
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Olu, ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
20: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
21: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Po reklamie.
22: Piątek, 19 czerwca, jest 18.30. Czas na wiadomości w Radiu Z. W studiu Darek Klimczak, dzień dobry.
23: Dzień dobry. W areszcie najbliższe 2 miesiące spędzą dwie kobiety, które przez co najmniej 16 lat trzymały w zamknięciu i głodziły bliźniaków. Taka jest decyzja sądu w Suwałkach w sprawie 70-letniej dzisiaj matki i 50-letniej dzisiaj siostry bliźniąt. Dzisiaj mają one po 47 lat. Prokuratura sprawdza, czy prawdą jest, że mogły być izolowane nawet przez 30 lat. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Unia Europejska nie będzie mediować w ewentualnych rozmowach pokojowych między Ukrainą a Rosją. Szef Rady Europejskiej Antonio Costa tłumaczy to tym, że Unia jest po stronie Kijowa. A mówił o tym, bo pojawiły się zarzuty, że biuro Costy utrzymuje kontakty z Moskwą. Dodawał, że chodzi o to, aby można było bezpośrednio przekazywać Rosji informacje. Uwaga, wszyscy planujący pobyt w Warmińsko-Mazurskim, od jutra do poniedziałku na drogach będzie tam duży ruch pojazdów wojskowych. To w związku z ćwiczeniami Dzielny Dzik. Biorą w nich udział polscy i litewscy żołnierze. 7 nowych utworów Mozarta znaleziono w Paryżu. Kompozycje na harfę i flet odkryto w zeszycie dla jednej z księżniczek, której Mozart dawał lekcje. W tę niedzielę tych 7 utworów będzie można posłuchać w Bibliotece Narodowej. Trwają około 20 minut. Problemy na autostradzie pod Częstochową. Posłuchajcie.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
1: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
2: Na program zaprasza jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
23: Na wysokości Częstochowy zablokowana jest A1 w stronę Katowic.
24: Pali się samochód, ruch w stronę Katowic jest całkowicie zablokowany.
23: Jest tam 10-kilometrowy zator, by w nim nie utknąć, trzeba zjechać na węźle Jasna Góra, wrócić w Blachowni albo zjechać na Zjeździe Północ i pojechać DK91. 7-kilometrowy korek jest z kolei na ekspresowej 7 na Mazowszu, jadący z Warszawy w stronę Radomiasto i Cie przed Białobrzegami. Wahadło na Krajowej 16 w Warmińsko-Mazurskim we wsi Łęgajny na odcinku Olsztyn-Mrągowo-Osobówka zderzyła się z busem. W obie strony tworzą się korki. Mimo wszystko życzę szerokiej drogi, odpoczywajcie w ten upał i pamiętajcie o nas.
0: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
25: Sponsorem prognozy pogody jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
26: Długo czekaliśmy na taki prawdziwy wakacyjny weekend. Co prawda ten upał przyniesie też sporo opadów i burz, to szczególnie na zachodzie kraju. Tam w czasie tych burz może pojawić się całkiem mocny wiatr, więc na to warto uważać. Jutro na termometrach od 27 stopni na południu i Suwalszczyźnie po nawet 34 na Dolnym Śląsku.
25: Sponsorem prognozy pogody była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
27: Radio Z i już.
25: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: I love it, to I Can Pop i Charlie XCX. I love it w Radio Z. Kto z nas nie kocha tych momentów, kiedy pojawia się piątkowy wieczór i przed nami perspektywa cudownego, słonecznego, upalnego weekendu, na który czekaliśmy jakieś 18 miesięcy.
1: Tak, to prawda, ten listopad w tym roku był wyjątkowo długi, trwał do samego czerwca, ale zasłużyliśmy i mamy wspaniały weekend. Weekend rozpocznie się u nas już po godzinie 19. Mateusz Ptaszyński, w jego imieniu zapraszamy na listę, lubię to. A o 20.00 gościem Mateusza będzie szef wszystkich szefów całego Openera, Mikołaj Ziółkowski. Nie zabraknie ciekawostek o artystach i już będziemy rozgrzewać ten festiwalowy nastrój u nas w piątek. Gorąco zapraszamy i pięknie dziękujemy. Robert Karpowicz
0: i Kasia Wilk, dobrego weekendu.
1: Pa!
2: Radio Z i już. Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
3: Sąsiadko, witam.
4: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu i wciąż nie wrócił.
3: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
5: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
4: Sylwester, mój kicić wrócił.
3: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
4: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
5: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
4: Jeszcze nie śpisz?
6: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
6: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej

0: 20% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach CTC, aplikacji i na ctc.eu.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
5: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Mamusia?
9: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
12: Po reklamie.
13: Raz Elżbieta II, raz Magda Gessler, tak czy inaczej. Złota twarz w Radiu Z. Niebawem kolejna. Zapraszam. Cezary Pazura.

0: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Widzę, że Hanie coś gryzie.
3: Komar.
4: Zaraz część posmarujemy.
5: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
7: Już nie swędzi.
8: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
9: Małe zmiany, wielka różnica. W Bodzio wybrane meble i akcesoria nawet do 40% taniej. Zapraszamy do salonów lub na bodzio.pl.
10: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
11: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilo z 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
14: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
13: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
15: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
19: Toyota, lider elektromobilności, przedstawia Rok Potęgi 8 Premier. Dołącz do rewolucji w motoryzacji. Poznaj kolejne elektryczne premiery Toyoty. Urban Cruiser, BZ4X i BZ4X Touring. Wjedź w nową erę podróży z doskonałym zasięgiem, błyskawicznym przyspieszeniem, niezwykłą mocą oraz wyjątkową gwarancją na baterię. Wybierz najlepsze auto elektryczne dla siebie podczas dni otwartych od 15 do 20 czerwca.
8: Po reklamie.
20: Tu Radio Z. Dobry wieczór. W piątek, 19 czerwca. Najnowsze wiadomości. Darek Klinczak.
21: Szpital Południowy i polityczna odpowiedzialność. Komentarz gościa Radia Z. Mieszkańcy krakowskich klinów boją się dzików. Miasto planuje ich odstrzał. W weekend mnóstwo atrakcji na początek lata. Warszawa zaprasza na wianki.
20: 19.
21: Prokurator generalny ma nadzorować postępowanie w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie. Z takim wnioskiem do Waldemara Żurka wystąpi premier Donald Tusk. Tymczasem lider partii Razem, Adrian Zandberg, z sejmowej mównicy domagał się dymisji ministra Marcina Kierwińskiego, szefa struktur KO w stolicy. Zapraszamy posła Zandberga do rządu. Warto wziąć w życiu za coś odpowiedzialność, a nie tylko pokrzykiwać. Odpowiedział w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Ze mną w studiu Beata Lubecka tuż po tej rozmowie. Czy zatem zdaniem twojego gościa Beato nie ma mowy o politycznej odpowiedzialności w tej sprawie?
1: No i dopytywałam o to Bartosza Orłukowicza kilkakrotnie. On odpowiedzi unikał, ironizował, że może należy pójść krok dalej i zażądać dymisji przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej Donalda Tuska i parę razy podszczypywał także lidera partii Razem Adriana Zandberga, zapraszając go do wzięcia odpowiedzialności. Po doniesieniach portalu Zero.pl, że Rafał Trzaskowski o nieprawidłowościach w szpitalu na Ursynowie miał wiedzieć niemal od roku, pytałam też o ewentualną dymisję prezydenta Warszawy. Nie ma powodu, bo na razie nie są znane wyniki zarządzonej w Szpitalu Południowym kontroli.
7: Czytam też doniesienia niektórych dziennikarzy, może, którzy już dzisiaj mówią, przed chwilą czytałem, że to koniec, Trzaskowski nie wytłumaczy się z tej afery, dopóki nie poda się do dymisji, więc powolutku odsłania się, o co w tym wszystkim chodzi.
1: Były minister zdrowia podkreślał przy tym, że samej sprawy Szpitala Południowego w Warszawie nie lekceważy, bo ona jest, i tu cytat, bardzo poważna.
21: A cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radio.z.pl i w naszych mediach społecznościowych. Podejrzewany o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej jeszcze dzisiaj może usłyszeć zarzuty. Jak wiecie z wiadomości, to mężczyzna z gruzińskim paszportem. A ze mną reporter Radia Z, Jan Kielak. Janku, wcześniej policja zatrzymała kilka osób, które zostały zwolnione. Czy tym razem zarzuty i areszt są przesądzone?
22: Wszystko zależy od zgromadzonych dowodów. Z nieoficjalnych ustaleń Radia Z służby nie mają potwierdzenia, że zatrzymany mężczyzna sam był strzelcem. Możliwe za to, że był jego kierowcą. Sprawa jest bardzo poważna, komentuje premier Donald Tusk.
23: Nie jest oceniać, czy ten materiał dowodowy jest wystarczający, ale mam nadzieję, że ten aspekt, że ryzyka związane z wypuszczeniem takiego kogoś są duże. Mam nadzieję, że ten aspekt też będzie brany pod uwagę.
22: Mężczyzna z gruzińskim paszportem został zatrzymany wczoraj w hotelu w Pracowniczym w Piastowie pod Warszawą. Według służb już wcześniej dopuszczał się przestępstw.
21: Zastrzelony w Białej Podlaskiej Rosjanin, znany był jako Siemion Skrepecki, był artystą, rysownikiem, krytykiem Władimira Putina. Kraków idzie na wojnę z dzikami. Miasto zapowiada zwiększenie odłowu i odstrzału tych zwierząt. To po zdarzeniu na osiedlu Kliny, gdzie spłoszone stado dzików przewróciło wózek z dzieckiem. Mieszkańcy osiedla mówią naszemu reporterowi Szymonowi Kastelikowi, że dziki są u nich codziennością i boją się o swoje bezpieczeństwo.
24: Dziki są problemem tutaj.
25: Tak, są bardzo poważnym problemem. Minęłam te dziki, że były tam ryły. Ale jak wyszłam, bałam się wrócić do domu.
26: I jak już dochodziłem do tego przejścia, po prostu wyskoczyło mi 4-5 sztuk takich.
27: Ja miałam kilka bliskich spotkań z dzikiem.
24: A co miasto powinno zrobić?
27: Odstrzelić, to jest moje osobiste zdanie. Odstrzelić.
21: Na razie miasto będzie też stawiać straszaki na dziki. Dzisiaj możemy poznać koszykarskiego mistrza Polski. W Zielonej Górze kolejny mecz za Stalu z Legią Warszawa, która do 4 zwycięstw prowadzi 3-2. W wiadomościach dziennikarz sportowy Radia Z, Mateusz Liganza.
28: Tak, jestem. Dzień dobry.
21: Mateuszu, szykują się wielkie emocje.
28: No, koszykarska Legia chce powtórzyć sukces sprzed 65 lat, gdy po raz ostatni potrafiła obronić Mistrzostwo Polski. Są zdeterminowani ci koszykarze, by serię finałową rozstrzygnąć już teraz na parkiecie za Stalu i też w uprzywilejowanej sytuacji, bo mają w rękawie jeszcze potencjalny mecz numer 7. W hali na Bemowie, gdyby dzisiaj nie wyszło, trener gospodarzy Arkadiusz Miłoszewski mówi, że z tak silną Legią trzeba grać perfekcyjną koszykówkę.
29: Powiedzieliśmy sobie w szatni, że trzeba się poświęcić, trzeba krwawić, trzeba gryźć parkiet, trzeba po prostu robić wszystko, żeby to wyrwać.
28: Zastal stoi pod ścianą, ale ma za sobą 5000 kibiców na parkiecie i na trybunach. Oj, będzie iskrzyć.
21: Początek meczu o 20.15, więcej sportu w Radiu Z już za godzinę, a teraz jeszcze początek lata w kulturze. Sporo się będzie działo w tym weekend.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
21: I właśnie w ten weekend Wisła w Warszawie zaprasza na wianki, na powitanie lata. Jutro od 13 w Parku Fontan będzie można samemu zrobić tradycyjne lalki motanki, pomóc także w pleceniu wielkiego wianka i oczywiście puszczać je potem na Wiśle. Będzie też można posłuchać dobrej muzyki, Nosowska, OSTR, Beata i Bajm między innymi. Wszystko to jutro od 13 nad Wisłą w Warszawie. W Płocku zaczynają się jutro dni historii tego miasta. Z tej okazji na Starym Rynku prapremiera spektaklu Mazowsze w Koronie Iwony Kusiak. Początek w samo południe. Za darmo można także wziąć udział w obchodach setnej rocznicy urodzin Tadeusza Konwickiego. Na początek spacer z przewodnikiem, będzie też film Jak daleko stąd, jak blisko oraz inspirowany tym filmem koncert Zuzanny Wrońskiej i Maj Laury. Wszystko to od 15 w kinie Illusion w Warszawie. Skoro o kinie mowa, to na koniec jeszcze zaproszenie na nowe filmy. Jak wiecie z Radia Z, dzisiaj premiera Ojczyzny Pawła Pawlikowskiego. Do zobaczenia także Robin Hood, Koniec legendy i Toy Story 5.
20: A w pogodzie dziś wieczorem deszczowo i burzowo na ścianie zachodniej. No i tutaj widzę Pomorze jeszcze, Pomorze Zachodnie, Koszalin też z deszczem. W pozostałych miejscach słonecznie bardzo ciepło, około 21, nawet 22-24 stopnie miejscami. Najchłodniej w Suwałkach, tam 16. 6 minut po 19, lista Lubię to w Radiu Z. Mateusz Ptaszyński, dobry wieczór. W piątek, Bledka i dwa dni dzisiaj na 10.

Fatni i Bledka. Na miejscu 10 listy Lubię to. Bledka pojawiła się wczoraj na premierze albumu Błękit, Roxy Węgiel. Propozycja do listy: Andrea Bocelli, David Guetta, AJ i Megan Thee Stallion. DNA, utwór mundialowy kolejny.

Material Lover, Sienna Spyro, dzisiaj na miejscu 9. Listy lubię to. Debiutancki album Sieny za lekko ponad 2 tygodnie. Będzie miał premierę. No myślę, że będziemy coś jeszcze grać pewnie. Na 8 dzisiaj Dawid Podsiadło i Na Błysk. A kto na pierwszym? Jeśli wiecie, dzwońcie. 321-321-321. Płyta Niall'a Horana czeka. Pierwsza podpowiedź ode mnie. Polski DJ jest dzisiaj na miejscu pierwszym. Może to już komuś coś rozjaśni w głowie.

0: Genetic The Bausa, propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Myślę, że nie trzeba zachęcać do głosowania, bo pewnie już to robicie. Radio Z.pl, zapraszam. Radio Z i już. A za chwilę na siódmym Tame Impala, Dracula i Jenny w tym kawałku.
1: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
2: na ten... mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
2: Barbara, na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
4: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
5: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Już w następny weekend, od 26 do 28 czerwca, Elbląg świętuje wielki jubileusz. 780 lat nadania praw miejskich. Na Dniach Elbląga wystąpią Smolasty, Justyna Steczkowska, Żabson i inni. 3 dni muzyki, energii i świetnej zabawy dla każdego. Spotkajmy się na Starym Mieście i Wyspie Spichrzów. Wstęp wolny. Nie może was zabraknąć.
10: Zapraszam, Michał Wisam, prezydent Elbląga.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
13: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
14: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Bricomarsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.
15: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
16: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
17: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
18: Po reklamie.
19: Słuchacie listy Lubię to w Radiu Z.

Farben, Renny Miller, Body Talk. Świetny numer. Dzisiaj na miejscu szóstym. A wy głosujcie na swoich ulubieńców. Radio ZPL, zakładka radio, lista Lubię To. Można też typować miejsce pierwsze. Zapraszam. 3, 2, 1. Utwór, który dzisiaj na miejscu pierwszym mogę wam podpowiedzieć. No, jest wykonywany przez Adriana Kaczyńskiego, bo tak się nazywa ten DJ, który jest dzisiaj na miejscu pierwszym. Coś już wiecie? To dzwońcie. 3, 2, 1. Sarsa, propozycja do listy. Czy będziemy się pamiętać? No jasne, Sarsa.

0: Marisa. Odkochaj na miejscu piątym. Listy lubię to w Radiu Z. Kto dzisiaj na miejscu pierwszym? Dzwońcie, jeśli wiecie. 321-321-321. Tak się uśmiecham, bo świetny numer za chwilę na czwartym. Milki i David Guetta. Radio Z
1: i już. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A, ale mnie gorąco, Barbara.
7: Mnie też, Marian.
6: To co, klima?
7: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
6: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
7: No przecież.
6: No.
8: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura Smart.pl.
14: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
15: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
16: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
17: I to jest piękna gra!
18: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
17: Tak, wiedziałem!
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: Po reklamie.

Fuzzy Trips, Hard to be Humble. Propozycja do listy Lubię to w Radiu Z. Głosujcie na nich, jeśli chcecie, żeby pojawili się w notowaniu. A tymczasem przed nami podium. No to może jeszcze o miejscu pierwszym ostatnia podpowiedź. Ten utwór regularnie gościł w czołówce zestawień tych najchętniej granych piosenek w polskich stacjach radiowych. Mówiłem, że to DJ. Mówiłem, że nazywa się Adrian Kaczyński. Także mam nadzieję, że już wiecie, o kogo chodzi. A jeśli nie, no to internet na pewno wam podpowie. Męskie granie, orkiestra na trzecim. Ja się staram.

0: Move Into The Sun, Hugel i Mile Angel, Ultra Nate, propozycja do listy lubię, to w Radio Z. No, zrobiło się bardzo piątkowo, bardzo weekendowo. No, festiwalowo też, bo na festiwalach też takie brzmienia się pojawiają. Zresztą więcej o festiwalu, tym największym, na który jeździmy co roku, czyli o Openerze. Po 20 wpadnie Mikołaj Ziółkowski, pogadamy ponownie. Będą też ciekawostki o artystach, którzy pojawią się w Gdyni. To już słuchajcie, za ile ja dobrze liczę? Półtora tygodnia? No, niecałe dwa tygodnie na pewno. Także nie możemy się doczekać festiwalu Open Air w Gdyni. A kto dzisiaj na miejscu pierwszym? To wie nasza słuchaczka.
1: Cześć, Weronika. Dziś na miejscu pierwszym jest Andy Dust i Zokaria.
0: Tak jest, wszystko się zgadza. Caris jeszcze razem z nim. To jest miejsce pierwsze dla ciebie. Płyta od Niall'a Horana. Wielkie gratulacje.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy ekspres los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
6: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 24 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy!
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
6: Po reklamie.
13: Piątkowy wieczór spędzacie z Radiem Z. Już teraz czas na najnowsze wiadomości. Te przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
14: Pod Jędrzejowem policja ściga nożownika, zabił jedną osobę, drugą ranił. Lato daje nam znać, że jest tuż, upały w całej Europie, do tego burze i grad. Jest nowy powód, by odwiedzić Nową Hutę. Mamy zaproszenie od naszego krakowskiego reportera. Na początek jednak pilna informacja, dosłownie sprzed chwili Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu orderu Orła Białego prezydentowi Ukrainy, Wołodymirowi Zełenskiemu. Do tej informacji będziemy wracać w kolejnych wiadomościach. Awantura rodzinna zakończona zbrodnią w Świętokrzyskiem. Policja poszukuje mężczyznę, który miał zabić swojego teścia i ranić teściową. Do tragedii doszło w miejscowości Mierzawa, niedaleko Jędrzejowa. Informacje zbiera reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, co jeszcze wiemy?
15: Mężczyzna po kłótni z żoną miał odwiedzić teściów i zaatakować ich nożem. 80-latek nie przeżył ataku. Poszukiwania sprawcy są intensywne, mówiła mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji.
16: Komendant powiatowy policji w Jędrzejowie ogłosił alarm dla wszystkich podległych mu funkcjonariuszy. Do działań poszukiwawczych zaangażowani zostali również policjanci z oddziału prewencji policji w Kielcach oraz przewodnicy z psami służbowymi.
15: Zaatakowana nożem teściowa mężczyzny została przewieziona do szpitala. Jest pod opieką lekarza.
14: Całą sprawę bada również prokuratura. Groźny incydent na lotnisku Aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był do lądowania awaryjnego na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
17: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
14: A ta maszyna to amerykański dwusilnikowy wojskowy samolot rozpoznawczy. 40 stopni we Włoszech, niewiele mniej w Hiszpanii, właściwie w całej Europie z wyjątkiem Wysp Brytyjskich. Ostatnia sobota wiosny, pierwsza niedziela lata będą bardzo gorące, także i u nas. Przedsmak tych upałów mieliśmy już dzisiaj. W Słubicach były 33 stopnie. Dotarło do nas powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
18: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34. Z takim przytupem nam to lato się zaczyna.
14: Z przytupem i z burzami z powodu nadciągających czarnych chmur właśnie organizatorzy wspomnianego airshow w Lesznie dzisiaj przerwali pokazy, zarządzili też ewakuację widzów. Burze są już w Wielkopolsce, nad Międzychodem grzmi, pada grad. Jeszcze dzisiaj burza będzie zapewne także w Poznaniu. Od dzisiaj również w Nowej Hucie można zwiedzać dwa schrony przeciwatomowe z czasów zimnej wojny. Zostały odnowione przez Muzeum Krakowa. W jednym z nich, tym pod dawnym domem dziecka, był reporter Radia Z Przemek Taranek.
19: Do schronu wchodzi się przez ciężkie pancerne drzwi. W trzech tak zwanych komorach ochronnych można zobaczyć m.in. oryginalne drewniane prycze, a także agregat filtrowentylacyjny z ręczną korbą, której nie mogłem się oprzeć.
20: Które miało służyć do zapewnienia osobom potencjalnie przebywającym w schronie świeżego powietrza.
21: Proszę bardzo, świeże powietrze jest.
19: Kary nie dostałem, bo przy wielu eksponatach jest naklejka można dotykać, co też odróżnia to muzeum od innych. Nowa Huta, Przemek Taranek, Radio Z.
14: W czasie zimnej wojny w Nowej Hucie utworzono w sumie 250 schronów. Teraz Mateusz Ligenza, czyli wiadomości sportowe Radia Z.
22: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
23: Hit okienka transferowego w piłkarskiej ekstraklasie potwierdzony. Karol Świderski został napastnikiem Widzewa Łódź. Reprezentant Polski podpisał 3-letni kontrakt.
24: Nadal chcę grać, nadal jestem młody, widziałem co się dzieje gdzieś w klubie i jak to teraz będzie wyglądać, mnóstwo zmian i wszystkiego, więc cieszę się, że tu jestem, znam miasto, znam wszystko dookoła.
23: Świderski przez ostatnie półtora roku bronił barw greckiego Panathinaikosu dla zespołu, za ten strzelił 13 goli w 62 meczach. Koniec ery Artura Jędrzejczyka w Legii Warszawa. Stołeczny zespół poinformował, że nie przedłuży wygasającego z końcem czerwca kontraktu z obrońcą, który dla Legii zagrał w 419 meczach. Popularny Jędza w listopadzie skończy 39 lat i nie wiadomo jeszcze, czy po tym rozstaniu zdecyduje się kontynuować sportową karierę. Z Legią 6 razy wywalczył Mistrzostwo Polski dla naszej kadry. Rozegrał 41 spotkań. Aryna Sabalenka wróciła z piekła do nieba. Liderka światowego rankingu tenisistek awansowała do półfinału turnieju rozgrywanego na trawie w Berlinie. Nie miała jednak łatwego zadania w starciu z 62 w notowaniu Nikolą Batunkową. Czeszka wygrała pierwszego seta 6-2, w drugim przegrała dopiero po tiebreaku, a w decydującej partii uległa 4-6. Sabalenka o finał powalczy z Amerykanką Jessica Pegulą.
22: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
13: No i tak jak mówiliśmy przez cały tydzień, jutro upały, nawet 34 stopnie. Tyle w Opolu i Zielonej Górze, w Gorzowie Wielkopolskim nawet 35, słuchajcie. Jeśli chodzi o pozostałe miejsca, 33 Poznań, Warszawa 31, w Gdańsku 28, 27 Suwałki. Mniej nie będzie jutro. Sporo słońca, ale deszcz i burze też. To z kolei na zachodzie i na południu Polski. 4 minuty po 20, Mateusz Ptaszyński. Hej ponownie, za chwilę o festiwalu Open Air w Radiu Z. Nie możecie tego przegapić.

0: Bibi Rexa, Faithless, New Religion w Radiu Z w programie Lubię To w piątek, 19 czerwca. Za dwa tygodnie o tej porze bawimy się na Openerze i to już będzie trzeci dzień festiwalu. No będzie się działo, tyle mogę powiedzieć. A my jak co piątek w Radiu Z słyszymy się z Mikołajem Siłkowskim, szefem Openera, który opowiada więcej o festiwalowych strukturach. No to jaki musi być festiwal, drogi Mikołaju?
1: Festiwal musi być żywy i musi się zmieniać. Może nie receptą na sukces, ale jeżeli ma swoje ambicje i chce nieustannie i z jednej strony rozumieć świat, z drugiej strony go definiować, z trzeciej pokazywać to, co jest najciekawsze, no to musi czuć puls. Są takie dziedziny życia, które muszą nieustannie czuć puls i festiwal na pewno takim wydarzeniem, taki festiwal na pewno jest, bo on ma wychodzić z bańki. Jakby to nie zabrzmiało, ale ma łączyć różne grupy, różne pokolenia, różne estetyki i różne rzeczywistości, bo takie sobie stawiamy cele i zadania. Łączyć czasami coś, czego wydaje się, że nie da się połączyć. A naszym zadaniem jest to, żeby ludzie z różnych światów spotkali się w jednej przestrzeni, żeby łączyła ich najlepsza muzyka, kultura i chęć bycia razem. Ale wyzwania ostatnich lat, powiedziałbym, czy to ten czas po pandemii, czy jeszcze nawet przed, no to są pewnie jedne z najbardziej dynamicznych i ciekawych wyzwań dotyczących w ogóle wszelkich sfer. Więc wszystkie one nas tak samo dotykają. Zmiany w mediach, zmiany w konsumpcji muzyki, zmiany w konsumpcji kultury, potrzeby Gen Z, w tej chwili wchodzące potrzeby alfa. Jeżeli się patrzy na festiwal holistycznie i próbuje się być częścią takiego kulturowego, kulturalnego, ale także po prostu ludzkiego krwiobiegu, to absolutnie trzeba reagować. Czasami pewne rzeczy adaptować, a czasami, bardzo często staramy się to robić, też po prostu przedstawiać swoją narrację i swoją wizję i swój pomysł i swoje cele realizować. I to się dzieje. Natomiast czy przewrotnie ten festiwal po tych wielu, wielu latach, z taką pozycją w Europie, z taką pozycją w Polsce, bardzo już gdzieś tam dobrze usytuowany w tej rzeczywistości, że na przykład pewne procesy są łatwiejsze. Wcale nie są łatwiejsze, bo jeżeli jest się ambitnym i ma się ambicje i chce się cały czas właśnie czuć ten puls i rozumieć rzeczywistość, ale także ją w pewien sposób kreować, a to jest nasza ambicja, to ja mam wrażenie, że jest te wyzwania w 26 roku są dużo większe, albo jeszcze większe, niż przewrotnie 10 lat temu, czy więcej. Więc tutaj nieustannie to wszystko musi buzować, kipieć i trzeba mieć takie poczucie chęci mierzenia się z rzeczywistością.
0: No ale to prawda. 10 lat temu królował na Openerze 10-15 lat temu trip-hop, indie rock i rap. I jakoś łatwiej się pewnie to układało. Teraz nie ma jednego takiego wiodącego trendu. Camila Cabello, gwiazda z zeszłorocznej edycji Don't Go Yet w Radiu Z. A teraz rozmowy z Mikołajem, wracamy już za chwilę w Radiu Z.

0: Hozier to Sweet w Radio Z, czyli artysta, który też grał na openerze. 20 minut po 20, tu Radio Z, jest piątek, wracamy do rozmowy z Mikołajem Ziółkowskim, szefem openera. To pytanie, co nas czeka i na kogo ty sam się wybierasz?
1: Ten rok tu jest cała masa artystów, którzy będą po raz pierwszy w Polsce. Wydawałoby się tego, ale po raz pierwszy, dlatego że jakoś się tak wydarzyło, nie, ale też dlatego, że po prostu to są nowi artyści. Ja nie odpowiadam na to pytanie, więc tradycyjnie nie odpowiem. Na pewno to nie będzie łatwa ścieżka w tym roku, ponieważ tyle dobrych rzeczy się dzieje na różnych scenach. My oczywiście zawsze staramy się budować razem z artystami to w ten sposób, żeby te pokrycia, one muszą być na festiwalu przy czterech różnych scenach. Tak to byśmy robili jedną scenę i artysta po artyście. One jakby muszą rzeczy się pokrywać. Ale żeby jednak oczywiście względnie można było najwięcej zobaczyć z tego, co jest na festiwalu możliwie. W związku z tym każdy musi sobie przygotować tę swoją ścieżkę. I ja tylko bardzo gorąco zachęcam do tego, żeby wychodzić ze swojej strefy komfortu, żeby pójść na rzeczy, których się nie zna, żeby też poczytać, posłuchać, zobaczyć czasami, co pokazujemy albo co polecamy i żeby jakby rozszerzyć swoje horyzonty muzyczne. Czasami nie trzeba, bo ktoś ma po prostu bardzo szerokie, ale fajnie jest się zaskakiwać. No, na plakacie w tej chwili, na który patrzę, obok siebie jest Zara Larsson, David Byrne i Nick Cave. I to jest właśnie Open Air Festival. I taki jest dokładnie plan. Te trzy tak różne światy, tak różne rzeczywistości są w stanie być razem, bo Open Air łączy i będzie łączył.
0: A jeśli chcecie dowiedzieć się więcej o artystach, to nie odchodźcie za daleko, za kilkanaście minut odkryjemy kilka sylwetek. CIA, Sean Paul czy Prills za chwilę. Radio Z
2: i już. Reklama. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Po reklamie.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Rag & Bone Man, Skin w Radiu Z, 27 minut do 21. Odliczamy już dni do Open Air Festiwalu, który jak zawsze w Gdyni. No a w piątki przedstawiamy wam kolejne sylwetki gwiazdek rocznej edycji Open Air'a. Bliżej pozna was z nimi Magda Barczyk.
2: Jeśli miałabym wskazać ikonę współczesnej muzyki tanecznej, no to wskazać mogę nazwisko oczywiste, czyli Calvin Harris. Producent i DJ pochodzący ze Szkocji regularnie bije światowe rekordy, zdobywając przy tym kolejne listy przebojów. No i wyobraźcie sobie, że w trakcie swojej dotychczasowej kariery zgromadził blisko 56 miliardów odsłuchań swoich utworów w sieci. Powtórzę, 56 miliardów. Calvin współpracował z takimi gwiazdami jak Pharrell Williams, Rihanna, John Newman czy The Weeknd, a to tylko początek całej długiej listy. Jego twórczość przyniosła mu m.in. nagrody Grammy. No i ciekawostka, czy wiecie, że Calvin jest zapalonym działkowcem? Hoduje m.in. kapustę, marchewkę, a nawet dynię. Samodzielnie, wszystkiego doglądając oczywiście. Oprócz tego to regularny gość muzyczny najbardziej znanych klubów na Ibizie. W Gdyni spotkamy się z nim 2 lipca na scenie głównej Openera, a w Radiu Z posłuchamy go już teraz w duecie z Ellie Goulding. Jeden z jego największych przebojów, czyli I Need Your Love.

0: Goodbye.
1: Dua Lipa, Break My Heart w Radio Z. 19 minut do 21. Zanim mundialowe emocje, no to jeszcze openerowe emocje. Wracamy do Magdy Barczyk i tegorocznych gwiazd openera. O kim tym razem?
0: Teraz pora na artystkę, która może podbić wasze serca swoim solowym wcieleniem. Brytyjka Jade. Popularność zyskała jeszcze w zespole Little Mix kilka lat temu, a jej pierwszy solowy singiel, ubiegłoroczny Angel of My Dreams, zdecydowanie pokazał miłośnikom muzyki, że jest ona gotowa podejmować ryzyko muzyczne. No i cóż, po prostu świetnie na tym wyszła. To popowy cios prosto w twarz. Chcę, żeby ludzie mówili: wow, nie spodziewałem się tego, ale czuli potrzebę ponownego jego odsłuchania. To są słowa samej artystki. Jej debiutancki solowy album, który ukazał się we wrześniu, z miejsca zdobył top 3 sprzedaży w jej rodzimej Wielkiej Brytanii. No więc teraz pora na zdobycie openera i serc polskich słuchaczy. Widzimy się z Jade 4 lipca na scenie namiotowej, na jej pierwszym koncercie w Polsce, więc warto byśmy przyjęli ją u nas dobrze.
1: Oj tak, zdecydowanie przyjmiemy na pewno. Zresztą nad morzem każdy jest w dobrym nastroju. Każdy przyjemnie przyjmuje wszystkich artystów, o których będziemy jeszcze rozmawiać za tydzień po 20:00 z Mikołajem Ziółkowskim. Magda też będzie prezentować kolejne talenty. Za chwilę gramy dalej. Joe, End of Beginning, Sanach, Szampan, no i Justin Bieber. No, na Coachelli był, może kiedyś też pojawi się na openerze. Kto to wie?
2: Radio Z i już. Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
8: ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Ale sztosy.
12: Ale co?
11: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
13: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
14: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
15: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
16: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
18: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
17: Sponsorem konkursu jest 5-gwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie

0: Reklama.
1: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
2: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
1: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
2: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
7: Przez ostatni rok praliście, gotowaliście, woziliście i zdawaliście. Czas na zasłużone wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl, wybierz wymarzony wakacyjny sprzęt i napisz, dlaczego należy się właśnie Tobie. Najciekawsze zgłoszenia nagrodzimy kartami podarunkowymi do Media Expert o wartości 1000 zł. Zasłużone wakacje? Tylko w Radiu Z.
8: Udanych i beztroskich wakacji życzy właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.

0: reklamie.
1: Zbliża się 21. Czas na najnowsze wiadomości w Radiu Z. W studiu już Darek Klinczak. Zapraszamy.
2: Karol Nawrocki odbiera order Orła Białego prezydentowi Ukrainy. Mamy już reakcję Kijowa, mówi o strategicznym błędzie prezydenta Polski. Na koniec będzie ważna wiadomość dla zdrowia planujących wakacje nad Bałtykiem w Jastrzębiej Górze.
1: 21.
2: Wołodymyr Zełenski utraci order Orła Białego. Karol Nawrocki po konsultacji z kapitułą orderu zdecydował o odebraniu tego najwyższego polskiego znaczenia prezydentowi Ukrainy. Tematem zajmuje się reporter Radia Z Jan Kielak.
3: Zgadza się.
2: Janku, jak prezydent tłumaczy swoją decyzję?
3: Poszanowaniem dla pamięci ofiar rzezi wołyńskiej. Karol Nawrocki mówi, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA uderza w zaufanie, które oba państwa budowały przez lata. Prezydent zaznacza jednak, że kwestia orderu nie zmieni polskiej polityki dotyczącej wojny w Ukrainie.
4: W tej ocenie nic się nie zmieniło. Rosja jest agresorem, a Putin to zbrodniarz, który ponosi odpowiedzialność za największy konflikt zbrojny od zakończenia II wojny światowej.
3: Karol Nawrocki dodaje, że dla Ukrainy nie może być miejsca w Unii Europejskiej, dopóki nie zmierzy się z trudnymi kartami własnej historii.
2: Do sprawy odniósł się już szef ukraińskiej dyplomacji. Odebranie orderu to strategiczny błąd prezydenta Polski, na którym zyska jedynie Moskwa, powiedział Andrii Sybicha. Do komentarzy z Kijowa wrócimy w kolejnych wiadomościach Radia Z. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w Szpitalu Południowym zgłaszanych prezydentowi Warszawy. Przyznał to dzisiaj wieczorem w publicznym radiu minister sprawiedliwości. Waldemar Żurek mówi, że prokuratorzy przejrzą dokumenty, przesłuchają świadków. Jeśli będzie naruszenie prawa, będzie wszczęte postępowanie. Tymczasem prezydent Warszawy zapewnia, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym tego szpitala. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo, przyznaje Rafał Trzaskowski.
5: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
2: W Szpitalu Południowym trwa w tej chwili audyt. Odwołano zarząd i radę nadzorczą. Nowa ma być odpolityczniona. Przez cały weekend trudno będzie się jeździć pociągami między Poznaniem a Berlinem z powodu uszkodzenia sieci trakcyjnej. Nie jeżdżą one między Nowym Tomyślem a Opalenicą. Problemy są na odcinku 1 kilometra. Naprawa potrwa do rana w poniedziałek. Pociągi dalekobieżne jeżdżą objazdami. Za regionalne kursują autobusy. Tydzień przed początkiem wakacji Jastrzębia Góra ma problem, bo nie ma tam działającej przychodni zdrowia. Po wycofaniu się Zakładu Opieki Zdrowotnej władze Władysławowa i powiatu puckiego robią co mogą, aby znaleźć zastępstwo. Jak im idzie? O tym teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
6: Z pisma, jakie opublikował radny pomorskiego sejmiku Szymon Redlin, wynika, że w tej sprawie odbyło się już kilkanaście spotkań. Władze gminy i powiatu zaangażowały do akcji szpital w Pucku, który ma pomóc w znalezieniu lekarzy chętnych do pracy w przychodni. Obsługiwała ona na co dzień około 3000 mieszkańców Jastrzębiej Góry, ale w sezonie populacja miasteczka gwałtownie przecież rośnie. Burmistrz Władysławowa toczy teraz walkę z czasem, ale uspokaja. Udało się już wypracować realny wariant przywrócenia przychodni do działania.
2: Co ciekawe, ZOS w Rumi nie informuje o przyczynach wycofania się z Jastrzębiej Góry. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny. Ministra kultury Marta Cienkowska nie chce jednak ujawnić, co zostanie nam zwrócone. Mówi jedynie, że cała sprawa jest już na ukończeniu.
7: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
2: W ostatnim czasie do Polski wrócił już pierścień króla Zygmunta Starego, a także najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Teraz ponownie Mateusz Ligenza.
8: Jestem.
2: Zaczynamy kolejny dzień z Mundialem,
8: nie
2: prawda?
8: Nie mogło być inaczej. Zapraszam.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
8: Na mundialu na pierwszy ogień pojedynek Amerykanów z Australią. USA, współgospodarz turnieju, wygrał w pierwszej kolejce z Paragwajem. Australijczycy także mają 3 punkty po zwycięstwie nad Turcją. Wygrany tego pojedynku zapewni sobie awans do fazy pucharowej. Trener Amerykanów Mauricio Pochettino przyznaje, że spodziewa się bardzo trudnej przeprawy. Są bardzo mocnym zespołem, wiedzą dokładnie, co mają robić na boisku. Graliśmy z nimi towarzysko w październiku. To był jeden z najtrudniejszych meczów, jakie rozegraliśmy. A w Seattle obie drużyny drużyny są już na murawie. Czwarta minuta, wciąż bezbramkowy remis. To nie koniec piłkarskich emocji. O północy Szkocja kontra Maroko. Dla nocnych Marków w pół do trzeciej naszego czasu dojdzie do starcia Brazylii z Haiti. O piątej Turcja-Paragwaj. Iga Świątek będzie najwyżej rozstawioną zawodniczką nadchodzącego turnieju w Bad Homburg. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka światowego rankingu Kazaszka Jelena Rybakina wycofała się z rywalizacji. Polka, aktualnie trzecia rakieta świata, będzie bronić sporo punktów, bo rok temu dotarła do finału imprezy rozgrywanej tutaj na trawie. Na koniec koszykówka, bo w Zielonej Górze trwa szósty mecz finału Orlen Basket Ligi. Za Stal podejmuje Legię, końcówka drugiej kwarty. Za Stal prowadzi 34-30. Jeśli goście odrobią straty i wygrają, zapewnią sobie tytuł mistrzowski.
9: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Kiedy burze ustąpią, no kiedy zrobi się troszeczkę chłodniej. To jest logiczne, więc jutro burzowo na zachodzie i na południu kraju, bo tam po 35 stopni nawet. W niedzielę burzowo już w całej Polsce. W poniedziałek burze przeniosą się tylko w rejon Zakopanego, Krakowa i Rzeszowa. Od wtorku ładnie w całej Polsce i ciepło do 28 stopni. 5 minut po 21. Tu Radio Z, Mateusz Ptaszyński, program Lubię To. Wake me up before you go, Wham! Ja was będę budził z wynikiem meczu. Stany Zjednoczone kontra Australia. Kto wygra? Przekonacie się na pewno w tym programie.

0: Someone Loves You Honey, Lutricia McNeil w Radiu Z. 14 minut po 21. Program Lubię To. Co w meczu pomiędzy Stanami a Australią na mundialu? 15 minuta i 1-0. Wygrywają Stany Zjednoczone. To było do przewidzenia raczej, ale widzę, że tam się nieźle przepychają w trakcie wykonywania rzutów rożnych, także będą emocje, na pewno będą emocje. Tak samo jak emocje na Instagramie Radia Z. Tam możecie głosować na openerowe piosenki, jak co piątek w czerwcu. Zarówno Vito Bambino, jak i Zalia pojawią się na openerze. No i zarówno Vito, jak i Zalia nagrali piosenkę z Fukajem. Więc którą piosenkę wybieracie? Zabiorę cię tam?
1: Chcesz, zabiorę cię tam, gdzie sny przychodzą.
0: To jak słyszeć Vito z Fukajem właśnie? Czy może jednak wszystko znika przy tobie?
1: To może być to, wracamy tam skąd, potłuczone szkło odbija.
0: Czyli Fukaj i Zalka.
1: Może być to, kiedy inni już śpią, dochodzimy do...
0: Decydujcie, Instagram, Radio Z, na storiesach głosujecie, łapka w górę, łapka w dół, w zależności co wybieracie. A teraz Bledka i 2 dni w Radio Z.

0: My Brother, Avicii w Radiu Z. Za chwilę gramy dalej, między innymi Mrozu, Nie ma miejsca jak dom i propozycja do listy Lubię to kolejna dzisiaj.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOT. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOT to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
8: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
11: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
13: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
17: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ken, Rita Ora w Radiu Z, 22 minuty do 22, a w spotkaniu USA-Australia 38 minuta i 1-0 cały czas wygrywają Amerykanie. Pięknych biało-czerwono-niebieskich strojach, jak ich flag, ale myślę, że takie właśnie koszulki to nawet nasza reprezentacja mogłaby mieć. Może z tych niebieskich rękawków, ale świetnie byśmy wyglądali w tej koszulce. Jedna z lepszych chyba na tym mundialu. Daria Zawiałow, ballada o niej za chwilę. Tak gramy w Radiu Z.
1: Radio Z i już.
2: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara na mediaexpert.pl.
4: Każdego roku w Polsce ponad 50 tysięcy mężczyzn umiera na raka. Wielu z nich dlatego, że zbyt późno zgłosili się do lekarza. Badania profilaktyczne to skuteczna broń w walce z nowotworami, bo pozwalają wcześnie wykryć chorobę, kiedy nie ma objawów, ale jest szansa na całkowite wyleczenie. Morfologia, kolonoskopia, badanie znamion, wizyta u urologa. Jeśli nie pamiętasz, kiedy ostatnio robiłeś przegląd zdrowia, nie czekaj. Umów się na badania. Bądź szybszy od raka. Badaj się, by żyć. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Sąsiadko, witam.
6: Och, jestem taka zdenerwowana. Sylwester wyszedł z domu, wciąż nie wrócił.
5: Słuchaj, najważniejszy jest spokój. Proszę weź Pozytywum. Czuję, że on wróci.
7: Suplement diety Pozytywum zawiera wyciąg ze znamienia krokusa uprawnego, który przyczynia się do równowagi emocjonalnej oraz pomaga utrzymać pozytywny nastrój.
6: Sylwester, mój kiciuś wrócił.
5: Pozytywne zakończenie, wiedziałam. Pewnie miał coś do załatwienia.
6: I dziękuję za Pozytywum. Od razu się uspokoiłam. A kosztuje tyle, co kot napłakał.
7: Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z MediaExpert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.
10: Teraz w MediaExpert nowy sprzęt przywozimy do twojej...

0: Widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
0: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
0: Co za sztos. Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
3: Nie trać czasu na faktury. Aruba Faktura Smart. Lider fakturowania online w Europie. Pełna zgodność z KSeF i nielimitowana wysyłka faktur. Teraz za darmo. Faktura smart.pl.
4: Jeszcze nie śpisz?
5: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
4: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
5: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
6: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Po reklamie.

0: is the answer.
1: No i tak jest, miłość jest zawsze dobrą odpowiedzią. Morandi Angels w Radiu Z, 11 minut zostało do godziny 22. No słuchajcie, słuchajcie, mundial trwa. No i mamy już 2-0 w meczu USA kontra Australia. Ja mam też newsa odnośnie tego meczu, który czeka nas dzisiaj o północy. No bo wiadomo, że mundial toczy się cały czas w zasadzie. Kiedy śpimy, to oni grają, mamy przesunięcie czasu. No i słuchajcie, trafiłem na taką informację, że podobno są kibice, którzy szkodzą temu turniejowi i są to szkoccy kibice. Jak się okazuje, Szkoci wypili Boston. No niestety, wychodzi na to, że oni opróżnili wszystko, co było w barach i chyba nie byli na to przygotowani. Zepsuli nawet drzwi od lodówki. No różne rzeczy się działy. Możecie więcej zobaczyć w internecie. Nie chcę wam spoilerować. To jest w sumie tak samo ciekawe, jak i te mecze. W sumie jak nie ciekawsze nawet, nie wiem, tak bym powiedział. Szkocja, Maroko, dzisiaj o północy. A teraz gramy Michaela Jacksona, Black or White.

0: Sienna Spyro, Material Lover w Radiu Z. Przerwa w meczu. Za chwilę więcej o nim w wiadomościach sportowych Radio Z o 22.
1: Reklama.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Ale sztosy!
5: Ale co?
4: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy! Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
8: Zaraz część posmarujemy.
9: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
10: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
11: Już nie swędzi.
12: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
14: I to jest piękna gra!
15: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
14: Tak, wiedziałem!
15: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Motocykle to moja pasja, ale zauważyłem, że kask nie służy moim włosom. Stały się słabe i zaczęły wypadać. Można było z tym żyć, ale po co? Skoro jest banalny sposób, aby pozbyć się problemu. Zmieniłem szampon na DX2 przeciw wypadaniu włosów. To wszystko. Myję głowę jak do tej pory, a DX2 przy okazji wzmacnia moje włosy, które odrastają i są odporniejsze na wypadanie. I na kask oczywiście. Zmień szampon na DX2 i zapomnij o wypadaniu włosów.
1: Po reklamie.
0: Tu Radio Z, czas na kolejne wieczorne, piątkowe wiadomości. Tema dla nas bez zmian, Derek Klimczak.
17: Jak na odebranie orderu Orła Białego Zełenskiemu reaguje Kijów? O tym na początek. Zaledwie kilka godzin cieszył się łupem bandyta, który okradł kantor w Łodzi. Nie Lasek, a Malepszak. Budowa superlotniska Port Polska ma nowego szefa.
0: 22.
17: Ukraina reaguje na odebranie orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu. Decyzję w tej sprawie podjął wieczorem Karol Nawrocki, o czym od 2 godzin mówimy w wiadomościach. Prezydent reagował po nadaniu przez prezydenta Ukrainy jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Według Nawrockiego ta decyzja uderza w zaufanie, które Polska i Ukraina budowały przez lata. Ze mną teraz reporter Radia Z Jan Kielak. Janku, sprawdzałeś reakcję Kijowa na posunięcie Nawrockiego. Jakie one są?
18: To strategiczny błąd, na którym zyska jedynie Moskwa, mówi szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha. Według niego w kwestii orderu górę wzięły emocje. Ukraiński minister zapowiada, że w geście protestu zwróci swój krzyż komandorski z gwiazdą Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej. Z kolei deputowany do Rady Najwyższej Ukrainy Mykoła Kniarzycki wiąże decyzję prezydenta Nawrockiego z konferencją odbudowy Ukrainy, która w przyszłym tygodniu odbędzie się w Gdańsku. Prawdziwym celem jest storpedowanie przyjazdu prezydenta Zełenskiego na tę konferencję, napisał Kniarzycki w mediach społecznościowych.
17: Order Orła Białego to najwyższe polskie odznaczenie państwowe przyznawane od ponad 300 lat. Odebranie go Zełenskiemu to dopiero drugi taki przypadek w historii. Przed wojną stracił je działacz ludowy Wincenty Witos. Potem mu je jednak przywrócono. Sprawca napadu na kantor w Łodzi złapany. Po kilku godzinach od kradzieży policjanci namierzyli mężczyznę w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni mieszkaniec Kolumbii. Policjanci odzyskali także skradzione przez niego ponad 200 tysięcy złotych. Złodziejowi grozi 20 lat więzienia. Projekt superlotniska w Polsce ma nowego szefa. Decyzją premiera pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska między Łodzią a Warszawą nie będzie już Maciej Lasek. Jego poprzednik na tym stanowisku z czasów PiSu, Marcin Horała, miał dla niego na pożegnanie jedyny w swoim rodzaju komplement.
5: Pan Maciej Lasek przede wszystkim faktycznie oszukał swoich wyborców skądinąd, ale CPK nie zlikwidował, tak? Pogorszył, okroił, opóźnił, zmienił parametry na dużo mniej sensowne i tą listę zarzutów mógłbym tutaj mnożyć, ale nie zlikwidował do zera. No to jest to główne osiągnięcie, zaleta, plus, jaki można mu zaliczyć.
17: Odchodzącego oficjalnie na własną prośbę Laska nie mógł się natomiast nachwalić minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL-u.
11: Każdy, kto krytykuje pana ministra Laska, powinien sobie uświadomić, że PiS nie wykupił ani jednego metra ziemi pod kolej dużych prędkości. Mało tego, kluczową działkę sprzedał. To pan minister Lasek uporządkował te wszystkie błędy swoich poprzedników. Projekt jest rozpędzony i dostał zadanie, z niego się wywiązał.
17: Nowym pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska został dotychczasowy zastępca Klimczaka Piotr Malepszak. Do tej pory odpowiadał za kolej. Nadchodzi fala upałów, a wraz z nią pytanie o komfort podróżowania komunikacją miejską. Wciąż wielu z nas pamięta czasy, gdy autobus w gorący dzień bardziej przypominał saunę niż środek transportu. Przewoźnicy ze Śląska przekonują jednak, że to już przeszłość. Zapewniają, że nawet podczas 30-stopniowych upałów podróże będą komfortowe. Jak do lata przygotowana jest komunikacja publiczna w tym regionie? Sprawdził śląski reporter Radia Z Szymon Kastelik.
19: PKM Katowice, największy przewoźnik obsługujący połączenia dla metropolii, zapewnia, że klimatyzacja we wszystkich autobusach została sprawdzona, wymieniono także filtry, a kierowcy mają obowiązek natychmiast zgłaszać każdą awarię.
20: Wszystkie nasze pojazdy wyposażone są w system klimatyzacji, który pozwala ustawić komfortową temperaturę we wnętrzu pojazdu.
19: Mówi Malwina Kaczor z PKM Katowice. Gorzej bywa w tramwajach. Niestety po torach wciąż kursują jeszcze starsze wagony, gdzie od upału ratuje jedynie otwarte okno. Szymon Kastelik, Radio Z.
17: Jak to wygląda w rzeczywistości, będzie można sprawdzić już w ten weekend. Ma być nawet ponad 30 stopni. Mateusz Ligenza i najbardziej aktualne informacje z boisk i parkietów teraz.
21: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
22: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
23: Amerykanie bliżej kolejnej wygranej na mundialu. W Seattle piłkarze Mauricio Pochettino po pierwszej połowie prowadzą z Australią 2-0. Wyszli na prowadzenie po samobójczym trafieniu Berzesa. Przed przerwą podwyższył Freeman. Za chwilę rozpocznie się druga połowa tego pojedynku. Przypomnę, że tej nocy przed nami jeszcze trzy ciekawie zapowiadające się widowiska: Szkocja, Maroko, Brazylia kontra Haiti i Turcja, Paragwaj. W Zielonej Górze końcowe fragmenty szóstego meczu finałowego Orlen Basket Ligi. Koszykarze ze Stalu przegrywają z Legią Warszawa 71 do 72. Minuta do końca czwartej kwarty. Jeśli legioniści dowiozą wynik, zamkną serię i obronią tytuł mistrzowski. Jutro znów będziemy trzymać kciuki za polskie siatkarki. W swym siódmym meczu Ligi Narodów zmierzą się w Tajlandii z Holandią. Polki świetnie zaczęły te rozgrywki, mają na swym koncie 5 zwycięstw i tylko jedną porażkę.
24: Na wideo obejrzałyśmy już kierunki ataku dziewczyn. Wiemy mniej więcej, jak atakują, które strefy są ich ulubionymi. Wiemy też, co robić w poszczególnych ustawieniach i jak ustawiać blok obrony.
23: Mówiła nasza środkowa Natalia Kecher. Holenderki mają równo po 3 wygrane i 3 porażki. Początek tego meczu o 12:00.
22: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
0: Słuchajcie, co w pogodzie jutro? No niestety, burzowo na zachodzie kraju, Szczecin, Gorzów Wielkopolski, Zielona Góra. Ale też południe widzę, Łódź, Kraków, Zakopane tutaj może zagrzmieć i błysnąć i popadać. We Wrocławiu sam deszczyk, a tak poza tym słonecznie i ciepło, bardzo ciepło, upalnie jutro. Bo nawet ponad 30 stopni, 35 stopni, wow. Już są takie upały po prostu krańcowe, chociaż ja wiem, że gdzieś tam na zachodzie Europy powyżej 40 bywa. Tilaw, Warszawa teraz w Radiu Z.

0: Matt Conroy Dalton, Don't Worry w Radiu Z Kwadrans po 22. Głosujecie? Wybieracie hit na weekend, openerowy hit na weekend? Zalia albo Vito? Vito albo Zalia? Oboje mają piosenkę Spukaję, więc jedna z nich poleci dzisiaj przed 23, czyli no za jakieś nieco ponad pół godziny. Czy to będzie ten utwór?
1: To może być to, wracamy tam skąd, potłuczone szkło odbija.
0: Wszystko znika przy tobie, Fuka i Zalia.
1: Być to, kiedy inni już śpią, no to chodzimy
0: pa. A dwójka?
1: Chcesz, zabiorę cię.
0: Zabiorę cię tam, Vito i Fukaj. Wybierajcie, głosujcie, Instastory, Radio Z, tam was zapraszam. A teraz Tame Impala i Dracula, Jenny Remix.

0: This Love, Maroon 5 w Radiu Z, 22 minuty po 22. Co w meczu? Stany Zjednoczone, Australia, 58 minuta tego spotkania i 2-0 bez zmian. Za chwilę gramy dalej. Marisa między innymi i propozycja do listy, lubię to. Radio Z i
1: już. Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wiesz, czym grozi połączenie alkoholu i papierosów? Te szkodliwe używki potęgują wzajemnie swoje działanie, tworząc prawdziwą toksyczną bombę, która prędzej czy później może eksplodować z siłą np. raka krtani, gardła, jamy ustnej. Nowotwory głowy i szyi to poważne i bolesne choroby, które często przez bagatelizowanie objawów wykrywane są zbyt późno. Zatrzymaj się. Zrezygnuj z używek. Dbaj o siebie. Z głową. Więcej na planujedługiżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Money, money, money!
4: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
3: Wygrałam w Cherry Money!
4: Cherry Money?
3: Nowy Ekspres Los!
4: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Śniadanie, przy którym czas się zatrzymuje. Pływanie z dziećmi przy plaży. Romantyczna kolacja z szumem fal w tle.
14: Chorwackie wakacje w Radiu Z. Wejdź na radioz.pl. Weź udział w konkursie i wygraj wyjazd do Falkensteiner Resort Punta Scala, gdzie prywatna plaża, baseny oraz liczne animacje i zajęcia sportowo-rekreacyjne tworzą idealny wypoczynek dla całej rodziny.
15: Sponsorem konkursu jest pięciogwiazdkowy hotel Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji.
16: To jest piękna gra!
17: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
16: Tak, wiedziałem!
17: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Po reklamie.
19: Radio Z. Muzyka numer.

0: Kings and Queens, Ava Max w Radiu Z, 25 minut do 23. Też jedna propozycja wyjątkowa, bo bardzo emocjonalny utwór od Dawida Kwiatkowskiego i Margaret. Zresztą wczoraj razem z fanami świętowali jego premierę pod Pałacem Kultury w Warszawie. Można to zobaczyć na Instagramie Radio Z. Naprawdę wzruszycie się. Później ci opowiem w Radiu Z.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

Witam i gra, Ania Karwan w Radiu Z, kwadrans do 23. Za chwilę hit na weekend, openerowy wybrany przez was. Jeszcze ostatnie chwile głosowania na Instagramie. A teraz Meredith Brooks i Beach w Radiu Z. Że też bezkarnie można powiedzieć to słowo. Ale taki tytuł piosenki.

uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę.

0: Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
5: Tu Radio Zet, czas na ostatnie piątkowe wiadomości. Temat dla nas Darek Klimczak, posłuchajmy.
6: Po odebraniu orderu Orła Białego Zełenskiemu Tusk mówi, że Putin się cieszy. 400 interwencji z powodu burzy w Wielkopolsce, jedna osoba ranna. Na mundialu jest już kolejna drużyna, prawie pewna awansu do następnej rundy. Putin otwiera szampana, zabieranie orderów nie zastąpi dyplomacji. Takie są komentarze krytyków decyzji Karola Nawrockiego o odebraniu orderu Orła Białego Wołodymyrowi Zełenskiemu. O otwieraniu szampana przez prezydenta Rosji napisał Robert Biedroń, o zabieraniu orderów Adrian Witczak, poseł Koalicji Obywatelskiej. Ci, którym posunięcie Nawrockiego się podoba, piszą: brawo panie prezydencie, to Sławomir Mencen z Konfederacji, albo Polska ma swoją godność, nigdy nie klęka, tak komentuje poseł PiSu Jacek Sasin. Krytycy decyzji Nawrockiego podkreślają, że osłabi to naszych sojuszników, a ucieszy Kreml, który, tutaj cytat, żyje z podziałów i konfliktów między państwami naszego regionu. Zwolennicy, że nie będzie najwyższego polskiego odznaczenia dla kogoś, kto, i znowu cytat, gloryfikuje zbrodniarzy z UPA i depcze pamięć ofiar Wołynia. Do decyzji prezydenta odniósł się także Donald Tusk. Konflikt między Polską i Ukrainą cieszy Putina, szokuje naszych sojuszników. Linia frontu przebiega gdzie indziej, napisał premier na platformie X. Jak wiecie z naszych wiadomości, Karol Nawrocki decyzję o odebraniu Zełenskiemu orderu podjął po tym, jak prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu ukraińskiej jednostce wojskowej imienia bohaterów UPA. Tymczasem w Brukseli rozgorzał spór o to, kto może reprezentować Unię Europejską podczas negocjacji Ukrainy z Rosją. Donald Tusk zapowiedział, że Polska nie będzie respektować żadnych ustaleń, które w tej sprawie zapadną bez naszego udziału. Połączmy się teraz z reporterką Radia Z, Grażyną Wiatr, która jest w stolicy Belgii. Grażyno, jakie są pomysły Europy na te rozmowy z Rosją?
7: Padło nazwisko przewodniczącego Rady Europejskiej Antonio Costy jako reprezentanta zgodnie z prawem całej Unii Europejskiej i jak relacjonuje tę debatę za zamkniętymi drzwiami premier Donald Tusk, w grę wchodzi właśnie to rozwiązanie, ale konieczny jest też udział Polski.
8: Zobaczyłem po twarzach i po reakcji moich koleżanek i kolegów, że no niektórzy mieli może kwaśne miny, ale wszyscy de facto zrozumieli, o co chodzi.
7: A według premiera też jest ważne teraz wywieranie presji na Rosję, zwłaszcza po ostatnich udanych kolejnych atakach Ukrainy. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio.
6: Ewentualne negocjacje z Rosją będą też tematem spotkania liderów Polski, Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w przyszłym tygodniu. Nastolatek przygnieciony przez drzewo to najgroźniejszy wypadek podczas burz przechodzących nad Wielkopolską. Grzmiało, wiało i padało w całym tym regionie. W Lesznie na ulicy Grunwaldzkiej powalone przez wiatr drzewo spadło na chłopaka. Doznał otwartego złamania nogi. W powiecie kościańskim drzewo uderzyło w samochód. Na szczęście jadącej w nim kobiecie nic się nie stało. Do tej pory w całej Wielkopolsce strażacy interweniowali 400 razy. Najczęściej właśnie w rejonie Kościana na południe od Poznania. Prokuratura po raz drugi umorzyła śledztwo w sprawie możliwych zaniechań urzędników przy tragicznej historii Kamila z Częstochowy. Pół roku temu sąd nakazał śledczym bardziej wnikliwe zbadanie całej sprawy. Ci ponownie uznali, że nikt z państwowych funkcjonariuszy nie złamał prawa. Więcej powie teraz reporter Radia Z Maciej Bąk.
9: Prowadzący sprawę śledczy z Gdańska badali możliwe zaniechania u urzędników, kuratorów, policjantów, prokuratorów i sędziów. Sprawdzano, jak nadzorowali rodzinę Kamilka, jak wdrażali procedurę niebieskiej karty i czy odbywali wizyty środowiskowe. Nie dopatrzono się tu żadnych nieprawidłowości. Prokuratorzy uznali też, że nie można obarczać winą pracowników socjalnych i policjantów, którzy nie podjęli rozmowy z Kamilkiem podczas wizyty w jego rodzinnym domu, choć tego dnia chłopiec był ciężko poparzony. Gdańsk, Maciej Bąk, Radio Z.
6: Przypomnę, że za znęcanie się i doprowadzenie do śmierci 8-letniego Kamila jego ojczym dostał 25 lat więzienia, matka 16. Mieszkańcy osiedla Kliny w Krakowie coraz głośniej mówią o strachu przed dzikami, które pojawiają się między blokami. Wczoraj stado zwierząt przewróciło wózek z dzieckiem, choć jak wszyscy podkreślają, był to przypadek, bo spłoszone dziki zahaczyły o wózek. Mieszkańcy twierdzą jednak, że zwierzęta są agresywne, żądają zdecydowanych działań, w tym odłowu albo odstrzału. Dziki można spotkać codziennie, usłyszał od nich nasz reporter Szymon Kastelik.
10: Bo ja widzę, że pani z pięknym małym pieskiem, czy się pani nie boi, no bo Dziki boję
11: podobno
10: się
11: tutaj
10: cholera,
11: właśnie już rządzą po prostu.
10: Żyć się nie da.
12: Pojawiają się od może 2-3-4 lat. Od kiedy powstają nowe bloki oczywiście.
11: A miała pani już niestety taką nieprzyjemność?
12: No moje dzieci również też te.
13: Wychodząc z alejki takiej tego, nagle wyrzuć 6 takich małych, za nimi mamusia większa, patrząca na mnie po prostu takim wzrokiem ostry.
6: Miasto zapowiada zwiększenie odłowu i odstrzału dzików. Zamierza też policzyć, ile jest ich w Krakowie. Szacuje się, że około 2000. Amerykanie w mundialowej formie piłkarzy USA z drugim grupowym zwycięstwem w Seattle przed chwilą pokonali właśnie Australię 2-0. Mecz od początku obserwował dziennikarz sportowy Radia Z Mateusz Ligenza.
14: Zgadza się.
6: Mateuszu, wynik zasłużony?
14: No, ekipa USA miała to spotkanie pod pełną kontrolą. W 11 minucie ładna akcja lewą stroną zakończona dośrodkowaniem, po którym samobójcze trafienie zaliczył Beżes. Próbował przeciąć podanie z bliskiej odległości, skierował jednak nieszczęśliwe futbolówkę do własnej siatki. Tuż przed przerwą było 2-0 po golu Freemana. Sędzia długo sprawdzał tę sytuację. Po analizie VAR okazało się, że nie było spalonego i ponownie Amerykanie mogli świętować. Drużyna prowadzona przez Mauricio Pochettino zapewniła sobie awans do fazy pucharowej. Gra poukładany futbol, taki bardziej klubowy niż kojarzący się z drużyną narodową. USA jako współgospodarz turnieju dowozi zatem formę także sportową. Sekundy tak długo trwały w końcówce, bo jeszcze skurcze dopadły sędziego, ale ostatecznie przed momentem wybrzmiał ten końcowy gwizdek.
6: O północy kolejny mecz, Szkocja kontra Maroko. W wyniku tego spotkania powie wam już Krzysztof Białkowski.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: A w nocy w pogodzie, no niemalże tropiki, 19 stopni we Wrocławiu, 17 w Warszawie, tyle samo w Gdańsku, Suwałki najchłodniejsze, tutaj 12, jeszcze Lublin 14, no i deszczowo-burzowo na zachodzie i południu kraju. Mateusz Ptaszyński, dzięki, miłego weekendu. Bonnie Tyler, Holding Out for a Hero w Radio Z teraz.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: I to jest piękna gra.
4: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
3: Tak, wiedziałem!
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Money, money, money!
1: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
0: Wygrałam w Cherry Money!
1: Cherry Money?
0: Nowy ekspres los!
1: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: północ. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Jest zarzut zabójstwa dla Gruzina Elnura A za zabicie 15 czerwca w Białej Podlaskiej obywatela Federacji Rosyjskiej. Poinformowała o tym na platformie X prokuratura krajowa. Przesłuchany w charakterze podejrzanego Elnur A nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień, napisano. Jak dodała prokuratura krajowa, do Sądu Rejonowego Lublin Zachód skierowano wniosek o zastosowanie wobec podejrzanego aresztowania na 3 miesiące. Jak wiecie z Radia Z, do zabójstwa doszło w poniedziałek rano na jednym z osiedli w Białej Podlaskiej. Do ofiary podszedł mężczyzna, który oddał 2 strzały z broni krótkiej. Kiedy pokrzywdzony upadł na ziemię, zabójca podszedł do niego i oddał jeszcze 3 strzały z bliskiej odległości. Elnura A policja zatrzymała w czwartek rano w jednym z hosteli w Piastowie pod Warszawą. Mężczyzna posługuje się paszportem wydanym na 36-letniego obywatela Gruzji. Według policji mężczyzna raczej działał sam, choć śledczy sprawdzają wszystkie okoliczności tej sprawy, między innymi czy ktoś pomagał mu w zorganizowaniu zamachu, a potem w ucieczce z miejsca zdarzenia. Zastrzelony to obywatel Federacji Rosyjskiej, artysta, który w przestrzeni medialnej występował jako Siemion Skrypiecki. Jako karykaturzysta i satyryk krytykował i wyśmiewał Władimira Putina, ale także Aleksandra Łukaszenkę i Ramzana Kadyrowa. Naprawdę nazywał się Robert Kuzowkow. Do Polski przeniósł się w 2021 roku, twierdził, że groziły mu prześladowania polityczne. Ujawnienia pełnej listy osób, które poza kolejnością korzystały z SOR-u w Szpitalu Południowym w Warszawie, domagają się politycy PiS-u. Wśród nich wczorajszy gość Radia Z Jacek Sasin. Padają różne nazwiska, mówi polityk opozycji.
1: Trzeba przeciąć te spekulacje, które są w mediach, i dlatego żądamy od władz Warszawy i od władz politycznych Koalicji Obywatelskiej konkretnych informacji właśnie dotyczących listy tych osób. Również po to, żeby nie rzucać cienia podejrzeń na tych, którzy są tutaj w porządku.
0: Nie było żadnego oficjalnego saloniku VIP dla polityków na SOR-ze w Szpitalu Południowym. Były jednak nieprawidłowości, mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Samego lekarza milionera, który koordynował SOR, Trzaskowski nazwał dyzmą obecnych czasów. Lekarz co prawda nie miał saloniku dla VIP-ów, ale miał inne specjalne, nielegalnie wykorzystywane pomieszczenie, tłumaczył prezydent stolicy.
2: Chodziło o pomieszczenie należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
0: Lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. A Sejm ekspresowo przyjął ustawę kontrolującą zarobki lekarzy. Nikt nie był przeciw. Informacje o pełnych dochodach medyków ze wszystkich etatów i kontraktów będzie mogło pozyskiwać państwo na podstawie numerów PESEL. Jaka jest szansa, że nie będzie weta i prawo wejdzie w życie? O tym reporter Radia Z Tomasz Kubat.
3: Szanse są całkiem spore, bo jak mówił dziennikarzom szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, choć ustawa nie jest idealna, nie zawiera kilku ważnych poprawek, które chciała wprowadzić opozycja, to jednak idzie generalnie w dobrym kierunku i może wyeliminować afery takie jak ta ze Stołecznego Szpitala Południowego.
4: Mamy do czynienia z patologią i dotyczy to Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Tej ustawy by nie było, gdyby nie ten skandal.
3: Za ustawą głosowali parlamentarzyści niemal wszystkich klubów poza Prawem i Sprawiedliwością. Tu większość posłów wstrzymała się od głosu. Sejmu Tomasz Kubat, Radio Z.
0: Dzięki uchwalonym rozwiązaniom możliwa będzie też dokładniejsza analiza kosztów pracy personelu medycznego i struktury zatrudnienia. Resort zdrowia ma zyskać też możliwość oceny, jak wynagrodzenia wpływają na ogólne koszty wszystkich świadczeń zdrowotnych. W areszcie 2 najbliższe miesiące spędzą 2 kobiety, które przez co najmniej 16 lat trzymały w zamknięciu i głodziły bliźniaków. To decyzja sądu w Suwałkach w sprawie 70-letniej matki i 50-letniej siostry bliźniąt. Dziś mają one po 47 lat. Prokuratura sprawdza, czy prawdą jest, że mogły być izolowane nawet przez 30 lat. Matce i siostrze grozi do 8 lat więzienia. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował Amerykanina w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji. Mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
5: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
0: Do awantury w tramwaju doszło pod koniec kwietnia. Napastnikowi nie spodobało się, że Amerykanin mówi w tramwaju. kraju po angielsku. Polska i kilkanaście krajów Unii wzywają do szybkiej budowy ośrodków detencyjnych poza granicami wspólnoty. To tam mają być odsyłane osoby, które nielegalnie dostały się do Europy. Przepisy są już prawie gotowe. List z wezwaniem do Komisji Europejskiej widziała w Brukseli reporterka Radia Z Grażyna Wiatr.
6: To wezwanie do szybkiego wdrożenia nowej regulacji, która pozwala na detencję nielegalnych migrantów i odsyłanie ich właśnie do ośrodków w krajach poza wspólnotą. Jest też apel o unijne pieniądze na organizację tych ośrodków. Wiem, że jest to w trakcie realizacji i negocjacji nowego unijnego budżetu. Ten list to efekt spotkania w sprawie walki z nielegalną migracją Polski, Włoch i kilkunastu innych krajów dzisiaj w Brukseli na marginesie unijnego szczytu. Bruksela, Grażyna Wiatr, Radio Z.
0: Regulacja ma zwiększyć odsetek osób odsyłanych bez prawa pobytu na terenie wspólnoty. Teraz dzieje się tak w niecałych 30%. Kraków zapowiada zdecydowaną walkę z dzikami. Przedwczoraj na osiedlu Kliny Zacisze spłoszone zwierzęta przewróciły wózek z dzieckiem. Miasto zwołało sztab kryzysowych. Jakie konkretnie działania zapowiadają władze miasta? O tym z Krakowa reporter Radia Z Szymon Kastelik.
7: Liczba odłowni, czyli specjalnych pułapek na dziki, zostanie zwiększona z 3 do 6. Ze względu na zagrożenie afrykańskim pomorem świń, złapane zwierzęta nie będą mogły być przenoszone w inne miejsca, mówi sekretarz miasta Antoni Fryczek.
8: W niektórych sytuacjach niestety oznacza to, że dzik odłowiony, no niestety musi być uśmiercany.
7: Koła łowieckie zapowiadają zwiększenie odstrzału dzików w Krakowie i okolicach. Miasto planuje też dokładne policzenie ich populacji. Szacuje się, że na tym terenie żyje około 2000 dzików. Kraków, Szymon Kastelik, Radio Z.
0: Krakowska Straż Miejska kupiła urządzenia odstraszające dziki, które będą testowane.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Decyzja prezydenta Polski Karola Nawrockiego wobec prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego będzie miała negatywne konsekwencje dla partnerstwa dwóch krajów, pisze przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy. Pierwsze, co chcę powiedzieć osobiście prezydentowi Nawrockiemu, popełnił pan katastrofalny błąd, który będzie miał daleko idące negatywne konsekwencje dla partnerstwa ukraińsko-polskiego, napisał Rusłan Stefanczuk na Facebooku. Wcześniej Nawrocki ogłosił, że wobec zgody Zełenskiego na nadanie jednej z jednostek Sił Zbrojnych Ukrainy imienia bohaterów UPA po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego podjął decyzję o odebraniu ukraińskiemu prezydentowi tego odznaczenia. Pańska decyzja była świadoma, zaplanowana i szkodliwa, szczególnie w przededniu konferencji odbudowy Ukrainy w Gdańsku i Ukraińsko-Polskiego Zgromadzenia Parlamentarnego, stwierdził przewodniczący Rady Najwyższej. Przypomniał, że Zełenski, przyjmując w 2023 roku to odznaczenie z rąk ówczesnego prezydenta RP Andrzeja Dudy, wyraźnie powiedział, że przyjmuje je w imieniu narodu ukraińskiego. Stefanczuk oświadczył, że Ukraińcy walczą o przyszłość, a nie rozdrapują ran przeszłości. Na temat odebrania Zełenskiemu orderu Orła Białego wypowiedział się też m.in. szef Ukraińskiego Instytutu Pamięci Narodowej Oleksandr Aufiorow. Orzeł Biały czerwieni się ze wstydu, napisał na Facebooku. Aufiorow przypomniał, że orderu Orła Białego nie odebrano rosyjskiej carycy Katarzynie II, która dokonała rozbiorów Rzeczypospolitej. Wytknął też, że odznaczeniem tym zostali uhonorowani m.in. Benito Mussolini czy Miklós Horthy, regent Królestwa Węgier, którego państwo było sojusznikiem III Rzeszy. Jest wstępna zgoda na amerykańską bazę w Polsce. Ruszyła giełda miejsc, gdzie taka baza mogłaby powstać. Samorządy z całego kraju na wyścigi oferują swoje lokalizacje. Nasz reporter Tomasz Kubat pytał o tę sprawę ministra obrony narodowej. Co usłyszał?
1: Największe szanse mają Dolny Śląsk i Wielkopolska, choć Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że szybko dokładnego adresu stałej amerykańskiej bazy nie poznamy.
2: Bardzo wysoko oceniane jest i Poznań, i Wrocław, te miejsca, w których dzisiaj już stacjonują żołnierze amerykańscy, ale decyzje strategiczne nie zapadają w jednej chwili.
1: Ostatecznie zdecydują zapewne sami Amerykanie, wybierając z kilku propozycji. W grze są m.in. dolnośląskie Bolesławiec i Legnica. W tym drugim mieście przez lata swoją polską kwaterę główną miała Armia Czerwona. To byłoby symboliczne, gdyby po latach w Małej Moskwie pojawili się Amerykanie. Zachwala na swoich mediach społecznościowych prezydent Legnicy Maciej Kupaj.
0: Koszty postawienia stałej bazy to nawet kilkanaście miliardów złotych. Budowa mogłaby ruszyć jeszcze w tym roku. Sprawca napadu na kantor w Łodzi złapany. Po kilku godzinach od kradzieży policjanci namierzyli mężczyznę w Piotrkowie Trybunalskim. To 22-letni obywatel Kolumbii. Policjanci odzyskali też skradzione przez niego ponad 200 tysięcy złotych. Złodziejowi grozi 20 lat więzienia. Wyprawa niedźwiedzia do Przemyśla nie była pierwszą. To nic nowego, komentuje leśnik z Krasiczyna Przemysław Włodek. W zeszłym miesiącu zwierzę widziane było w okolicach osiedla rycerskiego, a także w okolicach szpitala Żurawickiego.
3: To jest taki młody misiek. No, młodszy niedźwiedź pewnie ciekawy i gdzieś próbuje znaleźć sobie jakieś miejsce, w którym będzie mógł żyć.
0: Zdjęcia spacerującego po Przemyślu niedźwiedzia zobaczycie na radioz.pl. To nie będą łatwe wakacje dla części mieszkańców i turystów w Gdyni. Na czas remontów zamknięto dwukilometrowy odcinek ulicy Wiczlińskiej. Objazdy poprowadzono polnymi drogami, które od rana rozjeżdżają tiry z pobliskich placów budowy. Co na ten temat sądzą okoliczni mieszkańcy? Rozmawiał z nimi reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: Dla nich to jakiś koszmar. Władze miasta od początku mówiły, że w trakcie remontu ruch będzie odbywał się wahadłowo, a tu nagle zmiana decyzji. Ulicę zamykamy w całości na 2,5 miesiąca, a do domów docierajcie sobie szutrami albo drogami z płyt. Problem w tym, że te opanowały już ciężkie pojazdy.
5: Już dzisiaj mamy zdjęcia, gdzie tiry zasuwają po tych drogach objazdowych.
6: Czy faktycznie musi dojść do jakiegoś dramatycznego wypadku, żeby ktoś wreszcie zaczął przejmować się bezpieczeństwem mieszkańców?
4: Przez to wszystko przedsiębiorcy z Wiczlina już słyszą od klientów, że ci wrócą do nich dopiero po wakacjach. Gdynia, Maciej Bąk, Radio Z.
0: Władze Gdyni musiały przyspieszyć remont, bo straciłyby unijną dotację. Upalny weekend z burzami, deszczem i gradem przed nami. MGW wydał ostrzeżenia dla niemal całej Polski. Miejscami może być nawet 35 stopni. Wiele miast szykuje więc miejsca, w których będzie można odpocząć od słońca i skwaru. Na przykład w Warszawie takich punktów będzie 150. 150. Tak zwane miejsca chłodu to ogólnodostępne budynki w całym mieście, mówi Joanna Hejda z Wydziału Polityki Klimatycznej Stolicy.
7: Ma taką specjalną nalepkę w kolorze pomarańczowym z białą śnieżynką. Jest napisane miejsce chłodu i w tym miejscu zazwyczaj można usiąść, napić się wody, skorzystać z toalety i odpocząć, ponieważ te miejsca mają zapewniać niższą temperaturę niż ta, która jest na zewnątrz.
0: Dokładne adresy znajdziecie na stronie kampanii Uwaga Upały. Akcja ma potrwać do końca września. Także Kraków szykuje się na upały. W stolicy Małopolskiej dziś nawet 32 stopnie. Wodociągi uruchomiły kurtyny wodne. Znajdziecie je na rynku głównym, małym rynku, rynku podgórskim i w Alei Róż. Poznań również przygotowuje się na falę gorąca. Jak można schłodzić się w stolicy Wielkopolski? O tym reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
8: Można na przykład wybrać się na jedno z czterech kąpielisk, ale ochłodzić się będzie można także na ulicach miasta, bo jak powiedział mi Przemysław Ciupka z Miejskiej Spółki Wodociągowej, uruchomiono już kilkadziesiąt urządzeń z wodą.
9: Mgławice i zdroje wodne. Te pierwsze to urządzenia, które rozpylają chłodną mgiełkę i zdroje, dzięki którym w przestrzeni miejskiej możemy napić się chłodnej kranówki.
8: Niestraszna ma być także podróż komunikacją miejską. Jak zapewnia MPK, wszystkie autobusy i zdecydowana większość tramwajów są klimatyzowane. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: A fala rekordowych upałów dociera też do Niemiec. Najgoręcej będzie w Baden-Württembergi, gdzie w najbliższych dniach może być nawet 38 stopni. Nieco chłodniej, ale też ponad 30 stopni będzie nad Bałtykiem. Szczegóły prognoz zna berliński korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
10: Meteorolodzy zapowiadają na najbliższe dni rekordy temperatur i całą serię tropikalnych nocy, gdy temperatura nie spada poniżej 20 stopni. Niewykluczone, że w niektórych częściach Niemiec tropikalna gorączka osiągnie w najbliższy weekend 40 stopni Celsjusza. W niemieckich mediach mnożą się alarmy i nadawane są ostrzegawcze komunikaty. Pijcie dużo wody, nie wychodźcie z domów, jeśli nie musicie, i chrońcie przed upałem starsze osoby i dzieci. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Służby w Niemczech są w stanie gotowości, bo ekstremalnym upałom będą miejscami towarzyszyć gwałtowne burze z huraganowym wiatrem, gradobiciem i ulewami. Teraz to już wszystko na kolejne wiadomości Radia Z. Zapraszam za niespełna godzinę.
11: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: druga. Wiadomość Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Nastolatek przygnieciony przez drzewo to najgroźniejszy wypadek podczas burz przechodzących nad Wielkopolską. Grzmiało, wiało i padało w całym regionie. W Lesznie na ulicy Grunwaldzkiej powalone przez wiatr drzewo spadło na chłopaka, doznał otwartego złamania nogi. W powiecie kościańskim drzewo uderzyło w samochód, na szczęście jadącej nim kobiecie nic się nie stało. W całej Wielkopolsce strażacy interweniowali kilkaset razy, najczęściej właśnie w rejonie Kościana, na południe od Poznania. A gwałtowna pogoda nie tylko w Wielkopolsce, jeszcze przez godzinę obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami dla wschodniej części województwa śląskiego i południowej części województwa łódzkiego. Prokurator generalny ma nadzorować postępowanie w sprawie szpitala południowego w Warszawie. Z takim wnioskiem do Waldemara Żurka wystąpił premier Donald Tusk. Tymczasem lider partii Razem, Adrian Zandberg, z sejmowej mównicy domagał się dymisji ministra Marcina Kierwińskiego, szefa struktur KO w stolicy. Zapraszamy posła Zandberga do rządu. Warto wziąć w życiu za coś odpowiedzialność, a nie tylko pokrzykiwać z mównicy. Tak mówił w trzech pytaniach na koniec dnia w Radiu Z europoseł KO Bartosz Arłukowicz. Po doniesieniach portalu Zero.pl, że Rafał Trzaskowski o nieprawidłowościach w szpitalu na Ursynowie miał wiedzieć niemal od roku, Beata Lubecka pytała też gościa o ewentualną dymisję prezydenta Warszawy. Nie ma powodu, bo na razie nie są znane wyniki zarządzonej w szpitalu południowym kontroli, odpowiadał Bartosz Arłukowicz.
1: Czytam też doniesienia niektórych dziennikarzy, może, którzy już dzisiaj mówią, przed chwilą czytałem, że to koniec, Trzaskowski nie wytłumaczy się z tej afery, dopóki nie poda się do dymisji, więc powolutku odsłania się, o co w tym wszystkim chodzi.
0: Były minister zdrowia podkreślał przy tym, że samej sprawy szpitala południowego nie lekceważy, bo ona jest, tu cytat, bardzo poważna. Cała rozmowa Beaty Lubeckiej jest do obejrzenia na radioz.pl i w naszych mediach społecznościowych. O włos od tragedii na lotnisku aeroklubu w Lesznie. W czasie przygotowań do pokazów lotniczych jedna z maszyn musiała awaryjnie lądować. Nie wysunęło się podwozie i pilot był zmuszony lądować bez niego. Na szczęście nie odniósł poważnych obrażeń. Wyszedł z kabiny o własnych siłach, ale dla pewności, że nic mu nie jest, trafił pod opiekę ratowników medycznych. Mówi Marcin Hałasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
2: Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia, podali pianę gaśniczą w rejonie samolotu. Działanie to miało charakter prewencyjny i było związane z koniecznością ograniczenia ryzyka powstania pożaru.
0: Maszyna to dość wiekowa, ale sprawdzona konstrukcja. To amerykański OV-10 Bronco, dwusilnikowe samoloty o charakterystycznej sylwetce z dwiema belkami ogonowymi. Był wykorzystywany od lat w amerykańskiej armii jako samolot rozpoznawczy. Projekt superlotniska w Polsce ma nowego szefa. Decyzją premiera, pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska między Łodzią a Warszawą nie będzie już Maciej Lasek. Jego poprzednik na tym stanowisku z czasów PiS, Marcin Horała, miał dla niego na pożegnanie jedyny w swoim rodzaju komplement.
3: Pan Maciej Lasek wszystkim faktycznie oszukał swoich wyborców skądinąd, ale CPK nie zlikwidował, tak? Pogorszył, okroił, opóźnił, zmienił parametry na dużo mniej sensowne i tą listę zarzutów mógłbym tutaj mnożyć, ale nie zlikwidował do zera. No to jest to główne osiągnięcie, zaleta, plus, jaki można mu zaliczyć.
0: Odchodzącego oficjalnie na własną prośbę Laska nie mógł natomiast się nachwalić minister infrastruktury Dariusz Klimczak z PSL.
4: Każdy, kto krytykuje pana ministra Laska, powinien sobie uświadomić, że PiS nie wykupił ani jednego metra ziemi pod kolej dużych prędkości. Mało tego, kluczową działkę sprzedał. To pan minister Lasek uporządkował te wszystkie błędy swoich poprzedników. Projekt jest rozpędzony i dostał zadanie, z niego się wywiązał.
0: Nowym pełnomocnikiem rządu do spraw budowy portu Polska został dotychczasowy zastępca Klimczaka Piotr Malepszak. Do tej pory odpowiadał za kolej. Kartuzy na Kaszubach chcą wrócić do przedwojennej świetności. Były wtedy popularnym kurortem. Pierwszym krokiem jest oczyszczenie czterech jezior z zalegających w nich od dekad zanieczyszczeń. Nowatorska metoda kosztowała 60 milionów złotych. 1 lipca oficjalnie ruszy kąpielisko nad jeziorem klasztornym Dużym. Do Kartuz, by zobaczyć, jak to na miejscu wygląda, wybrał się reporter Radia Z Maciej Bąk.
5: No to wyjątkowe kąpielisko, bo w sporej części znajduje się na wodzie. Na brzegu dużo miejsca nie ma, za to plażować będzie można na dużej, pływającej drewnianej konstrukcji, przypominającej trochę amfiteatr. No i będzie można się kąpać, bo czyszczenie jezior okazało się sukcesem, mówi burmistrz Mieczysław Gołuński.
6: Dało to taki efekt, że w przeciągu, można powiedzieć, 3 lat woda stała się przejrzysta, czysta.
7: Naprawdę fajnie to wszystko wygląda. wygląda, jest i promenada piękna zrobiona.
5: Mieszkańcy, z którymi rozmawiałem, cieszą się, że